pray the Lord my soul to keep. And if I die before I wake,

modern silk, the great unknown. I'm in another time zone.

kiedy spadł pierwszy śnieg. Jadąc tędy doznał radości mocnej, bez przyczyny.

0: Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa.
1: Autopromocja.
2: Gdzie najlepiej rozbić namiot?
3: O czym warto pamiętać, pakując plecak na wyprawę?
4: W jaki sposób zabezpieczyć się przed atakiem kleszczy, mrówek czy komarów?
3: Wszystkie te informacje znajdziecie
2: w poradniku młodego odkrywcy.
4: Bo zanim wyruszymy w drogę, należy wszystko dobrze zaplanować.
2: Razem z nami wędrujcie dzikimi szlakami.
4: Wszystkie odcinki poradnika znajdziecie na stronie podcasty.polskieradio.pl.
3: Do zobaczenia w polskich parkach narodowych. Pa, pa!
5: Niezapomniana przygoda trwa!
1: Autopromocja.
6: Dzień dobry, mówi pani Literka. Witam was, drogie dzieci z podróży po Polsce i chcę opowiedzieć o dwóch miejscowościach, które odwiedziłam. Właśnie wczoraj w nich byłam. I te miejscowości to Jeziorna i Włoszczowa. Znacie te miejscowości? Może tak, a może nie. Ale chcę powiedzieć o czymś ważnym, związanym z tym, jak się te nazwy zachowują w zdaniach. Czyli, mówiąc inaczej, jak używać tych nazw w zdaniu, jak mówić o tych miejscowościach. Co jest dla nich ciekawego, typowego? Wyglądają trochę tak jak zwykłe słowa, bo na przykład jeziorna może być woda, czyli woda w jeziorze, ale też właśnie jeziorna to jest miejscowość. Tylko inaczej postępujemy, gdy mówimy o jeziornej wodzie, a inaczej, gdy mówimy o miejscowości. Trzeba po prostu pewną rzecz zapamiętać, pewne triki językowe, czyli takie sztuczki językowe. Zapamiętajmy, że nazwa jeziorna, nazwa miejscowości Jeziorna, odmienia się tak samo jak słowo wanna, czyli jedziemy do wanny, jedziemy do Jeziorny. Jesteśmy w wannie, może mieszkamy nawet w wannie i mieszkamy w Jeziornie. Przyglądamy się wannie i przyglądamy się Jeziornie. Łatwe?

Nie, że łatwe, tylko wystarczy zapamiętać tę właśnie rzecz. Jeziorna, tak jak wanna. A nazwa Włoszczowa, jak się odmienia? Bardzo prosto, tak jak słowo budowa. Czyli nie ma budowy, nie ma Włoszczowy. Przyglądam się budowie, przyglądam się Włoszczowie. Mieszkam na budowie i mieszkam we Włoszczowie. Proste? Oczywiście, że proste. Tylko właśnie trzeba zapamiętać tę sztuczkę. Włoszczowa jak budowa, jeziorna jak wanna. Skoro to już wiecie, na pewno poradzicie sobie sami z takimi dwiema nazwami. Jabłonna i Wschowa. Jabłonna odmienia się tak samo jak jeziorna, czyli tak jak wanna, a Wschowa, taka miejscowość, odmienia się tak samo jak Włoszczowa, czyli tak jak budowa. Poćwiczcie to na zdaniach, które sami ułożycie o tych miejscowościach. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję wam dziś rozmowę o pewnym ważnym słowie. Chodzi o wyraz wytrwały. Znacie ten wyraz? Na pewno znacie, bo założę się, że wszyscy albo prawie wszyscy jesteście wytrwali. Myślę, że wszyscy tacy jesteście. To jest dobra cecha być wytrwałym, bo co to znaczy wytrwały? O kim tak powiemy, że jest wytrwały? O kimś,

kto chce coś osiągnąć, ma jakiś cel i stara się robić wszystko, żeby do tego celu dotrzeć. Nawet jeśli po drodze są jakieś przeszkody. Na przykład chcecie zbudować najwyższą na świecie wieżę z klocków. No i co robicie najpierw? Planujecie sobie pracę. Czyli wiecie, że trzeba najpierw zgromadzić jak najwięcej klocków i to klocków takich, żeby do siebie pasowały, prawda? Bo z klocków niepasujących do siebie wieży zbudować się nie da. Więc gromadzicie klocki, klocki pasujące do siebie. Potem staracie się układać wieżę jak najwyższą, jak najwyższą. Ale na pewno każdemu z was zdarzyło się kiedyś, że wieża się rozsypuje. Nagle załamuje się i upada w połowie. No i teraz jak się zachowa ktoś wytrwały? Czy się podda? O nie! Ktoś wytrwały pomyśli sobie, trudno, teraz się nie udało, ale kiedyś na pewno się uda. Zaczynam od nowa. Idę do przodu. No i ten ktoś wytrwały jeszcze raz spróbuje zbudować taką wieżę. A gdy i za drugim razem wieża się przewróci, bo klocki się rozsypią, to ktoś wytrwały się podda? O nie! Ktoś wytrwały jeszcze raz spróbuje zbudować wieżę, tylko może sobie pomyśli tak, a może by tak trochę inaczej zacząć budowę. Może popełniłem albo popełniłam jakiś błąd. Więc ten ktoś wytrwały cały czas pamięta o tym, dokąd zmierza, jaki ma cel i jeśli napotyka jakieś niepowodzenia, to stara się tak zmieniać sposób pracy, żeby do tego celu dojść. Więc może ta wieża, którą budujemy, powinna mieć szerszą podstawę. Może wtedy się nie zawali, jak myślicie? No i temu komuś wytrwałemu kiedyś na pewno uda się zbudować bardzo, bardzo, bardzo wysoką wieżę. Wyższą niż wszystkie inne wieże dotąd zbudowane. Dzięki czemu to się uda? Dzięki wytrwałości. A zatem wytrwałym naprawdę warto być. Wytrwałym, czyli inaczej mówiąc, cierpliwym, nieugiętym, konsekwentnym, niestrudzonym. Proponuję, żebyście porozmawiali właśnie o wytrwałości. Czy wytrwałość jest dobra, czy w każdej sytuacji? Co można robić, żeby ćwiczyć w sobie wytrwałość? Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Będzie to odcinek o herbacie. A gdybyśmy dawniej żyli, gdybyśmy byli starsi na przykład o 200 albo 300 lat, to moglibyśmy powiedzieć, że to będzie odcinek o arbacie, bo kiedyś na herbatę mówiono arbata. Arbata. Dzisiaj nikt by się pewnie nie domyślił, czym ta arbata jest, ale wy już to wiecie. Arbata to kiedyś herbata.

Zastanówmy się może, co to właściwie znaczy herbata? Jakie są znaczenia tego słowa? Co nazywamy herbatą? Gdy mówimy, że pijemy herbatę, to o czym myślimy? Ciekawa jestem, czy wiecie o herbacie wszystko to, co chciałabym wam opowiedzieć.

było na początku do tego napoju, to ten napój jest gdzieś na końcu. Bo herbata to jest przede wszystkim taka roślina, zielona roślina, która rośnie sobie w różnych ciepłych krajach. Nazywa się herbata. Po drugie, herbatą nazywamy też zebrane z tej rośliny pączki albo młode liście. Zrywa się je, zbiera się je w odpowiednim momencie, o odpowiedniej porze roku, gdy ta roślina już dojrzała. I to, co nazbieramy, robią się z tego takie zielone kubki, to też jest herbata. Czyli pomyślcie, roślina i to, co się zbierze z tej rośliny. A czy wiecie, co się potem robi z tymi zielonymi liśćmi i z tymi zerwanymi pączkami? Suszy się je w specjalny sposób i z tego robi się coś takiego, co kupujemy w sklepie, na wagę albo w torebkach, czyli robi się susz, takie czarne albo zielone, albo czerwone granulki, takie kuleczki, a czasami proszek. I to też nazywamy herbatą, czyli... Powtórzmy, herbata to najpierw roślina, potem zerwane młode liście i pączki z tej rośliny, potem wysuszone te właśnie liście, czyli susz, który jest w takich rulonikach albo w takich kuleczkach i wreszcie z tego suszu robi się to, co najczęściej kojarzy nam się z herbatą, czyli robi się napar. To, co powstanie po zalaniu tego suszu ciepłą czy gorącą wodą. I wreszcie herbatą możemy nazwać porcję takiego naparu, takiego napoju. Gdy powiemy, że na przykład mam ochotę na dwie herbaty albo wypiłam dwie herbaty, to znaczy, że wypiłam dwie filiżanki albo dwie szklanki tego napoju. Pamiętajcie jednak, że dla dzieci, zwłaszcza małych, taka herbata nie jest zbyt zdrowa. Dzieci mają swoje specjalne herbatki. Na przykład herbatki ziołowe albo herbatki owocowe. Mogą być herbaty pyszne z malin, z mięty albo z lipy. Gdy nas chwyta przeziębienie, to możemy napić się właśnie herbaty z lipy. I to też będzie herbata, zrobiona w bardzo podobny sposób. Ale takiej, jaką piją dorośli, lepiej, żeby dzieci nie piły. Ale uwaga, uwaga, uwaga! Myślicie, że to są już wszystkie znaczenia słowa herbata? O nie! Jest jeszcze coś. Herbatą, uwaga, uwaga, uwaga, nazywamy także przyjęcie. Takie skromne przyjęcie, gdy zapraszamy kogoś, koleżankę, kolegę, przyjaciół, po południu, żeby wpadli, napili się z nami herbaty lub czegoś innego, zjedli po ciasteczku i porozmawiamy sobie wtedy o takich mało ważnych sprawach, to takie przyjęcie nazywamy herbatą. Albo herbatką. I można powiedzieć na przykład, że moja ciocia to lubi urządzać herbaty. Urządzać herbaty, czyli urządzać te przyjęcia. Albo mówimy, popołudniowa herbatka się udała. To znaczy, że przyszli goście i toczyliśmy przyjemną rozmowę. Można też bywać u kogoś na herbatkach. Może wasi rodzice bywają u kogoś na herbatkach, albo może wasi rodzice urządzają herbatki. Czasami, oprócz tego wszystkiego, co powiedzieliśmy o słowie herbata, możemy też użyć tego wyrazu w takim specjalnym powiedzeniu. Na przykład czasem mówimy, a już po herbacie. Co to znaczy już po herbacie? To znaczy, a nie ma już nic do zrobienia. Można było coś zrobić, ale już pozamiatane, już za późno. Na przykład chcieliśmy się zapisać do fryzjera, ale przegapiliśmy termin. No, już po herbacie mówimy, czyli już za późno, żeby się zapisać. Już fryzjer nie ma terminów. Ostatnia rzecz, o której wam powiem, zanim zaproponuję wam pewne zadanie, a właściwie dwa zadania, to jest... Taka oto sprawa. Z herbatą, ze słowem herbata, wiążą się różne wyrazy. Podobne, nawet na ucho, czyli podobnie brzmiące. Na przykład herbatnik, albo na przykład herbaciarka, albo herbaciarka.

Czarnia albo herbaciany. Słyszycie podobieństwo? Herbata, herbatnik, herbaciarka, herbaciarnia, herbaciany. Jak myślicie, co te wyrazy znaczą? Dlaczego utworzyliśmy je od wyrazu herbata? Pomyślmy o pierwszym przykładzie. Herbatnik. Co to jest herbatnik? Wiecie? To takie ciasteczko. A dlaczego tak się nazywa? Macie jakiś pomysł? Oczywiście. Herbatnik dlatego nazywa się właśnie herbatnik, że to jest ciastko, które się zwykle je podczas picia herbaty, czyli podczas herbaty, na tym przyjęciu nazywanym herbatą. A dlaczego pewien specjalny kolor, na przykład róży, to jest kolor herbaciany, wiecie? No dlatego, że to jest taki bladożółty kolor, taki jakim właśnie ma herbata. I co ciekawe, herbaciane róże pachną też bardzo podobnie do herbaty. Czyli mamy tutaj podobieństwo koloru i podobieństwo zapachu. Zadanie moje dla Was i dla Waszej pani albo dla Waszego pana jest takie. Skąd się wzięło i dlaczego tak właśnie brzmi słowo herbaciarka i drugie słowo herbaciarnia? Czyli kim jest herbaciarka i co to jest herbaciarnia? Dlaczego właśnie tak nazwaliśmy pewną osobę i pewne miejsce? Pomyślcie, kto to jest herbaciarka i dlaczego tak się nazywa? I co to jest herbaciarnia i dlaczego tak się nazywa? I to jest pierwsze zadanie dla Was. A drugie zadanie to takie zadanie na wyobraźnię. Pomyślcie o trzech sytuacjach, czyli wymyślcie trzy scenki, gdy można powiedzieć, a już po herbacie. Nie powiem na koniec naszego odcinka, że już po herbacie, bo to nie do końca pasuje, ale już nasz odcinek rzeczywiście się skończył. Jednak nie jest po herbacie, gdy chodzi o Wasze zadania, bo te zadania dopiero przed Wami stoją. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dzisiaj jak zwykle zapraszam was na zabawy językiem, wargami, całą buzią. Wszystko po to, żebyśmy ładnie i poprawnie wymawiali różne głoski i wyrazy, które są zbudowane z tych głosek. Oczywiście, jak zawsze, musimy zacząć od rozgrzewki. I pamiętacie, co robimy na początku rozgrzewki? Pamiętacie? Jeśli nie, to przypominam. Zawsze na początku rozgrzewki bierzemy oddech, czyli wdychamy głęboko, głęboko powietrze nosem i wydychamy buzią. I powtórzcie to 5 razy. 5 głębokich wdechów nosem, a później 5 głębokich wydechów buzią. Oczywiście naprzemiennie. Wdech, wydech, wdech, wydech. Wdech, wydech, wdech, wydech i wdech, wydech. 5 razy. Gdy już tak się nawdychaliście powietrza, czas zrobić coś takiego, co właśnie ja też zrobiłam i bardzo było mi z tym przyjemnie, czyli czas na ziewanie. Ziewanie to jest świetne ćwiczenie rozgrzewkowe. Gdy ziewacie, wszystkie mięśnie się wam rozluźniają, cała buzia jest luźniutka i tego powietrza nabieracie tak dużo, jak przy żadnym innym wdechu. Gdy już tak sobie dobrze ziewniecie, czas na rozgrzanie języka.

języka. I zaczynamy od takiego prostego ćwiczenia, które już dobrze znacie, czyli wysuwamy język jak najdalej z buzi. Taki głos wtedy powstaje, a potem chowacie język, cofacie go jak najgłębiej. Wtedy żaden dźwięk nie powstaje, bo język macie głęboko, głęboko blisko gardła. I tak 5 razy, jak najdalej język z buzi, a potem jak najgłębiej język z powrotem do środka buzi. A teraz zróbcie z języka rulonik, makaronik. Taki dziwny dźwięk wtedy powstaje, gdy robicie z języka rulonik. Chodzi o to, żeby brzegi języka zwinąć do środka, tak do góry i do środka. I wtedy powstanie rulonik z dziurką w środku i możecie przez tę dziurkę trochę sobie dmuchać. Taki dziwny dźwięk wtedy jest. Jeśli chcecie, weźcie lusterko i popatrzcie, jakie śmieszne miny robi się, gdy z języka mamy rulonik. Ale to jest bardzo dobre ćwiczenie. Pomyślcie o tym, że język już coraz bardziej macie giętki, coraz lepiej jest rozgrzany i przyszedł czas na naśladowanie konika, czyli robienie jak? Tak. Możecie, naśladując konika, czyli kląskając, wymyślać różne melodyjki, czyli możecie być jednocześnie konikiem i kompozytorem, kląskać tak, jak biegną różne melodie. A teraz pomyślcie sobie o tym, że język każdego z was zmienił się w młotek i tym młotkiem uderzacie w to miejsce między górnymi zębami a podniebieniem, czyli tym daszkiem u góry buzi. Czyli język musicie mieć sztywny i uderzacie tak mocno, twardo. A potem w nagrodę wyobraźcie sobie, że zsiecie coś słodkiego, na przykład rodzynkę albo morelkę, która się wam przykleiła do góry buzi, do podniebienia i usiłujecie, czyli staracie się językiem ją odkleić, ale tylko językiem. Już się odkleiła, już jest dobrze. Czujecie, jaką macie rozgrzaną buzię? Czujecie. I dzięki temu na pewno sobie poradzicie z 3 trudnymi zdaniami, które dla was dzisiaj przygotowałam. Dzisiaj nie będziemy rozmawiali o pojedynczych głoskach, tylko już o całych zdaniach. Te zdania to są tak zwane łamańce językowe, czyli takie przykłady, które szczególnie trudno jest wymówić, ale gdy się uda je wymówić, to naprawdę można się nazwać mistrzem świata w wymowie łamańców językowych. I proszę bardzo, pierwszy przykład. Najpierw posłuchajcie, a potem starajcie się powtórzyć. Pierwszy przykład brzmi tak. Wpadł ptak do wytapetowanego pokoju. Niby proste, ale powtórzcie. Wpadł ptak do wytapetowanego pokoju. Wpadł ptak do, trudne słowo teraz będzie, wytapetowanego pokoju. Powtórzyliście? Udało się? Trzeba to poćwiczyć, oczywiście. Zapamiętajcie to zdanie i poćwiczcie sobie, gdy już wysłuchacie całego odcinka do końca. Albo możecie poprosić swoją panią albo pana w przedszkolu czy w szkole, żeby wam to zdanie zapisał. Powiem jeszcze raz. Wpadł ptak do wytapetowanego pokoju. Teraz drugi przykład. Posłuchajcie. Popatrz w przestrzeń przez szczeliny w strzelnicy. Popatrz w przestrzeń przez szczeliny w strzelnicy. Jeszcze raz, po jednym wyrazie i możecie powtarzać za mną. Popatrz w przestrzeń przez szczeliny.

0: szczeliny w strzelnicy. W strzelnicy. Nie w szczelnicy, tylko w strzelnicy. Też poprosimy panią albo pana, żeby to zdanie zapisali. I ostatni przykład. Nawet podczas deszczu z czuciem świerszcze strzygą. Nawet podczas deszczu z czuciem, czyli z wyczuciem, świerszcze, czyli takie owady, które ładnie grają, strzygą. Strzygą, czyli nasłuchują albo obserwują, co się dzieje. I powtórzcie za mną. Nawet podczas deszczu z czuciem świerszcze strzygą. Na pewno już pani albo pan zapisali to zdanie, a jeśli nie, to poprosimy, żeby to zrobili. I, drogie dzieci, zadanie bojowe dla was jest dwuczęściowe. Pierwsza część to nauczenie się, jak wymawiać te zdania jak najlepiej, jak najdokładniej. Najpierw wolno, chodzi o to, żeby dokładnie te zdania wymawiać. Najpierw wolno, a potem coraz szybciej. To jest pierwsza część i jeśli tę część zrobicie, to naprawdę moje gratulacje. A drugie zadanie, które dla was przygotowałam, polega na tym, żebyście sobie wyobrazili, wymyślili jakieś scenki, jakieś sytuacje, do których te zdania pasowałyby. Na przykład pierwsze zdanie, przypomnę je, wpadł ptak do wytapetowanego pokoju. O czym to może mówić? No na przykład jest sobie dom, mieszkanie, w którym jest kilka pokojów, w każdym pokoju mieszka jakieś dziecko i w jednym pokoju ściany są białe, w drugim pokoju ściany są czerwone, w trzecim zielone, a w czwartym są zupełnie kolorowe, bo na ścianach są tapety w różne wzory. Możecie sobie wymyślić, jakie to są wzory. Możecie sobie wymyślić, że w innych pokojach okna są zamknięte, a w tym jednym okno otwarte. I nagle leciał sobie ptaszek i hop, wpadł do wytapetowanego pokoju. I pomyślcie, co dalej mogło się dziać? Na przykład, czy w tym pokoju było jakieś dziecko? Czy nie? Jakie meble tam się znajdowały? Czy były jakieś zabawki? Co robił ten ptaszek, który wpadł do wytapetowanego pokoju? Wymyślcie sobie całą historyjkę, a potem możecie ją naśladować, odegrać, zrobić teatrzyk. I wymyślcie też historyjki do dwóch innych zdań, które wam dzisiaj podałam, czyli, przypomnę jeszcze raz, popatrz w przestrzeń przez szczeliny w strzelnicy. To jest pierwsze zdanie. I ostatnie. Nawet podczas deszczu z czuciem świerszcze strzygą. Powodzenia i do usłyszenia.
1: Chodźcie, szybko, do ogniska. Tu bliżej. No dawaj, chodź.
2: No chodźcie tutaj, chodźcie. No śmiało, nie bójcie się. Tutaj, do ogniska. Chodź. Szparag, Serż, no do ciebie mówię przecież. Chodź, szparagu, kochany, no chodź. Ziemniak, Zbyś, come on, chodź.
1: Kalina, opowiedz tę historię, wiesz, co ją tak lubię, oni nie znają. Dobra?
3: Aha, tak, no. No dobra, ale... Jak chłopaki ładnie zagrają. No, chłopaki, grajcie.

0: No dobra, chłopaki, który mi teraz zagra jakieś takie fajne solo, co? No, proszę bardzo.
1: To teraz ja zagram może, co? Małe solo na puzonie, jednak.
0: Nie, ty nie zagrasz.
1: Nie? Aha, ale dlaczego nie?
0: Bo jesteś stary grzyb.
2: No, no, no. A ja mogę? Ej, kapucha! Kapusta, zagrać? Kapusta, słuchaj mnie, ja potrafię. Potrafię zagrać i potrafię nie zagrać. To co byś wolała?
0: Celestynka, proszę bardzo.
1: Celestyna zagra?
0: Tak.
2: Ja zagram, no, proszę bardzo.
0: Dawaj, dzabule,
2: no
0: dawaj.
2: No już daję, no.

0: Kasia moja, jak ty pięknie grasz.
1: A przestań, ja nie umiem.
0: Przestań, bo się popłaczę.
2: Ja wiem. Nic ciekawego.
0: No już, już. Stop.

0: Czy ona powiedziała, że co? Że bąk? Kalina, o jakiego bąka ci chodzi? Takiego...
1: No taki malutki kalinowy bączek. Taki tyci.
2: Dajcie spokój.

kapusta, oj kapusta, bardzo smaczna i nie tłusta, więc kapustę trzeba jeść, żeby zdrowym być i cześć jeść.

0: No halo.
1: No halo? Autopromocja.
2: Nic Michaś
3: i Smok Adaś zapraszają na nowy podcast o szkołach.
4: Hengar! Cięcie, unik, garda! Cięcie, unik, garda!
5: Dzięki magicznej tablicy pradziadka Damazego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
2: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
6: Będzie przygodowo.
4: Michasiu, widzę ląd! Ster prawo, prawo!
2: Prawo? Ster na prawo!
5: I oczywiście smacznie.
2: Jeszcze trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy. I nasze kaneloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka?
6: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
5: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
6: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu misiowo-smokowego.
7: Do szkoły!
5: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
1: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
8: Na zegarach 7, Martyna Chuderska, Ania Jączyk. Witamy 18 maja.

szybciutko nam się zrobiło, 6,5 minuty po godzinie 7. Witamy serdecznie, nowy tydzień, czas zacząć, 18 maja dzisiaj w kalendarzu i oczywiście poniedziałek. Niby jesteśmy w drugiej połowie maja, a poranek dość chłodny i na razie słońca nie widać, no ale sytuacja będzie się zmieniać.

miała, a w tym tygodniu, już zdaje się od wtorku albo od środy, czeka nas piękna, naprawdę słoneczna wiosna. Zanim, proszę Państwa, przejdziemy do tematu dzisiejszego poranka, to chciałabym podziękować za wszystkie sobotnie spotkania, jakie odbyły się w ramach Nocy Muzeów. No muszę przyznać, że frekwencja słuchaczy, którzy dotarli do Polskiego Radia w sobotę, żeby zajrzeć i do studiów nagraniowych, ale także, by się z nami spotkać, przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Ogonek, kolejka była taka długa i to było niezwykle przyjemne. Polskie Radio Dzieciom ugościło słuchaczy w każdym wieku. I maluszki do nas przyszły, i przedszkolaki, i w uczniowie szkół, i młodzież, no i oczywiście dorośli, seniorzy. Także to było coś pięknego. Bardzo Państwu dziękujemy za obecność, za wszystkie ciepłe słowa, za uśmiechy, za to, że doceniacie naszą pracę, no i za wszystkie zaskakujące pytania również. No i to zawsze ogromna przyjemność spotkać osoby, z którymi na co dzień mam przyjemność tylko porozmawiać przez telefon, a takie spotkania również się odbyły, więc bardzo, bardzo za nie dziękuję. Relacje z tych wydarzeń możecie zobaczyć na stronach Polskiego Radia, różnych anten, no i także w mediach społecznościowych Polskiego Radia Dzieciom, więc możecie poszukać siebie tam na którymś zdjęciu albo filmiku. No i mam nadzieję, że jesteście zadowoleni i że takie spotkania będą się odbywały w ramach Nocy Muzeów co roku, ale wiadomo, że czasem mamy też okazję spotkać się z Wami na różnych wydarzeniach, którym Polskie Radio Dzieciom patronuje. Także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję w imieniu swoim i zespołu, który tutaj w sobotę Was gościł, no ale także wszystkich, którzy są zaangażowani oczywiście w tworzenie audycji w Polskim Radiu Dzieciom. Dziękujemy też za wszystkie podpowiedzi, za wszystkie wskazówki, sugestie. No i takie ciepło, jakie tutaj wygenerowaliście w ostatnią sobotę. Dzisiaj temat ptasi, ale tak nie do końca, bo będziemy szukać skojarzeń związanych z pewnym stworzonkiem, które ma popielato-szarą głowę, plecki, szyję, pierś i brzuch są białe, poprzecznie kreskowane, oczy mają żółtą tęczówkę, i razem z żółto-pomarańczowymi nogami są chyba najbardziej wyrazistymi elementami stroju, jeśli tak można powiedzieć, tego charakterystycznego ptaszka. Na razie więcej nie zdradzam. Może ktoś ma już jakieś podejrzenia? Jeśli tak, to proszę telefonować. Oczywiście pod numer 22 645 2055. Dziś w poranku będzie można też zdobyć zaproszenie, ale jeszcze nie zdradzam gdzie, do jakiego teatru. No i będziemy przypominać o festiwalu Alfabet, który już za 2 tygodnie w Lublinie, a także o przeglądzie nowego teatru we Wrocławiu, który także za 2 tygodnie, za 2 tygodnie też targi, książki w Warszawie, no i oczywiście Dzień Dziecka, między innymi nasz koncert z cyklu Alfabet Orkiestry. Państwo dopytywali w sobotę, kiedy koncert, jak, gdzie się dostać. No nie mam dobrych wieści a propos biletów. Nie wiem, czy jeszcze jakiś choć jeden się ostał. Trzeba zajrzeć na stronę studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego i może się uda, ale na pewno będzie transmisja w Polskim Radiu Dzieciom w samo południe, czyli o godzinie 12, więc jeżeli nie będziecie mogli być z nami na miejscu, zachęcamy do tego, żeby słuchać radia i razem z nami świętować przed Dniem Dziecka, bo można zacząć takie świętowanie 2 dni wcześniej. Dlaczego nie? Już 11 minut po godzinie 7. Czekam na pierwsze propozycje dotyczące tajemniczego ptaszka, a my z Anią za moment sprawdzimy pogodę.

0: pogoda.
1: Deszczowy i pochmurny początek tego tygodnia. Dziś w sporej części kraju popada deszcz. Miejscami mogą też pojawić się burze, a aura, ja dodałabym tutaj morze, niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Takie ostrzeżenie raczej dla meteopatów, osób, które odczuwają zmiany pogody i czasami to się odbija na nich w postaci migren na przykład, no albo właśnie takiego gorszego samopoczucia. No, my będziemy dzisiaj w Polskim Radiu Dzieciom, jak codziennie, robić wszystko, żeby nastrój wam poprawić. Poniedziałek, pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia kłębiastego, na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej raczej padać nie powinno. I to są te regiony Polski, gdzie będzie może troszkę słoneczniej. W pozostałej części naszego kraju spadnie do 5 litrów deszczu na metr kwadratowy. A na wschodzie, gdzie zagrzmi, to nawet 10 do 15 litrów wody. Termometry pokażą maksymalnie od 13-14 stopni Celsjusza na Wyżynie Śląskiej i w Małopolsce oraz na Kaszubach, przez 15-16 w centrum kraju, do 18-19, a nawet 20 na Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie. Więc coraz cieplej, zdecydowanie. Wiatr będzie wiał z kierunków północnych, tylko na zachodzie ze wschodu. No oczywiście wiadomo, że podczas burzy wiatr może być troszkę silniejszy. A Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Grzmi w kilku województwach. Zaraz wam powiem szybciutko, gdzie. Otóż w województwie podkarpackim, w powiatach bieszczadzkim i leskim, w województwie lubelskim, poza powiatami biłgorajskim, janowskim i kraśnickim, województwo mazowieckie zagrzmi poza powiatami przysuskim i szydłowieckim, na Podlasiu będzie grzmiało, w południowych powiatach, w kujawsko-pomorskim, w powiatach włocławskim, włocławek-lipnowskim, rypińskim i brodnickim oraz na Warmii i Mazurach. W powiatach szczycieńskim, nicickim, działdowskim i nowomiejskim. No i tu są prognozowane burze. Tak jak wspomniałam, a Sopot oczywiście wbrew wszystkiemu ma słoneczko.

chyba Państwo się jeszcze nie obudzili, albo obawiacie się, że udzielicie złej odpowiedzi związanej z tym ptakiem, o którego pytałam kilka minut temu, to jeszcze kilka podpowiedzi. Przypominamy, że ma popielato szarą głowę, plecki i szyję. Pierś i brzuch naszej bohaterki są białe, poprzecznie kreskowane. Oczy mają żółtą tęczówkę, chociaż ja nigdy w oczy jej nie zaglądałam, ale tutaj zdaje się na ornitologów. Razem z żółto-pomarańczowymi nogami to są najbardziej charakterystyczne i takie wyraziste elementy ubranka tego ptaszka. Ogonek, który rozkłada się w trakcie lotu, jest długi, szaro-grafitowo-czarny, biało-pręgowany. Ale niektóre samice mogą występować w innej odmianie kolorystycznej, takiej odrobinkę rdzawej. Krótki, grafitowy, żółtawy u nasady dziób służy do czego? Do podnoszenia owadów i trochę działa jak penseta podobno. Ptaszek średniego rozmiaru, sylwetką, podobny do gołębia, w locie również, krótki dziób, biały kolor. To może być? Jaki to ptaszek? Bardzo charakterystyczny. Jest z nami od kwietnia do końca.

końca sierpnia. Ostatnie osobniki odlatują we wrześniu. Zimują w Afryce na południe od Sahary. To będzie pierwsza porcja podpowiedzi. Kusi mnie, żeby ją tutaj zawołać do studia i żeby się do was odezwała, ale wtedy to już wszystko będzie jasne. I od razu będziecie wiedzieli, o

Krasnoludki, bo one po nocy muzeów są trochę oszołomione. Państwo pytali, dlaczego krasnoludków nie ma, gdzie one się schowały. No proszę Państwa, tyle osób, tylu słuchaczy, setki ludzi, to gdzież krasnoludki by tutaj nam wyszły? Czy by się bały, że ktoś je zdepcze albo że nie zdążą uciec w odpowiednim momencie? No po prostu trzeba dbać o te maleństwa, wiadomo. Ale na pewno się pojawią, jak będzie rodzinny budzik o 7.30, to będą oklaski, a jak ktoś wcześniej odgadnie, o jakiego ptaka chodzi, to krasnoludki na pewno zaznaczą swoją obecność. Także czekamy na pierwszą osobę, która ma już jakieś podejrzenia. A nam zaśpiewają ptaszkowie, śpiewali, taki oto duet, który może Was zainspiruje do tego, żeby jednak chwycić za słuchawkę telefonu 22 645 20 55.

0: Mamy tutaj drużynę, która się do nas dodzwoniła i ma pewne podejrzenia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Klara, Pola i Robert?
2: Tak.
0: Witam was serdecznie. Skąd do nas dzwonicie?
2: Z Warszawy.
0: Ach, no to wszyscy wiemy, jaka pogoda, to nie będę was podpytywać. Jak wam się dzisiaj wstawało po weekendzie?
2: Dobrze.
0: Wyspani jesteście?
2: Tak.
0: No to dobrze. A tata wyspany?
1: Oczywiście, że nie.
0: Nie jestem zaskoczona. Znaczy nie jestem zaskoczona, bo rodzicom jest rzeczywiście nie najłatwiej, powiedziałabym, w poniedziałki szczególnie. Więc trzymam za wszystkich kciuki. Moi drodzy, macie jakiś pomysł, co to za ptak się dzisiaj schował?
2: Kukułka.
0: A skąd wy to wiecie, że to kukułka?
2: Bo... Po paskach.
0: Brawo. No krasnoludki, już możecie się odezwać. Krasnoludki miały wolne w weekend. Musiały trochę odpocząć.
1: Sobota była pracująca chyba.
0: Tak, oj, sobota była wyjątkowo pracująca, ale to taka bardzo przyjemna praca, muszę przyznać. A państwo też

0: w Nocy Muzeów brali udział?
1: Nie, niestety nie.
0: No to może następnym razem. Nic straconego. Raz w roku można muzea zwiedzać, a do Polskiego Radia to czasem można przyjść.
1: Nie można tylko. Raz do roku za darmo.
0: Dokładnie. No dobrze, wszystko jasne. Kukułka, rzeczywiście ta kukułka teraz też się może do was odezwać, nasza radiowa. Widzieliście ostatnio jakąś kukułkę?
2: Nie.
0: Ja też nie widziałam. Może jestem mało uważna. Dzisiaj będziemy podpytywać o różne skojarzenia związane z kukułką. Macie jeszcze jakieś inne niż tylko ptasie? Coś wam przychodzi do głowy?
2: Zegar.
0: Zegar. Zdecydowanie. Do pana zegarmistrza też dzisiaj zajrzymy i sprawdzimy, czy w takim miejscu można znaleźć też zegary z kukułką. A w waszym domu jest taki zegar?
2: Nie.
0: U mnie też nie ma. Moja babcia kiedyś miała taki zegar z kukułką. I to takie przyjemne wspomnienie z dzieciństwa, jak kukułka się pojawiała, wyskakiwała z zegara. A ja mam jeszcze takie jedno słodkie skojarzenie. Nie wiem, czy próbowaliście kiedyś takich cukierków, kukułek.
1: Ja nie wiem, czy nie produkują, bo na to pewnie tak, a teraz nawet nie wiem, czy są dostępne.
0: No, ja też dawno nie kosztowałam, ale to też taki smak dzieciństwa, kukułka. I te cukierki też były w paski. Tak, jak kukułki prawdziwe. No właśnie. Może trzeba będzie poszukać. Drodzy Państwo, bardzo wam dziękuję za rozpracowanie zagadki, bo bez was ani rusz w ogóle nie moglibyśmy zacząć dzisiejszego tematu. A tak, oficjalnie otwarty, więc pięknie dziękuję. Jeśli macie ochotę kogoś pozdrowić, to proszę.
2: Rodzinę, dziadków i wszystkich kolegów i przyjaciółki ze szkoły.
0: Czy ktoś jeszcze chciałby dołączyć, dziewczyny?
3: Całą rodzinę, moje koleżanki i kolegów ze szkoły i wszystkie zwierzęta.
0: Piękne pozdrowienia. I ja was pozdrawiam, no i życzę wam dobrego początku tygodnia. No, ten tydzień ma być już piękny, słoneczny i taki prawdziwie wiosenny, więc czekamy na taką aurę.
3: Może będzie. Polskie Radio dzieciom.
0: Bardzo.
3: Och,
0: bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. One się tak cieszą zawsze z pozdrowień. I my też.
3: Kulfona i Monikę.
0: Dobrze, przekażemy Kulfonowi. O, dzisiaj będę. Nie, Kulfona nie będzie. Przecież to będzie Smok Adaś i Miś Michaś wieczorem. Trochę mi się pokręciło, bo Kulfon z Moniką na wakacjach już tak długo, ale wysyłamy im kartki, więc pozdrowimy. Wszystkiego dobrego dla was. Dziękuję pięknie za rozmowę.
3: Dziękujemy.
0: A ponieważ już 7:30 na zegarach, to nie zwlekamy, tylko zapraszamy do naszej rodzinnej zabawy.
4: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
0: Jak słyszycie, krasnoludki już są w studiu, czekają. Ania przy telefonie 22 645 20 55. Jeżeli dorośli chcą się z nami pobawić, a dzieci mają chrapkę na radiową niespodziankę, to proszę rodziców namawiać i szybciutko do nas telefonować.

0: projekt Jazz dla dzieci, któremu Polskie Radio Dzieciom patronuje. Zaśpiewała pani Estę o jazzującym wróbelku, a w międzyczasie dodzwonili się do nas wspaniali słuchacze.
1: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
0: Pan Marcin ze wsparciem Adama, musi być dobrze. Dzień dobry, panowie.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Witamy. Skąd dzwonicie?
3: Z Wrocławia.
0: Och, o, to już krasnoludki usłyszały i się cieszą. Mijaliście dzisiaj jakiegoś krasnoludka? Czy jeszcze nie wyszliście z domu?
2: Wyszliśmy, już czekamy pod szkołą.
0: Dobrze, to czuję mobilizację.
2: Chyba były jakieś, na pewno jakieś były.
0: Skoro czekacie pod szkołą, to ja już nie będę tak się tutaj rozwlekać z moją rozmową i z pytaniami, bo pewnie wam się śpieszy odrobinkę.
2: No, nie? Damy radę.

0: Tak, dacie radę. Jakby co, to wiadomo, można na mnie zgonić. Biorę to na siebie. Gdybyście, no, ale jeszcze mamy sporo czasu. 23 minuty do 8. No dobrze, panowie, dzisiaj będą do godziny 9 w poranku opowieści o takim ptaku. Wiecie, co to za ptak?
1: Kukułka.
0: Kukułka, tak jest. No i jak się okazuje, kukułka jest znana pod kilkoma też innymi nazwami. To zależy od regionu. Nie wszędzie kukułka to kukułka. No i teraz będzie kilka podpowiedzi i ja od razu tutaj lojalnie mówię, że to jest podchwytliwe pytanie. Dajemy słowo, a w zasadzie trzy słowa. Spróbujcie odgadnąć, czy ewentualnie któreś nie pasuje, a może dwa pasują, a może wszystkie trzy. Więc poprosimy krasnoludki.
2: Daję słowo.
0: Tak, żeby podpowiadały. Te słowa, które mamy przygotowane, czyli inne nazwy kukułki, to zegzela, zazula, grzegżółka. Bardzo to jest podchwytliwe. I co pan myśli, panie Marcinie?
3: No, grzegżółkę to pamiętam, bo to utrapienie wszystkich dyktant.
0: Nie chce pan, żebym pytała, jak się pisze? Czy pan zapamięta?
3: Nie dzisiaj.
0: Nie, dobrze. To ktoś inny będzie się z tym mierzył w takim razie.
3: Ale te zezule, coś tam to ja kiedyś słyszałem. One to chyba wszystko są kukułki.
0: Krasnoludki, co wy na to?
4: Brawo!
0: Cóż za przytomność umysłu o poranku. Naprawdę jestem pod wrażeniem.
3: A było zbyt podobne do siebie. To myślę, nie, to nie jest takie, nie może być.
0: Tak, to musimy się, Aniu, bardziej postarać, żeby tu bardziej namieszać w tych porankach. Zegzela, zazula, grzegżółka, tak jest. To również kukułka. Wszystko się zgadza. A z tą grzegżółką i z tą pisownią, no to wcale nie jest taka prosta sprawa, ale może na razie zostawimy tutaj ten temat. Trzy kropki, może ktoś ze słuchaczy, kto jest mistrzem ortografii, do nas zadzwoni i powie, jak pisze się grzegżółka. A my wysyłamy do Wrocławia niespodziankę. Gratulujemy panom zwycięstwa w naszym dzisiejszym rodzinnym budziku. A jeśli macie ochotę jeszcze kogoś pozdrowić, to oczywiście oddaję głos.
5: Ja pozdrawiam swoją siostrę Martynę, moją mamę, krasnoludki, i moją babcię i dziadka.
3: No, chyba wszyscy już.
0: Przyłączamy się. Gdyby jeszcze pan, panie Marcinie, chciał coś dodać, to oczywiście ma pan też głos, wiadomo.
3: No, pozdrawiam żonę i córkę Martynę, które gdzieś tam czekają.
0: Wszystkiego dobrego dla waszych dziewczyn i dla was. Do usłyszenia i pięknego dnia życzymy.
3: Dziękujemy. Do usłyszenia.
0: A skoro o kukułce mowa,

0: Zegzela, Zazula, Grzegżółka, czyli Kukułka, proszę państwa. A Grzegżółka to słowo, które spędza sen z powiek wszystkim, którzy nie lubią ortografii. Może jakiś as ortografii do nas napisze, jak powinniśmy zapisywać to słowo, gdzie tam jest RZ, gdzie rzec kropeczką. Podchwytliwe również, ale słowo piękne. A stworzonko? Wiadomo. Grzegżółka, czyli ludowa nazwa kukułki. Ptak wędrowny, który zamieszkuje zadrzewione tereny, zjada owady i larwy motyli. A w naszym kraju kukułka jest pod ścisłą ochroną. Bardzo często latem słyszymy ten niezwykle charakterystyczny głos. Tak piękny, że dawno, dawno temu ludzie, którym się wyjątkowo spodobał, postanowili skonstruować zegary z takimi kukającymi sztucznymi ptaszkami. Nasza reporterka Julka Rozbiecka postanowiła udać się do pana zegarmistrza, żeby sprawdzić, czy takie zegary z kukułkami jeszcze w ogóle istnieją i dlaczego zostały tak skonstruowane i na czym polega ten tajemniczy mechanizm. No to posłuchajmy.
1: Są takie zegary, kiedyś wymyślone pod kątem właśnie dzieci. W nich mieszka kukułka, która na pełną godzinę wychodzi ze swojego domku przez drzwiczki, otwiera dziobek i zaczyna kukać. Nazywam się Sebastian Hubert, jestem zegarmistrzem. Mam swoją pracownię na warszawskim Grochowie.
2: A czy w tej pracowni zegarmistrzowskiej ma pan jakiś zegar, w którym mieszka kukułka?
1: Kilka jest zegarów, w których mieszkały kukułki, ale chyba się wyprowadziły, bo już ich tam dawno nie widziałem. Ale w jednej jest i co godzinę rzeczywiście mi wyskakuje i kuka.
2: A możemy podsłuchać, jak kuka?
1: Możemy. Kukułka wykukała nam 9 razy kuku.
2: Ojej, a co ona robi w tym zegarze?
1: Śpi.
2: I zegar ją budzi o określonej godzinie?
1: Tak, ten mechanizm, który steruje całym zegarem, no jest skomplikowany, tam jest mnóstwo różnych kółek, trybików, dźwigienek, sprężynek i wskazówka godzinowa, albo o pełnej godzinie, albo o wpół do, daje znak kukułce. Kukułka, nie wiem, bo nigdy tam nie zaglądałem, jakoś jest zbudzona, wyskakuje przez okienko i zaczyna kukać.
2: Możemy sprawdzić, jak ona wygląda?
1: Możemy. Trzeba ją będzie znowu obudzić i ona będzie musiała zakukać.
2: Taka szara i niepozorna, czyli kukułka mieszka w pana zegarze. No taka prawdziwa nie do końca, ale kto wymyślił, żeby w ogóle kukułki mieszkały w zegarach? Bo to chyba strasznie stara historia.
1: Pierwsze kukułki to chyba mają już na pewno ponad 150 lat. Zegary z kukułkami. I wydaje mi się, że to wymyślił, gdybym to ja był takim zegarmistrzem 150 lat temu i miał na przykład wnuczkę, która by nie chciała chodzić na przykład do szkoły albo się ciągle spóźniała, no to chciałbym wymyślenie jakiś zegar, który jej się spodoba. Wymyśliłbym, że to może być zegar z jakimś ptaszkiem. Jak sobie tak bym pomyślał, jaki ptaszek wydaje ładny dźwięk, to przypuszczam, że wronę odrzuciłbym w

0: pierwszej kolejności.
1: Ale wrony pięknie kraczą.
0: Ale za może pięcioletniej dziewczynki trzeba było ją zbyt długo przekonywać. A kukułka jest w lesie, robię czas od czasu kuku, kuku. I chyba gdybym miał umieszczać ptaka w zegarze, to byłaby kukułka. A wie pani, że są kukułki, które jako zegary są zegarami kwadransowymi, to wówczas kukułka mieszka razem z przepiórką. I przepiórka wyćwierkuje kwadranse, a kukułka wówczas wyłącznie na całą godzinę potrafi zakukać. One mieszkają obok siebie w domkach, mają niezależne drzwiczki. Nie wiem, jak one się tam dogadują ze sobą wewnątrz, czy się kłócą, czy się lubią, czy są sąsiadkami takimi, że jedna drugiej coś czasami podrzuci jakiegoś robaczka, ale jak przychodzi godzina, no to zgodnie wyskakują z zegara, wychylają dzióbki i oznajmiają, która godzina.
1: Rzeczywiście, ma pan taki zegar, cały drewniany, jest pięknie wyrzeźbiony w jakieś liście dębu chyba. I na górze, pod takim daszkiem zegarowym, są dwa okienka, już teraz puste.
0: Puste, bo zegar jest zepsuty i kukułki no, leżą gdzieś w pudełku, czekają, aż zreperuje się mechanizm zegara, żeby kukułka i przepiórka mogły wyskakiwać i ćwierkać.
1: To trudne, żeby one tam mieszkały i żeby związać je mechanizmem z całym zegarem.
0: Dla zegarmistrza to są jedne z najtrudniejszych zegarów w naprawie, bo tam jest tak mało miejsca, bo kukułki zajmują większą część przestrzeni w zegarze, domku, w którym mieszkają. Tam jest bardzo trudno palce bądź jakieś narzędzie włożyć, żeby poprawić jakiś błąd, który w takim zegarze jest. I te wszystkie kółeczka oraz dźwigienki są bardzo wrażliwe na złe ustawienie. Jest to po prostu trudne i czasochłonne oraz pracochłonne naprawienie takiego zegara.
1: Trzeba patrzeć przez lupę.
0: Tam czasami trzeba patrzeć rączkami, bo lupą się nie podejdzie. No, paluszkami, jak czasami się bawimy, że na przykład...
1: Po ciemku.
0: Tak, do ręki jakiś przedmiot i mamy odgadnąć, co to jest. No to tak zegarmistrz musi, korzystając ze swojego doświadczenia, paluszkami dotykać, czy dotyka dobrego kółka, a nie na przykład pręcika, który mógłby uszkodzić.
1: No tak, i te kółka i pręciki są super małe.
0: Bardzo małe. One są malutkie, takie jak mniejsze niż pieniążki.
1: Ojej, to trudna sprawa z tymi kukułkami.
0: Bardzo trudna. Bardzo.
1: To może lepiej im powiedzieć, żeby się z tych domków wyprowadziły.
0: Nie, lepiej niech mieszkają, a o zegary trzeba po prostu dbać i od czasu do czasu je przeserwisować i wtedy kukułki będą bardzo szczęśliwie zadowolone i za każdym razem, jak przyjdzie godzina i pora ich kukania, będą radośnie wyskakiwać.
1: A co to znaczy przeserwisować?
0: To zanieść do pana zegarmistrza, który odpowiednio się takim zegarem zajmie. Na Oliwii mechanizm zegara, który pozwala im wyskoczyć co godzinę na zewnątrz, zobaczyć, rozejrzeć się, co słychać dookoła i oznajmić światu, która godzina.

Czy widzieliście kiedyś taki zegar z kukułką? Może wisi na waszej ścianie, albo pamiętacie go z domu babci albo dziadka? Moja babcia taki zegar z kukułką miała i ja bardzo ten zegar lubiłam i pamiętam, że jak byłam mała, to wyczekiwałam tego momentu, kiedy kukułka wyskoczy z małego okienka. Bardzo ciekawy mechanizm. Pierwsze takie zegary były konstruowane wcale nie przez rzemieślników, tylko przez chłopów. Miały tylko jedną wskazówkę, a mechanizm w całości był drewniany. A wiecie, że zanim upowszechniły się kukułki, to zegary były ozdabiane różnymi ruchomymi elementami. Może kiedyś poświęcimy temu tematowi poranek. W Muzeum Zegarów na przykład można zobaczyć taki egzemplarz z figurką łasucha jedzącego kluski albo z lwami, które o pełnej godzinie otwierają paszczę. Warto się w ten temat też zagłębić, jeżeli jesteście wielbicielami zegarów. Chociaż coraz częściej zegary elektroniczne nas otaczają. Zegary mamy w telefonach komórkowych, a ja lubię te wskazówkowe. W Polskim Radiu Dzieciom zegarów sporo można odnaleźć. Może dzisiaj też poszukacie takich. Chociaż ja szczególnie zwracam uwagę dzisiejszego poranka na zegary z kukułką właśnie.

0: Autopromocja.
1: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Minęła 8, Martyna Chuderska i Ania Jączyk, taki duecik. A teraz muzyczny. Witamy.

nasz poranny duecik. Ja i Ania zapraszamy Was dzisiaj do rozmów na temat kukułek. To nie jest przypadek, że o kukułkach dzisiaj rozmawiamy i to wcale nie chodzi o to, że tu jakaś kukułka zamieszkała w studiu Polskiego Radia Dzieciom, tylko przede wszystkim o to, proszę Państwa, że dzisiaj w studiu pojawi się Jola Kossakowska, którą znacie z anteny Polskiego Radia Dzieciom. Jola prowadzi audycję Źródełko w niedzielę. Jola będzie nam opowiadała o pięknym koncercie zespołu, którego nazwa też nie jest przypadkowa. Zegzela to jest zespół wokalny, który składa się z młodych mieszkańców Sejn i okolicznych wsi Krasnogródy, Żegar, Burbiszek, Budwieci Zaleskich. Bardzo ciekawe, piękne nazwy, kolorowe. I ten zespół pojawi się również na festiwalu. Słuchajcie uważnie audycji w Polskim Radiu Dzieciom i nie tylko, w Dwójce również, w programie drugim, a dowiecie się więcej na ten temat. Jola dzisiaj będzie zapraszała na koncert i będziemy o koncercie opowiadać, tak mniej więcej po godzinie 8:30. A wracając do Zegzeli, to wiemy już, że Zegzela to nazwa kukułki. No nie tylko Zegzela, ale także Zazula czy Grzegżółka. O kukułce już też powiedzieliśmy sobie co nieco. To jest jedyny w Polsce przedstawiciel rodziny kukułek. Jeden z niewielu ptaków, które nie tworzą par, są dobrze znane z tego, że nie budują gniazd, nie wysiadują jaj i nie opiekują się młodymi. Dlatego też nie cieszą się najlepszą reputacją. Wiecie, że jeżeli ptaki nie zorientują się w porę, to taka mała kukułka zwykle wykluwa się wcześniej niż jej przybrane rodzeństwo, na przykład po zaledwie 10-12 dniach. No i instynktownie wypycha jaja albo nawet piskle gospodarzy, żeby całą uwagę skupić na sobie. Taka kukułka. Nie wiem, czy mieliście kiedyś okazję zobaczyć takie maleństwa. Za chwileczkę przyjrzymy się im.

0: małym i tym większym kukułkom uważnie, a może zechcecie poszukać razem z nami opowieści o kukułkach albo przysłów z kukułkami związanych. Dzisiaj posłuchaliśmy już kilku piosenek. Zaglądaliśmy też do pracowni pana zegarmistrza, w której można znaleźć taką nietypową kukułkę. Szukaliśmy wśród przysmaków cukierniczych, bo takie cukierki jak kukułki kiedyś można było zjeść. Pewnie dorośli, może dziadkowie nawet pamiętają kukułki, takie pasiaste cukiereczki zawijane w papierki. Teraz chyba trudno je zdobyć, ale ja ten smak bardzo dobrze pamiętam. Ania mówi, że są. Jadłaś, Aniu, niedawno jakąś kukułkę? Tak? Cały czas ma taki sam smak jak przed laty? Bo to różnie z tymi smakołykami bywa. Tak mnie to też zawsze ciekawi, jak to jest. Czy ten smak się naprawdę zmienił, czy my mamy po prostu jakieś inne wyobrażenie z dzieciństwa. Jakoś inaczej to zapamiętaliśmy, dlatego że może tylu smaków kiedyś nie było, albo trudniej było zdobyć niektóre z nich i nie zajadaliśmy się nimi na co dzień. No to też takie zagadnienie na zupełnie inny poranek pewnie. Inny program. 8,5 minuty po godzinie 8. Jeżeli macie ochotę do nas zatelefonować z jakimś kukułkowym skojarzeniem, to zapraszam. 22 645 20 55. A już niedługo w poranku Polskiego Radia Dzieciom zdobyć będzie można zaproszenie do jednego z zaprzyjaźnionych teatrów. Więc bądźcie czujni.
1: Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie, chodził tę rzepkę oglądać co dzień.
2: Wyrosła rzepka jędrna i krzepka, skrupać by rzepkę z kawałkiem chleba.
3: Więc ciągnie rzepkę dziadek, nieboże, ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może.
1: Zawołał dziadek na pomoc babcie:
2: ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się.
1: I biedny dziadek z babcią niebogą ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
3: Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
2: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
1: Przyleciał wnuczek, babci się złapał, poci się stęka, aż się zasapał.
3: Wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
2: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
3: Chodzą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
1: Zawołał wnuczek szczeniaczka mruczka, przyleciał mruczek i ciągnie wnuczka.
3: Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
2: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
3: Chodzą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.

0: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
1: Pocą się, sapią, stękają, srogą, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
2: Więc woła kicia, kurkę z podwórka, wnet przyleciała usłużna kurka.
3: Kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
0: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
1: Pocą się, sapią, stękają, srogą, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
2: Szła sobie gąska ścieżyną wąską, krzyknęła kurka.
1: Chodź na to gąska!
3: Gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
0: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
1: Pocą się, sapią, stękają, srogą, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
2: Leciał wysoko bocian długonos.

0: przyczepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
1: Chodzą się, sapią, stykają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
2: Skakała drogą zielona żabka, złapała boćka, rzadka tu gratka.
1: Żabka.

0: na tę rzepkę też miała chrapkę.
1: Tak się zawzięli, tak się nadęli, że nagle rzepkę drach
2: wyciągnęli.
1: Aż wstyd powiedzieć, co było dalej. Wszyscy na siebie poupadali.

12,5 minuty po godzinie 8. A teraz poproszę o uwagę mieszkańców Szczecina bądź okolic, bo mamy dla Was zaproszenie na spektakl Akuku. Spektakl, który będzie grany 23 maja o godzinie 15 i to jest propozycja dla maluszków, bo Akuku to spektakl inicjacyjny o kształtach, dźwiękach, kolorach, dotyczący pewnej niezwykłej kolorowej krainy, w której z jaja wykluwa się krokodylek. No i dzieci razem z rodzicami obserwują moment pojawienia się krokodylka na świecie. No ale moment, no jest krokodylek, jajo, a gdzie jest mama? Trzeba mamę odnaleźć. Czy to się uda? Ja nie wiem, bo na pewno w najbliższym czasie 23 do Teatru Lalek Pleciuga się niestety nie wybiorę, ale wy macie taką możliwość. Więc jeżeli chcecie wskoczyć w skarpetkach albo na boso na scenę najnajową i pobawić się jeszcze troszkę po spektaklu, no i odważyć się poznać krokodylka, no to zapraszam do telefonowania. 22 645 20 55. A bilet oddam w dobre ręce za krótką opowieść o Waszej ulubionej rodzinnej zabawie. Czekam już teraz, proszę śmiało telefonować. Teatr Lalek Pleciuga, zaproszenie na 23 maja na godzinę 15 na spektakl Akuku.

czekam na chętnego, który ma chrapkę na podwójne zaproszenie na spektakl A Kuku. Spektakl będzie prezentowany 23 maja o godzinie 15 w Teatrze Lalek Pleciuga w Sztabie.

0: Szczecinie. Ania podniosła słuchawkę, ale nie wiem, czy to szczecinianin albo szczecinianka się do nas dodzwonili. Podkreślamy, że spektakl jest grany w tym pięknym mieście, bo czasami Państwo nie dosłyszą i dzwonią z jakiegoś innego, odległego miejsca naszego kraju, chociaż nasze doświadczenia pokazują też, że są i rodziny podróżujące, dla których to żadna przeszkoda, żeby pokonać czasem nawet kilkaset kilometrów i wybrać się na spektakl, połączyć to z piękną rodzinną wyprawą. A ja czekam na osobę, która opowie mi o waszej ulubionej zabawie rodzinnej. Taką zabawę akuku to chyba znamy wszyscy, prawda? To jest jedna z pierwszych, w którą bawimy się z naszym maleństwem w domu, zakrywając oczy i maluch się zazwyczaj zaśmiewa do łez. Ja też tę zabawę bardzo dobrze pamiętam i nawet była wykorzystywana w jednej z bajek Epoka Lodowcowa. Pamiętacie? Tam też leniwiec tak się bawił z Bobasem. Nie tylko leniwiec, bo jeszcze tygrys szablozębny. No maluch się na początku trochę bał tego tygrysa, a potem się już oswoili. Greta się do nas dodzwoniła z tatą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani.
0: Witamy państwa serdecznie. Cieszę się, że jesteście. Halo, halo. Ja was słyszę dobrze, a wy mnie też?
1: Bardzo dobrze. My się bardzo cieszymy, że się dodzwoniliśmy, ponieważ za każdym razem jadąc do przedszkola próbujemy i to jest wreszcie ten dzień.
0: Wspaniały poniedziałek. Bardzo się cieszę również. No i mam nadzieję, że za chwileczkę was będę miała przyjemność obdarować też w poranku. Także połączymy kilka przyjemności, bo dzwonicie ze Szczecina, prawda?
1: Właśnie. Dzwonimy niedaleko od Szczecina, też w zachodniej części Polski. Już ustaliliśmy, że jest to sobota, więc nam do Szczecina dojechać nie jest problem. Przynajmniej zrobimy sobie wycieczkę prawie nad morze. Przepraszam, Szczecinian nad morze.
0: To zaraz zagramy piosenkę adekwatną, czy Szczecin jest nad morzem. Mamy taki przebój nagrany przez Filharmonię Szczecin. A państwo mają taką ulubioną zabawę rodzinną?
1: Greta?
0: W co lubicie się bawić najbardziej?
2: Rowery.
0: Jeździć na rowerach?
2: Tak,
0: każdy w rodzinie ma już swój rower. Greto, ty też masz taki rowerek, tak? I jeździsz już na dwóch kółkach?
2: Tak.
0: No to pięknie, brawo. A jak twój rower wygląda?
2: Różowo-biały.
0: Ach, no to musi być piękny. Wygodny?
2: Tak.
0: A jakiś dzwoneczek jest przy rowerze?
2: Nie.
0: Nie ma. Trąbka? Jakiś tam sygnalizator, że Greta jedzie?
2: Nie ma.
1: Przecież trąbka jest. Maluszku.
0: Czasami człowiek zapomni o poranku, co tam ma przyczepione do roweru. A w tym miejscu, w którym mieszkacie, są jakieś ciekawe trasy rowerowe? Tak?
1: Ja podpowiem, że tak. Bardzo dużo, bardzo ciekawych. Właśnie wczoraj zrobiliśmy, jak na Gretę, rekordową trasę. Przekroczyliśmy 10 kilometrów, więc mamy pewien mały sukces.
0: Och, to wcale nawet nie taki mały, 10 kilometrów, to już jest konkretna trasa. Krasnoludki, brawo! Tak, my tu wszyscy jesteśmy pod wrażeniem. No to cudnie, to tak czuję, że wy się dopiero rozkręcacie z tymi dłuższymi trasami.
1: Tak, rozkręcamy Grecję, tak?
0: A macie już wakacje zaplanowane? Czy jeszcze nie?
2: Mam.
0: A na wakacje zabieracie rowery?
2: Tak.
0: Ja też zawsze na wakacje rowery zabieram. Trochę się trzeba nagimnastykować, żeby je zamocować na dachu samochodu, ale potem jaka frajda, jak wyląduje się z takimi rowerami nad morzem, bo ja akurat nad morze rowery zabieram. I bardzo, bardzo lubię jeździć ścieżkami takimi leśnymi nad samym morzem. Drodzy Państwo, to ja przekazuję podwójne zaproszenie na spektakl Akuku. Bawcie się dobrze w Szczecinie. I dzwońcie do nas, bo skoro się

0: już raz udało, to jestem przekonana, że będzie to możliwe częściej. Jakieś takie mam doświadczenia, że jak raz słuchacze się dodzwonią, to potem jakoś łatwiej im to idzie. Także będę na was czekała. Serdecznie was pozdrawiam. Jeżeli wy chcecie kogoś pozdrowić, to śmiało zapraszam.
1: To był

0: trwałość jednak owocuje, bo naprawdę to jest nasza któraś próba i jesteśmy wielce wzruszeni, że nam się wreszcie udało.
1: Bardzo się cieszę, że jesteście tacy wytrwali i zdeterminowani, bo gdyby nie to, to byśmy dzisiaj nie rozmawiali, a tak? Mamy najlepszych słuchaczy, no co ja mogę powiedzieć? Niech nam inni zazdroszczą. Pięknego dnia wam życzę i do usłyszenia i sprawdzamy, co tam jest z tym Szczecinem i z morzem. Czy rzeczywiście ten Szczecin nad morzem, czy nie? No piosenka nam wszystko wyjaśni. Pozdrawiam.
0: Chyba tak. Wszystkiego dobrego. Panią również pozdrawiamy, słuchaczy, wszystkich o poranku. Przyjemnego poniedziałku wam życzymy.
1: Przyjemnego. Serdeczności.
0: Lecimy do przedszkola. Do widzenia.
1: Do widzenia, do usłyszenia.

0: Oj, zakuła z Excela w poranku Polskiego Radia Dzieciom i zakuje już niedługo. I będzie można tego wysłuchać. Jola Kosakowska nam o wszystkim pięknie, chciałam powiedzieć, zakuka, bo my tak dzisiaj kukamy od samego rana, od siódmej, ale opowie. Witam cię, Jolu, serdecznie.
1: Dzień dobry, mogłabym zakukać, ale wolę opowiedzieć tak z samego rana. Tak, Zegzela, czyli kukułeczka, tak się nazywa na polsko-litewskim pograniczku kukułkę, Zegzela.
0: Bardzo ładna.
1: Ładnie, prawda?
0: Bardzo ładne słowo. Dzisiaj mówiliśmy też o Zazuli. Grzegżółka już nie brzmi tak jak Zazula. Zazula tak delikatnie, śpiewnie, a Grzegżółka jest taka twarda.
1: Konkretna. Może to jest taka kukułka, która mocniej kuka.
0: Może.
1: Może. Ale my tutaj o kukaniu, a mamy też do opowiedzenia o pięknym koncercie, który nas czeka.
0: Właśnie. I to lada moment, moi drodzy.
1: Tak, chciałam dzisiaj słóweczko opowiedzieć o specjalnym koncercie właśnie projektu Zegzela, czyli kukułka. Projekcie, któremu patronuje kukułeczka oczywiście, ale został wymyślony i pięknie zorganizowany przez Olę Bilińską, muzyczkę, która pochodzi z Warszawy. Natomiast serce ją zawołało aż do Sejn, czyli na Suwalszczyznę.
0: Mnie to nie dziwi.
1: Mnie ani też troszkę. To nie dziwi, bo tam jest bardzo pięknie. Są piękne jeziora i piękne lasy. Na Litwę w zasadzie można pojechać na wycieczkę małą, bardzo szybko za granicę. Jest taka przestrzeń, jest taka cisza i to jest bardzo inspirujące dla każdego muzyka. W ogóle dla każdego świetnie się tam odpoczywa. I otóż Ola Bilińska, która współpracuje również z muzykami innymi, ale i z muzykami dziecięcymi, z dzieciakami, postanowiła, że fajnym pomysłem będzie zebranie różnych dzieciaków z sąsiedztwa, to znaczy z sąsiednich wsi oczywiście, z okolic Sejn, żeby coś wspólnie zrobić. Dzieciaki i z Polski, i dzieciaki z Litwy, żeby wspólnie sobie pośpiewać i poszukać tego, co nas łączy, naszych takich wspólnych muzycznych i przyrodniczych korzeni, można powiedzieć. Więc przez czas jakiś, czas taki dosyć długi z tego, co wiem, już w latach liczony, Ola zbierała różne materiały, odwiedzając swoich sąsiadów, swoje sąsiadki, nagrywając różne opowieści, bo Suwalszczyzna ma tych opowieści bardzo, bardzo wiele, bardzo pięknych, no właśnie te lasy, jeziora, wilki, kukułki i dużo przyrody. Ola Bilińska pozbierała te opowieści, pozbierała również

0: pieśni i zabawy dziecięce. I wtedy zebrała taką załogę, taką ferajnę dzieciaków, również dorosłych też, dorośli też się pojawią w tym projekcie, żeby wybrać coś tak fajnego, co można by pokazywać nie tylko lokalnie w Sejnach, ale również przyjechać z tym na nasz festiwal radiowy Nowa Tradycja, bo my na tym festiwalu organizowanym przez Radiowe Centrum Kultury Ludowej po prostu uwielbiamy wszystko, co jest związane z tradycyjną muzyką z różnych stron świata i Polski też.
1: Festiwal zaczyna się już w najbliższy czwartek. Zachęcamy dorosłych, żeby zajrzeć na stronę internetową Festiwalu Nowa Tradycja, prześledzić program, a jestem pewna, że Państwo się rozkochają. A Zazula zaśpiewa 24 maja w samo południe o godzinie 12. A wracając do Twojej opowieści, Jolu, no to jest piękne, że są ludzie, którzy starają się ocalić od zapomnienia takie okruszki przeszłości i to zebrać i przekazać nowym pokoleniom, a dzieci tak to mocno chwytają. I wspaniałe jest też to, że tą tradycję przenoszą w inne regiony Polski, tak żebyśmy no właśnie dzielili się tym, co dobre i szukali tego, co wspólne, a nie tego, co dzieli.
0: No właśnie, i żebyśmy się też chyba nawzajem inspirowali, bo okazuje się, że nie tylko gdzieś tam daleko ta tradycja może być i są różne ciekawe pieśni, są kołysanki piękne, są takie pieśni, które się przy zabawach wykonywało i wspólnie bawiło i może się okazać, że na przykład rozmawiając ze swoją babcią, można się dowiedzieć jakichś ciekawostek, można też ponagrywać i potem się okaże, że to jest bardzo cenna opowieść, a też niektóre babcie i dziadkowie nam dadzą się namówić na śpiewanie.
1: O, na pewno. Moja babcia zawsze dawała się na śpiewanie namówić i bardzo często się z nią bawiłam. Pamiętam te wszystkie opowieści, choć żałuję, że wtedy nie miałam takiego pomysłu, żeby nagrywać. Teraz mamy tyle możliwości, każdy ma pod ręką telefon, już nie mówiąc o też, jakby ma to wiele korzyści, bo i opowieści, które z nami zostają, a pamięć jest ulotna, i głos, który możemy zachować.
0: Owszem, właśnie takie nagrania są potem bezcenne już po latach, że z taką przyjemnością się do nich wraca i z takim sentymentem. Ja chciałam jeszcze jeden wątek poruszyć, właśnie wątek śpiewania w domu. Bo kiedy rozmawiałam z Olą właśnie o tym projekcie Zegzela, to wyszło na to, że my jako Polacy niewiele śpiewamy w domach. A ja właśnie na Litwie jest nieco inaczej, to jest taki bardziej muzykalny naród, może oni po prostu bardziej lubią, bardziej się to zachowało, a ja pamiętam moich dziadków i takie imprezy rodzinne, na przykład czyjeś imieniny, albo nie wiem, święta, no święta wiadomo, że się śpiewa kolędy, ale właśnie takie imieninowo-urodzinowe imprezy, kiedy siedziało się przy stole, jeszcze żyło to pokolenie moich dziadków i zawsze punktem obowiązkowym było rozpoczęcie śpiewu. Mój dziadek intonował jakąś pieśń i wszyscy właśnie z ich pokolenia podchwytywali. Było wspólne śpiewanie. Zawsze mi się to strasznie podobało, kiedy byłam mała, że można tak śpiewać. Myślałam, że to jest w każdym domu. Już pokolenie moich rodziców nie za bardzo było chętne do śpiewania, było bardzo zajęte. Mój tata mi śpiewał na dobranoc, ale takie śpiewanie przy stole to gdzieś zanikło, a fajnie by było do tego wrócić, bo to jest cudowne uczucie, jak wszyscy możemy coś robić razem, nie tylko zjeść cudowne rzeczy, które są na stole, jakieś pyszności, ale też sobie pośpiewać.
1: Ty pewnie w swoim domu to praktykujesz.
0: No my z córką dużo śpiewamy.
1: Tak, Jola jest znana z tego, że dużo muzykuje i jest cała muzyką i tańcem, więc może wy też zechcecie do takich tradycji wrócić albo namówić rodziców albo dziadków i koniecznie porozmawiajcie o zabawach, w co bawiła się babcia albo dziadek, jak mieli takie warkoczyki i biegali po podwórku. A zabawy związane z kukułką są chyba jednak dość powszechne. Mnie dzisiaj się przypomniały takie przyśpiewki. Kukułeczka kuka, chłopiec panny szuka. To moja babcia też śpiewała.
0: Też znam tę piosenkę.
1: Tak, i zabawa, a kuku, dzisiaj do niej nawiązywaliśmy. Taka zabawa, no w którą się bawimy zawsze z takimi malami.

0: szaleństwami, jedna z ulubionych.
1: Tak, tak. I różne wróżby były związane w tradycji z kukułką, że na przykład jak się miało jakieś wątpliwości i szukało się odpowiedzi, ile razy na przykład, za ile lat wyjdę za mąż, pytała taka dzieweczka mała i wtedy nasłuchiwała, ile razy kukułka zakuka. No, albo ile tam potraw na stół trzeba przygotować. To już gorzej, bo trzeba będzie dużo przygotowywać, taka kukułka, jak się rozkuka, to...
2: To prawda. A miałaś w domu zegar z kukułką?
1: Nie miałam, niestety, ale ostatnio, w ostatnie wakacje, rok temu, byłam w takim wiejskim domu, gdzie na ścianie był wielki zegar i ta kukułka i co godzinę też... znaczy były wybijane godziny i ten, jak to się nazywa, wahadło.
2: Tak.
1: Już zapominam słowa, bo tego też już praktycznie prawie nie ma. Nigdzie ten zegar tak głośno chodził. Człowiek się przyzwyczaja do tego dźwięku, no i do tej kukułki co godzinę, że w zasadzie nie budzi go to w środku nocy, tylko to jest takie kołysanie, tak jak dźwięki przyrody. Można się do takiego hałasu też przyzwyczaić,
2: można,
1: prawda?
2: Można się przyzwyczaić i to bicie zegara, ono jest takie głębokie. Ja mam taki zegar z wahadłem w domu i dziś przypomniał mi się też zegar z kukułką, jaki wisiał w kuchni u babci. Nie ma już tego zegara. Ach, może trzeba by było gdzieś jeszcze poszukać w piwnicy albo na strychu. Chyba to zrobię, jak pojadę do tego domu. Taki stary, brązowy zegar z kukułeczką, która wyskakiwała i zawsze czekaliśmy z moim ciotecznym rodzeństwem na te momenty, kiedy kukułka się pojawi. No to takie dobre wspomnienia z dzieciństwa.
1: Tak, i warto było czekać właśnie na tą pełną godzinę, żeby usłyszeć kukułkę i zobaczyć, jak ona też wychodzi z okienka. Wychodziła twoja kukułka z okienka.
2: Tak, wychodziła tam.
1: To był cały spektakl.
2: Próbowaliśmy do niej machać albo z nią rozmawiać, jak byliśmy mali, a jakoś tak niespecjalnie reagowała.
1: Może miała jakieś inne kukułcze
2: tak,
1: sprawy.
2: Chyba miała jakieś inne sprawy do załatwienia i po prostu tak wyskakiwała. Cześć, jestem i chowała się z powrotem. Moi drodzy, zapraszamy was dzisiaj na koncert na 24 maja. To już niedługo. Na godzinę 12.
1: Tuż po źródełku.
2: Tuż po źródełku, tak. Wcześniej proszę posłuchać źródełka, a potem pędzimy do studia S3. To studio, no to jest ten sam budynek, w którym znajduje się też studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, ale studio S3 też jest piękne, wytworne i wspaniałe, ale się tam rozchodzą dźwięki. Więc jeżeli będziecie mieli ochotę być tam osobiście, to proszę do nas zatelefonować pod numer 22 645 20 55. Zastanawiam się, czy zadamy jakieś pytanie naszym słuchaczom, Jolu?
1: Czy zadamy pytanie? Nie myślałam
2: o zagadce. A może o jakiś instrument muzyczny, bo z tego co wiem, śpiewakom będą towarzyszyć instrumenty, w zasadzie muzycy, którzy zagrają na bardzo charakterystycznych instrumentach. Milena Moniuszko, Maciej Bobrowski i Paweł Jaczewski. I tutaj mamy wibrafon, klarnet i jeszcze taki trzeci instrument.
1: Taki instrument, który ma miechy. Trzeba tak nadymać ten miech, żeby w ogóle dźwięki
2: instrument
1: popłynęły z klawiszy.
2: Był słyszalny, tak.
1: Był słyszalny.
2: No piękny to instrument. Ja bardzo lubię, jak na przykład Kasia Jackowska NMO się pojawia z tym instrumentem w różnych zakątkach Polski i opowiada historię, bo to jest taka opowiadaczka, wędrownica, która z tym instrumentem rzadko się rozstaje. Ciekawe, czy już wiecie, o jaki chodzi, ma klawisze.
1: Tak, a ja lubię na przykład różne piosenki po francusku. Francuska piosenka z akompaniamentem właśnie tego instrumentu.
2: No to w oczekiwaniu na jakiegoś rozmówcę albo rozmówczynię, który zna odpowiedź na pytanie i będzie chciał zdobyć zaproszenie, może posłuchamy takiej kołysanki, która zachęci was do tego, żeby na koncert przybywać.

0: Mamy dla Was z Jolą jeszcze podpowiedź muzyczną a propos tego instrumentu, o który pytałyśmy, więc może zechcecie wysłuchać i to Was naprowadzi na właściwy trop. Bardzo proszę. Pan Maciej Bobrowski zagra na takim oto instrumencie. Jolu, a ty potrafisz grać na tym instrumencie?
1: Próbowałam. Mhm. Próbowałam, że potrafię zagrać, to jest za dużo powiedziane, ale może sobie zaakompaniować trochę. To jest ciężka robota, bo to jest dosyć ciężki instrument, trzyma się go na kolanach i trzeba jednocześnie myśleć o tym, jak na tych klawiszach zagrać i żeby w te klawisze trafić, tak jak na każdym fortepianie czy pianinie, ale też trzeba rozciągać taki wielki miech. I to jest ciężka robota. Ja to lubię jednak lżejsze instrumenty.
0: A jakie lubisz najbardziej?
1: Chciałam powiedzieć wiolonczele, ale to też ciężki instrument, ale lubię wiolonczele, lubię skrzypce i ostatnio bardzo polubiłam dźwięk drumli. Wiesz, co to jest drumla?
0: Tak.
1: To jest takie, ja wytłumaczę słuchaczom, którzy nie wiedzą, to jest taki kawałek metalu, taki jakby drut, taki twardy i tam jest, o właśnie, no jak to przez radio wytłumaczyć? Tam jest taka konstrukcja, maluteńkie to jest, w dłoni się mieści, która jest taka konstrukcja stała, można powiedzieć, a do niej jest taki jakby języczek metalowy przytwierdzony i kiedy się przykłada to do ust, i ten języczek palcem tak porusza, żeby drgał, to wtedy można tak niesamowite dźwięki wydawać. To jest wspaniały wędrowniczy instrument, że na przykład idzie się gdzieś na wycieczkę i można sobie na takiej drumli pograć.
0: Nie jest duży, można go zabrać.
1: No właśnie, w kieszeń i
0: tak,
1: już.
0: Tak. Gwidon grał nam na drumli nie tak dawno w audycji Kultura nie śpi, ależ on muzykuje. Na czym on w ogóle nie gra?
1: Nie wiem.
0: Na wszystkim.
1: Nie wiem, na wszystkim gra, a w ogóle muszę wam zdradzić, kochani, że też Gwidon ma ileś tych drumli, każda inna, żeby inne dźwięki wydawać. No i w zasadzie to jest cały spektakl można zrobić na takiej drumli jednej. Taki kawałek druciku, a tyle można wyczarować.
0: Tyle potrafi, tak. Tyle historii można opowiedzieć. Wspomniałaś o tym, że na tylu drumlach Gwidon potrafi zagrać, ile jak otworzył swoją skrzyneczkę z harmonijkami.
1: Ja znam tę skrzyneczkę.
0: Nie wiedziałam, że jest tyle harmonijek.
1: Tak, to jest prezent urodzinowy, który kiedyś dostał od nas Gwidon, w którym są harmonijki tak ustawione, jest ich chyba tam 7, tak żeby w każdej tonacji można było po prostu hops, odpowiednią harmonijkę wyciągnąć i od razu zresztą zespołu pograć.
0: Jak chcecie posłuchać Gwidona, to możecie odnaleźć takie słuchowisko Wyspy Szczęśliwości. Ono jest dostępne ogólnie, można wysłuchać o każdej porze dnia i nocy i na takie Wyspy Szczęśliwości się wybrać. No muzyka nas może przenieść w różne rejony i Polski i świata. My na festiwalu Nowa Tradycja też będziemy zabierać Was w różne muzyczne przestrzenie. A jeżeli chcecie wybrać się do Sejn i poczuć energię Suwalszczyzny, tego miejsca, tej dzikości, przyrody, ale też tradycji, pięknych opowieści, no to trzeba wybrać się koniecznie na koncert zespołu Zegzela, bo na koncercie pojawią się młodzi wokaliści, którzy będą opowiadać o Sejnenszczyźnie.
1: Tak, będzie ich strasznie dużo. Tak, Sejnen,

0: Sejnia-Niszczyzna. Chodzi po prostu o okolice Sejn. To będą dzieciaki w liczbie około 20. Które
1: oj,
0: się pojawią.
1: Się będzie niosło ze strzy.
0: Będzie się działo, będą śpiewać. Będzie trójka instrumentalistów, których wymieniłaś właśnie, Milena, Maciej i Paweł. I z tego, co wiem na przykład o Macieju Bobrowskim, który gra na tym instrumencie, o który pytamy, ale nie podpowiemy.
1: Nie, nie podpowiemy. Chyba, że jeszcze zagramy na nim. Krasnoludek jeden niech zagra.
0: No właśnie, to
1: 22 600 45 20 55 to taki mały wtrend, gdybyście chcieli zabrać podwójne zaproszenie na koncert grany 24 maja o 12, to proszę dzwonić i przechodzimy dalej do opowieści.
0: Tak, tak, tak. Maciej Bobrowski, grający właśnie tak jak krasnoludek na tym instrumencie, jest synem pani, która w okolicy też gra na tym instrumencie właśnie i właśnie w okolicy wszystkie zabawy rozkręcała swego czasu. Wszystkie potańcówki. Bo to jak się na tym zagra, to od razu się
1: ale
0: wszyscy zbiegają,
1: mieć
0: żeby tańczyć.
1: Taką sąsiadkę.
0: Prawda? Tak. Pani Danka tam niejedną imprezę rozkręciła.
1: Wspaniale. No szkoda, że teraz tak mało imprez sąsiedzkich.
0: Prawda? Mi się też marzy. Właśnie, żeby wspólnie sobie na przykład pośpiewać przy stole albo, nie wiem, na podwórku, ale wspaniale się też tańczy razem.
1: Tak. Ja niedawno obserwowałam z okna mojego balkonu. Mam nowych sąsiadów w bloku stojącym obok. I sąsiedzi zapraszali gości na wesele, które odbywało się w ogródku przed blokiem. Jakże oni pięknie śpiewali i grali na instrumentach i tańczyli.
0: I grali na instrumentach na żywo?
1: Tak!
0: O, wspaniale.
1: Grali na instrumentach na żywo. Dawno nie widziałam takiego pięknego wesela. Naprawdę można się było zasłuchać i to była taka przyjemność cały wieczór w sobotę.
0: A właśnie, a propos wieczorów w tym tygodniu, to festiwalowi Nowa Tradycja, naszemu radiowemu, towarzyszą też takie spotkania, takie aftery, to się nazywa, wieczorne potańcówki w Ambasadzie Muzyki Tradycyjnej na Jazdowie w Warszawie. Także jeśli się nie położycie spać bardzo wcześnie, to można wpaść i sobie tam potańczyć.
1: Ależ mnie to przekonuje, szczególnie też to miejsce Jazdów. Ach, pięknie tam. Ma być wspaniała pogoda w najbliższy weekend. Teraz jest jeszcze chłodno i deszczowo, ale od jutra, proszę Państwa, to już na pewno powyżej 20 stopni. Tak Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej donosi. I będziemy się jeszcze ogrzewać w promieniach słońca.
0: Czyli, można potańczyć będzie,
1: tak,
0: na,
1: będzie można potańczyć
0: na polu, jak to mawiają, albo na dworze.
1: Albo na dworze. Zaglądajcie na stronę internetową Polskie Radio. Festiwal Nowa Tradycja rusza w najbliższy czwartek. Piękny program, więc warto i posłuchać, i potańcować, i się w tym festiwalu rozkochać, chociaż on ma swoich wielbicieli już od lat, bo to przecież... którą my już mamy nową tradycję, proszę Państwa, 27, tak. Festiwal organizowany przez Radiowe Centrum Kultury Ludowej, festiwal folkowy Polskiego Radia, więc niech muzyka folkowa się niesie od 22 do 24 maja. A na tych, którzy chcą się wybrać na koncert, o którym dzisiaj tak pięknie Jola opowiada, czyli koncert zespołu wokalnego Zegzela, czeka podwójne zaproszenie. Oczywiście, jak uda wam się odgadnąć, na jakim instrumencie gra krasnoludek. Można do nas też napisać na adres dzieci@polskieradio.pl w samo południe 24.
0: Niedziela.
1: Niedziela, studio S3. Państwo znajdą bez żadnego problemu to studio. A ty, Jolu, co będziesz robiła podczas nowej tradycji na festiwalu? Zajęta jesteś bardzo.
0: Tak, jestem zajęta redakcyjnie, ponieważ wszyscy, jak tam jesteśmy w naszej redakcji Radiowego Centrum Kultury Ludowej, to mamy różne zadania wyznaczone przy festiwalu. Zajmujemy się muzykami, którzy przyjeżdżają i z bliska, i z daleka. Różne gwiazdy. Trzeba będzie zapowiadać koncerty. Ja będę miała przyjemność właśnie zapowiadać Olę Bilińską i dzieciaki z Zegzeli. Co będziemy jeszcze robić? Ach, najważniejsza część w zasadzie, tak, taka kluczowa część tego festiwalu to jest konkurs muzyki folkowej. Bardzo ważna część. Ja kiedyś dawno temu nawet występowałam na

0: tym, startowałam w tym konkursie z wypiekami na twarzy. Mhm. I to jest taka emocjonująca część dlatego, że wykonawcy polscy, którzy inspirują się, muzycy, którzy inspirują się muzyką tradycyjną polską oraz mniejszości, które zamieszkują Polskę, na przykład właśnie litewską muzyką, albo nie wiem, niemiecką, romską, no można by dużo, dużo wymieniać tutaj różnych muzyk, mogą się zgłosić ze swoim programem, wystąpić w bardzo pięknej sali. Kto był w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie, to wie, że to jest naprawdę wspaniała sala i sam występ tam, to już jest wielkie wyróżnienie i wielka nagroda, ale tam te nagrody jeszcze inne czekają na wykonawców i też możliwość taka pokazania światu, co się robi. Zupełnie amatorskie zespoły czasami występują i też mają swoją szansę właśnie zaistnienia. To są zawsze wielkie emocje. Mm. Jest też nagroda, która się nazywa Burza Braw. I to jest nagroda od publiczności. Nie tylko jury, fachowcy, dziennikarze muzyczni i muzycy oceniają te występy, ale również publiczność może przyznać Burzę Braw, czyli swoją nagrodę. To czasami się pokrywa z tym werdyktem jury, a czasami zupełnie nie, ale powiem wam, że zabawa właśnie na tym festiwalu i ta atmosfera jest zawsze niesamowita. Od tych prawie 30 lat, no po prostu tam trzeba być.
1: Bardzo mnie cieszy, że Polskie Radio i festiwale, jakie są organizowane, to taka różnorodność, że naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli gra wam w duszy muzyka ludowa albo jakoś blisko wam do niej, a może będziecie chcieli dziadków zabrać na taki koncert?
0: Tak, to jest w ogóle wielopokoleniowy festiwal i właśnie nie tylko dla, no właśnie dla kogo? Dla wszystkich on jest, prawda? Tak. I wszyscy się świetnie odnajdą, bo i na scenie występują i dzieciaki, i zupełnie dorośli, i starsze osoby też. Mamy w czasie tego festiwalu przyznawaną taką nagrodę dla muzyków zasłużonych, tradycyjnych muzyków, albo zbieraczy folkloru. Często to są osoby już bardzo wiekowe, takie w wieku naszych dziadków czy pradziadków, którzy też przyjeżdżają, żeby poczuć tę atmosferę festiwalową, no i przyjąć nagrodę za swoją pracę taką, tak? Przekazywania tej tradycji dalej. To jest bardzo piękny moment też.
1: Jakie to cenne. Bardzo ci dziękuję, Jolu, dzisiaj za spotkanie w poranku Polskiego Radia Dzieciom i za te wszystkie opowieści. Czekamy na was na festiwalu Nowa Tradycja. To już od najbliższego czwartku. Zajrzyjcie z rodzicami na stronę internetową. No i biegnijcie na koncert z Egzeli. Jeszcze raz powtórzę, 24 maja w samo południe. Koncert poprowadzi Jola Kosakowska, którą doskonale znacie z anteny Polskiego Radia Dzieciom. Audycja Źródełko w każdą niedzielę, punktualnie o godzinie 11. Najbliższą również.
0: A ja bardzo dziękuję za zaproszenie. No i zapraszam serdecznie i do słuchania Źródełka, i na koncerty Nowej Tradycji.
1: Chyba się jeszcze nie pożegnamy, Jolu.
0: Dlaczego?
1: Bo dodzwoniła się do nas Gabrysia.
0: O, to niech nam powie Gabrysia, na czym gra Maciek.
1: Maciek Bobrowski. Cześć, Gabrysiu.
2: Cześć.
1: No witamy cię serdecznie. No witamy, hej. Jak się masz?
2: Świetnie.
1: Bardzo się cieszę.
0: My też się świetnie tak mamy.
1: Czuję właśnie, że z dobrą energią do nas dzwonisz. Chcesz się wybrać na zespół, na koncert zespołu z Egzela? A wiesz, na jakim instrumencie gra krasnoludek w studiu? Można tak powiedzieć, Jolu, że to harmonia.
0: Oczywiście.
1: Moglibyśmy powiedzieć akordeon.
0: To taka wersja inna trochę, ale o to chodzi właśnie.
1: Ale o to chodzi, także prosimy. Brawo! Krasnoludkowe. Dziewczyny, podwójne zaproszenie do was wędruje.
0: Wspaniale, gratuluję.
1: Gratulujemy i bardzo się cieszę. Tak w ostatniej chwili wykorzystałyście te minuty, żeby zadzwonić i zdobyć zaproszenie. Hej! Także gratulacje.

0: bardzo.
1: A chcecie kogoś pozdrowić?
0: Tak.
1: Śmiało.
0: Tatę, moją starszą siostrę Olę, Bruzię, chór, mała fermata i przedszkole
1: I my pozdrawiamy. I pięknego dnia wam życzymy. I do zobaczenia na festiwalu Nowa Tradycja.
2: Do zobaczenia.
3: Do zobaczenia, dziękujemy.
1: Pa, pa.
3: Pa.
1: Pies pan Kracy wyśpiewa nam receptę na dobry humor, ale my chyba już dobre humory mamy.
2: Mamy bardzo i cieszymy się, że to zaproszenie też poszło w świat.
1: Tak,
2: do dziewczyn.
1: Niech dobro leci. Niech się niesie. Martyna Huderska, Ania Jączyk, Jola Kossakowska. Dziękujemy wam za spotkanie i do usłyszenia w poranku już jutro punktualnie o 7:00.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu.
2: Za górami.
3: Za lasami.
1: A resztę wymyślicie sobie sami. Zapraszam na wieczorną audycję Opowiem Ci Radio. W każdy wtorek od godziny 18 będziemy wymyślać nowe bajki. Zapraszam serdecznie, Marta Kawalec.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

gdy rysuję kota w butach. Kredki bardzo cieszą się, lubią wchodzić w świat fantazji, kolorami bawić mnie. Kiedy siadam z pustym

niezgrabnie, to mnie raczej nic nie zmusi, no bo wiem, że to nieładnie. Tak to wiem, po co mam mieć z nosem sprzeczkę? A gdy już bardzo źle, to dla niego mam chusteczkę. Tak to wiem, po co mam mieć z nosem sprzeczkę? A gdy już bardzo źle, bardzo

0: promocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Marty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.
1: Cześć! Mam nadzieję, że jesteście gotowi na kolejną dziką przygodę, która czeka nas za bramą warszawskiego zoo. Jaką tajemnicę tym razem odkryjemy? W jaką zagadkę się wgryziemy? Jesteście gotowi? No to ruszamy! Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, kto decyduje o tym, jak będą wyglądały wybiegi dla zwierząt w zoo? Na co zwraca się szczególną uwagę przy ich projektowaniu? Czy to, skąd pochodzi dane zwierzę, ma wpływ na to, jak będzie wyglądał zamieszkany przez niego teren w ogrodzie zoologicznym? Bardzo mnie to zainteresowało. Dlatego w dzisiejszym podcaście wspólnie odkryjemy sekret.
2: Jak się tworzy wybiegi dla zwierząt w zoo?
3: To jest dosyć taki skomplikowany proces tworzenia takich wybiegów. Magdalena Smolińska, dział edukacji Zoo Warszawa. Musimy zawsze wziąć pod uwagę to, z jakich krain geograficznych dany gatunek pochodzi. Musimy stworzyć taki wycinek naturalnego środowiska, w którym dane zwierzę żyje. Jakie wymagania ma dane zwierzę, żeby się tu właśnie czuło jak najlepiej? I jeżeli na przykład tworzymy wybieg chociażby dla żyrafy, no to też wiemy na przykład, że ona pochodzi z Afryki i na jakiej przestrzeni żyje. I to są zwierzaki, które żyją na takich terenach, no wiadomo, trawiastych. Więc te wszystkie elementy muszą być przewidziane w momencie, kiedy ten wybieg tworzymy. To musi być odpowiednia gleba, odpowiednie podłoże, czy to jest podłoże trawiaste, czy to jest podłoże piaszczyste. Oczywiście też na przykład są takie wybiegi łączone, gdzie na danym wybiegu żyją poszczególne gatunki, tak? I mogą to być właśnie żyrafy, mogą to być zebry, mogą to być jakieś ptaki afrykańskie, mogą to być antylopy, które tak naprawdę mogą żyć razem, natomiast każdy ma jakąś tą swoją przestrzeń i to jest dosyć istotne właśnie, że tworząc wybieg, każdy zwierzę musi mieć swoją przestrzeń taką, żeby się czuł komfortowo, dobrze. Bardzo istotne jest, żeby zwierzę też miało wybór, ponieważ na takim wybiegu są różne właśnie takie miejsca, przestrzenie, kryjówki, są miejsca tak zwane

0: stołówki, można by powiedzieć, gdzie zwierzę je, są miejsca odpowiednie do odpoczynku. Oczywiście musimy też tworzyć takie warunki, gdzie, że będzie mogło się schronić przed deszczem, przed burzą, gdzie są niesprzyjające po prostu warunki klimatyczne. To wszystko po prostu musimy mieć w głowie, planując taki wybieg. To jest naprawdę ogrom ludzi, którzy budują takie wybiegi dla zwierząt i to są projektanci, to są zoolodzy, to są biolodzy, więc jest burza mózgów, żeby stworzyć taki odpowiedni wybieg dla danego zwierzęcia. Współczesne ogrody zoologiczne też odchodzą od utrzymywania zwierząt w takim systemie klatkowym. Im większa przestrzeń, tym lepiej. No, na przykład u nas w warszawskim ogrodzie zoologicznym, jeżeli będziecie na spacerze, to zapraszamy na przykład do ptaszarni, gdzie jest hala wolnych lotów i tam, słuchajcie, jest taka dżungla, gdzie jak wejdziemy, to tam latają nam nad głowami ptaki i to jest super. I właśnie tak powinno się właśnie tworzyć takie przestrzenie dla ptaków. Jeżeli tworzymy wybieg dla zwierząt, to również tutaj bardzo istotny jest aspekt edukacyjny. Ponieważ kiedy odwiedzający przychodzą do zoo i stoją przed takim wybiegiem czy wolierą, to też mogą zobaczyć właśnie, jak w naturze te zwierzęta żyją, w jakich warunkach. I poza tym, że obserwujemy to zwierzę, to widzimy różnego rodzaju tablice informacyjne, gdzie są właśnie wszystkie najważniejsze rzeczy wypisane dotyczące danego zwierzęcia, które obserwujemy, żebyście wiedzieli, jak to powinno być i jak to wygląda. Kolejnym bardzo ważnym elementem przy tworzeniu wybiegów, przy jego projektowaniu jest też ten aspekt dotyczący bezpieczeństwa. I to bezpieczeństwo dotyczy zarówno zwierząt, które będą zamieszkiwały dany wybieg, jak również bezpieczeństwo dla odwiedzających. Kiedy spacerujemy sobie po ogrodzie, to widzimy różnego rodzaju zabezpieczenia typu na przykład fosa. Fosa może być wypełniona wodą, może być fosa sucha, to mogą być płotki, oczywiście są też pastuchy elektryczne i to też jest bardzo istotne, ponieważ pastuchy są dla też zwierząt, żeby nie przechodziły. I musicie pamiętać bardzo jedną ważną rzecz, że ogród zoologiczny, mimo że spełnia funkcję rekreacyjną, nie jest placem zabaw. Musimy zachować ciszę, spokój przede wszystkim, ponieważ my jesteśmy w domu zwierząt i musimy o tym bardzo pamiętać. Też miejmy świadomość, że jeżeli jest ogrodzenie, czy jest to w postaci płotu, czy jest to w postaci żywopłotu, to po prostu miejmy tą świadomość, że to są jednak niebezpieczne zwierzęta i nie wchodźmy zbyt blisko, nie podchodźmy zbyt blisko, ponieważ jest to zbyt ryzykowne, no i może nie do końca mądre. Więc po prostu obserwujmy te zwierzęta, tak jakbyśmy obserwowali je w ich naturalnym środowisku.
1: Dzięki naszemu ekspertowi wiemy już całkiem sporo na temat projektowania wybiegów dla zwierząt w zoo. Ciekawa jednak jestem, co na ten temat powiedzą mi młodzi miłośnicy dzikiej przyrody.
2: Zoo wykupuje takie terytoria wielkie. To mogą być lasy, łąki, rzeki. I jak już wykupią te terytorie, no to wtedy mogą przesadzić dla innego zwierzęcia te drzewa. Jeśli na przykład są jakieś zwierzęta wodne, trzeba dla nich zrobić akwarium. I też trzeba zrobić to z mocnego szkła, bo gdyby jakiś rekin uderzył płetwą o szkło, mógłby to zbić.
3: Na przykład jak chce się zrobić taki jakby wybieg dla niedźwiedzi, to ważne jest też, żeby czuły się bezpiecznie i żeby fajnie się bawiły tam.
4: Ci, którzy chcą zbudować zoo, muszą najpierw ogrodzić te miejsca, żeby pierwsza rzecz, inne zwierzęta tam nie wchodziły, a druga, żeby ludzie też tam nie wchodzili inni, bo mogą coś niebezpiecznego zrobić.
1: Brawo, zoodetektywi! Wspólnie rozwiązaliśmy kolejną zagadkę związaną z Miejskim Ogrodem Zoologicznym imienia Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie. Niebawem wyruszymy tropem następnej. Bądźcie zatem gotowi, bo jeszcze wiele sekretów jest w tym miejscu do odkrycia.
5: Wysłuchaliście podcastu Mały Typ.

Kowalowskiej sekretne wycie zoo, który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom, Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i Fundacji Panda.

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
1: Dzieciaki kochają zwierzaki. A dziś w programie...
2: Nie ma drzew, nie ma tej pszczoły. Ona jest cała czarna, a skrzydła ma metalicznie fioletowe. Pszczoły się też starzeją, usieją na starość.
3: Witam serdecznie, tu audycja i podcast Dzieciaki kochają zwierzaki, Marta Kawalec przed mikrofonem, a z nami pani Emilia Wasilewska, entomolog. Dzisiaj mamy temat, który myślę, że zafascynuje wszystkich słuchaczy, bo porozmawiamy o zapylaczach, ale takich, które może są trochę mniej popularne. Myślę, że na pewno nic nikomu nie powie zadrzechnia fioletowa. Nazwa takiego owada, ale jeżeli powiemy, że to jest czarna pszczoła, to już trochę więcej. Witam serdecznie, pani Emilio.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
3: Pani Emilio, co to jest zadrzechnia fioletowa? Bo brzmi bardzo tajemniczo, a to jest fascynujący owad.
2: Tak, no wpływu na nazwy nie mamy, chyba że sami odkryjemy jakiegoś owada, to wtedy nazywamy go tak, jak my sobie życzymy. Natomiast no...
3: Tu nie było pomysłu?
2: W zasadzie na polską nazwę myślę zadrzechnia, bo to jest troszeczkę z języka dawnego polskiego zadrzewnia. Czyli związana z drzewami, bo ta pszczoła jest bardzo powiązana z drzewami. To znaczy, to jest aż taka zależność, nie ma drzew, nie ma tej pszczoły. Ta nasza czarna pszczoła, która już od jakiegoś czasu w mediach też pokutuje i właśnie ta nazwa czarna pszczoła, choć jest to niesprawiedliwe wobec innej pszczoły, a mianowicie jednej z pszczoliny, która też jest czarna i ładna, ale nie jest nazywana czarną pszczołą, choć bywa mylona z tą dużą czarną pszczołą, o której mówimy. Ale może ja ją przedstawię najpierw, tą zadrzechnię fioletową. W ogóle zacznijmy od tego, że mamy dwie zadrzechnie w Polsce.
3: Dwa rodzaje, bo trochę
2: tak,
3: więcej
2: dwa gatunki,
3: jest.
2: Dwa gatunki, dokładnie. Jest czarnoroga i fioletowa.
3: Bez rogów.
2: Bez rogów w nazwie, z rogami obie są. Jakby te czułki mają tak faktycznie jak rogi, bo mają je takie z takimi jakby koralikami. Natomiast do rozróżnienia samice nie są kompletnie, niestety, tak gołym okiem. Można gdzieś tam po łapkach trochę je rozróżnić. Natomiast samce są takim wyznacznikiem, dlatego że samiec tej naszej pani zadrzechni fioletowej ma na końcówkach czułek takie pomarańczowe kropki i to jest taka cecha charakterystyczna. Ale też jesteśmy tutaj w Polsce środkowo-wschodniej, w związku z powyższym jest szansa, że możecie nawet spotkać obie, dlatego że ta czarnoroga jest bardziej na wschodzie, a fioletowa bardziej na zachodzie, choć to się już też troszeczkę miksuje. Mieliśmy sytuację taką, że prawie 20 lat temu nie było tej zadrzechni u nas, bo jak powiedziałam na początku, jest ściśle związana z drzewami. Co to znaczy? A mianowicie ta pszczoła potrzebuje do tego, żeby założyć gniazdo, elementów takiego starego, już spróchniałego lekko drzewa. To może być kłoda, to może być jeszcze żyjące z korzeniami w ziemi drzewo. Niemniej jednak ono musi być już lekko spróchniałe i ona właśnie w takich miejscach zakłada gniazda. A było jak było te 40-30 lat temu, nawet więcej, zaczęliśmy tą gospodarkę leśną mocno eksploatować. Właściwie drzewa nie dożywały starości. Były silnie eksportowane te, które już były na zachód, na wschód, na południe, w każde rejony, gdzie ktoś chciał kupić drewno, no bo z tego po prostu żyliśmy. I niechcący tą zadrzechnię powywoziliśmy. Po prostu w tych kłodach.
3: Razem z tym drzewem.
2: Razem z tym drzewem, tak, no bo jak wiemy, pszczoły nie latają zimą, no to jak były te drzewa ścinane jesienią z tymi młodymi owadami w środku, bo większość owadów dziś w okresie takiego, tych oczywiście, które składają gdzieś jajka w tych naszych na przykład domkach, czy w tunelach, czy właśnie w takich drzewnych, wydrążonych otworach,

0: jest w postaci już dorosłej w okresie takiej późnej jesieni i całą zimę, oczekując po prostu jako to imago, czyli ten właśnie owad dorosły, na wyjście wiosną. No i my, ścinając te drzewa, no niechcący, powywoziliśmy po prostu te owady.
1: I stąd później te wielkie nagłówki w gazetach, powróciła czarna pszczoła.
0: Właśnie tak. A
1: czyli powróciła. Ona wróciła z tymi drzewami, czy
0: nie,
1: to jest już
0: to
1: inna?
0: Nie skupujemy drzewa. Bardzo rzadko skupujemy jako tako drzewo. Ona po prostu do nas w wyniku lekkich zmian klimatycznych, które się pojawiły te 30 lat temu, a zwiększających się teraz, przyleciała. Po prostu pokonała góry, pokonała zachodnie granice i do nas przyleciała. To jest nasza pszczoła. Tak naprawdę ona zawsze była
1: wróciła.
0: Nasza. Wróciła. Tak, ona po prostu wróciła. I myślę, że to jest też po części ta wywieziona kiedyś. Może trochę o jej wyglądzie, bo jest to pszczoła niesamowita. Jest przepiękna.
1: Ale
0: jest
1: czarna czy fioletowa? Bo pszczoła czarna to nie to samo, co fioletowa.
0: Właśnie tak. I tu jest tak, że ona jest cała czarna, a skrzydła ma metalicznie fioletowe. I ona jest przez to właśnie przepiękna, ale co ja chciałam bardzo podkreślić, to jest największa nasza pszczoła wśród wszystkich naszych pszczół w Polsce. Jest ogromną pszczołą i tak jak jest ogromną, tak jest puchliwą. To znaczy, to jest pszczoła, która się bardzo boi ludzi, szybciutka, zwinna, łatwo ją spłoszyć, ciężko ją zaobserwować, jeszcze ciężej, żeby weszła do nas na rękę, chyba że jest zmęczona oblotem, bo im większa pszczoła, tym potrzebuje więcej energii na lot.
1: Uwielbia... A ona jest tak duża mniej więcej jak pół palca? Bo tak ona widziałam jest... ją na ręku, to ona taka naprawdę jest spora.
0: Ona to jest dokładnie do około 2,5 do 3 cm bez problemu osiąga. Jest dużą pszczołą, ma duże, długie, czarne czułki, czarne odnóża, czarne włoski na ciele, które mogą z czasem się oczywiście wytrzeć, bo pszczoły się też starzeją. Łysieją na starość. Jej skrzydełka też na początku są pięknie metaliczne, fioletowo lub niebieskawo. Właściwie nie wiemy, nie zbadaliśmy tego, od czego to zależy, ale faktycznie może od kąta ta padania światła, bo to by tak wskazywało. Niemniej jednak, jak są młodziutkie, takie dopiero wyszły z tego drewna, świeżutkie pszczoły, jak my tak mówimy, jako entomolodzy, to one mają przepiękny niebieski i fioletowy poblask na skrzydłach. Natomiast z czasem, jak się starzeją, brązowieją im skrzydła. Potem poznać starą pszczołę. I na przykład widziałam takie zdjęcia właśnie w mediach, że czy to ta czarna pszczoła, bo ma brązowe skrzydła. Gdzieś tam na plaży w Łebie ktoś znalazł taką siedzącą, biedną staruszkę, która miała już nawet trochę odarte, wiadomo, wytarte te skrzydełka, czyli takie uszkodzone już lekko i brązowe. Tak, to jest nadal ta piękna, fioletowa zadrzechnia, tylko że już po prostu wiekiem...
1: To ile mogła mieć?
0: One, podobnie jak czmiele, bardzo szybko wylatują. Ja pierwsze obserwacje u siebie, mam to szczęście mieć stanowisko w zadrzechni właśnie fioletowej, przy naszych szkółkach kurnickich pod Poznaniem, to ja pierwsze obserwacje mam z 6 marca w tym roku. Pierwszy raz widziałam samców na sprzedawanych w szkółce szafirkach, tych pierwszych wiosennych roślinach, szafirkach, właśnie bratkach. Ja nie jestem botanikiem, z tymi kwiatkami to różnie, aczkolwiek staram się zawsze pamiętać, na czym siadają moje pszczoły. I to na tych kwiatkach wszystkich wczesno wiosennych właśnie latały, ale samce, same samce. Bo samce około 2 tygodni wcześniej gdzieś się wygryzają z tego drewna, bo to są takie tunele drewniane w tej kłodzie, które mama tu skrupulatnie żuwaczkami, jakie mocne musi mieć te żuwaczki, że przebija drewno, drąży je tak daleko, że wejdzie tam spokojnie nawet 10 jaj. I zawsze pierwsze do wyjścia, czyli te z brzegu, czyli ostatnie według mamy, są samce. Właśnie dlatego, żeby one pierwsze po prostu się wygryzły, zrobiły oblot zwiadowczy, najadły, nakarmiły i czekają na samice.
1: To potrafi tak odróżnić synów od córek ta mama i tak je dokładnie poukładać.
0: Mechanizmy biologiczne są naprawdę wielką zagadką dla wszystkich, jak to działa, bo z murarkami mamy taką sytuację, że murarki nawet obracając domek wyklują się w odpowiednią stronę, wygryzą. I wygryzą się pierwsze samce. Robiliśmy takie eksperymenty, że przewracane były rurki do tyłu, ale domek oczywiście był tak zrobiony, że miał jakby dwustronny, że można było z dwóch stron wyjść, bo to też nie o to chodziło, żeby pszczoła się wykluła i trafiła na ścianę. I wyobraźcie sobie państwo, że wykluwali się pierwsi panowie, mimo iż obróciliśmy tą rurkę, czyli to, co było pierwotnie na początku i całą zimę było na początku, a potem na wiosnę postawione bokiem, wykluli się i tak panowie pierwsi. Więc no, biologia jest...
1: Przepchnęli się po prostu.
0: To jest nauka, to jest po prostu jak mózg. Nie wiemy o mózgu wiele, tak i o biologii. Można powiedzieć, że cały czas nie wiemy dużo, mimo badań. Oczywiście ta wiedza postępuje i z roku na rok czytam coraz więcej ciekawych publikacji, że właśnie coś się wydarzyło w świecie pszczelim. Poza tym, no też niestety owady zawsze były, albo pszczoły zawsze były poza miodną, oczywiście odstawiane trochę na bok jako obiekty badawcze. Bardziej były w kontekście pojawiania się

malowideł o łąkach, czy opowieści o łące, że tam są takie ładne pszczoły inne niż pszczoła miodna, no ale zawsze uwielbiona była ta jedna, no bo daje nam coś, co jest miodem, prawda? I żeśmy zawsze jednak starali się poznać ją, jej zachowania, żeby jej w razie czego pomóc. Niemniej jednak to te dzikie pszczoły właśnie są czymś, co jest najpiękniejsze na łące. Po bzyczeniu...

0: rodziny miesierek i to jest pszczółka, która składa jaja w muszlach. Po ślimakach, w winniczkach, po ślimakach, w stężykach, po różnych innych, wszystkie opuszczone muszle na łące, to jest raj dla tego owada.
1: Ale ta muszlówka z kolei w ogóle nie przypomina tej czarnej pszczoły.
0: Nie, w ogóle nie, jest bardzo
1: malutka.
0: Ona bardziej
1: do pszczoły jest podobna.
0: Ona jest bardziej podobna do pszczoły miodnej, choć też nie do końca, bo jest bardziej futrzata mimo wszystko. Ma też szczoteczki na brzuchu, którymi zbiera pyłek. No i tak naprawdę jest wielkości głowy takiej zadrzechni. To jest ciut większa od głowy zadrzechni, więc to jest niesamowite. I ta murarka muszlówka właśnie sobie zalepia, gdzieś tam te jaja składa i zalepia sobie elementami rośliny. Łodyg zbiera sobie nitki, maskuje w ogóle tą muszlę, oblepia ją zielonymi skrawkami, żeby ją zamaskować, żeby nikt jej nie znalazł. Także jak widzicie, ten świat pszczół jest bardzo różnorodny. No i wśród nich jest właśnie cały czas ta zadrzechnia, która jest taką dla mnie osobiście królową wszystkich dzikich pszczół, z racji swojego piękna, wielkości, majestatu i łagodności. Jest niezwykle łagodna. Nie, oczywiście, że nie. Wręcz się nas boi. Naprawdę bardzo ciężko jest zrobić tej pszczole zdjęcie. Jest w ogóle niezwykle szybka w zapylaniu. Jeżeli ktoś z was ma na balkonie, w ogródku albo gdzieś w okolicy groszek pachnący, jedną z jej ukochanych roślin, to jest pszczoła, która macie 70 tych groszków, ona w minutę jest w stanie wszystkie kwiatki oblecieć. Naprawdę jest niesamowita. Zatrzymuj się
1: może dłużej. Robi to tak trochę niekoniecznie dobrze, jak tak to szybko, to może
0: szybko.
1: Nie jest dokładne.
0: Jest. Właśnie to jest niesamowite, że one nieraz szybkie, ale są bardzo dokładne. Dlatego polecam czasem mieć te szafirki w ogóle, które mają kieliszki przy sobie, bo ona zanim je obskoczy, to jeszcze zdążymy jej zdjęcie zrobić.
1: Ona trochę jak siedzi na jakimś kwiatku, to wygląda jak taki latający żuk. Taka czarna, ale taka mieniąca się trochę
0: tak,
1: jak te żuki.
0: Tak jak chrząszcze, żuki z chrząszczy mają właśnie metaliczne okrywy na swoich pancerzach, tak właśnie ona ma te metaliczne skrzydła. Być może jest to jakaś naturalna forma kamuflażu. Trudno mi powiedzieć. Być może jest to dlatego, że tak jak żuk jest związana z lasem. Ona jest bardziej ze skrajem lasu, żuk jest bardziej związany z całym lasem w sobie jako ekosystemem. Zadrzechnia woli jednak trochę nasłonecznione, czyli takie skraje lasu i te drzewa stare, które są gdzieś na skrajach. Nawet czasem takie po piorunach już wypalone do połowy drzewa też są zasiedlane właśnie przez te pszczoły.
1: Ale czy moglibyśmy wrócić do tych panów, którzy wyszli z tych pni? Oni tam się najedli, te 2 tygodnie poczekali, aż panie wyszły i te panie wtedy wychodzą, tak?
0: Tak, panie wychodzą, wtedy panie się też najadają, następuje ta kopulacja, czyli zapładnianie tych samic i one wtedy właśnie zaczynają ten okres, kiedy już jest przygotowanie do tego, żeby było nowe pokolenie. Czyli taka pszczoła zapłodniona, kiedy już czuje, że ma w sobie, będzie miała moc sprawczą do składania jaj, ona intensywnie zbiera nektar i pyłek, robi tak zwany chlebek pszczeli, czyli taką mieszankę ze śliny, nektaru i pyłku i zostawia te chlebki w takich właśnie, w tych komorach gniazdowych, składa jajko, zamyka tą komorę, znowu składa chlebki, pszczele i jajko i zamyka komorę. I tak aż do końca tego tunelu, który wydrążyła. Właśnie ona w ciągu tych 2 tygodni mniej więcej, kiedy jeszcze ten okres kopulacyjny nie nastąpił, to też nie jest tak do końca określone, że to musi być 2 tygodnie. Nieraz tak, że samica wyleci i od razu na drugi dzień tak naprawdę zapładniana, ale pierwszym przygotowaniem drąży te tunele, szuka miejsca do gniazdowania. Rzadko kiedy gniazduje w miejscu, z którego wyszła. One oczyszczają, owszem, to miejsce, ale już zauważyliśmy takie obserwacje, że to jest raczej co drugie, trzecie pokolenie nawet, kiedy wracają te pszczoły w to samo miejsce, z którego wyszły ich już babcie wtedy. Także to jest takie niesamowite, czyli szukają nowych miejsc, czyli kochani, warto mieć wkłody stare jakieś takie w ogrodzie albo gdzieś w okolicy bloków na jakiejś łące, może gdzieś tam ta pszczoła się do nas. Oczywiście pod warunkiem, jeżeli mieszkacie w okolicach, których wiecie, że gdzieś występuje, bo jej zasięg jeszcze nie jest tak szeroki, żebyśmy mówili, że to jest pospolita pszczoła.
1: No ale jak doleciała do Łeby z gór, no to już chyba trochę przeleciała tej Polski.
0: To prawda. Myślę, że ta w Łebie to bardziej z Niemiec przyleciała, ale krótsza
1: no
0: droga.
1: A ta z Łeby ile mogła mieć? Miesięcy, tygodni?
0: Myślę, że jeżeli była spotkana w okresie sierpnia, to ona już miała dobre 4 miesiące, na pewno. Bo
1: i już
0: one,
1: była staruszką wtedy.
0: Już była staruszką. One bywają dwupokoleniowe, ale nie zawsze. To jest tak, że czasami jest tak, że jedna pszczoła jest na jeden sezon, a czasami są 2 pszczoły na jeden sezon. To wszystko też zależy właśnie od tego, czy jesteśmy nad morzem, czy jesteśmy w górach, czy jest bardziej ciepło, długo jest ciepło, bo jak wiemy, na przykład na wschodzie Polski wiosna rozkręca się późno, ale jest długo. I to też wszystko ta fenologia, czyli ta nauka zajmująca się tym, jak co wpływa na dane zwierzę, jest zdania, że to jest tak, że właśnie te pszczoły im cieplej i dłużej ciepło, tym są kilku

0: nawet pokoleniowe w danym sezonie. Na przykład w Hiszpanii zadrzechnia jest całoroczna. Ona jest jakby cały rok, tak? Nie ma takiej formy, żeby imago gdzieś tam przeczekiwało po prostu okres zimy. Czyli myślę, że tu działa ten czujnik temperatury po prostu tych pszczół, że jest bardzo zimno, to ja nie mogę wychodzić, jest ten chlebek pszczeli, który zostawiłam, mama ona sobie spokojnie zje. Myślę, że też, choć nie jest to zbadane, ale to jest mój domysł i obserwacja z Andaluzji i w porównaniu do Polski, myślę, że te chleby pszczele u nas są większe z uwagi na to zimowanie tego owada, a w Hiszpanii są mniejsze z uwagi na to, że ten owad po wykluciu w zasadzie 2-3 dni już, jak jest dorosły, to się po prostu wychodzi na zewnątrz i już się pożywia dalej sam.
1: I wtedy, kiedy już żyje sobie te kilka tygodni, kilka miesięcy, to zbiera nektar?
0: Tak, zbiera nektar jak najbardziej. To jest mu potrzebne po pierwsze do jedzenia, czyli sama ta pszczoła się żywi nektarem, ale też do robienia tych chlebków, o których mówiłam, dla właśnie młodszego pokolenia. I to jest niezwykle ważne, bo ta pszczoła bardzo lubi kielichowe kwiaty. Czyli tak jak właśnie szafirki są kielichowe, groszki, czyli wszystkie te, czyli co możemy już wnioskować, że ma długi język i tak, to jest prawda, ma bardzo długi języczek i ona będzie zapylała o wiele lepiej takie kwiaty właśnie jak groszek pachnący, czy szałwia lekarska, czy na przykład ten szafirek, niż koniczynę, czy jakieś takie bardziej otwarte, jeszcze bardziej otwarte jak jeżówka, czy tego typu kwiatki. Bardzo często ją spotkamy na... Oczywiście też nie jest wybredna. Jeżeli nie ma swoich ulubionej rośliny, to zje wszystko. Jest pszczołą jedzącą akurat praktycznie wszystkie gatunki nektarów.
1: Czyli one żyją trochę inaczej już niż pszczoły, niż trzmiele. Nie mają rodzin, tak. Nie mają tego nektaru, które
0: to
1: zbierają.
0: To są pszczoły samotnice. Czyli to jest tak, że mama jest samotną mamą, której misją jest złożenie jak najwięcej jaj, zapewnienie ciągłości pokolenia. Tata też przeżywa kopulację, ale jest stworzony do tego, żeby po prostu zapłodnić samicę i już jej nie pomaga potem w gniazdowaniu. Aczkolwiek obserwowane też są obserwacje, bo to wszystko się, ta wiedza się zmienia, więc to, co ja dziś wam mówię, może być tak, że za parę lat się okaże, że też biorą udział w wychowaniu, bo obserwujemy też przy zadrzechni fioletowie właśnie samców w okolicy gniazda. I teraz pytanie, czy one tam po prostu są, żeby tak zwanie przechować się na noc, gdy deszcz pada i tak dalej, czy one tam są w celach obrony na przykład tego gniazda? Trudno powiedzieć, bo nie mamy obserwacji, które by potwierdziły jedną lub drugą tezę. I ja nie wykluczam takiej opcji, dlatego że widziałam właśnie w szkółkach kurnickich na starej lipie chyba z 6 samców, które tam były. Słońce grzało, było południe, więc nie było to czas chowania się przed deszczem czy nocą. Myślę, że mogło to być służyć temu, żeby właśnie zabezpieczać te znoszone i zalepiane przez samice tunele, ale jeszcze jako takich dowodów na to nie mamy.
1: Tak się zastanawiam, jak ta samica tak lata i tworzy kolejną rodzinę, ma dzieci, do kiedy składa jaja, żeby te maluchy nie urodziły się na zimę, no bo to wtedy nie będą miały
0: sensu. To znaczy
1: sensu.
0: Tak, jeżeli mamy takie ciepłe lata, jak my mamy teraz dość ciepłe, to samica te pierwsze tunele, które zakłada, to zazwyczaj jest tak, że te nowe pokolenie się wykluwa jeszcze gdzieś tam w okolicy czerwca, lipca i wtedy ta samica też zdarza się, że żyją krócej. Nie jest tak, że stara samica i nowe samice zakładają jednocześnie tunele, tylko bardzo często bywa tak, że one się wykluwają dość szybko, tak jak te, które ja spotkałam w marcu. Żyją sobie te 3-4 miesiące i odchodzą naturalnie, natomiast już, jeszcze tuż przed ich odejściem, wykluwa się już kolejne, drugie pokolenie, które gdzieś tam jeszcze właśnie do okolic końca września zadrzechnie możemy spokojnie spotkać.
1: I później na zimę jest przerwa.
0: I na zimę jest przerwa. Jak u wszystkich praktycznie pszczół. Nie widzimy pszczół zimą. Nie ma. Chyba, że jesteśmy na Arktyce i zobaczymy czmiela Bombusa polarisa. Czmiel arktyczny.
1: Co czmiel robi na Arktyce? Przecież one tam nie mają chyba co jeść. Ani...
0: Mają. Tam są rośliny typowo arktyczne, które kwitną w dużych skupiskach, jak malina himalajska chyba to jest. Ja teraz też mówię, nie jestem botanikiem, ale jest to rodzaj właśnie jakiejś maliny, która mocno lubi zimno i jest mniej słodka niż ta nasza z wiadomych powodów, ale jest zapylana właśnie głównie przez tego czmiela arktycznego.
1: Niesamowite. A mamy jeszcze też taką bardzo ciekawą pszczołę, jak makatkę zwyczajną.
0: Tak, zwyczajna. No, ona w ogóle nie jest zwyczajna. No,
1: wygląda zwyczajnie.
0: Wygląda zwyczajnie, niemniej jednak makatka...
1: Też jest pomarańczowo-czarna.
0: Tak, tak. Niemniej jednak makatka ma drugą nazwę, a mianowicie zbójnica. I ta nazwa jest jak najbardziej trafna dla tego owada.

0: Charakterne są bardzo. Po czmielach zadrzechni to są moje trzecie ulubione pszczoły. Też mam je u siebie na ogrodzie. Obserwuję ich wyczyny od chyba 5 lat mam je w ogrodzie. O co chodzi z tą zadziornością, zaczepnością i z tą makatką?
1: Biją się.
0: Ha, tak, ale nie, niekoniecznie między sobą, bo to są pszczoły mniejsze odrobinkę od czmiela. Większe od tej murarki, o której mówiliśmy dzisiaj trochę. Niemniej jednak swoim wyglądem bardziej przypominają osy. Dlatego, że mają ostro żółto i czarne barwy. Samce, to jest nietypowe u pszczół, są bardziej owłosione niż samice. Mają też pomarańczowe takie włoski charakterystyczne i takie szare włoski na odnóżach, na kończynach. I co jest nietypowe też u pszczół, one wylęgają się później. Czyli tutaj u makatki z bujnicy mamy sytuację, w której pani wychodzi pierwsza. Pani przodem. Także mamy tu sytuację, gdzie są dżentelmeńskie te pszczoły, więc wypuszczane są pierwsze samice. One się przez dobry okres takiego tygodnia do dwóch najadają, oblatują i za nimi potem po tych 2 tygodniach właśnie wychodzą samce. I te samce oprócz tego, że nie mają żądła, to mają pewną broń. Samce makatki z bujnicy mają trójząb na odwłoku, czyli taką jakby takie 3 zęby na odwłoku, które służą im do 2 rzeczy. Pierwsza rzecz to jest przytrzymywanie samicy w trakcie kopulacji. To jest dla nich ważne, żeby im nie uciekła i żeby zostawić swój materiał genetyczny. A drugie służy im do zrzucania i atakowania innych pszczół albo innych samców. Ponieważ samce makatki z bujnicy są bardzo terytorialne. Wykazują się najwyższym wśród pszczół terytorializmem. To są w ogóle pszczoły, które nawet lot mają inny. Bo tak jak, nie wiem czy kojarzycie, ale są też takie muchy, które udają pszczoły, nazywają się bzygi i one latają w taki sposób, że latają i zatrzymują się w powietrzu. Dokładnie tak samo potrafią samce makatki. Samiec makatki, jeżeli u mnie pojawi się tylko czyściec błotny w ogrodzie, to ja widzę najpierw czmiele, które rubasznie się tam rozkoszują tymi kwiatkami, uwielbiają po prostu i widzę, jak w okolicy sierpnia u mnie pojawiają się makatki z bujnicy. No to jest po prostu już wielka bitwa o czyściec, bo widzą po prostu te samce, że tam przylatują samiczki się pożywiać, a oni są dżentelmenami w każdym calu. A mianowicie, wypuszczają pierwsze przy wylęku. Obronią też tego terytorium, czyli jeżeli mamy ten czyściec, fragment tego czyśćca, to samiec w takich kwadratach lub prostokątach lata i oblatuje i sprawdza ten teren, czy nie ma tam innej pszczoły. I teraz, jak już mówiłam, pan makatka jest mniejszy od czmiela. Potrafi takiego wielkiego, puchatego czmiela zrzucić z kwiatka, uderzając właśnie tymi 3 ząbkami. On jeszcze na boku też ma takie ząbki na przedostatnich tergicie, to jest taka przepaska na odwłoku, na przedostatnim tym segmencie, o, może tak ładniej, ma właśnie też takie boczne jeszcze ząbki i on te wszystkie swoje narzędzia uruchamia, żeby tą pszczołę zrzucić z tego kwiata. Dlaczego? Dlatego, że on trzyma pełne nektaru kwiaty dla swoich samiczek. On po prostu musi mieć pełno nektaru, pełno pyłku, bo tu przylecą dziewczyny. A jest naprawdę bardzo kochliwy, ma kilka pań. Nie jest tak, że ogranicza się do jednej pani i tyle, więc on pilnuje tych wszystkich kwiatków dla tych pań swoich. No i to jest tak, że on zrzuca również swoich pobratymców, ale najbardziej...
1: A robi im krzywdę?
0: Nie, bardzo rzadkie są przypadki, że po prostu zrzucona pszczoła gdzieś uderzy i samoistnie gdzieś to uderzenie spowoduje, że umrze, ale bywa, że robi szkody. Na przykład skrzydło się złamie, naderwie, ja widziałam czmiele, które wstawały oszołomione, nie wiedząc, co się dzieje, bo to jest tak szybka akcja. W ogóle to są bardzo szybkie pszczoły. Makatkę sfotografować to jest mistrzostwo świata. To jest pszczoła, która jest mega szybka i nawet sam ten atak trwa od 1 do 2 sekund. I w tej 1-2 sekundzie ona podlatuje do intruza, zrzuca go z tego kwiatka i otrzypuje się jeszcze. Więc to wszystko trwa chwilunię dosłownie. Natomiast widziałam czmiela, który po takim ataku wstał, otrzepał się na zasadzie nie wie co się dzieje i odleciał. Ale czmiele są bardzo inteligentne, o tym już mówiliśmy. I czmiele potrafią sobie zanotować. Aha, to jest teren makatek, idziemy na inne kwiaty. Naprawdę, ja widzę od sierpnia do września nie mam ani jednego czmiela na czyśćcu. Zawsze są tylko makatki i nikt inny. A jak już mówiłam, jest mniejszy od czmiela, a mamy jeszcze tą zadrzechnię fioletową, która jest jeszcze większa od czmiela. Wyobraźcie sobie, że mam zdjęcie udokumentowane, jak pan makatka zrzuca zadrzechnię. To jest niebywałe. Prawie 2 razy większą od siebie pszczołę zrzuca z kwiata. Było to

0: gdzieś w okolicach Szczecina, przysłała mi je po prostu jedna z pań, która się czasem ze mną konsultuje na temat pszczół i opowiada o swoich pszczołach w ogrodzie. Mam taką swoją grupę i właśnie mówi, niech pani zobaczy, co tam się dzieje. No to chyba makatka zrzuca zadrzechnię. Tak, na fakcie właśnie makatka zrzuciła tą wielką zadrzechnię z kwiata.
1: A to małe zbóje.
0: Tak, i dlatego dla mnie ta zwyczajna, on to nie jest w ogóle zwyczajna pszczoła, trafniejszą nazwą jest zbójnica, to są łobuzy. Niemniej jednak bardzo piękne pszczoły, warte obserwacji.
1: Skoro mamy jeszcze panią tutaj, to chciałabym zapytać też o miesierki, bo myślę, że to też jest bardzo ciekawy rodzaj pszczół, które tak wycinają liście.
0: Tak, dokładnie tak. Miesierki to taka bardzo duża grupa różnych gatunków pszczół. W nich są też te murarki, o których mówiliśmy. One charakteryzują się tym, że swoje kokony, czyli to, gdzie składają jajko, robią w różny sposób i w różny sposób wykorzystują do swoich prac liście. No i to jest tak, że my mamy jakiś sobie piękny ogród, mamy jakiś zielnik, nagle widzimy takie liścia z powycinanymi kółkami. I o co chodzi? Co się stało? Jakieś kółka powycinane, co się dzieje? Na drzewach kółka powycinane, co to jest? No nic, cieszmy się, bo mamy po prostu koło siebie miesierki. I teraz wyobraźcie sobie, że taka miesierka potrafi swoimi żuwaczkami wyciąć takie koło z liścia, zrobić z tego tulejkę i jeszcze ją przetransportować tam, gdzie będzie miała gniazdo. Nieraz widzę taką pszczołę lecącą spod spodu z brzuszkiem jakimś zielonym tobołkiem po prostu. Wygląda to tak jakby pszczoła, tylko że z zieloną ciatką z Ikei leciała gdzieś dalej, o takich rozmiarach tu tych tulejek mówimy. I ta pszczoła robi tak, że sobie w takim przez siebie właśnie wyciętym listku składa jajo, zamyka je, robi z tego taki kokon. To jest taki przypominający większego tiktaka kształtem po prostu twór i tam w tym kokonie z tego jajka wykluje się właśnie później larwa, z larwy przeistoczy się już w dojrzałego owada i będzie sobie też czekała właśnie gdzieś tam w jakimś miejscu zamknięta, bo to też zależy od której miesierce mówimy. Niektóre w domkach dla owadów lubią sobie też tam korzystać z tych bambusów czy rurek szynowych, które im wystawiamy w łodygach kwiatów, na przykład jeżyny wydrążonych, gdzieś w glinianych elewacjach. Teraz już tak nie mamy elewacji glinianych, ale staramy się w parkach narodowych robić takie gliniane ścianki, żeby właśnie te pszczoły mogły też te tunele sobie drążyć. No więc to jest przeciekawa pszczoła i miesierki też charakteryzują się tym, że zazwyczaj mają piękne oczy. Naprawdę są jedne z najpiękniejszych pszczelich oczu. Także one mają też kolory różne, od szmaragdowych, przez niebieskawe, po czarne, ale są przepiękne pszczoły. To są chyba najładniejsze w ogóle, jeśli chodzi o wygląd pszczoły. Jest to tak zróżnicowana grupa, że i wielkością, ubarwieniem, ilością włosków charakteryzuje ich to, że mają właśnie pewne zachowania wspólne i w wyglądzie niektóre cechy wspólne. No i nie mają koszyczków. Tak jak zadrzechnia, makatka, to są te wszystkie pszczoły samotnice, które właśnie nie żyją w rodzinach, czyli nie potrzebują nosić koszy z jedzeniem dla dzieci.
1: I to jest niesamowite, że te wszystkie informacje, które pani nam przekazała, my też możemy zaobserwować, bo te wszystkie tak owady są wokół nas.
0: Tak, są jak najbardziej w Warszawie też, w parkach, na nieużytkach, przy gdzieś osiedlowych łąkach. Warto poobserwować, zobaczyć i zapoznać się z tym.
1: Ale to trzeba tak trochę się chyba zasadzić na te owady, trochę tak posiedzieć.
0: Trzeba
1: tam
0: czasem cierpliwości. To znaczy, żeby już zaobserwować lecącą miesierkę z kawałkiem listka, no to też trzeba wiedzieć, że takie coś w ogóle ma miejsce, bo przeoczymy, to są małe owady. Niemniej jednak jest to przepiękna obserwacja. Przepiękna.
1: No i tego w takim razie wszystkim życzymy, żeby mieli czas, ochotę i trochę umiejętności, żeby zaobserwować te wszystkie owady, które żyją wśród nas, bo jak się okazuje, to jest niesamowite królestwo, bogactwo takich umiejętności, które wykształciły sobie owady po to, aby przetrwać. Bardzo dziękuję za tę wspaniałą rozmowę, a była z nami pani Emilia Wasilewska, entomolog, która opowiedziała nam dzisiaj o królestwie zapylaczy.
0: Dziękuję ślicznie, pozdrawiam serdecznie.
1: Ja również bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki Dzieciaki kochają zwierzaki w Polskim Radiu Dzieciom. Do usłyszenia, mówi już Marta Kawalec.
2: Dzieciaki kochają zwierzaki.

0: promocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany Ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja.
3: Dzisiaj zajmiemy się rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi. Co to takiego? Nouns. Countable and uncountable. Nouns to rzeczowniki. A słowa countable, policzalne, you can count them, można je policzyć. Uncountable to te, których nie da się policzyć. Ale nadal nie wiemy, co to znaczy. Weźmy na przykład rzeczownik key, przycisk, klawisz. Jeśli podejdziecie do pianina czy fortepianu, to można policzyć klawisze. Poza tym mówimy one key, jeden klawisz. Ale dwa klawisze to już two keys. Dodaliśmy literkę S, czyli liczba mnoga, bo mamy kilka klawiszy. To wszystko jest ważne ze względu na rodzajniki, jakich używamy przy policzalnych rzeczownikach i przy niepoliczalnych. I can see a key. Widzę klawisz. The key is not working. Klawisz nie działa. Ale jest jeszcze inna grupa rzeczowników, czyli takie, których nie da się policzyć. Są na przykład substancjami. Water, woda. W języku angielskim nie ma liczby mnogiej, jeśli chodzi o water. Nikt nie mówi there are waters in the sea. Nie mówi się, że w oceanie są wody. Podobnie jest z chlebem, mąką czy cukrem. Sugar, flour, bread. Te wszystkie rzeczowniki są niepoliczalne. Tutaj, żeby określić ilość, trzeba użyć słowa some, trochę. Give me some bread. Albo give me some sugar. Daj mi trochę chleba. Daj mi trochę cukru. Dzisiaj uczymy się odróżniać rzeczowniki policzalne od niepoliczalnych. Łatwo to zrobić, bo kiedy jakiś rzeczownik nie ma liczby mnogiej, to znaczy, że jest niepoliczalny. Ice cream, lody. W języku angielskim jest to rzeczownik niepoliczalny, podobnie jak woda. Podobnie jest z rzeczownikiem rain, czyli deszcz. W polskim mówi się deszcze, ale w angielskim deszcz to rain i nie ma liczby mnogiej. I na koniec najważniejsza rzecz. Odróżnianie tych rzeczowników pomoże nam w zadawaniu pytań i używaniu słów much i many, co oznacza ile czegoś jest. How much water do we have? Ile mamy wody? A jeśli chodzi o policzalne, how many keys there are in the piano? Ile jest przycisków w pianinie? Nie możemy powiedzieć how much keys are there in the piano. Tak się nie mówi. Rozejrzyjcie się teraz po pomieszczeniu i spróbujcie znaleźć rzeczy policzalne i niepoliczalne. I na dziś to już wszystko. Goodbye!

0: Język angielski.
1: Hello. Dzisiaj o intuicji, a w zasadzie o czymś, co nazywa się sixth sense, czyli szósty zmysł. Człowiek ma pięć zmysłów, ale czasem czujemy coś więcej. Mamy intuicję. Bywa też tak, że czasem dostaniemy złą ocenę i rodzice, nie wiadomo skąd, wiedzą, że nam poszło niedobrze na sprawdzianie. Takie zjawisko określamy mianem sixth sense. Ale moi drodzy, jak tego zwrotu użyć w zdaniach? My sixth sense told me to avoid going home by my usual route. Later I discovered the road was closed. Intuicja podpowiadała mi, żeby iść inną drogą do domu. My sixth sense told me to avoid, unikać drogi poprzedniej. Avoid znaczy unikać. Avoid going home by usual route. Unikać drogi do domu, z której korzystam zazwyczaj. Bo co się okazało? The road was closed. Droga była zamknięta. Intuicja podpowiadała mi, żeby tym razem wybrać inną drogę powrotną. Inne zdanie? Jennifer's sixth sense demanded that she not trust Tom, even though he seemed honest enough. Jennifer podpowiadało coś, żeby nie ufać Tomowi, mimo że wydawał się uczciwym człowiekiem. Dzisiejszy zwrot to sixth sense, a chodzi o intuicję, o nosa, do czegoś. A supposed power to know or feel things that are not perceptible by the five senses of sight, hearing, smell, taste and touch. Czyli moc wiedzy albo czucie rzeczy, które nie są uchwytne przez pięć zmysłów, w które wyposażony jest człowiek. Zmysły to widzenie, węch, czucie, dotyk. Sight, widzenie, hearing, słuch, smell, powonienie, taste, smak, touch, dotyk. Na koniec jeszcze kilka słówek do zapamiętania, ponieważ zwrot sixth sense jest kalką z angielskiego i oznacza szósty zmysł, więc łatwo to zapamiętać. Zatem słówka dziś nieco inne. Sight, widzenie. Touch, dotyk. Suppose, zakładać, przypuszczać. Demand, oczekiwać, żądać. Avoid, unikać. I na dziś to już wszystko. Do usłyszenia w poniedziałek. Goodbye!

Hello. Dzisiaj przyjrzymy się zdaniu, frazie Full of the joys of spring. Wiosna to cała kopalnia tematów związanych z tym, co dzieje się w przyrodzie, ale także kojarzy nam się z przyjemnymi rzeczami. Dzisiejszej frazy używa się w odniesieniu do kogoś szczęśliwego. The season might be winter, but when your behavior or mood is cheerful and lively, like springtime, you know, bright, sunny, flowers growing and new animals being born, birds flying around. So, full of the joys of spring, it means that someone is happy. Ten zwrot oznacza, że ktoś jest szczęśliwy, bo przecież wiosna to same przyjemności. Bright, jest jasno. Sunny, słonecznie. Flowers growing, kwiaty rosną. New animals being born, rodzą się zwierzęta. Birds flying around, ptaki latają wokół. Pytanie, jak używać tego zdania? Full of the joys of spring. He bounced into the office full of the joys of spring. Skakał z radości w biurze, był przeszczęśliwy. Bouncing to podskakiwanie. Ale może być też odbijanie piłki. Zapamiętajcie, bouncing. No i oczywiście nasz dzisiejszy zwrot. He was full of the joys of spring. A kolejny przykład? Emily is full of the joys of spring today. Her boyfriend has just asked her to marry him. Emily jest dzisiaj przeszczęśliwa. Jej chłopak właśnie poprosił ją o rękę. He asked her to marry him. I kolejny przykład. Ray seems full of the joys of spring today. He must have some good news about his exam results. Wydaje się, że dobrze mu poszło na egzaminie. Exam results. To są wyniki na egzaminie. I'm full of the joys of spring today. I've just won 1,000 in the lottery. Now, what shall I spend it on? Jestem dzisiaj szczęśliwy. Wygrałem 1,000 funtów na loterii, ale na co ja mam to wydać? What shall I spend it on? So, if someone is full of the joys of spring, they are in a good mood. Więc zapamiętajcie to wyrażenie. Full of the joys of spring. Znaczy, że ktoś jest w dobrym nastroju, że jest bardzo szczęśliwy. A na koniec jeszcze kilka słówek do zapamiętania. Lively, tętniący życiem. Bounce, podskakiwać. Spend, wydawać. Joy, radość. Behavior, zachowanie. I jeśli chodzi o dzisiejszą lekcję, to już wszystko na dziś. Aby ponownie posłuchać odcinka, zapraszam na nasz portal. Goodbye!

Polskie Radio Dzieciom. Na dzień dobry.

0: nam jeszcze?
1: Zabieram was w podróż do magicznej krainy. To Polskie Radio dzieciom.
2: Kto mnie zna, to ręka w górę, a kto nie zna, to dwie ręce. Kto wie, jaki jestem mądry, rąk podniesie jeszcze więcej. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. No, co się stało? Dlaczego nikt nie podnosi trzech rąk albo czterech? To okropnie dziwne. Rebuś wie wszystko na każdy temat. Rebuś rozwiąże każdy dylemat. Rebuś odpowie, Rebuś podpowie.
3: Lecz nic mądrego nigdy nie powie.
2: No jak to nie? Przepraszam bardzo. Jaki słoń lata po niebie? Oczywiście słońce to jasne jak słonina. Wszystko mnie interesuje, w głowie mam komputer cały i dlatego nie mam dwójek, lecz wyłącznie same pary. La la la la la la la la la la la la. Chciałem powiedzieć szóstki, szósteczki jak precelki, niam niam. Zaraz, kto mi zjadł dzienniczok ojej? Chyba ja sam zjadłem. Rebuś wie wszystko na każdy temat. Rebuś rozwiąże każdy dylemat. Rebuś odpowie, Rebuś podpowie.
3: Co tam się kryje w tej mądrej głowie?
2: Komputer atomowy, fabryka dobrych pomysłów i czekolady, kuchenka do gotowania zadań z matmy. Kiedy brak mi wiadomości, wcale tym się nie przejmuję. Przecież po to mam fantazję, myślę, zmyślam, kombinuję. La la la la la la la la la la la la la la la la. Ile to jest 2 dodać 2? Jeśli 2 cukierki i 2 to mało, a jeśli 2 wagony cukierków i 2 wagony to w sam raz? Rebuś wie wszystko na każdy temat. Rebuś rozwiąże każdy dylemat. Rebuś odpowie, Rebuś podpowie!
3: I zawsze coś śmiesznego powie.
2: Uwaga, zagadka! Przychodzi stróż do lekarza okulisty i mówi, że nic nie widzi. Dlaczego? Bo zapomniał wyjąć głowy z piachu. Rebuś wie wszystko na każdy temat. Rebuś rozwiąże każdy dylemat. Rebuś odpowie, Rebuś podpowie i zawsze coś śmiesznego powie. Wszyscy razem!

0: to promocja.
1: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom.

tutaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś

0: sznurków nie jest źle.
1: Zabieram was w podróż do magicznej krainy. To Polskie Radio. Dzieciom.

Polskie Radio Dzieciom. Najlepsze radio na świecie.

0: że...
1: Ząbki, ząbki,
0: to twoja
1: ząbki.
0: Przepustka jest do mięska.
1: Ząbki, ząbki,
0: to twoja
1: ząbki.
0: Przepustka jest do serka. Już niedługo, już niebawem, tylko twoje prywatne ząbki,
1: ząbki.
0: To twoja przepustka jest, bo swoje ząbki

na ciebie. No a najlepsze z tego wszystkiego to one zrobią wszystko za ciebie. No chyba, że się nie polubicie. Ząbki potrafią też być kapryśne, ale jak będziesz dla ząbków to

0: Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

0: znów straszydło nowe.
1: By zionęło ogniem, by fruwały śmieci. No i najważniejsze, żeby straszyć dzieci.

Można zacząć od budowy domu. Przystawiamy meble i wykorzystujemy wszystkie kołdry, poduszki, ciężkie albumy i encyklopedie. W gotowym domku

3. Brudnych ubrań nie odnosimy do specjalnego pojemnika, ale mieszamy z pustymi, dopiero co ułożonymi w szafie i rzucamy na podłogę. 4. Skarpetki trzeba wrzucać za piec, pod łóżko i za szafę, tak żeby sprawiały wrażenie, że ich w ogóle nie ma.

skrzydeł nikt nie poleci. Każdy, kto lata, ma skrzydła. Zgodzicie się ze mną, dzieci? Potrzebny też kawał śmigła, gdy śmigło zacznie się kręcić.

0: zawsze mówiłaś, że lubisz.
1: No tak, lubię, tylko że mi teraz naleciało do oka. O.
2: Posłuchajcie, mam dla was zaczarowaną zabawę.
1: Zaczarowaną?
0: Dlaczego zaczarowaną?
1: No właśnie.
2: Wszystkiego się dowiecie za chwilę.

kolory, kto je wszystkie pomieszał, także nawet po burzy tęcza wszystkich pociesza. Któż to talent ma taki i kto farby ma takie, żeby nam namalować

0: Pies Michaś
1: i Smok Adaś
2: zapraszają na nowy podcast o szkołach.
1: Hengar! Cięcie, unik, garda, cięcie, unik, garda!
3: Dzięki magicznej tablicy pradziadka Damazego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
0: Jest jedna gałązka i szałas gotowy.
2: Będzie przygodowo.
1: Michasiu, Gicelon, Gicelon, ster prawo, prawo.
0: Prawo, ster na prawo.
3: I oczywiście smacznie.
0: Jeszcze trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy. I nasze kaneloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka!
2: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
3: I czy będzie to dla nich prawdziwe?

0: Szkoła Życia.
1: Dowiecie się, słuchając najnowszego podcastu misiowo-smokowego.
2: Do szkoły!
0: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
3: Autopromocja.
4: Jak będę duży,
5: jak będę duża...
4: Nie wiem, czy wiecie, ale niedawno zmieniliśmy czas z soboty na niedzielę i wszystkie zegary elektroniczne pokazywały godzinę wcześniej, a takie zegary nakręcane musieliśmy sami ustawiać. Dlatego porozmawiamy z panem zegarmistrzem, który opowie nam, jak działa zegar i na czym polega praca zegarmistrza.
6: Dlatego dzisiaj porozmawiamy z panem Władysławem Mellerem, który jest właśnie zegarmistrzem i trochę nam opowie o swoim zawodzie. Chciałabyś, Kornelko, posłuchać, jak to jest być zegarmistrzem?
4: Bardzo bym chciała. Bardzo lubię zegary. Warto było się dowiedzieć o nich czegoś więcej. Zna pan odpowiedź na zagadkę? Nie je, nie pije, a chodzi i żyje. Wisi na ścianie lub na półce stoi, tylko on jeden czasu się nie boi. Wszechświat przyspiesza i się rozszerza. On od początku czas odmierza.
7: To wiadomo, że to jest zegar.
4: Na czym polega pana praca? Czy zawsze pan chciał zostać zegarmistrzem?
7: Zegarmistrz to był ten, który konstruował zegary, który uczył się od swojego mistrza, sam wynajdował pewne rzeczy i potem budował zegar czy zegary. Było to jego dzieło życia czasami. Natomiast dzisiaj coraz częściej te zegarki są jednorazowe, więc zegarmistrz prowadzi obsługę bieżącą, jakaś wymiana baterii, jakaś drobna regulacja, więc ta rola zegarmistrza się zmienia. Natomiast istotne jest, żeby zegarmistrz był światły, żeby widział, co potrzeba zrobić, żeby umiał rozeznać, czy sam to zrobić, czy nie. W dalszym ciągu pozostały zegary antyczne, zegary archiwalne, kolekcjonerskie i te zegary w dalszym ciągu wymagają często ręcznej pracy, często wysokiego stopnia wiedzy, żeby te zegary naprawiać.
6: W Polskim Radiu jest taka tradycja już od tylu, tylu lat, że o godzinie 12 zawsze podawany jest dokładnie czas ten w południe.
7: Piąty ostatni krótki sygnał jest dokładnie godziną. Tak, oczywiście w tym czasie miałem nakaz wejścia na półkę i zatrzymania zegara przed 12 i wtedy, kiedy był ostatni krótki sygnał, zegar został uruchamiany, dlatego że pomagałem tacie w pracy w zakładzie zegarmistrzowskim lat temu 40, kiedy to zegar rzeczywiście, ten sygnał czasu radiowy był podstawą i wzorcem czasu. Dzisiaj takim nie jest, bo dzisiaj mamy właśnie korektę radiową, mamy GPS-y. Ten sygnał jest bardzo dokładny.
6: A co sprawiło, że chciał pan zostać zegarmistrzem? Od jak dawna pan planował ten
7: zawód? Ja to nie miałem wyboru, dlatego że mój tata był zegarmistrzem, więc żeby nie rozrabiać w wieku 10 lat, zabrał mnie do zakładu zegarmistrzowskiego, żeby tam z chłopakami się gdzieś nie włóczyć i zacząłem chodzić, potem mnie to zaczęło rzeczywiście wciągać. A dzisiaj jest to całe moje życie, lubię to, co robię, robię to, co lubię i widzę, ile rzeczy można jeszcze zrobić, więc jak gdyby mam cały czas przed sobą to, co chciałbym zrobić.
4: Czy jak się zmienia czas, to pan musi biegać po całej pracy i zmienić wszystkie zegary?
7: Znaczy, no nie nakręcić, znaczy nastawiać. Rzeczywiście, co się okazuje, często przy tych nastawach pojawiają się błędy, które trzeba usuwać. Często przy tym zmianie czasu właściciele zegarków zauważają, że ich zegarek nie jest sprawny i idą do zegarmistrza. Sporo zegarów zewnętrznych, dużych, wieżowych wymaga zmiany czasu, ale też musimy sobie zdawać sprawę, że zegarki elektroniczne korygowane sygnałem radiowym, których się pojawia coraz więcej, czyli wszystkie smartwatche i tak dalej, one przestawiają się same. Przecież nikt nie koryguje wskazań czasu w telefonie komórkowym, a każdy z nas tamten zegar ma.
6: Czy lubi pan w ogóle tę zmianę czasu i te przestawiania wszystkich zegarów?
7: Tak, uwielbiam, dlatego że wtedy po prostu pojawia się możliwość porozmawiania o zegarach. Najczęściej publiczne dywagacje o zegarach i zegarkach prowadzone są przy okazji zmiany czasu, więc jako zegarmistrz protestuję przeciwko zakończeniu zmiany czasu, ale z punktu widzenia życiowego oczywiście rozumiem, że zmiana czasu nie jest najwygodniejsza. Też nie lubię spać krócej wiosną i dłużej jesienią.
4: Co widzi pan ciekawego w zegarach? Bo jak się spojrzy na zegar, to jest tylko zwyczajna tarcza, parę numerków i 3 lub 2 wskazówki. Bo może dla zegarmistrzów to zegar to coś więcej niż tarcza, 3 lub 2 wskazówki i kilka numerków.
7: Kiedyś słyszałem takie stwierdzenie, że hipnotyzujący jest ruch wahadła, ruch balansu i to jest prawda. Wiemy wszyscy zegarmistrze, że gdzieś tam w mechanizmie zegarowym jest dusza. Trudno jest wskazać jej miejsce, każdy musi znaleźć to miejsce samemu, ale moment uruchomienia zegara, zegarka, który przez lata był niesprawny, lata czy choćby kilka chwil był niesprawny, jest niezwykłym przeżyciem. Znalezienie błędu, dlaczego ten mechanizm nie działał, jest odkryciem na miarę odkrycia Ameryki.

0: Więc to jest to, co pociąga każdego zegarmistrza, mnie również. Ja jeszcze jestem zafascynowany rozwojem techniki zegarowej. To jest te zmiany techniczne, co się dzieje, to, co dzisiaj się pojawia, jest czymś, co mnie fascynuje, o czym lubię mówić.
1: A czy dla zegarmistrza czas płynie tak samo?
0: No niestety płynie szybciej i to jest pewien problem, bo zdajemy sobie sprawę z upływu czasu jeszcze lepiej niż wszystkie inne osoby i wbrew pozorom czasu nie możemy zatrzymać. Więc to jest wada pracy zegarmistrza, że ten upływ czasu widzimy, ale po prostu trzeba go dobrze wykorzystać.
1: No to jak w takim razie zegarmistrz patrzy na czas?
0: Nie, no mechanizm. Jest mechanizm, są koła. Laikowi mogą się wydawać identyczne, każdy jest inny, każdy ma swoje miejsce. One współpracują ze sobą, nie mają możliwości innej pracy niż taką, jak założył konstruktor. Powielenie tego, czy naprawa takich mechanizmów, to jest rzeczywiście duża rzecz i sprawia dużą radość.
1: Jest dużo rodzajów zegarów, bo od tych wieżowych, przez takie, które nosi się na ręku. Mój wujek miał taki śmieszny zegarek z kukułką, który teraz już chyba nie jest popularny.
0: No nie jest popularny, ale to dlatego, że w jakimś tam momencie zegary mechaniczne przestały być produkowane, przestał być na nie popyt, ale tak zwane zegary ludowe, czyli właśnie między innymi zegary z kukułką, to jest element zegarmistrzostwa i wystarczy się wybrać do Schwarzwaldu. Można wejść do muzeum, które jest stworzone w Schlambergu w siedzibie firmy Junghans i zobaczyć, jak wielka była różnorodność tych wyrobów, jak zmieniała się ich konstrukcja, jak zmieniał się wygląd tych zegarów i od razu chce się odmieć zegar kukułką. To jest jasne.
1: A mój dziadek z kolei miał taki zegarek nakręcany codziennie, wieczorem siadał i nakręcał ten zegarek. Mówił, że nigdy nie chciałby mieć takiego z baterią, bo ten po prostu ma duszę.
0: No wyobraźmy sobie posiedzenie zarządu wielkiej firmy za stołem siedzących 10 wielkich decydentów. Przy czym jeden z nich wyciąga zegarek i mówi, a to przepraszam, bo ja muszę mieć chwilę przerwy, bo ja muszę nakręcić swój zegarek. Jak to rozładowuje atmosferę, jak to zwraca uwagę. Zegarek mechaniczny ma swoją duszę, a zegarek mechaniczny nakręcany manualnie, czyli ręcznie właśnie taki, który trzeba codziennie nakręcić, prowadzi nas pewien rytm życia i on daje nam tą chwilę, kiedy musimy przerwać inne czynności albo zwrócić uwagę innych właśnie na to, co my wykonujemy, więc to może być bardzo fajne.
2: Bo to jest coraz mniej popularny zawód. Co trzeba zrobić, żeby zostać zegarmistrzem? Chciałabym jakby trochę ochronić ten zawód i też zostać zegarmistrzem.
0: Rzeczywiście jest coraz mniej chętnych do wykonywania tego zawodu. To jest zawód, który wymaga dużego skupienia, czasu nauki, a profity z jego wykonywania poza tą satysfakcją wielką bywają mniejsze niż naprawianie samochodów, sprzętu elektronicznego czy nawet rowerów. Stąd nie ma może zbyt wielu chętnych, ale też wydaje się, że brakuje nam tradycji zegarmistrzowskiej, ale też zmienia się system, to znaczy coraz częściej mamy zegarki jednorazowe, a te o najwyższym stopniu komplikacji i tak muszą trafić do producenta, więc ta liczba zegarmistrzów zmniejsza się znacząco, no i to jest naturalne, natomiast szkoda, że nie mamy młodych zegarmistrzów, to prawda.
1: Rozmowa o zegarach, o czasie jest niezwykle ciekawa, ale chyba zrozumie mnie pan najlepiej, że jednak nasz czas rozmowy też dobiega końca, bo mamy określony czas.
0: Ja tego nie rozumiem, bo ja się zegarami zajmuję całe swoje życie, więc tego zupełnie nie rozumiem, ale...
1: To w takim razie bardzo panu dziękuję za tę niezwykle ciekawą opowieść o zegarach i mam nadzieję, że będzie jeszcze czas na to, żeby o tym porozmawiać dłużej.
0: Ja bardzo dziękuję za rozmowę i oczywiście zaproszenie zawsze przyjmuję. Nawet już teraz trzymam panią za słowo, że porozmawiamy o zegarach jeszcze kiedyś.
2: Widać, że zegary to nie tylko zwykła tarcza, która odmierza czas. Może to być nawet coś bardzo drogiego, coś bardzo wielkiego oraz mogą być nie tylko na ścianie, ale i na ręce. A więc zachęcam wszystkich do interesowania się tym zawodem. No i może w przyszłości zostania zegarmistrzem.
1: A tymczasem
2: bardzo dziękujemy za mile spędzony czas, a już za tydzień zapraszam na kolejną audycję. Jak będę duża, jak będę duży. W czwartek o godzinie 15:30 w Polskim Radiu Dzieciom. Zapraszają
1: Marta Kawalec,
2: Kornelia Kawalec.
1: Do usłyszenia.
2: Pa, pa.

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
1: Ucho widzi. Ucho widzi? Jak to widzi? Ale co ucho widzi? Widzi czy słucha? Jesteście ciekawi? Posłuchajcie nowego podcastu Agnieszki Ciecierskiej.
2: Warszawski Ogród Zoologiczny, kolejne miejsce, które odwiedzę dzisiaj z łapaczem dźwięków. Do ogrodu zoologicznego może przyjść każdy. Obejrzeć słonie, żyrafy, pingwiny, papugi, węże i krokodyle. Ale my dzisiaj powędrujemy w takie miejsca, do których przeciętny zwiedzający wejść nie może. Ucho widzi, a łapacz dźwięków czuwa. Zapraszam na wędrówkę po ogrodzie zoologicznym Agnieszka Ciecierska. Ogród zoologiczny o każdej porze dnia i o każdej porze roku rozbrzmiewa przeróżnymi dźwiękami i właściwie takich niedostępnych miejsc w ogrodzie zoologicznym jest mało, bo wszędzie zwiedzający mogą wejść i popatrzeć, posłuchać, przyjrzeć się zwierzętom, które tutaj w ogrodzie są, no ale jest kilka takich miejsc, do których zajrzeć nie można.
3: No tak, zdecydowanie, bo tutaj przychodząc do zoo, zwiedzający widzą przede wszystkim wybiegi, mogą wejść do niektórych budynków. Anna Węgrzynowicz, Dział Edukacji Warszawskiego Zoo. Ale żeby te wszystkie nasze zwierzęta, przypomnę, że jest ich w sumie na sztuki nawet kilka dobrych tysięcy, żeby one wszystkie mogły normalnie funkcjonować, żeby miały jedzenie, żeby miały posprzątane, żeby było wszystko przygotowane na wybiegach, to nad tym czuwa cała rzesza ludzi. Też jest cała masa pomieszczeń, do których no, zwiedzający już nie są wpuszczani, ale tam się odbywa bardzo różne, bardzo ważne i potrzebne na co dzień rzeczy, chociażby właśnie przygotowywanie czy magazynowanie jedzenia. Mamy swoje na przykład też warsztaty, są panowie, którzy dbają tutaj o wybiegi, o wszystkie rzeczy takie związane z infrastrukturą na wybiegach. Mamy naszych panów i panie ogrodniczki, mamy swoje szklarnie, hodujemy rośliny. Myślę, że tak przeciętny zwiedzający przychodząc do zoo nawet sobie nie zdaje sprawy, ile osób z różnych bardzo działów, z różnych dziedzin musi czuwać nad tym, żeby tutaj wszystko funkcjonowało. Ja może tylko tak zdradzę, że w tej chwili tak mniej więcej 180-190 osób w zoo właśnie pracuje, z czego zwierzętami zajmuje się mniej niż połowa tych osób. Także tutaj jeszcze o wszystko inne też trzeba zadbać, żeby to wszystko funkcjonowało.
2: A zaczniemy zwiedzanie zoo od kuchni. Od kuchni!
3: Tak, no bo to jest chyba miejsce najważniejsze. Jedzenia nigdy nie może zabraknąć i to jedzenie musi być też dopasowane do każdego konkretnego gatunku zwierząt, więc nad tym też nasi specjaliści czuwają. Tak jak wcześniej mówiłam, zwierząt jest bardzo dużo, więc tego jedzenia też oczywiście mamy tutaj u siebie ogromne ilości. No i kilka co najmniej osób czuwa nad tym, żeby codziennie to jedzonko przygotować, tak żeby ono już pojechało gotowe na konkretne działy, żeby opiekunowie już mogli podać.
2: W zoo jest bardzo dużo zwierząt roślinożernych. Latem, wiosną, nawet jesienią nie jest tak trudno o jedzenie dla nich, no ale zimą robi się jakieś zapasy na zimę?
3: Tak, no w ogóle to tak wygląda, że my nie dbamy jakby o to jedzenie z dnia na dzień, tylko my już sobie musimy dla tej ilości zwierząt zapewnić to co najmniej rok do przodu. No i nie ukrywajmy, że tutaj takie ilości ton jedzenia po prostu są konsumowane w zoo, że my musimy mieć już swoich takich dostawców, którzy na przykład siano, czy taką skoszoną właśnie trawę, zielonkę, czy jakieś warzywa konkretne, czy owoce, czy ryby na przykład, czy mięso po prostu nam dostarczają. I co jakiś czas olbrzymie samochody z takim właśnie towarem tutaj do nas przyjeżdżają, no bo też nie mamy aż tak wielkich magazynów, żeby, nie wiem, na pół roku na przykład zmagazynować całą porcję siana, jabłek czy marchewek, bo tak jak mówię, tego są po prostu dziesiątki ton.
2: Mijamy Meleks i panów, którzy właśnie chyba coś naprawiają.
3: Tak, no tutaj

0: Tutaj właśnie jest kilku panów z naszej ekipy tak zwanych warsztatów, czyli panowie na przykład stolarze, panowie ślusarze, elektrycy i tak dalej. Tutaj trwają poprawki na wybiegu naszych surykatek. Niedawno przyszły na świat małe surykatki i niestety są tak malutkie, że jak wychodzą na wybieg, to od razu interesują się nimi wrony. No i musimy tutaj coś zaradzić, także właśnie panowie przygotowują teraz takie specjalne tutaj zabezpieczenia, żeby nasze małe surykatki mogły sobie już swobodnie wychodzić na spacerki i pokazywać się zwiedzającym.
1: Mijamy żyrafy, w jakim rozkroku ona stanęła dużym, bo pewnie chce się być może napić. To jest taki skłon?
0: No tak, próbuję jeść, bo rzeczywiście żyrafy nie potrafią klękać, nie potrafią się tak jakoś zgrabnie schylać i często można je zobaczyć właśnie jak robią takiego X-a z nóg, żeby tą długą szyją dostać sobie jakieś tam przysmaki z trawnika.
1: Dotarłyśmy do takiego miejsca, gdzie ludzi coraz mniej, bo i zwierząt nie ma.
0: Tak, no to nawet już jest w ogóle taki zakaz wstępu dla zwiedzających, więc jeśli tu kogoś spotkamy, to będzie to na pewno ktoś z pracowników. I faktycznie to już są takie tereny tutaj na końcu zoo, tak jakby bliżej tego wejścia od strony Mostu Gdańskiego. I tutaj już są nasze warsztaty, nasza kuchnia, nasze magazyny. Także tu już poruszają się tylko pracownicy. I za chwileczkę właśnie dojdziemy do kuchni, gdzie będziemy mogli obejrzeć i posłuchać, jak to wszystko tutaj funkcjonuje.
1: Meleksy, traktory, ciągniki.
0: Tak, no tu jest takie właśnie zaplecze, są też różne pojazdy, kręcą się pracownicy, także tutaj taki zupełnie inny świat. Pewnie gdyby ktoś zobaczył, nie wiem, zdjęcie tutaj takiego miejsca, to mógłby go w ogóle nie powiązać w głowie z warszawskim zoo.
1: Dział żywienia zwierząt.
0: Tak, wchodzimy właśnie tutaj do naszej zwierzęcej kuchni. Już słychać różne dźwięki, mycie, płukanie, jakieś tutaj krojenie. Za chwilę porozmawiamy sobie z szefem tego całego tutaj zamieszania.
2: Łukasz Różański, kierownik działu żywienia zwierząt. To tutaj mamy takie pierwsze pomieszczenie, czyli tak zwany zmywak, gdzie pracownicy myją skrzynki, pojemniki, garnki i to wszystko, w czym się przewozi, pokarm dla zwierząt, gotuje.
1: No ale wie pan, w ogrodzie zoologicznym zwierzęta są o różnych gustach kulinarnych i pewnie różne potrawy tutaj dla nich trzeba przygotować.
2: Większość pokarmów w tej chwili dajemy surowych, nie przetwarzamy ich, specjalnie dużo nie gotujemy, aczkolwiek trochę tak, bo na przykład trzemy warzywa, tak jak marchewka, gotujemy trochę ryżu, gotujemy trochę mięsa i gotujemy jajka.
1: Marchewka, tarta, ryż, to do jakich zwierząt trafią?
2: A to do ptaków, do małp, ryż na przykład.
1: O, tutaj wielkie kotły przed nami.
2: Tak, w tych kotłach gotujemy mięso.
1: A tutaj na razie sama woda, taki rosół.
2: Tak, bo tu było wyjęte dzisiaj mięso. A tu na przykład trzemy marchewkę.
1: I utarta. I do kogo marchewka powędruje?
2: A marchewka jest dla ptaków, dla wilków grzywiastych na przykład.
1: Marchewka dla wilków, to bym nie wiedziała.
2: Bo to są tak, wilk grzywiasty to nietypowy wilk. On je bardzo dużo warzyw, tak? A tu na przykład w garnku mamy już wodę nastawioną na jajka. Tam mamy, co tam mamy? Warzywa na jutro mamy.
1: A to gotowane z kolei?
2: Gotowane, tak.
1: To do, też do wilków?
2: Niektórych, nie, to jest akurat dla niedźwiedzia brunatnego, dla staruszki naszej i dla niektórych ptaków.
1: I wielkie lodówki. O, tutaj trochę przyjemniej, bo chłodno.
2: A w lodówkach mięso, ryby, myszy, dla zwierząt drapieżnych. Wszelkiego rodzaju. Pawilon goryli ma swoją mroźnię, w których na zimę mrozi liście. Mhm. Natomiast my tutaj w kuchni nie.
1: Kuchnia zaczyna pracę o której godzinie?
2: O godzinie 6.
1: A o której są pierwsze karmienia?
2: A to już opiekunowie sami indywidualnie karmią. No, zwykle przed 8 już pierwsze karmienia.
1: Ile osób musi przygotować jedzenie dla zwierząt?
2: Mamy u nas 10 osób. Jest zespół, który się zajmuje właśnie przygotowywaniem pokarmów dla zwierząt i zespół, który prowadzi hodowlę karmową owadów, które też są pożywieniem dla zwierząt.
1: Owady żywe. No nie wiem, trochę się boi.

0: właśnie tą liściarkę, ale też różne inne rzeczy, niekoniecznie też do jedzenia.
1: O, jak tu ładnie pachnie owocami i warzywami.
2: Mamy sobie też larwy mącznika, jednego owada, którego kupujemy.
1: Tutaj to nie będę stawała blisko tego, bo to ale są takie długie robaki. Nie, przepraszam bardzo, ale proszę mi nie podawać ich. No oprócz tego kapusta, jabłka, marchewki, buraki, ziemniaki, cebula.
2: Pietruszka. Orzechy.
1: Banany to pewnie do małp.
2: W zasadzie nie. Banan dla małpy, tak jak większość owoców, to jest taki jak cukierek dla dziecka, więc małpy u nas owoce dostają tylko okazjonalnie, banany szczególnie.
1: A tak to warzywa?
2: Tak, to głównie warzywa.
1: Ogród zoologiczny w Warszawie ma też taką akcję Zostaw, nie dokarmiaj. Tu jesteśmy teraz w kuchni, więc widać, że zwierzęta w ogrodzie zoologicznym mają co jeść i żaden zwiedzający nie powinien niczego do klatek wrzucać.
0: Dokładnie tak. No, jedzenia im nie brakuje, to jest chyba ostatnia rzecz, której brakuje zwierzętom w zoo. Wręcz dbamy o to, żeby nie było go w nadmiarze, no bo wiadomo, że ruchu jest trochę mniej niż w naturze, no ale to można by cały inny program o tym zrobić. Ile jest szkodliwych jakby skutków tego niestety dokarmiania przez zwiedzających?
1: Liść maliny, ziele babki lancetowa, liść mniszka lekarskiego, liść orzecha włoskiego, to tutaj zioła.
0: Tak, też się suszy różne właśnie liście, owoce, płatki też niektórych kwiatów i to jest właśnie dla wielu zwierząt dodatek jakby do pożywienia.
1: A które zwierzęta są najbardziej wybredne, jeżeli chodzi o jedzenie?
2: Trudno powiedzieć mi osobiście. No chyba to można powiedzieć śmiało, że małpy, bo generalnie to jest takie jakby normalne, że przy małpach to się dużo marnuje jedzenia, tak, bo małpa weźmie jabłko, ugryzie dwa razy i zostawi i weźmie następne.
1: W ogrodzie zoologicznym jest całe mnóstwo zwierząt takich, które nie żyją w Europie, w naszej strefie klimatycznej, a co za tym idzie, jedzenie dla nich też musi być chyba specjalne.
2: No oczywiście takich naturalnych pokarmów, jakie większość zwierząt na naturze nie jesteśmy w stanie sprowadzić. Wiele tych różnych egzotycznych owoców też takich specyficznych się nie przechowuje, są wrażliwe na transport, więc po prostu dajemy to, co jest u nas dostępne i to się wszystko przez lata sprawdza, ale sprowadzamy trochę, przykupujemy trochę takich różnych mało popularnych, można powiedzieć, czy dziwnych pokarmów, jak na przykład morskie wodorosty dla ryb morskich, strąki tamaryndowca dla lemurów z Madagaskaru.
1: Ja wiem, że jak jest bardzo, bardzo gorąco, to te zwierzęta, które mają grube futra, często dostają zamrożone kule z owocami albo z warzywami w środku. To też tutaj powstaje?
2: Czasem tak. No jeżeli są to jakieś takie wielkogabarytowe lody, na przykład dla słoni, no to mrozimy je w magazynie, bo tam są takie duże, wielkie mroźnie, gdzie może cała wycieczka się zmieścić. Natomiast u nas w małych zamrożarkach, no to jakieś takie lody małe dla małp czy dla niedźwiedzia.
1: Mają nie tylko smakołyk, ale też zabawę i mniej się wtedy nudzą, żeby dostać się do tych warzyw zamrożonych.
0: Tak, no my w zoo w ogóle bardzo często staramy się jedzenie, część przynajmniej jedzenia czy przysmaków ukrywać w różnych takich specjalnych zabawkach, konstrukcjach. Na wybiegach u nas można zobaczyć różne beczki, jakieś kule, piłki powydrążane z otworkami i właśnie tam się ukrywa jedzonko, żeby zwierzęta oprócz tego, że się najedzą, też miały coś do roboty, żeby nie było takiej nudy, żeby je bodźcować, no i żeby przez to też lepiej się tutaj czuły, rozwijały i właśnie nie wpadały w jakąś taką apatię, a przez to na przykład nie wymyślały jakichś takich działań, które mogą zaszkodzić czy sprawić nam jakiegoś psikusa na wybiegu.
1: O, troszeczkę wieje wiatr i to jest przyjemne, ale dochodzimy do takiego drewnianego domku, takiej konstrukcji.
0: Tak, wyszliśmy już z kuchni, tu w sumie nieopodal kuchni, ale też dalej na tych terenach niedostępnych dla zwiedzających mamy taką półotwartą stodołę. Suszy się tu sianko, suszą się tu czasem różne liście, też jakieś marchewki na przykład, także tutaj właśnie przewietrzamy i suszymy też roślinny pokarm dla zwierzaków. Natomiast tutaj już dochodzimy z kolei do szpalera porzeczek we wszystkich trzech kolorach, są porzeczki czarne.

0: czarne, czerwone i białe. No już się kończą w tym roku, ale też specjalnie tutaj ten właśnie cały pas porzeczek został posadzony po to, żeby opiekunowie ptaków czy małp mogli tutaj sobie przychodzić i zrywać taki też pokarm dodatkowy dla swoich podopiecznych.
1: Nie wiem, ile razy w ciągu mojego reporterskiego życia byłam złapaczem dźwięku w ogrodzie zoologicznym, ale porzeczki widzę po raz pierwszy.
0: Tak, no porzeczki są od kilku lat, ale na przykład niedawno przechodziłyśmy tutaj koło całych takich plantacji jeżyn, bo jeżyny są u nas naprawdę chyba od zawsze, bo mamy całą masę straszyków czy patyczaków, które właśnie jeżyną się żywią przez cały rok, więc mamy tą jeżynę taką zimozieloną, nawet zimą jesteśmy w stanie tutaj gałązki pozyskiwać. No i teraz jest oczywiście sezon już też na owoce, także zaplecze tutaj zoo w tej chwili jest jeżynowo właśnie porzeczkowe.
1: Filtrownia basenu zewnętrznego hipopotama, bo rzeczywiście różne zwierzęta takie baseny mają, no a to też wszystko musi być w odpowiedniej czystości zachowane.
0: O tak, akurat hipopotamy to jest największe wyzwanie, bo jak wiadomo hipopotam się po prostu załatwia do wody. I te jego odchody to jest zbitek jakby resztek roślinnych i to się później rozpada w wodzie na takie drobinki właśnie roślin. Korzystają z tego co prawda ryby, ale no jest tego tak dużo rzeczywiście, żeby nadążyć z oczyszczaniem wody, filtracja musi być ogromna. I tutaj też zaplecze jest takie dosyć rozbudowane i ciekawe, bo jest to olbrzymie, po prostu wysokie pomieszczenie, gdzie działają takie ogromne filtry. No i opiekunowie też muszą umieć to obsługiwać, sprawdzać, czy nic się tam nie dzieje. Zawsze oczywiście drżymy, jak są jakieś burze, na przykład awarie prądu, bo rzeczywiście bez prądu wiele miejsc w zoo nie mogłoby normalnie funkcjonować, ale też no, od razu zdradzę, że jesteśmy na to przygotowani i w takich miejscach najbardziej newralgicznych, gdzie nie możemy sobie pozwolić na to, żeby prąd zniknął na kilka godzin. Mamy po prostu takie swoje dodatkowe jeszcze zabezpieczenia, jakby zasilanie takie jeszcze wspomagające. Czasami nawet właśnie, nie wiem, kilka godzin jakiegoś gwałtownego ochłodzenia mogłoby się odbić na zdrowiu chociażby gadów, tych właśnie zwierząt czy ryb, tych wrażliwych właśnie na zmiany temperatury.
1: A dokąd my teraz idziemy?
0: No i teraz właśnie a propos idziemy do gadów, do budynku, gdzie mieszkają nasze gady i płazy i tam też podejdziemy na zaplecze.
1: Gady i płazy, czyli
0: węże, jaszczurki, krokodyle, żółwie, no i różne właśnie żaby.
1: Węży też się trochę boję. Przejście służbowe.
2: Cześć, mam Łukasz Siadecki, jestem opiekunem zwierząt w warszawskim zoo. Jesteśmy na zapleczu budynku herpetarium, gdzie znajdują się gady i płazy.
1: I gdzie przeciętny zwiedzający wejść nie może.
2: Dokładnie, jest to dostępne tylko i wyłącznie dla pracowników.
3: Nie będę podchodzić blisko, bo te pudełka akurat nie są przykryte, a to też są świerszcze.
0: Tak, ale one aż tak wysoko nie skaczą, także tu nawet nie jest potrzebna przykrywka, bo mamy zabezpieczenie jeszcze od góry, ale za to mogą oddychać, jest dużo powietrza, natomiast aż tak wysoko świerszcze nie skaczą.
3: A możemy podejść tutaj do tych terrariów, bo o, tu jest wielkie takie miejsce z wieloma kawałkami drzew i gałęzi, ale to terrarium jest chyba puste, bo nikogo tutaj nie widzę, żadnego mieszkańca.
2: Tam jest jaszczurka krokodylowata, na gałęzi siedzi.
3: Tutaj?
2: Tak.
3: Jaszczurka krokodylowata, czyli trochę jaszczurka, trochę krokodyl?
2: Dokładnie tylko jaszczurka, no ale taka jest polska nazwa, no, pochodzi z Wietnamu. Te polskie nazwy bardzo często są trochę mylące. No niby tam jej kształt przypomina krokodyla, jak zwrócimy uwagę na przykład na ogon, to jest takie paskowane, tak samo jakbyśmy się przyjrzeli krokodylowi, to niektóre gatunki mają bardzo podobnie.
3: I ona tutaj czeka na przeniesienie na ekspozycję, czy już wyjeżdża z tego ogrodu zoologicznego?
2: To jest nasz samiec i będziemy starać się po prostu rozmnożyć ten gatunek.
3: Macie tutaj krokodyle?
2: Tak, mamy 3 gatunki krokodyla i 1 gatunek kajmana.
3: I czy one tutaj też na zapleczu czasami bywają?
2: Nie, one są w 100% na ekspozycji, mają swoje tak zwane przepędy, gdzie jak trzeba posprzątać wybieg czy coś, no to przepędy są otwierane, są zamykane tam na parę godzin, żeby można było bezpiecznie wejść i im posprzątać na wybiegu.
3: A często się sprząta wybieg dla krokodyli?
2: Jak pobrudzą.
3: I kolejne niedostępne dla zwiedzających pomieszczenie i kolejne terraria, ale tutaj więcej roślin zielonych.
2: Tak, bo to jest pokój hodowlany, gdzie mamy żabę. Tutaj też jest niższa temperatura, bo tu jest około 24 stopni. Tutaj jeden na przykład do nas się wyłania spod doniczki.
3: Ojejku,
1: taka żaba, która jest taka trochę w takim niebieskim kolorze.

0: Hej!
1: Niebiesko-czarna. Niebieska w czarne kropki. Nie. Tutaj są zbiorniki hodowlane. To jest akurat nasz przychówek z tamtego roku.
0: A tutaj widzę czarno-żółta. Ale ona nie wyskoczy, jak pan to otworzył?
1: Nie ma.
0: Tam schowała się za ten pień. Tak, uciekła. Tak, a to jedna jest tylko?
1: Tutaj jest akurat para. Bo niektóre gatunki można trzymać spokojnie stadnie, po kilka sztuk, a niektóre gatunki się powinno trzymać tylko i wyłącznie albo w parach, ewentualnie dwa samce, jedna samica.
0: Ojejku! Ile ich jest? Jakie one są śliczne. Te są z kolei czarno-żółte i czarno-pomarańczowe. No jedna jest niebieska. Ta niebieska siedzi tak nieruchomo. Pan zdjął... Co to jest? To jest łupina kokosa?
1: Tak, połówka kokosa jako kryjówka.
0: I one tam siedziały wszystkie, ale jak przestały skakać, to wyglądają jak takie śliczne figurki.
1: No, one są bardzo kolorowe.
0: A tu jakaś mucha chodzi, to podejrzewam, że zaraz będzie zjedzona.
1: Tak, to jest ich jedzenie.
0: Tamtymi żabami się zachwycałam. Ta już taka zachwycająca nie jest.
2: Dorosła rzekotka żabia i to jest właśnie bardzo ciekawy płaz, bo ona ma przypominać ptasią kupę. I to jest jej forma kamuflażu, czyli z daleka widziana na liściu, wygląda rzeczywiście jak odchody i po prostu no, nie kojarzy się raczej z czymś do jedzenia.
0: Nie jest nami specjalnie zainteresowana.
2: Tak, pod lampą sobie siedzi, także się wygrzewa, bo tutaj rzeczywiście nie jest aż tak ciepło jak w innych pomieszczeniach.
0: Ile razy dziennie odbywa się karmienie?
1: Ja jeszcze tylko pokażę jeden gatunek.
0: Ojejku! Ale pan moczy w wodzie, ona musi być mokra?
1: Tak.
0: Taka jasnozielona, jakie ma nieprawdopodobne oczy wielkie.
1: To jest chwytnica czerwono-oka.
0: Śliczna jest. Uj, i łapy kolorowo, zielono-żółte. Jak siedzi, jak jest tak przyklejona, to wygląda trochę jak taki duży liść.
1: Jakiś zielony glutek. To jest wieczornonocny zwierzak, dlatego ma takie oczy, też, żeby dobrze widzieć w ciemności.
0: Te oczy wyglądają jakby po dwóch stronach głowy usiadły dwie małe biedronki.
1: Tak można powiedzieć. To było pytanie, ile razy karmimy. Młode żaby jedzą codziennie, a dorosłe jedzą co dwa dni, przy czym sobota, niedziela też się nie karmi. Czyli trzy razy w tygodniu.
0: No ale pracy tutaj na zapleczu herpetarium dużo.
1: No ilość zbiorników robi swoje. Mamy te zwierzęta stosunkowo małe, ale też ilość u nas jest, tak? Bo każdy zbiornik trzeba codziennie na przykład żabach opryskać, posprzątać, nakarmić, wymienić podłoże, wymienić rośliny. No to też zajmuje bardzo długo czasu.
0: Uwaga! Helodermy i małe jaszczurki mogą chować się w szparach drzwi. A to wszędzie są wyjścia już na wybieg?
1: Tak, to jest ekspozycja, która jest obsługiwana z tyłu, czyli to są drzwi dla nas, żebyśmy mogli tam wejść, posprzątać, ewentualnie nakarmić.
0: Czyli na przykład jakbyśmy te drzwiczki otworzyli, to okazałoby się, że jesteśmy na przykład obok żółwi?
1: No teraz jesteśmy przylegwani z Fidżi.
0: Aha, czyli tutaj zajrzeć nie może, on tędy też nie ucieknie, no nie będziemy go niepokoić. A teraz już zupełnie inna część herpetarium, czyli ta część, do której mogą wejść wszyscy. I rzeczywiście jak się przyjrzymy tym wybiegom, to tam z tyłu są zakamuflowane drzwi.
2: Już jesteśmy w części ekspozycyjnej, czyli każdy zwiedzający może tu podejść. No i to chyba takie najbardziej melodyjne miejsce w herpetarium, bo te właśnie małe, kolorowe żabki przepięknie śpiewają, także tutaj każdy może przyjść i takiego koncertu posłuchać.
0: Ja myślałam, że to są nagrane dźwięki ptaków.
2: Nie, właśnie niektórzy tak myślą, bo rzeczywiście w niektórych pawilonach po prostu puszczamy tak z głośników jakieś taśmy melodyjne, natomiast tutaj to są naturalne dźwięki i te maciupeńkie żabki, no wielkości, nie wiem, kawałka kciuka wydają aż takie donośne tutaj dźwięki.
0: Ale to jest nieprawdopodobne, że one śpiewają, naprawdę. A teraz idziemy w miejsce, gdzie jest chyba najwięcej dźwięków w ogrodzie zoologicznym.
2: Tak, idziemy do ptaszarni, wejdziemy na zaplecze, ale na zapleczu też często jest głośno, bo mamy takie też woliery niewidoczne dla zwiedzających na zewnątrz, także stamtąd słychać z tych wolier ekspozycyjnych, także bardzo często na zapleczu ptaszarni jest gwarno, zwłaszcza kiedy papugi akurat ze sobą rozmawiają. Nie wiem, czy akurat dzisiaj tego doświadczymy, ale jak ary hiacyntowe, te największe nasze niebieskie papugi ze sobą gadają, no to wręcz na zapleczu jest hałas.
0: Ale oprócz ptaszarni jest jeszcze takie niesamowite miejsce w ogrodzie zoologicznym, ptasi azyl, czyli takie miejsce, w którym no, chore ptaki są leczone.

0: Trudne.
1: Tak, no to jest miejsce już absolutnie niedostępne dla zwiedzających z wielu względów, przede wszystkim z takich względów sanitarnych, żeby też po prostu tam żadnych zarazków obce osoby nie przenosiły. No teraz jest w ogóle taki najgorętszy okres w Ptasim Azylu, bo jest masa pisklaków, masa ptaków, które gdzieś też w czasie burz na przykład wypadają z gniazda, czy wpadają na jakieś druty. Także no tam opiekunowie w zasadzie teraz są chyba od 6 rano do 22 na zmianę, albo nawet i dłużej się zdarza. I non stop karmią, zwłaszcza te pisklaki trzeba karmić bardzo często.
2: Jakie to jest maleństwo? Co to jest za ptak?
3: To jest modraszka.
4: Nie, nie przeszkadzajmy w karmieniu, dobrze?
2: Dobrze, bo to teraz jest pora jedzenia.
4: U nas pora jedzenia trwa od godziny 6 rano do 22. Agnieszka Czujkowska.
2: Dźwięków tutaj dużo, a dźwięków dużo dlatego, że i ptaków, które są teraz w Ptasim Azylu, sporo.
4: Ptaków, a dokładnie piskląt. Odchowywanie takich piskląt za rodziców rzeczywiście daje do myślenia i uświadamia, jak dużo pracy ptaki wkładają w odchów swoich młodych.
2: Czym się karmi takie maluchy?
4: To zależy od tego, jaki to jest gatunek. Dlatego bardzo ważne jest, żeby w momencie, kiedy znajdujemy piskle, który potrzebuje pomocy, stwierdzić, kto to jest. Czy ten ktoś je owady, czy ten ktoś je ziarno. I wtedy modyfikujemy odpowiednio mieszanki, które im podajemy.
2: Ja tutaj widzę, że one są, mam wrażenie, bez przerwy głodne. Cały czas proszą o jedzenie. Ale czy im coś poza tym, że nie mają mamy i taty do skwiera, one się tutaj też leczą?
4: Część piskląt trafia do nas faktycznie po urazach. Najczęściej są to na przykład młode mazurki czy wróble, które wypadają spod dachów i spadają ze znacznej wysokości. Część piskląt przynoszonych jest ludziom przez koty. I takie ptaki poza tym, że muszą być odchowywane ręcznie, walczą jeszcze z różnymi chorobami.
2: To podejrzewam, że do tej części szpitalnej nie wejdziemy, bo można byłoby takiego małego pisklaka czymś zarazić.
4: Nie, akurat nie ma aż tak bardzo ostrych przepisów, natomiast faktem jest, że nie ma tutaj wstępu zwiedzających z prostej przyczyny. To są wszystko dzikie ptaki. One boją się człowieka i one nie mogą być oswojone.
2: I tak właśnie ma pozostać, żeby bały się tego człowieka dalej, żeby mogły wrócić na wolność.
4: Tak. I naszym największym sukcesem jest to, że ptaki trzymają od nas dystans i odlatując, kiedy wypuszczamy je na wolność, nie oglądają się za siebie.
2: Och, jak tutaj się domagają jedzenia. Te są trochę większe.
4: To są akurat małe szpaki.
2: O ile nakarmienie takiego ptaka no jest problemem. Trzeba to robić od rana do wieczora, bo one są cały czas głodne. To przecież rodzice nie tylko karmią ptaki, ale również na przykład uczą pewnych czynności. No na przykład latania. Jak wy sobie jako ludzie tutaj w Ptasim Azylu z tym radzicie?
4: I to jest właśnie taka różnica pomiędzy ośrodkiem rehabilitacji a domem. Jest to, co my mamy, a czego nie ma w żadnym domu, czyli woliery zewnętrzne, duże grupy ptaków. Ptaki latają instynktownie, ale muszą mieć miejsce, gdzie mogą to ćwiczyć. Czyli muszą być na zewnątrz, muszą mieć przestrzeń, muszą mieć inne ptaki, od których będą się uczyły. No i muszą przede wszystkim się nie oswajać. Muszą mieć kontakt ze słońcem, z wiatrem, z deszczem. Wtedy o wiele lepiej rozwijają się pióra i wtedy ten ptak, który trafi na wolność, nie ma takiego szoku, bo wie już, jak to wszystko wygląda.
2: Ktoś musi mu pokazać, jak machać skrzydłami i jak się wzbić, albo jak łagodnie usiąść.
4: On sam się tego uczy. To, czego się uczy od rodziców, to przede wszystkim, kogo się bać i jak zdobyć pokarm.
1: Będziemy za moment w ptaszarni, w miejscu, gdzie na początku był wybudowany taki stary azyl. I tam też przebywają, ale już takie nasze ptaki, które czasem też potrzebują jakiegoś właśnie kwarantanny, czy odosobnienia, czy jakiejś obserwacji. Także tam już nie są dzikie ptaki, tylko takie, które z jakiegoś powodu nie mogą być na ekspozycji.
2: Kolejna kuchnia. I to już jest kuchnia tylko dla mieszkańców tego miejsca, czyli dla ptaków.
1: Tak, no ta kuchnia jest jak widać spora.
2: Liść mniszka lekarskiego, płatki róży, liść maliny, liść pokrzywy, oczywiście świerszcze, to jest pokarm ptaków?
5: Tak jest, świerszcze i liście, tak jak pani mówiła. Nazywam się Agnieszka Wojciechowska. Akurat jesteśmy w tej chwili w kuchni, gdzie mamy warzywa, owoce, pełną lodówkę zawsze na full, różnego rodzaju granulaty, orzechy. Codziennie rano robimy specjalną sałatkę owocową. Do tej sałatki wkładamy też gotowaną marchewkę i groszek. I proszę mi uwierzyć, że jak zobaczylibyście na żywo tą sałatkę, tam jest papaja, jest wiele owoców, są owoce sezonowe, też borówki, to naprawdę aż samemu chciałoby się zakąsić troszkę. Więc jesteśmy w kuchni dwa razy. Podstawowy posiłek, taki miękki, jest właśnie podawany rano, a później po południu zdejmujemy te miski koło godziny drugiej. Ważne jest to, żeby zwierzęta miały dostęp

0: do pokarmu 24 godziny na dobę.
1: No tak jak w naturze.
0: Tak jest. Też są zwierzęta nocne, które na przykład dużo, dużo więcej jedzą nocą, kiedy nas nie ma, bo one z natury są bardziej aktywne nocą, natomiast mniej jedzą w ciągu dnia, ale zawsze suchy pokarm jest dostępny 24 godziny na dobę.
1: Które ptaki zajadają się sałatką owocową?
0: Wszystkie owocożery, czyli wszystkie ptaki, gdzie znajdziemy również kulki charakterystyczne, które mają taki zapach landrynek, bo tam właśnie są zmiksowane wszystkie owoce.
1: Ojejku, jak to ładnie pachnie.
0: No, aż się chce zjeść takimi landrynkami, prawda?
1: Tak, a wygląda jak trochę taka sucha karma dla psa czy kota.
0: Czerwona, malutka, drobniutka, tak.
1: Bardzo ładnie pachnie, ale obok jakieś robaczki?
0: No, są takie ususzone robaczki. To...
1: Ale i żywe robaczki.
0: I żywe robaczki, tak. Mącznik, hermetia, próchnojada mamy, szarańcze mamy. Pełne menu po to, żeby im było jak najlepiej, żeby urozmaicić żywienie, bo wiadomo, witaminy podstawa.
1: A czy my tutaj na zapleczu ptaszarni też możemy zobaczyć ptaki? Widać to, co się dzieje w wolierach na przykład albo w hali wolnych lotów?
0: Akurat do hali wolnych lotów nie ma od nas wyjścia, ale jeżeli zwiedzający chodzą u nas po korytarzu i oglądają zwierzęta, te zwierzęta są w wolierach, to proszę sobie wyobrazić, nie wszystko jest zawsze widoczne, ale w każdej wolierze jest wyjście, które prowadzi do korytarza i tamtą stroną właśnie pracownicy podają pokarm.
1: To widzieliśmy na zapleczu herpetarium, takie metalowe drzwi, których potem od strony tego miejsca, gdzie są zwiedzający, wcale nie było widać.
0: Tak, tak, właśnie one są, jak nam robią woliery, malują woliery artyści, to te drzwi też są bardzo ładnie tak malowane, żeby były zamaskowane i jak najmniej widoczne.
1: A tutaj kolejne pomieszczenie, niedostępne, grabie, szczotki, tak, narzędzia.
0: Tutaj jest nasz schowek, bo kochani, sporo rzeczy my sami robimy do wolier, tak zwane urozmaicenia, szczególnie w przypadku Kea. Koledzy gromadzą sobie różne rzeczy, tak jak tutaj pani widzi, są babusy, które są później wykorzystywane na zabawki, są liny, tutaj mamy cały swój warsztat. Mamy też zaplecze, grabie, szczotki, bo to, że tak widzicie i te woliery są takie piękne, to samo się nie robi. To pracownicy wszystko robią i to codziennie przy karmieniu zwierząt trzeba wolierę też wyczyścić, czasami zmienić basen, kwiaty poczyścić, oczywiście wszystko zrosić i przygotować dla zwiedzających.
1: Do hali to chyba musimy wyjść, prawda?
2: Jak widać, to zaplecze ptaszarni jest bardzo duże i tak naprawdę opiekunowie mają tutaj co najmniej dwa aż wyjścia na ten taki korytarz właśnie, na którym już chodzą zwiedzający.
1: Już tutaj jesteśmy, wokół nas pełno ptaków i dźwięków, a przed nami ta hala wolnych lotów.
2: Hala wolnych lotów, czyli olbrzymia taka sala, w której ptaki latają luzem, biegają pod nogami, latają nam nad głową, nie są za szybą, nie są za siatką. Także tutaj ostrożnie i właśnie o każdej porze roku czujemy się jak na rajskiej wyspie.
1: Hala wolnych lotów to miejsce, w którym można odpocząć po wędrówce po ogrodzie zoologicznym. I wtedy, kiedy oglądamy zwierzęta tak jak wszyscy zwiedzający i wtedy, kiedy wchodzimy do ogrodowych zakamarków. Ucho widzi, a łapacz dźwięków czuwa. Do usłyszenia, Agnieszka Ciecierska.
3: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Autopromocja.
1: Nudzi mi się.
2: Nie mogę zasnąć.
1: Mogę się jeszcze pobawić?
3: Są takie wieczory, kiedy naprawdę nie możemy zasnąć. Wtedy jest tylko jedno rozwiązanie. Książka.
2: A kto z nami czyta?
1: Ja.
2: Ja.
3: Kto z nami czyta? W każdy czwartek od godziny 18. Nowości książkowe, polecajki i przede wszystkim nasze ulubione bajki. Zapraszam serdecznie. Marta Kawalec.
0: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieciom.
5: Zabawa!

Jesteś przegrany, jest źle, będzie gorzej. Nie ma co walczyć,

0: jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
1: Posłuchajcie nas uważnie.
2: Wszyscy starsi oraz młodsi.
1: Dzisiaj będzie na poważnie.
2: Bo nieważne skąd pochodzi.
1: Kto wysoki jest czy niski.
2: Woli rower czy pływanie.
1: Nosi spodnie czy spódniczki.
2: Płatki zjada na śniadanie.
1: Czy kanapki z żółtym serem.
2: Zrób ciut głośniej przy głośniku.
1: Lub w słuchawkach, gdyś z rowerem.
2: Mieszkasz w Łodzi czy Kraśniku.
1: Na Podhalu czy na Helu.
2: Na Mazurach czy Podlasiu.
1: Skup się dobrze, przyjacielu.
2: Janku, Zosiu, Basiu, Kasiu.
1: Czy ktoś był,

0: czy jest, czy będzie?
1: Wspominałeś, Rysiu, Krysiu?
0: Niech wygodnie się rozsiądzie.
1: Mówi się rozsiądzie, misiu.
0: Tak się jakoś zrymowało.
1: Rzecz dotyczy szkolnych dzwonków.
0: Ale ci się powiedziało?
1: Dzwonków z czasów dziadka przodków.
0: Dzwonek dziadka Damazego.
1: Co był w dawnej szkole woźnym.
0: Dziadek dziadka Ignacego.
1: Miłym woźnym był, czy groźnym?
0: Dziadek mówił, drogi dziadku.
1: I miał czarodziejski dzwonek.
0: Co Ignacy dostał w spadku.
1: Niezły z niego ancymonek.
0: Pozostawił kredę, ławkę.
1: W niej atrament w kałamarzu.
0: Ławka wpada w niezłą drgawkę.
1: Po wpisanym komentarzu.
0: I zaklęciu z nazwą szkoły.
1: Cudne są te opowieści.
0: Każdy słuchacz jest wesoły.
1: Chcecie poznać szkolne treści?
0: Jak to było i dlaczego?
1: Siądźcie obok smoka, misia.
0: Magia dzwonka Damazego.
1: Gdzie też nas zabierze dzisiaj?
0: Ja wysłucham opowieści o każdej szkole.
1: Siadajmy przy stole.
2: Misia Michasia i Smoka Adasia, podcast szkolny.
0: Co robisz, Adasiu?
1: Oglądam komiks.
0: Komiks? To już prawie książka, co nie?
1: Komiks to komiks, a książka to książka.
0: No wiem, ale w komiksie są obrazki i w książkach też są obrazki, tylko mniej, prawda?
1: Dlatego oglądam obrazki w komiksie.
0: Ale są też literki, tak jak w książce, tylko trochę mniej literek, tak?
1: Jak obejrzę, to poczytam.
0: A nie moglibyśmy razem poczytać?
1: Jak to razem, Michasiu?
0: Ja bym oglądał, a ty byś czytał. To, bo ty bardzo dobrze czytasz, prawda?
1: No dziękuję, wiem, ale jeszcze nie tak dobrze jak dorośli. Dlatego wolę komiks.
0: O, zobacz, ten wysoki i ten mały chyba się zmęczyli bieganiem, co nie?
1: Tak, bo musieli dogonić pociąg.
0: O, i nawet im się udało. O, ale musieli zgłodnieć, co nie? O!
1: No proszę, tak jak myślałem. Znaleźli plecak tego, którego gonili.
0: Złoczyńcy to zawsze coś gubią, a później tego szukają, co nie?
1: A tym razem na pewno wróci po plecak.
0: Ten złoczyńca? A skąd wiesz, Adasiu?
1: Bo w plecaku znaleźli prowiant dla całej grupy.
0: Jak wyruszamy na piknik, to też zawsze bierzemy plecak z prowiantem, prawda?
1: Zobacz, o teraz mogą odpocząć, usiąść i coś zjeść.
0: Ciekawe, co mają do zjedzenia.
1: A tego najczęściej nie pokazują. Tylko, że bohater coś żuje albo popija.
0: Właśnie, i to jest, Adasiu, nie w porządku. A Leszek mi nawet kiedyś opowiedział o takim filmie.
1: Jakim filmie? O uciekających bohaterach?
0: Nie. Znaczy, nie wiem, o czym było, ale opowiadał, że taki kolega był głodny, wiesz?
1: W tym filmie?
0: Nie, na planie. To znaczy tam, gdzie powstaje film, gdzie go robią.
1: Aha, no i co z tym kolegą?
0: No i tam był taki wielki stół, na którym stały, no różności stały po prostu.
1: No ale jakie różności? Nie rozumiem.
0: Ojej, no różne różności do jedzenia, w miskach, na talerzach, takie dzbanki, kubki, no wszystko.
1: Aha, i jakby uczta, czy przyjęcie?
0: No tak, to był film o dawnych czasach i to była taka jakby uczta na zamku, wiesz.
1: Aha, rozumiem, ale co z tym kolegą?
0: Akurat była przerwa i ten kolega długo ściągał z siebie kostium, miał takie żelastwo na sobie, wiesz.
1: Czyli miał na sobie zbroję i był rycerzem?
0: Rycerzem czy tam wojownikiem, no. I bardzo długo ściągał te blachy z siebie, wiesz.
1: Nie dziwię się. Na pewno trudniej coś takiego zdjąć niż bluzę z kapturem.
0: Chodzi o to, że zanim to z siebie ściągnął, wychodzi i już nie było nikogo.
1: I super! Mógł sobie spokojnie odpocząć.
0: No, tak, ale był głodny. A przez połowę przerwy ściągał tę zbroję z siebie.
1: Babcia Janeczka opowiadała, że kto późno przychodzi, to ten sam sobie szkodzi.
0: No i tak sobie zaszkodził, że
1: Był głodny?
0: Był bardzo głodny i dlatego postanowił zjeść coś z tego stołu, który stał po środku.
1: Który w filmie był do uczty.
0: Aha, tylko że on nie widział tych poprzednich scen, bo mu taka klapka w hełmie spadła na oczy.
1: No zasłona w hełmie.
0: Aha.
1: To znaczy nic nie widział.
0: No właśnie, nic nie widział i nie wiedział, że to, co tam stało na stole, to...
1: Ale jak zdjął, to zobaczył te pyszności, tak?
0: No pewnie, a że był bardzo głodny, to dokładnie się nie przyglądał, tylko haps!
1: I super! Na pewno na stole było dużo jedzenia.
0: No właśnie, ale nie do jedzenia.
1: Jak to jedzenie nie do jedzenia, to do czego?
0: Do występowania w filmie zrobione było. Z drewna tam, z plastiku czy z gąbki takiej. Wiesz.
1: Aha! A to się najadł! No, mało

0: zębów nie połamał na takim drewnianym jabłku.
1: Ale jeśli chodzi o czasy rycerskie, to najlepiej byłoby pojechać, znaczy obejrzeć.
0: Do szkoły rycerskiej. To będzie...

0: Chłodnie.
1: A w filmie wszystko wyglądało tak pysznie.
0: Dlatego bardzo żałuję, że nic nie pachnie.
1: I jak to sobie wyobrażałeś? Zapach w filmie.
0: No pewnie. A nie widziałeś nigdy programów o jedzeniu?
1: Pewnie, że tak. Nawet o jedzeniu innych smoków.
0: To jedzą to samo, co i ty?
1: Na pewno tak. A w filmach pokazują smoki jedzące owce i barany.
0: I księżniczki. Nie zapominaj o księżniczkach, Adasiu. O.
1: To nieprawda, Michasiu. Kłamstwo. Żaden smok z mojej rodziny nie jadał księżniczek.
0: Wierzę ci, Adasiu. No, oczywiście, że żaden nie jadał. Przejdziemy się do dziadka?
1: Czemu nie? Spacer dobrze nam zrobi.
0: Czyli mówisz, że smoki to nie jadły księżniczek?
1: Czy ty wiesz, jak one są wyperfumowane, te księżniczki? Tak, tak. O. I jakie mają suknie z brylantami?
0: O, no to rozumiem. Taki diament czy brylant jakby utknął w gardle, to masakra, co nie?
1: Masakra. No, a w filmach tylko księżniczki, królewny i rycerze. Ja bym wolał... sałatkę.
0: Sałatki są pyszne. Leszek robi taką jedną makaronową, palce lizać.
1: Mhm. A Wojtek to robi sałatkę nadmorską z warzywami i krewetkami.
0: Nie, bo w gębie. A o, albo te Wojtka, te placuszki z soczewicą.
1: O, tak, tak. Nigdy dotąd nie udało mi się zobaczyć, jak je robi, wiesz?
0: To tak samo jak Leszka ta sałatka owocowa z tym takim, tym niebieskim serem i tymi orzechami. No miał.
1: Tak, tak, ta słodko-kwaśna. No. To marzenie.
0: A może jakbyśmy wykopali coś takiego?
1: Jak to wykopali? Co i spod czego wykopali?
0: No, z ziemi, jak ci no wiesz, archeolodzy.
1: Archeolodzy się mówi.
0: Był nawet taki film, że znaleźli zbroje i miecze.
1: Widziałem, albo jakieś dzbany znaleźli, czy takie wielkie chory.
0: Kto był chory?
1: Może ten archeolog.
0: Aha, to myślisz, że odkopał jedzenie i je zjadł i zachorował?
1: Nie, no to niemożliwe, Michasiu, absolutnie niemożliwe.
0: A dlaczego? Skoro odkopywali dzbanki, to może i garnki z jedzeniem. I
1: to niemożliwe, że zjadł coś, co odkopał, no.
0: A nasza suczka to często coś wykopuje i zjada, chociaż Leszek jej nie pozwala.
1: Ale jak coś tyle czasu leżało w ziemi, na pewno jest bez wartości.
0: Akurat. A jak znajdą koronę? Albo pierścionki, czy monety.
1: A to są już skarby, to co innego. Jak piraci znajdą skarby, to później inni je odbierają.
0: No pewnie, że skarby. A wyobrażasz sobie, co by było, jakbyśmy znaleźli warzywa?
1: Jakie warzywa, Michasiu?
0: A włoszczyznę tej królowej, co przywiozła warzywa do Polski?
1: Wielkie mi coś, włoszczyzna. Można kupić na ryneczku albo w sklepie.
0: Co ty, Adasiu? Dziadek mi opowiadał, że kiedyś w Polsce nie było żadnych warzyw.
1: Poważnie nie było warzyw? Nie było? I ona, ta królowa, przywiozła? Aha. No, to sporo musiała przywieźć.
0: No nie, no coś tam było, ale przywiozła jak skarb i to posadzili.
1: Posadzili skarb? O czym ty mówisz? Michasiu, jaki skarb?
0: Te warzywa normalnie posadzili. Ludzie zaczęli je sadzić w ogródkach.
1: Aha, znaczy w ziemi.
0: No.
1: Babcia Janeczka ma włoszczyznę w ogródku.
0: Dziadek Ignacy tak samo. Poczekaj, Adasiu, ale mam pomysł.
1: Z wykopaniem starożytnej włoszczyzny z ogródka?
0: Nie, mam pomysł, jak się dowiedzieć o pysznościach.
1: Najpierw chciałeś kopać, a teraz już nie?
0: Zamiast kopać, obejrzymy, jak się kiedyś robiło jedzenie.
1: Nie mam zamiaru niczego kopać, Michasiu. Sam się łap za łopatę.
0: Ale nie. Niczego nie będziemy musieli. A zresztą już jesteśmy na miejscu.
1: Zaczekaj, jaki masz pomysł? Jak chcesz się dowiedzieć?
0: Zaraz wszystkiego się dowiesz. Dziadku! Dziadku! Dzień dobry! Otwórz, dziadku, to my!
1: To
0: dziadku!
1: My? Dziadku Michasia, to my, Smogadaś i twój miś Michaś!
2: O, witajcie, wasałyki! Doskonale wyczuliście moment, ale macie węch?
1: Węch? Ale my niczego nie wąchaliśmy. Przyszliśmy tutaj, bo...
0: Bo chcemy skorzystać z tablicy i dzwonka dziadka Damazego.
1: Tak, tak? Nic nie mówiłeś, że chcemy się gdzieś...
0: No pewnie.
1: A, to ten twój pomysł.
2: Jaki pomysł? O czym mówicie, chłopcze?
1: Ja tu nawet nie wiem. To Michaś coś wymyślił, ale jeszcze mi nie powiedział.
2: Oj, całkiem zapomniałem o manierach. Wejdźcie do środka!

0: chłopcy, mam dla was niespodziankę.
1: Niespodzianki? Niespodzianki dziadka Ignacego są najpyszniejsze.
2: Dziadku, pychotka. Mój nos mówi mi, że to chyba ciasto.
3: Malinowo-porzeczkowo-rabarbarowe.
0: A nie mówiłem, że macie nosa? Siadajcie, już nakładam na talerzyki.
1: To jest po prostu ta, no, poezja.
2: Dziadku, to dzieło sztuki. Dziadku, a gdzie ty w ogóle się tak nauczyłeś piec i gotować?
1: Ja to trochę już się nauczyłem od Wojtka i od babci Janeczki.
2: A ja to od Leszka i dziadka. Najwięcej od dziadka.
0: Uczymy się masałyki przez całe życie.
2: Otóż to, dziadku. Dlatego, wiesz, dziadku, wpadłem na taki, no, na pewien pomysł.
1: A ty znowu o tym daj spokój. Jedz lepiej.
2: Za chwilę. Najpierw prośba. Dziadku, czy możemy skorzystać z tablicy?
1: Na mnie nie licz. Nie ruszę się, zanim nie zjem tej pychotki.
2: Bo chciałbym obejrzeć jakąś szkołę jedzeniową.
1: Słucham, jaką szkołę jedzeniową?
0: A masz na myśli szkołę gastronomiczną? Taką Akademię Sztuk Kulinarnych?
1: Co? To jest coś takiego na świecie?
0: W każdym kraju są takie miejsca, gdzie kształcą się przyszli mistrzowie kuchni.
2: Otóż to, mistrzowie. A ty, Adasiu? Nie chciałbyś zostać mistrzem kuchni?
1: Mistrzem kuchni? No pewnie, że chciałbym, ale nie wiem jak.
0: No dobrze, dobrze. Zaczekajcie chwilę.

0: Bardzo proszę, chłopcy. Tablica ustawiona. Oto kreda, proszę. I dzwonek do Mazego.
1: To ja będę dzwonił, a ty napisz adres, Adasiu.
2: Ale ja nie mam pojęcia, co napisać. Szkoła kuchenna czy jak?
0: Ależ nie. Subtelnie i kulturalnie. Już od dawna w Polsce istniały takie miejsca.
1: To dziadku, kiedy ta królowa przywiozła włoszczyznę?
0: Królowa Bona! O, tak! Wniosła wspaniały dar z ziemi włoskiej do polskiej.
2: To co, mam wpisać jakiś zamek średniowieczny, czy co?
0: Nie, to za wcześnie byłoby na królową Bonę. A w średniowieczu to nie bylibyście zadowoleni z jedzenia. Chłopcy.
2: Jesteś pewny, dziadku?
0: Oj, tak. Podstawą wyżywienia ludzi średniowiecza były produkty ze zbóż. Kasze i chleb.
1: Ja to lubię takie. A ty, Adasiu?
2: Trochę tak, trochę nie.
0: No i jeszcze były rośliny strączkowe i warzywa. Były ważnym uzupełnieniem diety niższych warstw społecznych.
2: Pyszności, super te.
0: Mięso, warzywa. Produkty droższe i mające bardziej prestiżowy status obecne były przede wszystkim na stołach warstw wyższych.
1: Słucham?
0: No, arystokracji. Tak. Jadano tam głównie drób i wieprzowinę, a na dworach rycerskich głównie upolowaną dziczyznę. No, popularne szczególnie w okresie postów były ryby morskie i słodkowodne.
1: Co nie byłoby tak źle, dziadku? Najedlibyśmy się z Adasiem, co nie?
0: Ale tylko na dworach królewskich i szlacheckich, bo chłopi to głodowali raczej.
2: No to ja już nie wiem, co wpisać.
0: Akademia Kulinarna znanej wyższej uczelni. Proszę, no napisz. Dobrze.
2: Akademia...
1: Kulinarna. Dziadku, jak to się mówi?
0: Kulinarna.
2: Dobrze, że nie napisałem. Kulinarna.
1: Dobrze napisałeś?
2: Gotowe. Dzwoń, Michasiu.
1: Dobrze, uwaga, dzwonię.

0: komnata kuchenna.
1: Zobacz, jakie mają garnki, jakie łyżki.
0: I dlatego zawsze się denerwuję, oglądając filmy o jedzeniu.
1: A czym się denerwujesz, Michasiu?
0: No, że nie mają zapachów.
2: Przy Wydziale Historii i Dziedzictwa Narodowego zaistniała Akademia Kulinarna. Oho, zajęcia obejmują historię, kulturę, dziedzictwo żywieniowe, sztukę kulinarną, no i zajęcia praktyczne połączone z ćwiczeniami na miejscu i w terenie.
0: Ojej, jak tutaj musi pachnieć. Szkoda, że tego nie czujemy.
1: No tak.
2: Zobaczcie, jakich produktów używają kursanci. Jakich przypraw.
1: Szkoda, że sami nie możemy czegoś zrobić. Tak zupełnie sami.
0: Ja też bym chciał jak Leszek, jak Wojtek, jak babcia Janeczka, jak dziadek.
1: Tak, gotować jak twój dziadek. Albo jak w tej akademii, co widzieliśmy.
2: Naprawdę? Chcielibyście sami coś przygotować, basałyki?
1: Pewnie, dziadku Michasia.
0: Jeszcze jak?
2: Aha, bardzo dobrze, proszę bardzo, proszę. Proszę bardzo. A, mam tu wszystko przygotowane. Aha, jeszcze produkty możecie podawać?
1: Pomidory, papryka.
0: Jakiś ser, orzechy, gruszki, oliwa?
1: Cytryny, makaron? Makaron, on już jest ugotowany.
2: O, chyba, że na początek chcielibyście jakieś bardziej wykwintne dania. Ale na to trzeba czasu.
0: No, pewnie, dziadku, takie jak jedli królowie albo z tej akademii kulinarnej.
1: Ja nie potrafię i ty też nie, Michasiu. Nie znamy się na tym.
2: O, kiedyś na pewno do tego też dojdziecie, ale na dziś proponuję prostą, pyszną sałatkę.
1: Sałatka, o właśnie, to doskonały pomysł, dziadku Michasia. Ja bardzo lubię sałatki, a ty, Michasiu?
0: Ja też, ale jak się napatrzyłem na tę akademię, co tam było i jak dziadek opowiadał.
2: No, już, do roboty, basałyki, proszę. Najpierw kroicie warzywa i inne składniki.

0: To już koniec opowieści?
1: No te końce są podstępne. Zawsze się pojawiają, kiedy zaczyna się zabawa.
2: Film o Akademii się skończył, ale jeszcze sporo pracy przed wami, chłopcy.
0: Trudno. Musimy teraz poczekać kilka dni do nowego podcastu.
1: A dokładnie to 7, czyli cały tydzień.
2: Jakie 7 dni? Żartujecie sobie? Smak potraw zależy od świeżości składników.
0: To nic. A może zjemy za tydzień?
1: Chociaż ja to już teraz jestem głodny, jak średniowieczny koń z kopytami.
0: Możemy robić i zastanawiać się, jaką szkołę obejrzymy następnym razem.
1: A myślisz, że taki podcast szkolny to jest lepszy od nieszkolnych podcastów?
0: On jest zupełnie inny, bo szkolne są wiadomo jakie.
1: Tak? Jakie są? Nie wiem, ale ja bym coś zjadł.
0: Nie ma na co czekać, kroimy.
2: Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. O, widzę, że coś zapamiętaliście z tej szkoły kulinarnej.
0: A do czego nam potrzebna oliwa?
1: Ja wiem. Często z dziadkiem robiliśmy sos do sałatek. Zgadza się, dziadku?
2: O, oczywiście. Pamiętasz składniki winegretu?
0: Czego?
1: Winegretu, cytryna, miód i oliwa oraz przyprawy.
0: My z Wojtkiem chyba też taki robimy. Ja to mogę przyprawiać.
2: Doskonale, wspaniała praca zespołowa. Wlej oliwę.
0: I ja wycisnę sok z cytryny, zgoda?
1: I jeszcze trochę miodu, żeby nie było za kwaśne.
2: Proszę, Adasiu, teraz twoja kolej. Przyprawiaj. O, tutaj masz młynek do pieprzu.
0: O, proszę, proszę, znam te zioła. To są zioła prowansalskie. Je trzeba nasypać do takiej sałatki. Trzeba też nasypać trochę pieprzu, papryki.
1: Ale mi zakręciło w nosie.
0: Mnie też. Na zdrowie, Michasiu. Nie powiesz mi na zdrowie?
1: Na zdrowie.
0: No, dziękuję. O, jeszcze więcej ziół. Nie, a może to wystarczy? Nie, chyba wszystko.
2: Doskonale, chłopcy. Jestem pod wrażeniem. Gratuluję wam, pasołyki.
0: Bardzo dziękujemy za pomoc, dziadku Michasia.
1: Jesteś kochany, dziadku. Do widzenia.
2: Biegnijcie już do domu i uważajcie na siebie, chłopcy.
0: Do widzenia, dziadku Michasia.
1: A, dziadku!

0: Ojej, muszę uważać, żeby się nie przewrócić z tą miską sałatki.
1: Ale nasi dorośli będą zaskoczeni. No nie uwierzą, że to zrobiliśmy sami.
0: Mhm. Wszystko dzięki czarodziejskiej tablicy, kredzie...
1: I dzwonkowi dziadka Damazego.
0: Myślałem, że te podcasty o szkole będą za bardzo dorosłe.
1: Chyba nie, ale na pewno i dzieci, i dorośli nas słuchają.
0: Tak myślisz, Michasiu?
1: Na pewno. Przecież wszyscy będą kiedyś w szkole, co nie?
0: Będą, już są, albo kiedyś byli.
1: Jak to? To są tacy, co byli kiedyś, a już nie są?
0: Oczywiście, a dziadek Ignacy, a babcia Janeczka.
1: Masz rację, zgadza się.
0: A Wojtek z Leszkiem?
1: I znowu rację, a Martyna, a Ania?
0: A Daria, Klaudia? Też wszystkie już dawno mają szkołę za sobą.
1: No tak, rzeczywiście. To tylko my jeszcze nie byliśmy w szkole i...
0: Ja nawet nie byłem w przedszkolu.
2: Już wróciliście od dziadka?
1: Było fantastycznie. Oglądaliśmy szkołę kulinarną.
0: Znaczy akademię gastrologiczną.
3: Chyba gastronomiczną.
0: I starożytną szkołę kucharską, znaczy gotowania.
1: I tam mieli takie wielkie garnki i takie chochle.
2: I to wszystko podczas jednej wizyty w domku dziadka Ignacego?
3: Ale macie fantazję?
0: Naprawdę. I jeszcze dziadek Michasia opowiadał nam, jak się kiedyś jadło.
1: Aha, że tylko królowie super jedli, a reszta to słabo.
0: Że królowa Bona przywiozła włoszczyznę.
1: I że później ją zakopała.
0: Bo babcia Janeczka to wykopuje rośliny w ogródku.
1: Bo warzywa są pyszne i zdrowe. Dlatego jeszcze...
0: I to zupełnie, ale to zupełnie sami...
1: Zrobiliśmy sałatkę.
0: Fantastycznie przepyszną.
1: I do tego sos winegret?
0: I ja przyprawiałem.
1: Chcecie spróbować?
2: Chętnie, ale już chyba najwyższy czas.
3: Chłopcy, już dosyć tej rozmowy. Najwyższy czas.
2: Na następne spotkanie z dzielnym smokiem Adasiem
3: i pomysłowym misiem Michasiem.
0: Ale to za tydzień.
1: Przecież wiem.
2: Zgadza się, już za tydzień, ale słuchajcie też innych podcastów.
3: A jeżeli macie inne pomysły albo wiecie, dokąd zaprosić Smoka i Misia, napiszcie o tym.
2: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
3: razem z wami wysłuchali relacji o wizycie w różnych szkołach, nie tylko w Polsce.
2: Waszych ulubieńców, Misia i Smoka.
3: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Adasiu, mam pomysł, co będzie następnym razem.
0: To tajemnica, Michasiu. I słuchajcie nas, papa!
1: To był podcast szkolny Misia Michasia
0: i Smoka Adasia.
1: Zapraszamy na następne. Pa, pa!
0: Pa, pa!
4: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: powodzenia.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
2: Autopromocja. Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Dzień dobry, witam wszystkich naszych słuchaczy. Radiowa Świetlica dzisiaj otwiera się po raz kolejny. 16 do 18 jesteśmy z Wami. Marta Kawalec, Kasia Pietrzak, zapraszamy.

Come on, no właśnie, radiowa świetlica rozpoczęła się. Mam nadzieję, że rozbujaliście się razem z piosenką Can't Stop the Feeling, bo to taka piosenka idealna na powrót ze szkoły, może z przedszkola, albo kiedy jedziecie gdzieś na jakiś trening albo jakieś dodatkowe zajęcia. Dzisiaj 18 maja, ale popołudnie, więc można już powoli trochę odpocząć po tych codziennych obowiązkach. Jeżeli mieliście dzisiaj trudny dzień, no to zostańcie z radiową świetlicą. Myślę, że będziemy się dobrze bawić, szczególnie, że druga połowa maja zapowiada się już całkiem przyjemnie. Kiedy jechałam dzisiaj na audycję, to zobaczyłam, jak pięknie już się robi słoneczko. Cieplutko po tym chłodnym początku wiosny. Mam nadzieję, że już teraz będzie coraz cieplej, szczególnie, że wschód i zachód Polski jest już naprawdę dogrzany, 18-19 stopni. No południe jeszcze trochę chłodno, bo 11-12 stopni w Krakowie czy Katowicach, ale mam nadzieję, że już wkrótce wszędzie będzie cieplutko. Mam nadzieję też, że ten deszcz trochę jeszcze popada, bo przyda się on naszym roślinkom, żeby było pięknie i zielono w tę wiosnę w tym roku. A co warto jeszcze dzisiaj powiedzieć, to to, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Muzeów. No właśnie, Dzień Muzeum jest dzisiaj, a Noc Muzeów za nami. Przedwczoraj obchodziliśmy ten wyjątkowy dzień i noc w zasadzie, bo do późna mogliście oglądać budynki Polskiego Radia, zresztą wielu innych instytucji, ale w Polskim Radiu naprawdę było gwarno, wesoło i kolorowo. Ja też tutaj byłam, więc mogę powiedzieć, że było naprawdę pięknie. Bardzo Wam

Dziękuję za tę noc muzeów. A teraz poniedziałek, 18 maja, więc startujemy z radiową świetlicą. Mam nadzieję, że jesteście już przygotowani, bo za chwilę rozpoczniemy pierwszą naszą rozrywkę świetlicową.

Lokomotywa przejechała w naszej radiowej świetlicy 10 minut po godzinie 16. No to cóż, myślę, że to jest dobra pora na to, aby rozpocząć naszą niezwykłą historię z przygodą, gdzie możemy zgadywać piosenki. Czy znacie tę zabawę? Muzyczne puzzle. Muzyczne puzzle już za chwilę rozpoczną się na naszej antenie i już za chwilę podam wam pierwszą wskazówkę, ale zanim to powiem, jakie są zasady, bo być może nie wszyscy pamiętają. Zasady są bardzo proste, podaję trzy podpowiedzi. Trzy wyrazy, które pojawiają się w piosence, o którą pytam. Jeżeli wiecie, to możecie do nas zadzwonić. Najpierw pojawię się z pierwszą podpowiedzią. Jeżeli nie będziecie wiedzieli, to pojawię się za chwilę z drugą podpowiedzią, a potem z trzecią. I wtedy mam nadzieję, że już telefony się rozdzwonią i wszyscy będą wiedzieli, jaka to piosenka, jaka to melodia. No dobrze, to w takim razie pierwsza podpowiedź, jaką chciałabym wam dać do naszej zabawy muzyczne puzzle, to słowo... To słowo pole. Czy już wiecie, co to za piosenka? 22 645 20 55. Jeżeli tak, to możecie zadzwonić albo poczekać na drugą podpowiedź. Mam nadzieję, że to nie będzie taka trudna zagadka, ale w razie czego mamy jeszcze w zanadrzu dwie podpowiedzi. Piosenka ze słowem pole. Czas start. Zaczynamy naszą zabawę muzyczne puzzle.

0: Muzyczne puzzle.
1: Akurat taką specjalnie motywacyjną piosenkę wybrałyśmy wam z Kasią. Możesz wszystko. To taki początek dla tych, którzy chcą wziąć udział w naszej zabawie Muzyczne puzzle. Podałam już wam pierwszą podpowiedź, która brzmiała pole. Pole to słowo, które pojawia się w naszej piosence, o którą dzisiaj pytam. A teraz druga podpowiedź. Czas na podpowiedź numer dwa, a to słowo autokar. Czy słowo autokar i pole łączy wam się w ten sposób, że wiecie już, jaka to piosenka? Jeśli tak, to można do nas zadzwonić. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia. A jeżeli nie, to zaraz wrócę z kolejną podpowiedzią i wtedy mam nadzieję, że wszystko stanie się już jasne. No to czekam na te wasze telefony.

0: Ty i ja, piosenka z filmu High School Musical, a już teraz wracamy do naszej zabawy muzyczne puzzle. Dodzwoniła się do nas Helenka. Dzień dobry, Helenko.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, czy ty już wiesz po tych dwóch podpowiedziach, o jaką piosenkę pytamy?
1: No, wiem, ale nie jestem pewna.
0: Dobrze,
1: ale
0: no to
1: tak na 99%.
0: Ojej, to dużo. Dobrze, to w takim razie próbujemy. Jaka to piosenka?
1: A ja wolę moją mamę, Majka Jeżowska.
0: Sprawdźmy, czy to jest właśnie ta piosenka. O, no niestety to nie jest ta piosenka, ale mam nadzieję, że spróbujesz może następnym razem i się uda. Ale przy okazji powiedz nam, skąd dzwonisz i co u ciebie słychać.
1: Dzwonię z Gdyni, no i u nas świeci słońce.
0: Mhm. Piękna pogoda chyba w Gdyni też?
1: Tak, strasznie ciepło.
0: No właśnie, czyli można już zdjąć w końcu te kurtki, nawet czapki, prawda?
1: Tak, i bluzę można nawet zdjąć.
0: A czy byłaś już nad morzem?
1: Nad morzem nie byłam, ale mieszkam blisko morza.
0: No właśnie, tak myślałam, że te osoby, które mieszkają blisko morza, to nad tym morzem bardzo rzadko się pojawiają, to prawda?
1: Tak.
0: W twoim przypadku też się to jednak potwierdza. No właśnie. No dobrze, to w takim razie mam nadzieję, że już wkrótce sprawdzisz, jak to morze wygląda wiosną i nam opowiesz. Może do nas zadzwonisz wtedy i opowiesz, jak wygląda morze wiosną.

0: wiosną. Ja co prawda nigdy nie byłam, ale myślę, że to jest piękna przygoda właśnie na plaży wiosną, kiedy nie ma aż takich tłumów jak latem. Helenko, bardzo Ci dziękuję za ten telefon. Możesz kogoś pozdrowić jeszcze?
1: Mamę, siostrę, tatę, cały świat, polskie radio dzieciom i całe... No...
0: Wszystkich słuchaczy.
1: Cały świat i wszystkich słuchaczy.
0: Bardzo dziękujemy. W zasadzie to jak powiedziałaś cały świat, to można powiedzieć, że już wszystkich pozdrowiłaś, ale wyróżniłaś jeszcze Polskie Radio Dzieciom i bardzo za to dziękujemy. Mam nadzieję, że wszyscy nasi słuchacze czują się teraz wyróżnieni. No to w takim razie miłego popołudnia Ci życzę, Helenko. Trzymaj się cieplutko. Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Pa, pa, pa, pa.
0: Helenka do nas zadzwoniła, ale niestety nie znała odpowiedzi. Dodzwoniła się do nas natomiast druga słuchaczka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Masz na imię Klaudia.
2: Tak.
0: Witam Cię, Klaudio, bardzo serdecznie. Powiedz, czy Ty już wiesz może, o jaką piosenkę pytamy?
2: Tak.
0: To były dwie podpowiedzi na razie, Autokar i Pole. Czy te dwie piosenki pojawiają się w tej piosence, o którą masz na myśli?
2: Tak.
0: Tak? No to sprawdźmy, jaka to piosenka?
2: Najpiękniejsza w klasie.
0: Sprawdźmy. No tak, to jest właśnie najpiękniejsza w klasie. Klaudia, czy ty jesteś najpiękniejsza w klasie?
2: Tak.
0: Tak. No i bardzo dobrze. Bardzo dobrze jest mieć właśnie o sobie takie zdanie. To w takim razie to jest może piosenka o tobie. Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Tak śpiewa Majka Jeżowska, prawda?
2: Tak.
0: No właśnie, ale przy okazji ma jeszcze tutaj taką fajny refren jest tej piosenki. Hulali po polu i pili kakao. Bardzo mi się to podoba, taki wpadający w ucho, bardzo dobry tekst piosenki. Podoba Ci się pewnie ta piosenka?
2: Tak.
0: I dlatego ją właśnie znasz i zadzwoniłaś do nas. Bardzo się cieszymy z tego powodu. Klaudia, tak. Powiedz nam coś o sobie. Co robisz dzisiaj? Czy masz może jeszcze jakieś zadania do wykonania?
2: Mhm. Wracamy z Poznania do Słupska.
0: W Słupsku mieszkasz.
2: Mhm.
0: A co robiłaś w Poznaniu?
2: Byłam u okulisty.
0: U okulisty. Mhm. I wszystko dobrze?
2: Tak.
0: Dobrze, no to bardzo się cieszymy w takim razie. A powiedz, Klaudio, czy ty masz jakieś pasje, zainteresowania? Lubisz coś robić, kiedy nie jeździsz do okulisty, do Poznania?
2: Lubię śpiewać i lubię rysować, malować, kolorować.
0: Mm-hmm. A co rysujesz najczęściej? Jakąś przyrodę, zwierzaki, a może zabawki? Jeszcze raz?
2: Picze.
0: Nie zrozumiałam, powiedz jeszcze raz.
2: Picze.
0: A ćwiczysz dopiero, mm-hmm. Ale co ćwiczysz w takim razie? Czy masz już jakieś konkretne zainteresowanie?
2: Picze.
0: Coś nam przerywa cały czas i nie możemy do końca usłyszeć. A wyjaśnij, o co chodzi z tym, co mówisz, bo nie możemy zrozumieć.
2: Taka postać.
0: A, taka postać z bajki. No widzisz, ja nie jestem może na bieżąco z tymi postaciami, ale jaka to bajka?
2: Lilo i Stitch.
0: Lilo i Stitch. Rozumiem, to taki niebieski stworek. Już teraz wszystko kojarzę. Czyli rysujesz Stitche w różnych konfiguracjach. Biegnące, leżące, śmiejące się, bawiące, tak?
2: Tak.
0: A dlaczego akurat Stitche Cię zainteresowały?
2: No bo je lubię.
0: Lubisz. I pewnie obejrzałaś wiele razy tę bajkę już, tak?
2: Nie oglądałam bajki, ale mi się bardzo pruszaki spodobały.
0: Mhm. Ten Stitch to jest do jakiego zwierzaka najbardziej podobny? Jak ci się kojarzy?
2: Dla mnie do psa.
0: No tak, te uszy trochę takie mylące, trochę takie uszy nietoperza. No ale rzeczywiście, no coś tam on ma z psa rzeczywiście. Dobrze, Klaudio, w takim razie bardzo ci gratuluję i bardzo dziękuję za to, że dodzwoniłaś się do nas.
2: A czy bym mogła kogoś pozdrowić?
0: Pewnie.
2: I wybrać piosenkę?
0: No piosenkę to już wybrałaś, bo zgadłaś naszą zabawę, odgadłaś piosenkę, więc teraz będzie piosenka najpiękniejsza w klasie. A kogo chciałabyś pozdrowić?
2: Miałam kulę ziemską.
0: O, masz bardzo duże oczekiwania. Pozdrawiamy w takim razie całą kulę ziemską, czyli zarówno tych, którzy są ludźmi, zwierzętami, tymi pod wodą i na lądzie, ptakami. Wszystkich pozdrawiamy, tak?
2: Tak.
0: No dobrze. I Stitche też pozdrawiamy.
2: Tak.
0: Już teraz będę wiedzieć.

wiedziała, że Stitche to jest twoja ulubiona postać z bajki i już będę na pewno coś więcej na ich temat wiedziała. Klaudio, bardzo ci dziękuję jeszcze raz. Pozdrawiamy całą kulę ziemską, a teraz specjalnie dla ciebie i wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Najpiękniejsza w klasie, bo to trochę piosenka o wszystkich dziewczynach, mam nadzieję. Do

0: Muszę się przyznać, że kiedy ta piosenka jest na antenie Polskiego Radia Dzieciom, to później nawet kiedy wychodzę z radia, to ona często towarzyszy mi jeszcze, bo hulali po polu i pili kakao to jest refren, który bardzo szybko wpada w ucho. No i trzeba przyznać, że chociaż Klaudia zgadła, to Helenka też była blisko, bo też tutaj kierowała się trochę w stronę przebojów Majki Jeżowskiej. No ale to była piosenka najpiękniejsza w klasie. Bez dwóch zdań to Klaudia odgadła poprawną odpowiedź. A już teraz dodzwonił się do nas Teoś. Dzień dobry, Teosiu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jesteś już po przedszkolu czy po szkole?
1: Nie, ja dzisiaj jestem chory.
0: O, czyli byłeś cały dzień w domu. Z mamą czy z tatą?
1: Mamo i tato, mój brat pojechał na obóz do Wrocławia.
0: No ale mam nadzieję, że to słońce, które już coraz częściej, mam nadzieję, będzie nam towarzyszyć, to cię już wyleczy i będziesz zdrowy. Życzę ci w takim razie dużo zdrowia. Teosiu, ale ja słyszałam, że ty jesteś sportsmenem. Jesteś sportowcem.
1: No bo ja chodzę na piłkę.
0: Na piłkę nożną.
1: Tak.
0: I od jak dawna

0: No już ćwiczysz piłkę nożną?
1: Chyba kiedy miałem gdzieś 4 albo 5 lata, to chyba zacząłem chyba chodzić na tą piłkę.
0: To już tak dawno, że nie pamiętasz.
1: No, ale jeszcze, bo już mam prawie 7 lat, w maju mam urodziny.
0: Czyli połowę swojego życia przebiegałeś za piłką, można powiedzieć. A za co lubisz piłkę nożną?
1: Bo na początku piłki nożnej, rozgrzewki, mamy berka, a później jakiś mam, później po tym berku jest zmiana berka ten.
0: I macie różnych berków.
1: No.
0: Mhm. Ja słyszałam, że są różne odmiany tych berków.
1: No są.
0: Jakie znasz odmiany berków?
1: Berek. No to jest na mocno.
0: Mhm. A na czym polega berek kibelek?
1: Berek to jest dobrze, trzeba kończyć, a inna osoba, która nie jest domknięta, dotknie kogoś, który jest kibelkiem, jak się dotknie kogoś, to wtedy można się złapać. A jak berek go złapie, to nie może się złapać.
0: To rzeczywiście zabawna zabawa. Muszę spróbować. Berek, kibelek. A potem po rozgrzewce macie już taką grę techniczną, tak? Ćwiczycie różne podania.
1: Na przykład kółko krzyżyk, że są na przykład 4 osoby i 4. Jest jedna drużyna i druga. Trzeba ustawić taką linię albo prostą siebie, albo na ukos, albo drugi ukos, albo prostokąt.
0: Mm-hmm. I pewnie masz już taki specjalny, profesjonalny strój i buty.
1: No, od pana trenera dostałam koszulkę za darmo.
0: Pięknie. A w jakich barwach grasz?
1: No?
0: W jakich barwach grasz? Jakiego koloru masz koszulki?
1: Zieloną piłką.
0: Zielona koszulka z piłką. Pięknie. Czyli tak trochę kamuflujecie się na tle murawy.
1: No.
0: Nie widać was.
1: Czasami gram jeszcze w murawa. Jeszcze gram czasami berek banan, że... Nie, berka banana to nigdy nie graliśmy na piłce. Graliśmy berek cieszynka.
0: Bardzo podobają mi się te nazwy. Teosiu, a powiedz, czy ty chcesz już być tak w przyszłości? Zdecydowałeś, że będziesz piłkarzem, czy jeszcze nie wiesz, kim będziesz?
1: Ja wolę już być piłkarzem.
0: Czyli to jest twoje przeznaczenie.
1: A jestem dobrym na bramce.
0: Na bramce? Czyli nie jesteś ani napastnikiem, ani obrońcą, tylko właśnie na bramce najbardziej lubisz stać.
1: No, mam nawet rękawice.
0: Mhm. No to życzę w takim razie, żebyś mógł zająć dobre miejsce na tej bramce w przyszłości, w jakimś dobrym klubie.
1: No wiem. Mój brat ma jeszcze klejące rękawice, sprej do rękawic i klej do rękawic.
0: Klej do rękawic, po to, żeby się ta piłka przyklejała?
1: No, że nie musi lepiej broniło.
0: O, to nie wiedziałam, że są takie patenty, że można przykleić piłkę do rękawic, ale potem się ją odkleja łatwo?
1: Trochę trudno. Bo jak będą dwie rękawice klejące, to jak będziesz chciał ściągnąć, to że się to do drugiej.
0: Kolanem trzeba wtedy pomagać sobie.
1: Albo trzeba tak uderzyć piłkę, to może też spać.
0: No tak, ale w piłce nożnej ważna jest skuteczność, także jeżeli się obroni, to później już ewentualnie ktoś pomoże tą piłkę odkleić od rękawic, tak?
1: No.
0: Dobrze. Teosiu, w takim razie życzymy ci, żebyś jak najlepiej trenował tą piłkę nożną i miał same sukcesy. A czy chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Ja jeszcze mam mecz 1 maja.
0: 1 maja, to już był 1 maja.
1: Turniej.
0: Ale 1 maja już był za nami, jest 18.
1: Nie, 31 maja.
0: A, 31, tak, to przed nami jeszcze, rzeczywiście. Czyli trzymamy kciuki za Teosia, żeby 31 maja zdobył puchar, mistrzostwo, czy co tam w ogóle macie na tym turnieju, tak?
1: Tak.
0: To teraz w takim razie pozdrowienia od ciebie.
1: Pozdrawiam mamę, tatę, Tymka, moich kolegów ze szkoły, mojego sąsiada, jeszcze

0: całą rodzinę.
1: Pozdrawiamy w takim razie i tobie przede wszystkim życzymy dużo zdrowia, żebyś jak najszybciej wrócił na murawę i mógł grać mecze. Dziękuję ci bardzo za telefon, Teosiu.
0: Do widzenia.
1: Do widzenia. No a już teraz reprezentantka Eurowizji, która w zeszły weekend reprezentowała Polskę, Alicja Szemplińska w piosence Każdy z nas dla słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom.

każda z nas, piosenka Alicji Szemplińskiej, a już teraz kolejna niespodzianka dla wszystkich słuchaczy radiowej Świetlicy. Mamy dla Was zaproszenie do teatru, ale uwaga, uwaga, zaproszenie jest skierowane dla tych osób, które w najbliższą sobotę albo będą, albo nie ruszają się z Warszawy. Czyli albo dla mieszkańców Warszawy, albo dla tych, którzy do Warszawy przyjadą. 23 maja o godzinie 11 do Teatru Lalka mamy podwójne zaproszenie. I to zaproszenie na bardzo ciekawy spektakl Nasza Mama Czarodziejka. Pewnie ten tytuł Wam coś mówi, bo to jest powieść autorska Joanny Papuzińskiej, ale Sandra Schwartz stwierdziła, że zrobi nową inscenizację tej opowieści. No i tutaj będzie to pełna humoru historia o mamie, która jest czarodziejką i potrafi rozwiązywać bardzo wiele trudnych spraw, ale mamy tam też tatę Michała, który nie jest czarodziejem, no i dzieci Antka i Zuzę, które świetnie wiedzą, że z mamą nigdy nie jest nudno. Pewnie tak jak z waszymi mamami, ale

Ta mama jest niezwykła i o tej mamie zrobi odcinek podcastu, taki duet Wojtek i Piotrek. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co się wydarzyło, jak odbyło się nagranie tego podcastu, które będzie na deskach teatru Lalka, no to możecie do nas zadzwonić. 22 645 20 55. Czekam na wasze telefony i mam nadzieję, że już wkrótce ktoś będzie szczęśliwym posiadaczem podwójnego zaproszenia na ten niezwykły spektakl Nasza Mama Czarodziejka. 22 645 20 55. Czekam na wasze telefony.

0: To jest komiks, a my rozmawiamy teraz o spektaklu w Teatrze Lalka. Halo, halo, Warszawo. Czy ktoś z was mieszkających w Warszawie ma taką świadomość, że nigdy niczego nie wygrał, albo że chciałby właśnie coś wygrać, no to właśnie teraz jest ku temu okazja. Teatr Lalka ma dla was podwójne zaproszenie na spektakl Nasza Mama Czarodziejka 23 maja, czyli w najbliższą sobotę o godzinie 11. Jeśli chcecie być szczęśliwymi posiadaczami tych zaproszeń, i dobrze bawić się podczas sobotniego spektaklu, no to właśnie teraz można zadzwonić do nas. Naprawdę to się dzieje teraz na żywo. Jeżeli potrzebujecie mieć jakąś fajną rozrywkę na najbliższą sobotę, może właśnie to będzie okazja, żeby przyjechać do Warszawy na spektakl w Teatrze Lalka. Będzie to dobra okazja, żeby dobrze zacząć weekend. 22 645 2055 można dzwonić i zgarnąć super zaproszenie do teatru.
1: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
2: Och! Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
3: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
4: Kiedy

0: Szupaj, siupaj, łupaj, cupaj w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręć jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed siebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, supaj, w górę.

0: teraz ja mówię. Jest radiowa świetlica i godzina 16:49, a do nas dodzwoniły się dwie słuchaczki, Helenka i Justynka. Dzień dobry, dziewczynki.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Czy wy jesteście z Warszawy, albo może będziecie w najbliższą sobotę w Warszawie?
1: Jesteśmy z Warszawy.
0: I chciałybyście pójść do Teatru Lalka?
1: Tak.
0: Jakoś się podzielicie tym podwójnym zaproszeniem, mam nadzieję.
1: Tak.
0: Bo spektakl jest naprawdę, zapowiada się bardzo ciekawie. Nasza mama czarodziejka. Bardzo ciekawa książka swoją drogą. Może zdążycie jeszcze przeczytać przed pójściem do teatru, a tymczasem miło mi ogłosić, że to właśnie do was trafi te podwójne zaproszenie. Cieszycie się?
1: Tak.
0: Bardzo się cieszę. Wy jesteście siostrami, tak?
1: Tak.
0: Ale nie bliźniaczkami.
1: Nie.
0: Chociaż zgrane jesteście, jakbyście były bliźniaczkami. A ile macie lat?
1: Ja 7. Ja mam niecałe 11.
0: No tak, czyli jesteście trochę oddalone od siebie. Pewnie Helenka jest starsza, tak?
1: Justyna.
0: Justynka jest starsza. 11 lat to już jest pewnie 5. czy 4. klasa?
1: 4.
0: 4. klasa. A Helenka jeszcze pewnie 1, tak?
1: Zerówka,
0: no tak, racja. Dziewczynki, co mogłybyście powiedzieć naszym słuchaczom, żeby jeszcze piękniej rozświetlić ten nasze popołudnie? Piękne słońce w Warszawie, co robicie takiego ciekawego teraz?
1: Jedziemy do
0: Trójmorza. Oj, gdzieś tam uciekło mi to słowo, dokąd jedziecie?
1: Plecak ze szkoły mojej siostry.
0: Aha, wracacie ze szkoły i do domu już jedziecie?
1: Tak, czy szukamy teraz jeszcze miejsca, bo ja muszę odebrać jeszcze plecak ze swojej szkoły.
0: Mhm. No dobrze, to w takim razie szerokiej drogi wam życzę. Mam nadzieję, że już teraz będziecie jeszcze szybciej wracały i będziecie jeszcze bardziej zadowolone, no bo teatr w najbliższą sobotę to chyba miła perspektywa.
1: No.
0: Tak myślałam. Tak. To dziewczynki, jeszcze teraz chwila na pozdrowienie. Kogo chciałybyście pozdrowić?
1: To Helusia najpierw.
2: To ja bym chciała wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dziecio, moją babcię, ciocię, mamę, tatę, majątę i moją siostrę, rodzinę, mojego noworodka i
1: całą kulę ziemską.
0: O, no właśnie, cała kula ziemska pozdrowiona przez Helenkę i Justynkę. Dziewczynki, bardzo wam dziękuję za ten telefon. Bawcie się dobrze w Teatrze Lalka. Może zadzwonicie do nas później i opowiecie, czy warto pójść na ten spektakl. Dobrze, bardzo wam dziękuję za telefon. Do usłyszenia, miłego popołudnia, pa, pa.
1: Dziękuję wzajemnie, dziękujemy.
0: I w ten sposób Helenka i Justynka pójdą do Teatru Lalka w Warszawie. A wy jak spędzacie to dzisiejsze popołudnie? Możecie do nas jeszcze zadzwonić. Jest 16:52, więc możemy jeszcze porozmawiać. 22 645 25.

0: Autopromocja.
1: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
3: I rozpoczynamy drugą godzinę radiowej świetlicy. Do godziny 18 jesteśmy z Wami.

3 minuty po godzinie 17 rozpoczynamy drugie spotkanie, drugą godzinę spotkania w naszej radiowej świetlicy. Piękne słońce nam teraz zagląda do naszego studia Polskiego Radia Dzieciom. Mam nadzieję, że również u Was takie słońce świeci. Piękne popołudnie 18 maja chciałabym, abyśmy teraz razem spędzili i możemy zacząć na przykład od takiego tematu jak przyda się. Czy macie takie przyda się w domu? Na przykład jeden guzik albo kawałek kolorowej wstążki, a może filc albo jakiś koralik, jakieś ścinki materiału. Dzisiaj spróbujemy właśnie z takich rzeczy wyczarować coś niezwykłego, bo okazuje się, że takie pomysły to jest tylko początek tego, aby stworzyć coś wyjątkowego. Na przykład stary guzik może stać się okiem robota. A może skrawek materiału może być na przykład żaglem albo flagą. A kawałek tektury może zamienić się w miasto albo taką teatralną scenę. No i myślę, że każdy w domu ma takie przyda się, które mogą być do czegoś właśnie przydatne. I takie kapsle, patyczki, wszystko to, co gdzieś tam nam się po domu poniewiera, dzisiaj spróbujemy wykorzystać w bardzo słusznym celu. Porozmawiamy dzisiaj o upcyklingu. Upcykling, czyli wykorzystanie czegoś, co mamy w domu i żeby tego nie wyrzucać, możemy z tego wyczarować coś wyjątkowego. Ciekawa jestem, czy u Was w domu są takie przedmioty, które mogą stać się czymś wyjątkowym. Możemy dać im nowe życie. Już wkrótce porozmawiamy o tym z moim gościem, który przyniesie do studia kilka takich wyjątkowych rzeczy i powie, co z tego można wyczarować. Mam nadzieję, że już teraz pozbieraliście po domu takie rzeczy. Może sami coś stworzycie, a może będziecie wzorować się na tym, o czym będziemy mówić już za chwilę w naszej audycji. Nie zabraknie ciekawostek, nie zabraknie niespodzianek, bo czy wiecie na przykład, do czego mogą nam się przydać stare samochodowe pasy? Oczywiście to nie jest przedmiot, który gdzieś tam wyjątkowo nam się przewraca po domu, ale takie pasy można sobie na przykład zdobyć tam, gdzie stoją stare samochody, takie już nikomu niepotrzebne. No i taki pas samochodowy może stać się pasem do czegoś nowego, do czegoś wyjątkowego. Ciekawa jestem, czy wiecie, do czego używane są pasy samochodowe w upcyklingu. O tym już za chwilę z moim gościem, a już teraz naprawdę chcę. Piosenka z filmu Mała Srenka.

Moja dzisiejsza gościni już rozkłada się tutaj z fantastycznymi materiałami, które już wkrótce będą może też właśnie miały drugie życie. No to ja wam trochę jeszcze opowiem o tym, czym jest upcycling, czyli dawanie rzeczom drugiego życia. Nie przez naprawianie, ale przez klejenie, przez doszywanie, bo być może takie rzeczy, które nam się już mogą nie przydać, mogą być jeszcze zupełnie w dobrym stanie. Na przykład takie dżinsy. To jest bardzo, bardzo taki długotrwały materiał. Można z niego wyczarować naprawdę niesamowite rzeczy. I jeżeli na przykład mamy spodnie, z których już wyrośliśmy, albo na przykład są już niemodne, no to możemy wyczarować z nich coś innego. Stare dżinsy mogą na przykład zamienić się w plecak. No właśnie, a zużyta koszulka w organizer na biurko, słoik po ogórkach w lampion albo pojemnik na kredki. No właśnie, no i te pasy bezpieczeństwa, myślę, że to będzie jeden z game changerów, bo one właśnie mogą się stać niezwykłymi paskami od naszych torebek albo od nerek, które teraz tak bardzo są modne. Dziś w naszej radiowej świetlicy będą się działy rzeczy bardzo twórcze i przez najbliższe kilka minut będziemy opowiadać o guzikach, skrawkach, starych pudełkach i rzeczach, które lądują gdzieś na dnie szuflady albo niestety właśnie na śmietniku. I my możemy dać im drugie życie, takie, które naprawdę może być zupełnie nowym wcieleniem. Już za chwilę w naszym studiu pojawi się pani Diana Laskowska, która opowie o swojej pasji do szycia i do przerabiania wielu rzeczy w niesamowite skarby, które mogą być czymś niesamowitym dla naszego pokoju albo po to, żebyśmy mogli coś takiego pięknego nosić później na sobie. No to już za chwilę spotkanie z naszym gościem. Już nasza gościni Diana Laskowska się szykuje razem ze swoimi niesamowitymi artefaktami. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy też mogli je zobaczyć.

0: Vaiana nam teraz trochę nową energię wpuściła do naszego studia, a wraz z nią przyszła do naszego studia pani Diana z mnóstwem skarbów. To jest, muszę powiedzieć, naprawdę całkiem spora gromada rzeczy, bo to zmieściło się w trzech wielkich torbach. Miała pani pomocnika jeszcze, pomocniczkę, żeby to wszystko przynieść.
1: Tak, dzień dobry. Wzięłam bratową ze sobą, ponieważ sama nie dałabym rady.
0: No ja się domyślam, ale dała pani radę to wszystko sama zrobić.
1: Tak, jak najbardziej. To nie jest wcale bardzo trudna praca, tylko wystarczy trochę wyobraźni i chęci.
0: No, ale myślę, że umiejętności te w paluszkach przede wszystkim się liczą.
1: No chyba troszkę też, ale przede wszystkim wyobraźnia, czas i chęci. Bo to można wyrobić, prawda, te umiejętności, ale nie wyrobimy jakby chęci.
0: No na pewno. No dobrze, ale to w takim razie jeszcze o jedną rzecz zapytam, bo ta wyobraźnia, chęć, no trochę umiejętności, które przychodzą z czasem, ale chyba też trochę takich specjalistycznych narzędzi, czyli na przykład maszyna do szycia.
1: Na mniejszą skalę myślę, że można bez maszyny się obyć. Można to zrobić zwykłą igłą i nitką. Natomiast z takich bardziej specjalistycznych rzeczy to... Może ostre nożyczki, jeśli rodzice pozwolą oczywiście.
0: Albo pomoc rodziców.
1: Albo pomoc rodziców, bo to też może być fajny czas spędzony z rodzicami.
0: Ja, szczerze mówiąc, jestem zachwycona tą historią kanapy i kotów, bo to jest taka historia, którą postaram się pokrótce przybliżyć. Tak. Były sobie koty, które upodobały sobie pewną kanapę. Upodobały ją sobie w tym sensie, że lubiły ją drapać. I kiedy już ją tak wydrapały, że ona się nie nadawała do użycia jako kanapa, no to właścicielka tej kanapy chciała ją wyrzucić. Ale pani powiedziała, że ta kanapa może mieć jeszcze drugie życie. Oczywiście nie cała, ale to, co z niej zostało. I co się dalej stało?
1: No tak naprawdę dostałam obicie tej kanapy, bo myślę, że 1/3, może 1/4 była zniszczona z tej kanapy, a reszta wyglądała całkiem fajnie, całkiem sympatycznie, była czerwona. Znaczy nadal jest, bo jeszcze nie zużyłam całego kawałka i postanowiłam zrobić z tego nerkę do noszenia, którą ozdobiłam kotami, tak na przekór wszystkiemu. Skazałam tą biedną kanapę na bycie z kotami przez wieczność.
0: No ale te koty też przyczyniły się do tego, że ta kanapa zyskała drugie życie.
1: No pewnie tak, zawsze można odświeżyć przy,

0: okazji wnętrze, prawda?
1: No właśnie.
0: No, nie trzeba wszystkiego wyrzucać, można
1: przerabiać. I taka piękna nerka z kotami naszytymi może być później używana jeszcze przez wiele, wiele lat jako taki nasz plecak, które teraz bardzo modne są teraz te nerki, szczerze mówiąc.
0: Tak, dokładnie. Tak jak pani mówi, jest to po pierwsze modne, a po drugie bardzo wygodne i bardzo też jakościowo fajne, ponieważ tapicerka jest bardzo odpornym materiałem, który można nosić przez wiele, wiele lat.
1: No, ale oprócz tapicerki upodobała sobie pani jeszcze jeans.
0: Tak, dokładnie. Przeważnie u mnie nerki są jeansowo tapicerowane. Jeansowo z tapicerką, jeans z tapicerką, albo po prostu jeansowe. Bardzo, bardzo lubię ten materiał, bo zwłaszcza ten stary jeans, który jest taki gruby, 100% bawełny, który jest może średnio wygodny w noszeniu, bo...
1: Bez streczu to jest.
0: Tak, bez elastanu, dokładnie. Spodnie z elastanem są wygodniejsze, a ten jeans taki 100% bawełny jest po prostu fantastyczny, bo ciężko go zniszczyć. Więc wygląda bardzo fajnie. Jeans nam się kojarzy z materiałem, który jest do wszystkiego pasujący. A więc naprawdę wygląda super na nerce.
1: No ja z tym jeansem mam taki trochę problem, bo ten jeans ma taką właściwość, że on już, ten krój może wyjść z mody, ale te jeansy się jeszcze nie zniszczą.
0: No tak jest, dokładnie. Z tym ten gruby jeans właśnie taki jest, ale to też jest fajny materiał, żeby przerobić ten jeans. Zresztą ja przyniosłam tutaj taką torbę, która jest z samych nogawek zrobiona z jeansów, więc jakby też można zrobić sobie shorty i mieć torbę pasującą.
1: O właśnie, shorty i z nogawek zrobić torbę.
0: Tak, dokładnie.
1: I wtedy pasuje, rzeczywiście, o tym nie pomyślałam. No to w takim razie otwórzmy tutaj ten wielki kufer tych wszystkich tajemniczych skarbów, które pani ma tutaj ze sobą. Od czego zaczniemy? Co ma pani tutaj przed sobą, o czym możemy opowiedzieć? Jakaś torba z inną historią może?
0: Mam torbę, która jest tą zieloną torbą i to jest... pokrowiec, który o właśnie,
1: tutaj poszeleszczę, żeby było wiadomo, że ta torba rzeczywiście tutaj jest.
0: Jest z nami, tak. To jest torba, to jest pokrowiec, to był pokrowiec na kanapę, który też był chyba sponiewierany przez koty, ponieważ to jest pokrowiec, który ja kupiłam w sklepie z odzieżą używaną. Nikt go nie chciał, a materiał, jak pani widzi, jest naprawdę fajny, bo jest taki turkusowo-zielono-niebieski.
1: Piękny, tak.
0: I naprawdę ta torba zachwyca bardzo. Miałam też kilka nerek z niego, ponieważ to był dosyć duży pokrowiec, więc kilka nerek też z niego wyszło. Wszystkie nerki się sprzedały, a torba jeszcze ze mną jeździ.
1: I torba ma jeszcze taką aplikację w kwiatki, żeby no tak, nie była taka smutna, to
0: dokładnie.
1: Jeszcze doszyła pani tutaj takie aplikacje.
0: Tak, zgadza się.
1: A z czego te aplikacje są?
0: Aplikacje są po prostu kupione w pasmanterii, w hurtowni pasmanteryjnej różnie, ale środek też jest używany. Nie pamiętam, musiałabym pani otworzyć, zobaczyć, co tam jest, ale ona chyba jest,
1: tak?
0: W sensie pokrowie, środek jest uszyty, wydaje mi się, że z poszewki na kołdrę.
1: Otwieramy.
0: On jest chyba taki biały, a nie, to
1: kwiatki.
0: Była zasłona.
1: Zasłona.
0: Używana zasłona, też albo podarowana, albo ze sklepu z używaną odzieżą.
1: I tam właśnie pewnie najczęściej znajduje pani też różne skarby.
0: Tak, ja też zachęcam zawsze ludzi, że skoro nie noszą, a na przykład przedrą im się dżinsy, to żeby po prostu je dać, bo one już nic z nich nie będzie, ale ja mogę dać im drugie życie, mogą państwo też dać drugie życie. Też zawsze zachęcam, żeby pisać, odzywać się do mnie, dawać znać. Ja zawsze pomagam, mówię, jak coś można zrobić, jak można coś załatać, więc mogę też uszyć, jeżeli macie państwo, nie wiem, jakąś kołderkę po dzieciach na przykład, taką kochaną, nie wiem, w misie, no ale nie wiadomo, co z nią zrobić. Ja mogę zrobić środek nerki albo torby i jakby ten sentyment będzie, tak? To nie będzie już taki materiał, który jest w szafie i nie wiadomo, co z nim zrobić, to będzie materiał, który będzie z państwem, tak?
1: Czyli nie tylko takie materiały, które są niepotrzebne, ale takie, które no może spełniły już swoje zadanie, trochę szkoda ich wyrzucić, ale sentyment jest.
0: Dokładnie,
1: i z nich można właśnie też coś wyczarować.
0: Dokładnie tak.
1: Pięknie, no to mamy już tutaj przed sobą kilka takich rzeczy, o których już za chwilę możemy opowiedzieć, a ponieważ ja zawsze lubię moich gości pytać też o to, jak to się zaczęło, no to już za chwilę pani Diana opowie o tym, jak to się zaczęło, że zaczęła zbierać takie różne niepotrzebne nikomu rzeczy i dawać im drugie życie.
0: Pewnie, że opowiem.
1: No to zapraszamy w takim razie. Już teraz piosenka ekologiczna, a my wracamy do naszego ekologicznego tematu już za chwilę.

0: Wracamy do naszej radiowej świetlicy, gdzie już jest z nami po raz drugi pani Diana Laskowska z Luna Upcycled i będziemy opowiadać o kolejnych rzeczach, które tutaj już trafiły na stół naszej radiowej świetlicy. Co tam jest przed panią najbliższe? O właśnie to
1: są ze znanych słodyczy, środeczki. W środku jest groch. To słychać, to jest grzechoteczka i włóczka też jest ze swetrów, z prutych. I to są albo zawieszki, które można sobie przyczepić do torby, do kluczy, bo to ma taki długi, długi ogon, albo można tego używać jako zabawki kociej, bo kotki lubią takie rzeczy, więc kolejna rzecz, która no, była śmieciem, a odzyskała nowe życie.
0: No broloki na pewno są, jeżeli są wyposażone w takie dźwiękowe elementy, to szybciej znajdują się te kluczyki, jeżeli ich szukamy.
1: Dokładnie tak.
0: A tam dalej?
1: Tutaj mam serduszka, które są wykonane z różnych materiałów, ze spodni, z polaru. Niektóre mają elementy, tak jak tutaj są dwa guziczki i doszyty jest, są nóżki i to jest pająk. Tu jest też dwa guziczki, pająk na pajęczynie. I mam też ze stokrotkami, z jakimiś innymi kwiatkami, ale mam też z elementami, które są ze starej biżuterii. Nie mówię tutaj o wiekowej biżuterii, zabytkowej, tylko o biżuterii, która często no, jest kiepskiej jakości. Te łańcuszki się rozpadają, ale mają bardzo ładne elementy, tak jak tutaj jest taki fajny filigran złoty i to naprawdę moim zdaniem wygląda super na tym serduszku.
0: I rozumiem, że takie właśnie bryloczki to już są takie ścinki ścinków.
1: Tak, tutaj są ścinki, to jest ścinki są z jeansów albo z, akurat tutaj mam bluzę i no, wystarczy kawałek 10 na 10, zrobić sobie można szablon, na przykład w kształcie serca, kwiatka, zszywamy to z zewnątrz. W środku można dać, na przykład jeżeli ktoś szydełkuje, to na pewno ma mnóstwo jakichś ścinków z włóczki, albo tak jak ja mam sporo nitek i sporo ścineczków i po prostu napycham to, nie kupuję dodatkowego wypełniacza, tylko po prostu te ścinki, które się nadają, są tutaj w środku jako wypchanie tych braloków.
0: A potem trochę większy rozmiar i już kosmetyczki nam
1: tak,
0: się tutaj.

Mam kosmetyczki, wzięłam ze sobą 3, żeby pokazać możliwości, jakie są do zrobienia jako łatki, bo tutaj akurat są użyte jako ozdobniki.

0: wyprasowana i ozdobiona haftem.
1: A ten haft pani robiła?
0: To akurat maszyna moja, która już niestety dokonała żywota, ponieważ haftowałam też pasy samochodowe, ponieważ u mnie paski są z pasów samochodowych, więc maszyna dokonała żywota na pasach samochodowych. Niestety zamordowałam ją.
1: Ale to nie był wypadek.
0: No nie, to nie był wypadek. To po prostu była za ciężka praca dla tej maszyny, bo maszyna również była wiekowa.
1: No właśnie, powiedzmy o tych pasach samochodowych, bo to jest kolejny bardzo ważny element. Mhm. Pani takie pasy samochodowe też pozyskuje.
0: Tak, dokładnie. Mam zaprzyjaźniony złom koło siebie, który do tej pory wyrzucał te pasy. My je odkupujemy od pana, moczymy, pierzemy i to jest nadal świetny materiał na to, żeby go użyć, bo to jest bardzo dobry jakościowo pas, mimo to, że był brudny, nie spełnia pewnie już wymogów, jakie są potrzebne w samochodzie, ale nadal jest super pasem, żeby go nosić w torebce, bo jest szeroki i niezniszczalny.
1: No ale trzeba uważać, bo jest bardzo twardy i przyszycie go też może trochę kosztować.
0: Tak, tak, ale mam maszynę, która daje radę, nawet podpowiem, że starsze maszyny, łuczniki, takie pewnie jak babcie, dziadkowie mieli kiedyś w domach, one są naprawdę bardzo wytrzymałymi maszynami. Wystarczy dać na przegląd taką maszynę i ona będzie szyła jak nowa i poradzi sobie z pasem samochodowym również.
1: Pani Diano, jak to się zaczęło, że pani tak zaczęła wybierać, przebierać, pozyskiwać te wszystkie
0: rzeczy? To w ogóle... Ja jako nastolatka, nie wiem, 15-16-latka, czyli już dawno, dawno temu, bardzo lubiłam przerabiać swoje ubrania. I w ogóle pamiętam, że miałam taki zeszyt, którym rysowałam sobie, jakbym chciała, żeby ubrania moje w przyszłości wyglądały. I właśnie chciałabym jakby... W latach 2000-tych, 90-tych to tak nie bardzo był wybór ten ubraniowy, więc chciałam, żeby te ubrania były inne niż wszystkie i tak myślałam, że po prostu będę przerabiała to, co mam, przerabiałam swoje ubrania. Pomysł na jakiś czas jakby zamarł, bo jakby przemiany społeczne były, zaczął ten rynek się otwierać, tych rzeczy było coraz więcej, ja też miałam szkołę i pamiętam, że na studiach pomysł wrócił do przerabiania właśnie rzeczy. I chciałam robić torebki, no ale jakoś to te 20 lat temu się nie udało, bo słyszałam cały czas głosy, że a, no bo kto to będzie nosił, a są takie ładne, jakby po co przerabiać używane rzeczy. No i tak naprawdę 3 lata temu zaczęłam to robić wreszcie, nie słuchając głosów, bo nadal były głosy, że po co ty to robisz, daj sobie spokój, to w ogóle nie ma potrzeby, żeby to robić, ale potrzeba jest, bo starsze materiały są dużo lepszej jakości niż te nowe. Można uszyć coś naprawdę fajnego, używając fajnych polskich produktów, czy czeskich, nie chińskich. I mieć naprawdę bardzo fajne jakościowo torbę, czy brelok, czy cokolwiek nam się zamarzy.
1: I można powiedzieć, że historia zatoczyła koło, bo kiedy wszyscy mówili pani, że się nie da, albo że to wszystko jest takie ładne, nowe, no to pani zaczęła robić z tych nowych, starych, które już się zdążyły zestarzeć.
0: Tak.
1: I teraz robi pani naprawdę fantastyczne, można powiedzieć, że dzieła sztuki.
0: Dziękuję.
1: Mam nadzieję, że jeszcze słówko opowiemy o tym już za chwilę, bo powiemy też o tym, jak wy wszyscy możecie wykorzystywać te rzeczy, które macie gdzieś tam w jakichś szufladach, no bo na przykład taki guzik, który odpadł od jakiejś sukienki albo płaszcza, płaszcz już dawno się zestarzał, a guzik został, albo jakiś suwak, albo jakieś frędzelki. No myślę, że to wszystko może się przydać, tylko trzeba na to mieć jakiś pomysł i pani Diana za chwilę nam kilka takich patentów sprzeda.
0: Na pewno.

0: Eco Blues na antenie Polskiego Radia Dzieciom, a ja muszę się przyznać, że jak tylko jest piosenka, to lecę tylko tutaj za chwilę do pani Diany, żeby pogrzebać w tym takim przepastnym worku i już teraz udało nam się wyciągnąć kolejny niesamowity artefakt. To jest taka wielka spódnica, tak. Długa spódnica.
1: To jest spódnica wielka na dużą osobę, ale to jest spódnica, która będzie niebawem torbą. To jest spódnica, którą ja zaczęłam robić, zaczęłam ozdabiać, więc to będzie taki styl boho, ma frędzle, tutaj są podeszywane kieszenie, to w ogóle jest kawałek jeansu. Tak, tu jest metka ze środka, bo tak mi się podobała ta metka, więc naszyłam ją, bo też fajnie wygląda, bo tu jest napisane Tested for Long Life. Fajne, nie?
0: Bardzo dobrze pasujące, tak.
1: Tak, mhm. I to będzie spódnica, to będzie torba ze spódnicy, więc...
0: No ale taka torba na ramię, tak?
1: Tak, to będzie taka torba, żeby tam wszystko się zmieściło.
0: Ale to jak w takim razie podchodzi pani do takiej spódnicy? Jak ją, od czego zacząć? Co tutaj wyciąć, a co zostawić?
1: W zasadzie to ja nic tutaj nie wycinałam w tej spódnicy. Ona jest taka spódnica, która ma przez środek z przodu guziki, więc łatwo się ją doszywa te rzeczy. Wzięłam stare spódnice, które pocięłam, zrobiłam z nich kieszenie, kawałek przodu jest z kieszonką, jest z pupy kieszonka naszyta, doszyłam kwiatki, niebawem rozpruję pasek, żeby wstawić podszewkę, doszyję uszy i będzie taka wielka, wielka torba, naprawdę ona będzie wielka, tu można naprawdę wsadzić dużo. Myślę, że taki baniak 5-litrowy wejdzie do niej.
0: No tylko, żeby to udźwignąć wszystko.
1: No, no właśnie, to może trzeba jeszcze pomyśleć o kółkach.
0: O tak, to może być kolejny pomysł. A tam dalej mamy takie ścinki tapicerskie. Tak. To jest w ogóle dopiero przygoda.
1: To są wzorniki tapicerskie, które często zalegają w różnych sklepach, które oferują meble tapicerowane. Więc to są wzorniki tapicerskie, które można często pozyskać za uśmiech. Bo ci państwo ze sklepów, jak wychodzą już jakieś materiały, nie mają co z tym robić, no bo szkoda to wyrzucić, bo to jest ładne, kolorowe, prawda, milutkie w dotyku, wisi tam gdzieś, zbiera kurz, a my możemy z tego zrobić naprawdę bardzo fajne rzeczy, czy naszywki na przykład, do ozdoby, czy do zakrycia dziury, albo plamy, tak jak żeśmy już wcześniej wspomniały, albo możemy z tego uszyć jakiś mały portfelik, albo zrobić po prostu patchwork. I ja robię też na przykład takie nerki, albo robię również kosmetyczki właśnie patchworkowe, czyli zszywam te kawałki, tak jak podpowiada mi aktualnie nastrój albo książka, której słucham w pracowni i powstają z tego bardzo fajne, kolorowe rzeczy.
0: Te wszywki, one tak. Stały się niedawno modne, bo tak. Dużo osób przyczepia je sobie agrafkami albo po prostu doszywa do swoich ubrań czy plecaków. Pani też robi takie wszywki?
1: Tak, robię takie wszywki. Ja robię je na kilka sposobów. Robię, powiedzmy, dla młodzieży alternatywnej. Mam panią w Warszawie, która ma komis właśnie z takimi ubraniami na Pradze i robię całe, to się ładnie nazywa customy, czyli po prostu ubrania customowe dla osób, które powiedzmy, no, nie znajdują ubrań dla siebie, tak, w standardowym sklepie, czyli te takie bardziej czarne ubrania, bardziej, nie wiem, mroczne, z jakimiś hasłami i tam idą naszywki na moje ubrania właśnie z jakimiś często myślami przewodnimi i to są często naszywki robione po prostu z czarnych jeansów, które są zabezpieczone specjalnie przeze mnie robioną podkleiną, żeby one się już mocniej

0: nie rwały, nie jeździły i przyszywam je do tych spodni czy marynarek białą nicią i tam są po prostu napisy malowane farbą akrylową z odpowiednią mieszanką oczywiście, żeby to się potem nie spierało, więc to jest do prania, więc można naprawdę wyrazić siebie. Albo robię kształty, robię kwiatki, na przykład robię serduszka, można to zrobić z dżinsu, na ten dżins można naszyć na przykład firankę i wtedy jest taki bardziej boho, fajny, koronkowy styl, albo można połączyć wiele kolorów ze sobą, albo zrobić to warstwowo. Naprawdę można kombinować i można naprawdę w tyle sposobów jakby ozdobić i pokolorować te nasze ubrania. Ogranicza nas wyobraźnia.
1: To powiedzmy w takim razie teraz, bo myślę, że wielu z nas, myślę, że każdy z nas ma w domu takie przydasie, których właśnie szkoda wyrzucić. Ja ostatnio musiałam sobie podciąć trochę zasłony, bo były kupowane dłuższe, ja mam trochę niższy sufit, no bo one były chyba czterometrowe, więc naprawdę bardzo długie. I co na przykład z takiego ścinka można zrobić?
0: Wszystko zależy od tego, jakiej szerokości jest ten ścinek, bo na pewno jest długi, no bo zasłony pewnie mają około 80 albo nawet metra, 80 cm albo metra, więc można uszyć z tego gumkę, o ile nie są sztuczne, do włosów. Wtedy nie elektryzują się włosy. Wystarczy kawałek gumki z pasmanteli, igła nić i ten skrawek. Można zrobić naszywkę na czymś twardszym, czyli na przykład na dżinsie, albo kupić flizelinę, podkleić, ozdobić. Można zrobić masę łatek przekolorowych. Można użyć je jako na przykład środka do piórnika, który sami wykonamy z dżinsu albo z innego materiału, no bo jak już pozyskamy te wzorniki albo ścinki z firm, które robią, tapicerują meble i uszyjemy sobie kolorową nerkę albo kolorowy piórnik, no to szkoda, żeby ten środek był taki czarny na przykład, prawda? Bo to zazwyczaj są czarne środki. Fajnie, jakby był zaskakujący, kolorowy, inny.
1: A jeżeli na przykład mamy bardzo dużo guzików, bo one się często tak poniewierają, gdzieś gubią, no i później mamy taką szufladkę z guzikami.
0: Tak. Możemy zrobić tak, jak ja pokazywałam, pająka na pajęczynie z dwóch guzików i po prostu wyhaftować nóżki. Możemy użyć tego jako podstawy do kwiatka. Możemy zrobić mandale z guzików, czyli wybieramy jakiś jeden guzik środkowy i naokoło doszywamy guziki na przykład większe, czyli mamy środkowy guzik, tutaj mamy kilka większych, 5-6, potem naokoło mniejsze i po prostu robimy taką kolorową mandalę z guzików. To też wygląda przecudnie. Możemy zrobić kolczyki. Ja robiłam biżuterię z guzików i to naprawdę też wygląda pięknie. Ja wiem, że to zaskakuje, jak się słyszy, że mam guziki na uszach, ale naprawdę wystarczy dodać trochę koralików i no, wygląda to ślicznie.
1: Ja kiedyś dostałam w prezencie, dostałam prezent i on był przewiązany taką piękną, białą wstążką z czerwonymi serduszkami. No szkoda mi było tą wstążkę wyrzucić, no i tak ją trzymam. I co mogę z nią zrobić teraz?
0: Jeżeli to jest wstążka materiałowa, to możemy ją doszyć do czegoś, albo możemy zrobić brelok. Teraz bardzo modne są kokardki. Takie zawieszki do torby, to też możemy z tego pokombinować. Możemy nawet dodać trochę guzików, żeby ta kokardka była cięższa. Ozdobić ją tymi guziczkami.
1: Czyli taki dodatek po prostu do jakiejś torebki, do czegoś można zawsze to jakoś jeszcze ozdobić.
0: Albo ubranie. Jeżeli ona jest materiałowa, to moim zdaniem na mankiety na przykład fajnie będzie wyglądało, nie?
1: No i pewnie wielu z was i waszych rodziców przede wszystkim ma w szafie właśnie jakieś stare poszewki, których szkoda wyrzucić, albo zasłony, które są niemodne, albo już nie w tym kolorze, w jakim salon. No myślę, że warto wyjąć takie rzeczy i pokombinować, co do czego pasuje. Może od tego zacząć, tak?
0: No, albo torbę możemy uszyć, taką dużą torbę, jak siatka powiedzmy, tak wyglądająca jak siatka, ale z firanki. Super sprawa na plaży, bo piasek się wysypie, nie? Ręcznik się przewietrzy, nie nabierze zapaszku, wyschnie. No?
1: Pani Diana, jak coś widzi, to pewnie od razu już ma w głowie. Co by z tego powstało?
0: Aż za wiele. Czasu brakuje.
1: Czasami materiału i czasu pewnie brakuje, no właśnie.
0: No, czasu, przede wszystkim czasu.
1: Materiałów jeszcze nie zabraknie.
0: Nie. U mnie jest po prostu takie składowisko w domu, ciężko się poruszać.
1: No to zaraz jeszcze ogarniemy trochę ten bałagan, a na razie nam fasolki zaśpiewają.

0: No, moda na vintage jest, nie da się ukryć. Myślę, że wiele osób wie, co to jest vintage. Pani Diano?
1: Tak, coraz więcej.
0: Żebyśmy wyjaśniły dzieciakom, czym jest ten vintage styl.
1: Styl vintage polega na tym, że ubieramy coś, co teoretycznie jest już niemodne, albo ponownie jest modne. Coś, co nie powstało przed chwilą, coś, co ma jakąś historię, ma swoje lata, przeleżało w szafie, zostało zapomniane i odkryte na nowo.
0: Tak jak te dżinsy, które przed panią leżą.
1: Tak, tak jak te dżinsy, które ja mam. I one, no, wydawałoby się, że, no, widać, że są sprane, bo tu jest metka, która jest sprana. Widać, że te nogawki wiele przeszły w swoim życiu. I już, no, niekoniecznie są fajne. Można coś z tego zrobić. Można albo z tego zrobić znowuż jakiś brelok, torbę, albo można skrócić je i zrobić shorty. Naprawdę można kombinować, bo powiedzmy, nie wiem, 90% tych spodni wciąż się nadaje do użycia, a tak naprawdę szkoda tych 90% wyrzucać.
0: To te 10% to jest na przykład ten poszarpany koniec?
1: Tak, te nogawki, które, no, generalnie, no, już raczej za wiele z nich nie zrobimy. Możemy wyciąć je i po prostu zrobić tasiemeczki, bo to też fajnie wygląda, takie posiepane tasiemeczki, doszyć do czegoś, czy po prostu zrobić brelok.
0: Albo może poszarpać je na nowo.
1: Albo można je w ogóle zszarpać, tylko tak, żeby je trzeba doszyć może gdzieś wyżej, bo jak tu będą się ciągnęły, to obawiam się, że zęby można stracić. A to bolesne.
0: I co z takich dżinsów na przykład? Jak pani widzi takie dżinsy, to już ma pani pomysł, co z nich powstanie?
1: To wszystko zależy od rozmiaru i koloru dżinsów, bo dżins dżinsowi nierówny. Jeżeli to są takie zwykłe, tradycyjne, niebieskie dżinsy, a od kiedy przerabiam dżinsy, to wiem, że niebieski dżinsowy to ma naprawdę 1000 odcieni, jak nie więcej.
0: Nie zawsze do siebie pasują.
1: Nie zawsze, właśnie, to jest problematyczne, więc to wszystko zależy od rozmiaru i od koloru. Jeżeli jest bardzo duże dżinsy, które ja po prostu ubóstwiam, to bardzo lubię odcinać górę i robić z tych dżinsów torby, bo one naprawdę fajnie wyglądają. Albo worko plecaki, tak jak tamten z tymi doszytym, o właśnie ten. Tak,
0: ja
1: on jest...
0: Sięgam.
1: Tak, to jest to czerwone w białe kropki, to była poszwa. A tutaj jest dół tego worko plecaka, to jest góra spodni.
0: Góra spodni, czyli w sensie pupa?
1: Pupa, dokładnie, przód. Tak, to jest po
0: kieszonki
1: prostu...
0: są kieszonkami wciąż.
1: Tak, to są kieszonki, to jest ta część spodni. Tutaj, od kroku w górę. I to jest dół worko plecaka, góra jest zrobiona w kropki białe na czerwonym. On jest w pełni funkcjonalny, tam w środku powinna być jeszcze kieszonka dodatkowa, środkowa.
0: Jest,
1: no, więc naprawdę można kombinować dużo.
0: I tutaj po prostu...

0: Jak ścisnę, to robi się właśnie tak. Węzełek i można nosić. Też całkiem pojemne.
1: Tak, tam bez problemu mieszczą się zeszyty formatu A4.
0: Kiedyś mieścił się tam człowiek, a teraz człowiek może to mieć na plecach.
1: Tak, dokładnie. Bardzo fajny pomysł na wykorzystanie spodni, które nawet mogą być już przetarte w kroku, bo tak naprawdę ta część nas już nie interesuje, więc spodnie, które jakby no, nie nadają się już, mogą się dalej nadawać.
0: No i to, co z nich zostanie, może być właśnie takim bryloczkiem albo gumką do włosów. Te jeansowe gumki do włosów też się sprawdzają?
1: Bardzo fajne są, jeżeli użyjemy dobrej jakości gumy. Ja używam polskiego producenta dzianej gumy. Bez problemu znajdziecie w pasmanterii. Wystarczy kupić sobie kawałek gumy, zszyć. Taki pasek się robi długi, taki nie wiem, powiedzmy 10 na 50. To może być część od nogawki na przykład. Zszywamy to po tej dłuższej części, wywracamy na drugą stronę, wsadzamy gumę, którą ja zszywam. Wolę zszytą gumę, bo wiem, że się już z tym nic nie zadzieje. I potem tylko łączymy dwa końce ze sobą i jest gumka.
0: No jest gumka, rzeczywiście.
1: Porządna gumka.
0: Tak, no. Tak. No z tego dżinsu to myślę, że na wiele lat.
1: Tak. Mhm. Przede wszystkim bardzo efektowna. I inna.
0: No i teraz jeszcze bardzo urocze spinki do włosów. Mam tutaj kilka takich różnych. Tu na przykład są sowy.
1: Tak, sowy albo kotki, zależy od kto co widzi. Moja teściówka też widzi w tym sowy, ale spokojnie, bo to ma być po prostu coś innego.
0: Albo miauczy, albo huczy, no tak, ale z drugiej strony to jest po prostu taka spineczka, którą możemy wpiąć we włosy i to jest z jakiegoś...
1: To były też spodnie.
0: Spodnie. Myślałam, że może jakieś łóżko.
1: Nie, tym razem nie. Tym razem to były też spodnie. Oczy są z guziczków. Ozdabiam je tym, co czuję na dany moment, co mi wpadnie w oko, co mi się akurat podoba, więc też bardzo często używam jakichś kryształków, które są z biżuterii już zużytej.
0: To z kolczyków chyba jest.
1: Tak, to jest z kolczyków, tak. Tutaj jest, są guziczki jakieś od koszuli. Guziczków w ogóle mam bardzo dużo, bo często jak dostaję ubrania, to bo moi klienci mi też wysyłają ubrania, bo po prostu nie wiedzą, co z tym zrobić. My to też pierzemy i w ogóle jeździmy do tymczasowego punktu przetrzymywania zwierząt, bo oni często wykorzystują to jeszcze dla psiaków, takie bawełniane rzeczy, więc guziki odpruwamy i te guziki jakby też mają życie ponowne.
0: Mhm. No tutaj oczywiście jeszcze mnóstwo różnych form i kotków, i kwiatków. I to, co jest niesamowite, to to, że kiedy zrobimy albo właśnie kupimy takie rzeczy z upcyclingu, to mamy pewność, że nikt inny czegoś takiego mieć nie będzie.
1: Dokładnie tak. I jest to na pewno rzecz wyjątkowa, bo rękodzieło jest wyjątkowe, bo to nie jest fabryka. To są ludzie za tym, fizycznie ludzie, którzy to siedzą i robią tak, jak w naszym wypadku jestem to ja, moja teściówka i moja mama. I we trzy po prostu działamy prężnie i przerabiamy.
0: A czy każdy materiał da się uratować?
1: Wszystko zależy od przeznaczenia tego materiału, bo ja jakby staram się robić najwięcej, ile mogę, ale też nie każdy materiał nadaje się dla mnie. Bardzo rzadko wykorzystuję poliester, ale z poliestru, jeżeli dostaniemy zasłony na przykład poliestrowe, to robimy materacyki dla zwierzaczków, które dajemy właśnie do fundacji, do schronisk i napychamy je ścinkami. No bo to jest kolejna fajna rzecz, która jest mięciutka i przydatna.
0: Mhm. No. Mówiła Pani o tym czasie, który jest potrzebny na wykonanie. Czy żeby wykonać taką upcyclingową torebkę, trzeba więcej czasu niż z nowych materiałów?
1: Zdecydowanie. Ja nie mogę spiętrować materiału. Nie mogę zrobić tego tak, jak jest w fabryce, że mam 100 warstw i po prostu nożem wycinam. Każde spodnie są prane i indywidualnie cięte przez moją mamę, ozdabiane przeze mnie i zszywane przez moją teściówkę. Jakby
0: to... Taśma produkcyjna.
1: Tak, taśma produkcyjna, ale to nie jest coś, co jest masowo możliwe do przerobienia. Tutaj naprawdę nasze torebki to jest od 2 do 6 godzin pracy przy jednej.
0: Przy jednej torebce.
1: Tak, to się nie da tak w 15 minut, tak jak czasami widać na filmikach z fabryk, że po prostu ktoś leci i tak no tutaj tego nie ma. Tutaj wszystkie spodnie muszą być rozprute najpierw. Mama kombinuje, jak te szablony przyłożyć, co z tego możemy zrobić, bo też no, nie każdy rozmiar spodni nadaje się na nerkę, bo niestety niektóre są za małe, więc powstają mniejsze formaty z tego.
0: A czy jest pomysł pani, czy

0: Pani, mam?
1: Pomysł na przerabianie...
0: Na to, żeby właśnie z tego stworzyć torebkę, a z tego gumkę do włosów.
1: To ja zarządzam. Aha. Ja jestem tą osobą, która mówi, słuchajcie, robimy to z tego, to z tego, to z tego. Jakby mówię, że mamy, słuchajcie, potrzebuję, nie wiem, woreczków z lawendy, bo z większych ścinków bawełnianych robimy też woreczki z lawendą polską, naszą. Też mamy fajne pola polskiej lawendy. Więc... To ja jestem ta osoba, która mówi, słuchajcie, siedzimy, robimy to czy tamto.
0: I gdzie można zobaczyć panią i pani dzieła?
1: Można mnie zobaczyć, ja się bardzo często wystawiam w Warszawie, ale bywam też w różnych miastach. Na mojej stronie www.lunaupcyclet.pl nie, .com, przepraszam, jest zakładka z rozkładem jazdy i są tam informacje, gdzie aktualnie będę. W najbliższym czasie będę w kolejnym centrum handlowym w Warszawie, więc można przyjść, porozmawiać. Ja bardzo chętnie też pomogę zacząć, pomogę rozwiązać problem dziur, bo często mam takie zgłoszenia, że skoro mam naszywki, to na łokcie czy kolana, ale to są za twarde naszywki, ale pomagam, naprawdę nie trzeba u mnie kupować, żeby dostać poradę, bo nie zależy mi na tym.
0: Można przyjść właśnie z tą poszewką, tak, czy z tymi jeansami i już dać to pani i pani już będzie wiedziała, co
1: tak,
0: z tym zrobić.
1: Dokładnie, bo nie chodzi o sprzedaż, chodzi o to, żeby ratować i żeby mieć tą świadomość przede wszystkim.
0: No właśnie, bo świadomość jest bardzo ważna. Ja znalazłam taką informację, że do produkcji jeansów potrzebnych jest nawet kilka tysięcy litrów wody.
1: Tak.
0: W procesie produkcji jest tej wody potrzebnej bardzo dużo, mm-hmm, dlatego nie warto kupować masowo, nie warto kupować, a później wyrzucać. Warto wykorzystywać te rzeczy,
1: tak,
0: żeby dawać im nowe życie. No szczególnie takie życie, to jest piękne życie. Ja myślę, że te jeansy mogą być dumne z tego, że stały się torbą, albo plecakiem, albo gumką do włosów, albo szywką, bo będą mogły jeszcze służyć wiele lat i myślę, że zachwycać nie mniej niż w swojej oryginalnej wersji.
1: Co najważniejsze, nie będą śmieciem, który będzie zalegał, tylko pokazujemy potencjał i pokazujemy naszą twórczość, pokazujemy to, że dajemy radę i że to nadal jest ładne, tak jak pani mówi, bo jakby sama to noszę, moja teściówka nosi, mama nosi, pół rodziny to nosi i to nie dlatego, bo to moje jest, tylko dlatego, bo im się to spodobało, zaufali mi.
0: No właśnie, zalega nam mnóstwo ubrań, tak, czasami w szafach, więc warto je na wiosnę może trochę odkurzyć, sprawdzić, co ciekawego się jeszcze nam przyda. Bardzo dziękuję za spotkanie. Pani Diana Laskowska była dzisiaj gościem naszej naszej radiowej świetlicy. Mam nadzieję, że przydadzą się pani porady do wszystkich naszych szaf i ubrań, a ja już bardzo dziękuję za to spotkanie w radiowej świetlicy. Mam nadzieję, że to słoneczne popołudnie będzie wam towarzyszyć do dzisiejszego wieczora. Będzie pięknie i wesoło. Do usłyszenia, mówi Marta Kawalec, Kasia Pietrzak. Pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miśmok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna. O bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie. Jaka to była strona?
2: Poczekaj. O, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.
3: Wieczorne miśmoki radiowe.
1: To zadanie najważniejsze.
2: Bo dotyczy was, słuchaczy.
1: Będą bajki, gry i wiersze.
2: Jeszcze więcej będzie, znaczy...
1: I nie wiemy, czy się uda.
2: Rzadko komu się udaje.
1: No, bo niełatwe to zadanie.
2: A jak mają inne kraje?
1: Różnie. Często dziecko wstanie...
2: Wstanie, zanim się położy?
1: Gdy pluszaka wziąć zapomni.
2: Czyli raz lepiej, raz gorzej.
1: Dziś na pewno nam się uda.
2: Po to jest audycja właśnie.
1: Mamy dla was takie cuda.
2: Iskierka zgaśnie.
1: Zaczynamy, drogie dzieci.
2: Bardzo szybko czas dziś zleci.

0: pies rozumie, bo ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem.
1: O, proszę, proszę! Chyba pierwszy raz od rozpoczęcia naszych miśmoków widzę cię, misiu, niespóźnionego.
2: Ja tu czekam na ciebie, bo muszę ci coś ważnego powiedzieć.
1: O, to nie szukałeś mnie, jak to masz w zwyczaju przed audycją?
2: No oczywiście.
1: Nie szukałeś. No a co takiego się stało, że dotarłeś do studia przede mną?
2: Nie będę ukrywać,

0: Że byłem świadkiem.
1: Słucham? Jakim znowu świadkiem?
0: Byłem świadkiem rozmów dyrektora naszego radia z Wojtkiem i Leskiem.
1: Z naszymi dorosłymi?
0: No, przecież mówię, z Wojtkiem i z Leskiem, nie?
1: Zaraz. A ty znasz dyrektora Polskiego Radia Dzieciom?
0: Ci znam.
1: To dziwne, bo wiesz co, ja ci muszę powiedzieć i to szczerze ci powiem. Ja go do tej pory nigdy nie zobaczyłem.
0: Naprawdę?
1: A kiedy pytam o niego Wojtka, to zawsze odpowiada, że ten dyrektor jest bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo zajęty.
0: A, bo ten...
1: I nie mogę go poznać.
0: Bo no wiesz, ja domyśliłem się, że to dyrektor.
1: No coś ty.
0: No?
1: Jak się domyśliłeś? Jak? Znaczy, w jaki sposób?
0: Bo Wojtek z Leszkiem, kiedy z nim rozmawiali, to byli tacy niebywale mili.
1: No co ty? No proszę.
0: No i takie oczy tak spuszczone.
1: Oczy mieli spuszczone.
0: A gdy on coś powiedział, to tak się dziwnie tak uśmiechali. Tak głowami tak kiwali.
1: Cóż ty? To nie tak jak z nami rozmawiają. Jak z nami rozmawiają, to oni są niebywale poważni. No i rzadko kiedy kiwają głowami.
0: Chyba się na boki tak nie kiwają.
1: No tak, to się zdarza.
0: No widocznie tak jest, bo my nie jesteśmy dyrektorami naszych dorosłych, nie?
1: No pewnie, że nie. A zaraz, bo miałeś mi coś powiedzieć. To co takiego ważnego chcesz mi powiedzieć?
0: Ja? Ależ nic. A skąd ty masz taki pomysł?
1: No skąd? No, bo pierwsze co powiedziałeś, kiedy wszedłem do studia, to było tak. Zaraz, jak to było? Powiedziałeś tak. Czekam na ciebie i muszę ci coś ważnego powiedzieć.
0: Tak powiedziałem? A rzeczywiście?
1: No.
0: Ciekawe, dlaczego o tym zapomniałem.
1: A przypomniałeś sobie. Ja ci powiem coś, Michasiu, to bardzo ważnego ci coś powiem. Musisz bardziej ćwiczyć swoją misiową pamięć.
0: Nie, teraz już nie muszę, bo właśnie sobie wszystko przypomniałem teraz.
1: Aha, przypomniałeś sobie?
0: Tak, przypomniałem sobie.
1: Dobrze, to zatem mów o tej ważnej sprawie, ale szybko, bo przecież musimy rozpocząć naszą audycję.
0: Wiem, bo to chodzi właśnie o audycję.
1: Cóż ty? O nasze miśmoki?
0: Tak, wiem, co trzeba zrobić, żeby była jak na
1: Ty, akurat, ty wiesz.
0: No pewnie,
1: ty wiesz, co zrobić, żeby nasza audycja była jak należy, akurat.
0: No świetnie wiem. Tak. A co, Adasiu?
1: No, chwila, co ty chcesz mi powiedzieć? Że nasze miśmoki nie są takie, no...
0: Nie są co?
1: No takie...
0: Zapomniałeś? Zapomniałeś?
1: No chcesz powiedzieć, że...
0: Że nasze programy nie zawsze nam wychodzą, o.
1: No tak też ja chciałem, ale nie, żartujesz, nie opowiadaj.
0: Nie.
1: Co ty nie pamiętasz? Zawsze, ale to zawsze, kiedy zaczynamy nasz program, to coś nowego mówimy, coś w tym programie opowiadamy, ze słuchaczami rozmawiamy.
0: Jeszcze, no co jeszcze?
1: No i to bardzo ważne. I jakoś zawsze. Nie wiadomo, kiedy trzeba skończyć audycję, bo tak nam się dobrze ze słuchaczami rozmawia, że nie wiadomo kiedy, a zbliża się godzina 20 i trzeba kończyć.
0: To prawda, ona z nienacka na to
1: prawda,
0: chodzi.
1: Z nienacka.
0: Ta godzina 20. Jakby nienacek był,
1: także
0: z nienackiem podchodzi.
1: Nasza audycja,
0: a pamięta,
1: zawsze...
0: Czekaj, no pamiętasz, jak było z usypianiem? Pamiętasz?
1: No co, by było całkiem miło.
0: Co? Miło? Wiesz co? Ten pomysł zupełnie się nam nie udał. Wcale.
1: No nie przesadzaj, Michasiu.
0: Przecież podczas audycji chcieliśmy usypiać słuchaczy, tak?
1: No zgadza się, chcieliśmy i usypialiśmy.
0: Tak.
1: Z tym, że no, nigdy nie wiedzieliśmy, czy zasnęli.
0: Otóż to właśnie. A teraz będziemy wszystko wiedzieć, wszystko.
1: Co ty mówisz? Jak to możliwe?
0: Tak, bo nasz program będzie... Będziemy mieli pod kontrolą.
1: Nasze miśmoki?
0: Ja już wiem, co zrobić, żeby tak było. Wiem.
1: Ale żeby co? Żebyśmy co wiedzieli?
0: Żebyśmy wiedzieli, jak było.
1: Żartujesz?
0: Nie.
1: Przecież to niemożliwe.
0: A żeby u nas było tak, jak w programach Wojtka i Leska.
1: No czyli jak?
0: No bo im się audycje zawsze udają.
1: To znaczy...
0: Pamiętasz?
1: Ty naprawdę wiesz, co trzeba zrobić, żeby mieć kontrolę nad audycjami?
0: Oczywiście,
1: i żeby porównać
0: że
1: naszym dorosłym?
0: Oczywiście, że wiem i ci powiem. Ale dopiero po piosence. Bo teraz piosenka. Teraz piosenka.
1: No dobrze, ale potem mi powiesz.
0: Teraz piosenka.
1: Dobrze.

0: idziemy, no co?
1: Fajna piosenka,
0: fajna, fajna. Ale zaraz, może fajna piosenka, ale co teraz?
1: Ale co, że co?
0: No, czy powiesz mi wreszcie, jak poprowadzić nasze miśmuki, żeby dorównać naszym dorosłym Wojtkowi i Leszkowi?
1: To o to ci chodzi? Oczywiście. Tylko poczekaj, muszę coś założyć.
0: Hej, Michasiu, a dokąd ty idziesz? Prowadzimy audycję.
1: Do tamtego stolika.
0: A, tylko tam.
1: Ania mi coś na nim zostawiła.
0: Tak? A Ania coś ci zostawiła? Ale aha. Co?
1: A to. O, zobacz.
0: Ty, przecież to jej okulary.
1: No tak.
0: Ty. Zdejmuj je, trzeba je natychmiast oddać Ani. Wiesz, ile ona razy mówiła, że bez nich nie potrafi się obejść? Nie śmiej się, tak naprawdę mówiła, chociaż wiesz co, tak sobie teraz pomyślałem, ja nigdy nie widziałem, żeby Ania się kiedyś obchodziła.
1: Smoku, zapytaj mnie teraz o coś.
0: Dobrze, zapytam. Michasiu, dlaczego włożyłeś okulary Ani?
1: Oj, Adasiu, nie o okulary pytaj, tylko o coś poważniejszego.
0: No dobrze, ale na przykład o co mam cię zapytać?
1: Nie, może o kosmos.
0: O kosmos?
1: O to, jakie stworzenia żyją w oceanach.
0: Co ty?
1: O największe pustynie.
0: Nie rozumiem. Ale dlaczego mam cię pytać o takie rzeczy?
1: Bo właśnie o to pytają w swoich audycjach Wojtek i Lesek.
0: No, ale nie mów, że ciebie o takie rzeczy pytają.
1: No oczywiście, że nie mnie, wiadomo, że nie
0: no
1: mnie.
0: No dobrze, jak chcesz, to mogę cię jeszcze raz zapytać o to samo.
1: No czyli
0: chcę, żebym cię pytał. No czy dlaczego założyłeś okulary Ani?
1: Żeby wyglądać tak, jak goście w programach naszych dorosłych.
0: A jak wyglądają ich goście?
1: O, oni to wyglądają...
0: No właśnie, jak?
1: Bardzo poważnie.
0: A.
1: Bardzo poważnie. I to wszyscy. I noszą okulary, jak ja.
0: Co ty, myślisz, że okulary zrobią z ciebie takiego poważnego gościa?
1: No tak właśnie myślałem. Bo ja...
0: Co ty?
1: Bo ja będę w okularach, będę gościem w naszym programie.
0: Ty

0: Będziesz gościem?
1: Tak, a ty, Smoku, będziesz mnie pytał o różne ciekawe rzeczy.
0: Ty, ciekawe? Ty, zaraz, zaraz. Michasiu, chcesz być jakimś naukowcem, czy co?
1: Nie, no może nie naukowcem, ale, bo jestem tylko małym misiem, ale na wielu rzeczach się znam. I mogę o tych rzeczach naszym słuchaczom opowiadać.
0: Ty możesz naszym słuchaczom opowiadać?
1: Tak.
0: No chyba żartujesz, Michasiu.
1: Co ty, ani trochę, proszę. Proszę. Zacznij zadawać mi jakieś pytania. Trudne, bo proszę.
0: Dobrze, no jak zrobiłbym to, Michasiu, naprawdę zrobiłbym to. Tyle, że nie mam pojęcia, o co cię pytać.
1: No to może to wyjaśnijmy w trakcie piosenki.
0: Aha.
1: Razem się zastanowimy, o co będziesz pytał zaproszonego gościa, misia Michasia.
0: A chcesz się wspólnie zastanawiać ze mną?
1: Oczywiście, przecież razem to szybciej coś wymyślimy, co nie?
0: No tak, kto by pomyślał.
1: No.
0: Miś Michaś będzie gościem w naszych wspólnych miśmokach.
1: No.

0: Misiu, Michasiu, ale ty jesteś pewny, że sobie poradzisz?
1: Oczywiście. Jestem w tym zdecydowanym ekspertem.
0: No cóż, trudno się nie zgodzić, no. Tyle tego zjadłeś w swoim misiowym życiu.
1: Już nie mów, tyle, bo lampki się zapaliły.
0: No, tak.
1: To znaczy, że już słuchacze nas słuchają.
0: Rzeczywiście, słuchają. To jak zaczynamy?
1: Więc upadasiu, tak? Jak ustaliliśmy w trakcie piosenki.
0: Dobrze, no mogę spróbować, ale to, wiesz co? Może ściągnij te okulary, bo mnie trochę rozpraszają.
1: Nie ma mowy, w żadnym wypadku.
0: Dlaczego, misiu?
1: Bo one mi dodają powagi. Jestem dzięki nim... mądrzejszy.
0: Mądrzejszy akurat.
1: Pewnie, jak prawdziwy ekspres. Ekspert. Już nie gadaj, tylko pytaj, no. Zaczynaj, smoku, zaczynaj.
0: No dobrze. Też tak muszę zrobić. Nie, teraz ja to robiłem.

0: Teraz jest dobra, no. To już dosyć, no. Teraz
1: dosyć. Witamy naszych słuchaczy w kolejnym Miśmoku. I dzisiaj jest z nami...
0: Profesor.
1: Co?
0: Profesor.
1: Jest z nami profesor... Słucham? Jak ty siebie nazwałeś?
0: Profesor Michał Krmowy.
1: Co ty? No dobrze. No dobrze. Jest z nami profesor Michał Krmowy, który opowie nam o tym...
0: A się nie uśmiechaj przy tym.
1: No przecież...
0: Widzę.
1: No już przestałem. Który nam opowie, profesor Michał Krmowy, który nam opowie, jak przyrządzić najpyszniejsze ciasto na świecie.
0: Tak będzie właśnie. Dzień dobry państwu wszystkiemu. Dzień dobry znaczy słuch dobry.
1: Prosimy o zakład, panie profesorze Krmowy.
0: Przepraszam, ale mówi się wykład, a nie zakład.
1: No dobrze, już zaczynaj, no.
0: Ach, ci dziennikarze, no gdzie im do nas? Znaczy do słynnych naukowców, wiadomo.
1: Słynnych naukowców akurat.
0: Ale skoro pan pyta, panie redaktorze...
1: Nie jestem żadnym redaktorem, tylko smokiem jestem, co zapomniałeś? I proszę się tak do mnie nie zwracać, smok.
0: A ja bardzo proszę, żeby nie zwracać uwagi takiemu znanemu uczonemu jak ja, Michał Krmowy. Nie życzę sobie tego.
1: Michasiu... Proszę, bo zaraz stracę cierpliwość. Gadasz o tych ciastkach, czy nie gadasz?
0: Ale się pan... Ten znaczy się unosisz, Adasiu. No oczywiście, że zaraz zacznę wykład.
1: Świetnie, bo nie mogę się doczekać i założę się, że nasi słuchacze też na pewno nie mogą się doczekać.
0: Żeby zrobić doskonałe ciasto, to należy...
1: No.
0: Znaczy... To należy...
1: No.
0: No, że... Że należy...
1: No co jest? Zacząłeś się, panie Krmowy, czy co? No podaj ten przepis na ciasto i wystarczy.
0: No ale w tym rzecz, że ja nie mogę się zdecydować, jakie ciasto wybrać.
1: Nie możesz się zdecydować?
0: No nie mogę.
1: No to ja chętnie pomogę, panie naukowcu. Niech to będzie szarlotka.
0: Dziękuję bardzo. Tu profesor Michał Krmowy. Szarlotka robi się tak, znaczy najlepiej się robi tak, że ją wkładamy do buzi. I od razu jest nam niezwykle przyjemnie, gdy skończymy ją pałasować.
1: Słucham? To był przepis?
0: Tak.
1: Ojej, ale z ciebie znawca.
0: Oczywiście.
1: Ty nie jesteś...
0: Profesor Michał Krmowy.
1: Ty jesteś profesorem obżarstwa, Michasiu.
0: O, przepraszam, znam się na ciastach jak mało kto.
1: Poważnie? Ciekawy jestem, czy będziesz wiedział, co to za ciastko.
0: Przepraszam, które?
1: To, o które zapytamy w zagadce.
0: W zagadce no. Zapytamy, to żeby może mam słuchać.
1: Będziesz miał
0: to chłopoty. Może ja przypomnę numer telefonu do studia.
1: Tak, to ja potem...
0: 22 645 2055. To ja mam odgadnę, czy dzieci może?
1: To znaczy, możemy zagadka? Dać szansę dzieciom, a... Aha. Ale nie, spróbuj ty.
0: A ja? To ja poczekam, aż do nas ktoś zadzwoni.
1: Proszę bardzo, widzę, że się boisz mojej zagadki. A zagadka jest króciutka. Uwaga, oto ona i o cieście, bardzo dobry zresztą. To serowe ciasto przez wszystkich lubiane, często cukrowym lukrem z wierzchu polewane.
0: I 22... Ja nie wiem, co to jest.
1: No co to jest, no, znawcy od ciasta?
0: No różne się lukrami polewa
1: no,
0: ciasta.
1: No to trzeba było wysłuchać w całej...
0: Na przykład może być ciasto lukrowe, lukrem polewane, albo lukrem niepolewane, tak?
1: Skupmy się na telefonie.
0: Dobra, 22 645 20 55 już.
1: I dzwońcie do nas.

0: O, zobacz, zobacz! Chyba ktoś jednak zadzwonił. A ty wiesz, jakie to ciasto? No tak, ty najlepiej to lubisz przegryzać ciastka, a nie opowiadać.
1: Nie wiem, jakie, jak, ale pyszne.
0: Skąd ty miałeś ciastko?
1: Jakie ciastko?
0: To, co zjadłeś przed chwilą.
1: Ja nic nie zjadłem.
0: Aha, akurat już ci uwierzę. Czekaj, ktoś do nas dzwoni. Nie gadaj mu ciastka. Uwaga, włączy guziczek.
1: Dobra, dobra, dobra, dobra.
0: Halo, halo?
1: Halo?
2: Halo?
1: Dzień dobry, ja mam na imię Michaś.
0: A ja mam na imię Adaś.
1: A ty?
2: Ja mam na imię Ula.
1: Bardzo nam miło.
0: Czy wysłuchałaś całej zagadki od początku do końca?
2: Tak.
1: Bo i... też mi długa do końca powiedziałeś. Jakby takaś długa była. A to raptem tratatata, to już, no.
0: No to nawet mogę ją przypomnieć.
1: Przypomnieć.
0: To serowe ciasto przez wszystkich lubiane, często cukrowym lukrem z wierzchu polewane.
1: I ja powiedziałam, że to może być każde ciasto lukrowe.
0: Nie. A ciekawe, co ma na ten temat do powiedzenia nasza słuchaczka.
1: No ciekawe. Ula, co masz na ten temat do powiedzenia?
2: Sernik to jest.
0: Sernik, no...
1: Dobrze.
0: Klaskacze.
1: Klaskacze, jeszcze... ej.
0: Wejdźcie przez drzwi, ej. Ustawcie się pod ścianą.
1: Oni z sernikiem idą.
0: Choć rzeczywiście.
1: Stop, ej. No. Cwaniaki. Sernik wzięły i się klaskać nie chciało, tak?
0: A to stąd masz ten sernik?
1: Ja?
0: Obżartuchu.
1: Ja nic nie miałem.
0: Od klaskaczy dostałeś.
1: To klaskacze jedli wszystko. Tak. Wszystko klaskacze jedli.
0: A ty tylko
1: jedli.
0: Przeżuwałeś.
1: Ja nawet nie widziałem.
0: Poczekaj, poczekaj. Ulu, przepraszamy, bo tak się troszeczkę tutaj...
1: Klaskacze zjedli nam ciasto.
0: Tak, tak, akurat.
1: Taki sernik.
0: A powiedz mi, czy ten sernik, o którym była zagadka, to jest twoje ulubione ciasto, czy masz jakieś swoje ulubione ciasto?
2: Trochę lubię.
0: Tak? A jakie jest twoje ulubione ciasto?
1: A takie bardziej niż trochę...
2: Makowiec. To...
0: Makłowiec.
1: Ja też lubię. Może być lukrem polewany, może być niepolewany.
0: Taki może być.
1: Może być taki, tylko żeby dużo maku było. Bo inaczej to nie makowiec.
0: No tak, oczywiście. Bo, a jak jest ser, a nie ma maku, to jest sernik.
1: Ale jest sernik z makiem.
0: Czasami. Jest?
1: No.
0: No to dziadka trzeba zapytać.
1: Jest takie coś.
0: Ulu, a powiedz mi, czy ciasta to są twoje ulubione desery?
2: Tak.
0: Tak? A nie wolisz lody na przykład? Lodów?
2: Lubię lody, ale chyba lody i ciasto.
1: A garaletki? Garaletki albo te budynie kisiele?
0: To jest bardzo niebezpieczny temat, bo Michaś może o tym rozmawiać cały dzień.
1: A rurki z kremem lubisz? Takie rurki z kremem, takie chrup-chrup, a w środku krem.
2: Lubię, ja też. Ale najczęściej je na wakacjach, bo w domu rzadko.
1: Czekaj, to jeździsz specjalnie na...

0: wakacje tylko po rurki?
1: Nie wiem. Nie, po rurki tylko.
2: To chyba musi być jakieś miasteczko rurkowo.
0: Rurczyn.

0: Katowicach na wakacjach byłeś, w Rzeszowie.
1: A może nad morzem, tak jak my jeździmy?
0: A nad morzem.
2: Na polskim morzem i za granicą.
0: Aha. A, za granicą.
1: A wiesz co, Ulu, ja to nie jestem taki łasą jak Michaś, ale też lubię takie jedną smakowitą rzecz i jem to z...
0: Selceson?
1: Nie, ja tam nie? Selceson.
0: Kiszka ziemniaczana?
1: Przestań, rozmawiamy o słodkich rzeczach.
0: No Ulu... to kiszka ziemniaczana z cukrem?
1: Nie, jak byliśmy nad morzem i jak jesteśmy nad morzem, to ja najbardziej lubię taką jedną budę, tak mówi Wojtek.
0: Budy tej nie się nie je, ona wcale nie jest dobra.
1: Nie, tylko to jest takie miejsce, taka buda, tak nazywa to
0: ale
1: Wojtek.
0: Z tym pieskiem, co tam
1: nie z pieskiem,
0: jest?
1: Z guframi.
0: Nie. A, z guframi.
1: Z pieskiem.
0: Ten piesek się nazywa gofer?
1: Nie, te ciastka.
0: Co w budzie mieszka?
1: Nie, te ciastka.
0: A, tam. Gofry.
1: Gofry, no.
0: A, to ja z dżemem, z posypką, z kremem, nie. Jeszcze z truskawkami, albo też dobre są.
1: Co?
2: Ja też lubię go.
1: A ja to najbardziej lubię, jak poleją takiego gofra bitą śmietaną, a jeszcze nakładam...
0: Truskawki.
1: Nie, truskawki, dżem.
0: Dżem? Ale może być truskawkowy.
1: Może być, tak.
0: Ula, a powiedz mi, ty jadłaś kiedyś to taki może no deser inny troszkę. Nad morzem są takie z ziemniaków, takie kręcone, takie świderki. Jadłaś kiedyś?
2: Nie.
0: Świder nie. Z ziemniaka. Bardzo dobry.
1: Świder z ziemniaka?
0: No tak się kroi tego ziemniaka, że on jest taki długi taki wyższy ode
2: mnie. Moja siostra z tatą też w tej przyślibę.
0: A wy byliście za granicą to we Włoszech? Bo tam są takie rurki, cornetto się nazywa, i one mają pistacjowe nadzienie takie, co nie?
1: Czy to twoja siostra, Ulu?
0: Coś ci podpowiada, jak siostra ma na imię?
2: Ewa.
0: Cześć, Ewa.
1: Cześć.
0: A Ewa jest starsza od ciebie, czy młodsza?
1: No starsza.
2: Młodsza.
0: A widzisz, młodsza.
1: A tu, Ula.
2: Ma dopiero 2 latka.
0: 2 latka?
1: To ty już na pewno masz 3 latka,
2: tak.
1: Nie?
0: Nie.
2: Ja mam 7.
0: Blisko zgadłem, no.
1: I powiedz, byłaś z tą swoją siostrą we Włoszech?
2: Tak.
1: I podobało ci się tam?
2: Tak.
0: A twoja siostra umie po włosku mówić?
2: Byliśmy w dwóch miejscowościach. Byliśmy w Laspecji i w Biblionie.
0: Bibione to ja wiem. To jest tam nad Morzem Adriatyckim.
1: Tak, wiesz.
0: Adriatyckie morze tam jest.
1: Prawda,
0: że Bibione to niedaleko tej. Te takie miasta, co tam nie ma ulic, tylko woda jest?
1: Nie, to jest Walencja.
0: Wendencja. Tam pływają takimi łódkami.
1: To może tam dziewczyny nie były.
0: A to blisko tego Bibione jest.
1: Tak?
0: No. Bibione, bo takie...
2: Ja byłam akurat w hotelu, a w Laspecji byłam wynajmowanym takim domkiem.
0: A te drugie, ta miejscowość, to gdzie ona jest we Włoszech?
2: Ta Laspecja?
0: Mhm. No. Gdzie ona jest?
2: Nie.
0: Daleko
2: blisko Biblion.
0: Blisko Biblion. Bo znajomi to byli ostatnio na tym, na obcasie byli. Wiesz, o czym oni mogli mówić? Że we Włoszech byli na obcasie?
1: Na bucie byli.
0: No ale oni byli na obcasie buta.
1: Aha.
0: Bo można na czubku buta być i tam but włoski kopie taką wyspę, co się nazywa, jakoś tam się nazywa, a z drugiej strony ma obcas.
1: Ja już się tak dobrze nie znam.
0: A te Bibione jest tam, gdzie się buta wkłada, czyli tam, gdzie ta cholewka jest. Ja wiem, bo wszystko wiem. Od dziadka.
1: Ty, coś niebywałego.
0: Naprawdę. Chciałabyś kogoś pozdrowić fajnego, wspaniałego? Siostrę Ewę i kogoś jeszcze?
2: Tak.
0: Proszę.
2: Moją siostrę Ewę, mamę, tatę, Misia, Michasia i Smoka Adasia.
1: Dzięki.
2: Jeszcze bym chciała pozdrowić.
0: Ze szkoły może chcesz kogoś?
2: Ja chodzę do przedszkola, tylko ja skończyłam 7 lat, ale jeszcze nie było września, dlatego ja jeszcze chodzę do przedszkola.
0: Czy pójdziesz od razu ale do pierwszej klasy, co nie?
2: Tak, we wrześniu pójdę.
1: Tak, bo trudno wrzesień jest, będzie po sierpniu, z tego co pamiętam.
0: W tej pierwszej klasie to jest trudno, trzeba się uczyć
2: chciałabym
0: czytać.
2: Chciałabym jeszcze pozdrowić moją panią Ola.
0: Dobra.
2: Chciałabym jeszcze poprosić moją koleżankę Mariannę, moją koleżankę Helenę, moją koleżankę Zuzię i moją koleżankę Laurę.
0: Ale masz koleżanków, dużo.
2: Jeszcze bym chciała
1: jakichś kolegów, czy nie?
0: Kolegów też, czy nie? Kolegę Cześka.

0: kolega Heńka?
1: Nie mam.
0: To my ciebie pozdrawiamy, machamy ci łapkami.
1: Chciała pozdrowić.
0: Aha. A może psa?
1: Mojego dziadka, moją babcię. I tyle.
2: Dobra,
0: to my też.
2: A Ewa by chciała kogoś pozdrowić?
1: Nie, bo jeszcze nie umiem.
2: A, to dobrze.
0: Nie umiem mówić, umówiła.
2: Niech pozdrowi w myślach.
1: Byście jej nie zrozumieli.
0: Dobra, to my machamy i wy machacie, dobra?
2: Tak, machamy.
0: Uwaga, na 3, 4.
2: Machamy, machamy, machamy.
0: Pa, pa.

0: Tak.
1: Zjadł ciasto klaskaczom.
0: To nie ja.
1: I mówi, że nie.
0: To klaskacze
1: tak. Ja w ogóle to...
0: Zjadli.
1: Z ciebie to jest ekspert. Dobry tylko jesteś w jedzeniu ciastek,
0: nie,
1: wiesz?
0: Nie tylko ciastek.
1: Tak? To trzeba przyznać, bo jak się okazuje, ty nic o nich nie wiesz.
0: O, przepraszam, to nieprawda. Wiem bardzo dużo.
1: No akurat. O, ja ci powiem. Ty wiesz tyle, ile zjesz. O.
0: Tak. To może ty bądź ekspertem od ciastek.
1: Ja?
0: Zdarzy się, że nie dałbyś rady, o.
1: Ja się nie chwalę, że jestem ekspertem od ciastek.
0: A pewnie, że nie, bo nie jesteś.
1: Nie jestem, bo ja jestem ekspertem od czegoś innego.
0: No proszę, drogi smoku. Ciekawe od czego?
1: Od czego? Już ci mówię. Ja jestem specjalistą, no, to znaczy ekspertem od...
0: Ekspertem.
1: No, od tego. No.
0: To może ja teraz zaproszę do naszego studia eksperta od czegoś innego.

0: Czyli kogo?
1: I przeprowadzę z nim rozmowę.
0: Mnie chcesz zaprosić do studia?
1: No tak tu... mówię, że ekspert od czegoś innego, że ty będziesz tym ekspertem.
0: No dobrze, bardzo proszę, mówię, bardzo proszę.
1: Ekspert od czegoś innego.
0: Tylko pożycz mi okularów, Ani.
1: O nie. Nie, bo ty te... Nie, bo one też mnie będą rozpraszać, kiedy je założysz. O.
0: Dobrze, to nie musisz mi ich dawać, nie ma sprawy, bez nich sobie też poradzę.
1: Witamy w naszych miśmokach profesora...
0: Stop. Ja nie jestem żadnym profesorem. Tylko jestem...
1: Adasiu, nie jesteś profesorem?
0: Oczywiście, że nie.
1: Nie?
0: To ty byłeś profesorem. A ja nie jestem profesorem. Ja będę... doktorem.
1: Jakim doktorem?
0: Jak to jakim? Będę po prostu doktorem... Adamem!
1: Niech ci będzie!
0: Co?
1: Witamy w naszych miśmokach!
0: Przestań!
1: Doktora Adama!
0: Dzień dobry!
1: Psst, smoku, może... Może powiedz o sobie coś więcej, doktorze Adamie, przedstaw się, bo ja...
0: Przestań!
1: Jako doktora wcale cię nie znam.
0: Tak, oczywiście. Drodzy państwo, słuchactwo...
1: Adasiu, przedstaw się wreszcie.
0: Dobrze, już się przedstawiam. Nazywam się doktor... Doktor... Adam... O... Sprężyna!
1: Co? Ale żeś sobie nazwisko wymyśliłem!
0: Dobre nazwisko sobie wymyśliłem, bo tak się właśnie nazywam. Bo ja jestem ekspertem od różnych skoków.
1: Słucham? Znaczy słuchamy uważnie, tak. Panie doktorze.
0: Nazywam się Adam Sprężyna, bo na skokach znam się jak mało kto sprężyna.
1: Tak,
0: jak sprężyna.
1: To proszę nam opowiedzieć coś więcej o tych skokach, panie doktorze Sprężyna.
0: Słucham? Ja znaczy nie będę opowiadał. Ja będę demonstrował. O, właśnie tak. No i tak też potrafię.
1: I tak? Tak to nie... Tak też?
0: No też, a co?
1: No smoku... Znaczy, panie Adamie Sprężyno doktorze, nie wydaje ci się to trochę nudne?
0: I słucham?
1: Adasiu, przecież prowadzimy audycję radiową i nikt nie widzi, jak skaczesz.
0: Ale na pewno wszyscy słyszą, jak skaczę. I to daje wiele do myślenia.
1: Skoki dają wiele do myślenia, tak?
0: No tak.
1: Te, których nie widzą.
0: Tak, o, skacząc to możemy sobie pomyśleć, skacząc o wielu rzeczach i dopiero wtedy te rzeczy zrozumieć.
1: Tak, to poskacz, proszę.
0: Proszę bardzo. Ajajaj.
1: Teraz to ja zrozumiałem, że takie skakanie w studiu to dosyć ryzykowne działanie, panie doktorze Adamie Sprężyno.
0: Puść jakąś piosenkę, proszę, bo muszę się jakoś pozbierać. No,
1: to może lepiej zadaj jakąś zagadkę o skokach lepszych od ciebie, o skoczkach lepszych od ciebie.
0: To dobry pomysł, ojej, żebyś wiedział, że to zrobię.
1: Panie Sprężyno, czy może pan jeszcze przypomnieć numer telefonu do studia?
0: Mogę wszystko, tylko muszę się pozbierać. Zbierać. Numer do studia to 22 645 20 55.
1: Pan powtórz jeszcze raz, bo panu się skaczą te cyferki.
0: Już mi się przestały skakać. 22 645 20 55.
1: No to może jakąś skoczną zagadkę poprosimy, panie skoczny Adamie?
0: Bez żartów.
1: Doktorze?
0: Bez żartów, oczywiście. To będzie taka skoczna zagadka. O skocznym zwierzątku. To jest zwierzątko z torbą na brzuchu, która schronieniem jest dla maluchów. Co to za zwierzątko?
1: 22 645 20 55, a zagadkę zadał doktor Adam Sprężyna.
0: Przestań!

0: O, proszę bardzo, światełko się pali, telefon, do nas ktoś dzwoni. Uwaga, włączam.
1: Włączaj. Dzień dobry, ja mam na imię Michaś.
0: A ja mam na imię Adaś.
1: A ty?
2: No, to jest
3: Tomasz.
1: Jak?
3: Tomasz.
0: Cześć, Tomku.
1: Bardzo nam miło.
0: Witamy twoją mamę, zgadza się?
1: To mama?
2: Tak, tak, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Mamo. Tomka. Czy Tomek słyszał zagadkę?
0: Ja mogę przypomnieć.
1: No już powiedział.
0: No to już.
1: Kangur.
0: Klaskacze.
1: Klaskacze, słyszeliście odpowiedź?
2: Udało się.
0: To było, to były dla ciebie fanfary, Tomku, i dla twojej mamy.
1: Tomek, a czy ty, bo tutaj Smok teraz udawał doktora Adama Sprężynę, specjalistę od skoków, a czy ty mógłbyś nam jeszcze podać, jakie inne zwierzątka tak potrafią dobrze skakać?
0: Znasz jakieś?
3: Nie.
0: Szczera odpowiedź.
1: A takie zielone, co jest w sklepie takim, co dużo sklepów w Polsce jest takich.
0: A to?
1: Takie zielone.
0: Żabka.
1: Dobrze.
0: I z klaskacze, proszę.
1: Klaskacze, była odpowiedź druga. Nie do sernika się przyda. Klaskacze, proszę oddać sernik.
0: Tak, ale nie Michasiowi. Bo on prowadzi audycję.
1: Ale ja myślałem, że mnie właśnie. Ja bym się zaopiekował sernikiem.
0: Ja przepraszam, Tomku, ale mamy dzisiaj z klaskaczami duży problem, ponieważ...
1: Dzisiaj się do sernika
0: Tak, oni się rozkojarzają sernikiem.
1: Bo oni jak zjedzą trochę sernika, to im się od razu łapki kleją
0: właśnie,
1: tego sera i nie mogą klaskać.
0: Mam pytanie do ciebie, Tomku, a czy ty lubisz jakieś ciasta? Masz jakieś ulubione ciasto?
1: Może deser jakiś
2: ulubione
1: inny.
2: Ciasto.
1: Chałwa na przykład pyszna jest.
3: Tort.
0: A kiedy ostatnio jadłeś tort? Pewnie na swoich urodzinach, co nie?
3: Tak, jutro mam urodziny.
1: Jutro?
0: Ojej!
1: 100 lat!
0: Niech żyje Tomek na mnie!
1: 100 lat, niech żyje nam! Tra, la, la.
0: I klaskacze się dołączają z oklaskami.
1: Ale super. Które to będzie urodziny? 27? 12?
2: Które urodziny, Tomek?
1: 7? Prawie zgadłem.
0: No, tak.
1: Z tym, że 27, bo 20 odjąć, to 7.
0: Co ci odjąć?
1: 20. No ćwieczek na torcie, będzie tylko 7, a nie 27.
0: Tomku, to znaczy, że chodzisz do przedszkola?
1: Do zerówy chyba.
0: To nie kto... Tak? A twoja grupa to zerówka?
2: Jeszcze nie.
3: Jeszcze nie.
0: A czy twoja grupa ma jakąś swoją nazwę?

0: poziomki tam, jagódki.
1: Misie.
0: Smoki, smerfy.
2: No nie, bo... ja powiem, że nie ma nazwy,
3: a... Nie ma nazwy.
0: A nie ma, nie ma nazwy. Tak samo jak u nas też. Się nazywają inaczej. Grupa pierwsza jagódka, druga grupa...
1: No to się nazywa jagódka.
0: Ach, się nazywają. No. To mi się pomyliło, no.
1: A powiedz mi, czym ty się w ogóle, Tomku, interesujesz poza oczywiście chodzeniem do przedszkola?
0: Jedzeniem tortów.
1: No i jedzeniem tortów. Masz swoje jakieś ulubione zajęcie? W coś się bardzo lubisz bawić? Albo na przykład grać w piłkę?
0: No,
1: jakąś ulubioną zabawę?
0: Ciasta na przykład, albo jeść ciastka może lubić. Bo to różne są zainteresowania.
3: Lubię Lego budować.
1: O, to ty budowniczy, Tomek budowniczy, proszę, proszę.
0: A czekaj, jest nawet taki film o Tomku, a nie on z pociągiem.
1: Nie,
0: jest
1: Bob.
0: On z pociągiem jest? Ten
1: Tomek jest
0: właśnie z pociągiem?
1: Ten od pociągów to jest Tomek czy Bob?
0: Który jest od pociągów? Tomek jest, chyba, nie?
2: Nie, jest Tomek, tak? Podpisz, ale potwierdź.
0: Czy tam się
3: nie.
0: Taki... A Bob to od budowania.
3: Tomek pociąg.
1: O, Tomek pociąg, tak, pociąg. Tak,
0: tak. A Bob od budowania był na by.
1: Tak.
0: Jak budowanie.
1: Jak budowanie.
0: I buldożer jest na by. Buldożer. Rzuca sobie takie tata i taka piosenka była.
1: Taka piosenka, ta.
0: O budowzerze, tak, który nabiera, on nabiera piasek i wyrzuca piłę. No, piosenka taka była.
1: No bo to widocznie się przyjaźnią, to pracują ze sobą, ten no. Bob i buldozer.
0: A siedzę buldozer.
1: Coś tam... Ale się wymyślił.
0: Naprawdę była
1: to taka piosenka. To tak jakbym wymyślił piosenkę o grzybach. Grzyby.
0: No fajna, nawet. Bardzo fajną piosenkę.
1: Mogę też wymyślić piosenkę o Tomku. Tomek.
0: Nie, no tak wymyślić piosenkę. Tomek jest w zerówce takim... Nie, jeszcze nie.
1: Nie, już dobrze, przestańmy.
0: Nie, też nie. To wymyślimy,
1: ale to za jakiś czas.
0: Tomku. A teraz może chcesz kogoś pozdrowić na przykład. Może mamy, która ma na imię...
1: Kolegu z przedszkola.
0: I bardzo dobrze.
1: Bardzo dobrze.
3: Tak.
1: To mi się dołączamy do tych pozdrowień.
0: Koleżanki też, czy nie? Może koleżanki mu zjadały tort kiedyś. Tomkowi tort mogły zjadać koleżanki.
1: Mogły.
0: I koleżanki.
3: No to powtórzy.
0: Czy koleżanki też pozdrawiasz, czy one ci zjadają tort i nie chcesz ich dlatego pozdrawiać?
1: Zjadają. Też pozdrawia koleżanki.
0: Czyli zjadają.
1: A ty pamiętasz, jak twoja pani z przedszkola ma na imię? Bo nieraz dzieci zapominają.
0: Kasia.
1: Skąd ty wiesz?
0: Moja
1: nie.
0: Pani.
1: Nie pamiętam.
0: Kasia.
1: To jak do niej się zwracasz? Proszę pani?
0: Może E można mówić krótko, tak?
1: Nie, tam
0: E.
1: E do pani się nie mówi.
0: Nie?
1: Nie.
0: A tak, chcę pani, nie? Chcę pani.
3: Nie ma za dwie panie.
0: O, są dwie panie.
1: Są dwie, no to
0: jedna
1: tak.
0: Jedna jest pierwsza pani, a druga pani.
1: Jedynka, dwójka.
0: I tak się rozróżnia, no.
1: Dobrze, a może mama Tomka chce kogoś pozdrowić?
0: Może tatę Tomka.
4: To my tu pozdrawiamy jeszcze tatę Tomka w takim razie.
0: Zgadłem.
4: I chyba tatę może Tomka. Babcię i dziadka, tak?
0: Aha, i siostrę babci.
4: I Tomek tutaj szepcze mi na ucho, że chce pozdrowić swoją ulubioną przytulankę Tulisia.
0: O,
1: Tuliś!
0: A to miś? Czy to inne zwierzę, ten Tuliś? Bo Tulisia mogą być różne. Różne mogą być.
1: Tuliś to jest miś.
0: A miś, pewnie. Bo są tulisie na przykład kojale.
1: Królik.
0: A nie wcale miś, tylko królik.
1: Królik.
0: Tuliś, króliś.
1: Fajnie. A masz dużo swoich przytulanek i maskotek?
3: Tak.
0: I tuliś jest ten najulubieńszy?
3: Tak.
1: Zabierasz go do przedszkola?
3: Nie.
1: No i bardzo dobrze.
0: Nie, bo by zabrali zaraz.
1: Tak.
0: Koledzy by tam jeszcze ucho urwali Tulisiowi.
1: To nie, to bezpiecznie takiemu Tulisiowi jest...
0: W domu sobie czeka na ciebie, w domu przychodzisz i się przytulacie. A masz jakiegoś zwierzaka?
3: Nie.
0: Krokodyla czy
1: tak? Tak, smoka.
0: No co?
1: Krokodyla.
0: W domu może w wannie trzymać krokodyla. Małego takiego.
1: Pewnie byś chciał mieć na przykład kotka albo pieska.
0: Albo krokodyla.
1: Hipopotama na wybiegu w ogrodzie.
0: On wielkości świnki.
1: Krokodyla by chciał mieć jednak.
0: Krokodyla małego, tak. W wanny. Idzie się kąpać, a krokodyl tak klap.
1: No właśnie, to klap jest niebezpieczny. Bardzo dziękujemy Tomkowi i mamie Tomka. Pozdrawiamy.
0: I machamy łapkami.
1: I pięknie się kłaniamy. Pa, pa.
4: My też machamy, tak. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, nie śpi. Kultura, kultura, kultura nie śpi. Kultura nie śpi.
2: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
3: 3, 2, 1, start! Czas odpalić naszą muzyczną rakietę.
4: Polecimy wysoko. W środę od 18 do 20 w rodzinnym koncercie życzeń.
3: Dzwońcie, zamawiajcie piosenki i składajcie życzenia komu tylko chcecie.
4: Sąsiadom, pluszakowi.
3: Będzie bajkowy superhit.
4: I śpiewanie na żywo.
3: A może napiszemy piosenkę?
4: Co? Chyba ty.
3: Rodzinny koncert życzeń.
4: Muzyczna rakieta startuje właśnie teraz.
0: Autopromocja.
5: Wieczorne miśmoki radiowe.

0: Wzruszyłem.
1: No to mamy. A ty się nie wzruszaj. Tylko pomyśl.
0: Nie mam takiej
1: co teraz robimy, bo trochę się nam nie udało z audycją. No.
0: Klopsi pasztet. Ojej.
1: Co?
0: Po co ja to powiedziałem? No. Od razu zgłodniałem.
1: Tylko o jedzeniu, no i czym więcej nie potrafisz, no.
0: Nieprawda.
1: A tu audycja stoi i się ruszyć nie może. No ty, bo, mam pomysł.
0: Tak?
1: To może zadzwońmy do twojego dziadka, do dziadka Ignacego.
0: Dobrze, żeby przywiózł nam jedzenie, tak?
1: Nie, przestań o jedzeniu, no. Zadzwońmy do niego, bo wiesz, tak sobie pomyślałem, że twój dziadek Ignacy, to zna się na tylu rzeczach, się zna.
0: Słusznie. I można by było zrobić z niego jakiegoś profesora, tak jak ze mnie.
1: No, może niekoniecznie, żeby był takim profesorem jak ty, Michasiu.
0: Ale też na pewno nie takim doktorem jak ty, Adasiu.
1: Żeby nie był ani takim profesorem, ani takim doktorem jak my. Najlepiej, żeby twój dziadek był tym, no. Był sobą.
0: I słusznie, masz rację. Jako dziadek Ignacy na pewno będzie potrafił opowiedzieć słuchaczom o czymś ciekawym.
1: Tak, tylko...
0: Co?
1: Oby, no mam nadzieję.
0: No co?
1: No bo trzeba ratować audycję, no.
0: Ojej, no tak zgadza
1: głupio.
0: Się. Ojej, smoku, przecież ona cały czas trwa.
1: No to zapomniałeś, że trwa, no. Słuchacze nas słuchają, a my nie mamy żadnego eksperta, no.
0: No dobrze, zadzwonię do dziadka.
1: Zaczekaj, Michasiu, nie teraz.
0: To kiedy?
1: I zrobisz to w trakcie piosenki, tak?
0: Ale dlaczego?
1: No bo teraz musimy coś wymyślić.
0: Co takiego?
1: Wiesz, zanim ty zadzwonisz do dziadka, zanim dziadek pomyśli, zanim tu przyjdzie, to czas upłynie, nie? Może go dużo upłynąć. A my musimy ratować nasz program, no.
0: No tak, bo jak na razie te rozmowy o ciastkach i o skakaniu... Nie za bardzo nam wyszło.
1: Nie przypominaj mi o tych ciastkach, ani o moim skakaniu. Jeszcze trzeba posprzątać studio.
0: No niestety.
1: Nie.
0: Słabi z nas byli eksperci.
1: Słabi.
0: Jakoś to bycie gośćmi nam nie wyszło. Czekaj, chyba już wiem.
1: Co?
0: Wiem. A może by zadać teraz jeszcze jakąś zagadkę. Co?
1: I zagadkę mówisz?
0: No.
1: To dobry pomysł, no. Zagadki zadajemy, słuchacze dzwonią.
0: Zagadki jest dobre.
1: Coś się dzieje.
0: Dobry pomysł.
1: Tylko,
0: no,
1: wiesz
0: no,
1: co, ja
0: no,
1: nie
0: no,
1: wiem,
0: no.
1: O czym ta zagadka miałaby być.
0: A o czym?
1: No.
0: O czym? Czekaj. Wiem. A jakie są twoje ulubione?
1: Jakie są moje ulubione? Ale co?
0: Ulubione.
1: Znaczy, o czym moim ulubionym myślisz?
0: No. Jakie są... Twoje ulubione zabawki.
1: Zabawki?
0: Znaczy, nie zabawki. Co ja mam? Zagadki.
1: A.
0: O, zagadki.
1: Ale jakie ulubione? Które?
0: Z tych, które wymyślasz, to które najbardziej lubisz?
1: Poczekaj, ja muszę pomyśleć, to nie tak od razu,
0: pomyśl,
1: nie?
0: Pomyśl. No.
1: No tak, lubię z tymi zabawkami.
0: Zagadki.
1: Zagadki, tak. Poprawiam, jak będę mówił zagadki.
0: Zagadki.
1: Zagadki, no. I lubię tak, o zwierzętach lubię.
0: Zwierzęta, dobra.
1: O pojazdach lubię.
0: O zwierzętach i pojazdach, to są niezłe, no. To
1: tak,
0: niezłe,
1: fajnie,
0: no,
1: nie?
0: To są niezłe, no.
1: Ty, ale chyba najbardziej lubię... O tak, już wiem, o czym najbardziej lubię.
0: O czym, Adasiu? O czym najbardziej?
1: Najbardziej to lubię te zagadki o bajkach.
0: Bajkowe zagadki?
1: Dokładnie.
0: Uwielbiam.
1: Bo tak mi się wydaje. Zresztą Wojtek mnie parę razy pochwalił. Te bajkowe to wymyślam najlepiej.
0: No to dawaj, smoku jakąś. Dawaj, tylko szybko.
1: No cóż, szybko. Tych bajkowych zagadek jest tyle, że nie wiem, którą wybrać.
0: To może ci w tym pomogę.
1: Co? A! O! Dobrze, no, bardzo proszę.
0: To ja przypomnę słuchaczom nasz ten numer
1: przypominaj, telefonu do studia. Przypominaj,
0: potem... 22-645-2055. A ty?
1: A ja powiem moją
0: specjalną bajkową
1: zagadkę. Tak.
0: Nie zabawkę. Zagadkę.
1: Zadaję zagadkę, nie zabawkę.
0: Uwaga, a potem wydzwońcie 22-645-2055. A oto zagadka.
1: Tak. Ich siedmiu, ona jedna, a domek był malutki. Dziewczynka to królewna, oni to krasnoludki. Do końca tej historii wiodła zawiła ścieżka, jak miała królewna na imię. Kto zgadnie?
0: To wszystko powiedziałeś.
1: Ale nie powiedziałem, jak miała na imię.
0: Ona miała imię jakieś?
1: No pewnie, no jak każdy.

0: nie była.
1: Kasia, Basia?
0: Nie, Miciła.
1: Zosia?
0: Cicho, słuchacze mają odpowiedzieć.
1: Dobra, słuchacze, odpowiadajcie, a najlepiej się odpowiada przy piosence.
0: Tak.
1: I może być taki. O, może być taki?
0: Może.
1: Dobra, pstryk.

0: Ja wiem, która to. To ta, co się pokuła tym...
1: To nie ty masz odpowiadać.
0: Szpilką taką?
1: Nie, nie? To nie ta. Oj, znowu się pomyliłeś.
0: Wiem, to była ta, co tem chuchała... Chuchała... A nie,
1: chuchała i dmuchała, tak. Nie, chatka się rozleciała.
0: Nie, to nie to. Pomyliło mi się też trochę.
1: To mi się wszystko myli. To od tego sernika, który podjadałeś...
0: To nie ja, to klaskacze. Widziałeś, że mieli...
1: Tak, tak. Poczekaj, no. Ławki jest skrajone. Telefon, cicho. Guziczek naciskam. Pstryk.
0: Halo, halo, dzień dobry. Ja mam na imię Michał.
1: A ja mam na imię Adaś.
0: A ty?
2: Zuzia.
0: Bardzo nam miło.
1: Witamy Zuzię w naszej audycji. Czy Zuzia wysłuchała zagadki?
2: Tak.
1: Czy ta zagadka była... Właśnie, no niech powie Zuzia, czy była trudna, czy
0: była
1: łatwa.
0: Była trudna, Zuziu?
2: Łatwa była.
0: To może niech jeszcze, Smoku, jeszcze raz przeczytaj. Powiedz ją jeszcze raz.
1: Dobrze. Ich siedmiu ona jedna, a domek był malutki, dziewczynka to królewna, oni to krasnoludki. Do końca tej historii wiodła zawiła ścieżka, jak miała królewna na imię. I teraz odpowiada Zuzia. Jak miała na imię?
2: Mieszka.
0: Tak jest!
1: Brawo! Klaskacze, jak równiutko weszli.
0: Bo sernika nie mają tyle tego.
1: No tak, zjedli.
0: Zjedli wszyscy.
2: A jeszcze chciałam się po... A jeszcze chciałam się po...
0: Po?
2: A jeszcze chciałam się pochwalić,

0: Że mi wypadł pierwszy ząb.
1: Wypadł pierwszy? Ci pierwszy ząb?
2: No to super.
1: Ale zaraz, zaraz.
2: Czekaj, ale masz go? Tego zęba? To z przodu wypadł, czy z boku? Gdzieś, który to?
0: Jedynka.
2: To za jedynkę to są najlepsze te.
1: Ale to wróżka zębuszka musi.
2: No właśnie, muszę powiedzieć. Dobrze. Słuchaj, weź tego zęba. Możesz go tam okręcić takim sznurkiem albo taką tasiemką w kokardkę taką i włóż go pod poduszkę. Wiesz? Pod poduszkę. Połóż się na tej poduszce i śpij.
0: Ten ząb.
2: No.
0: Ten ząb jest obwinięty w papier.
2: O, to w porządku, tak. Jak obwinięty, to dobrze. To włóż go pod poduszkę.
1: Powiedz o tym mamie.
2: Czekaj, moment.
0: Mama miała go włożyć.
2: W ten sposób. Bo właśnie ja się tak martwię. Znasz taką bajkę o takiej księżniczce, co nie mogła spać, bo ktoś jej włożył ten...
1: Ząb?
2: Nie, groch. Pod takie kołdry i ona nie mogła spać, bo ją gniotło. To teraz pytanie, czy Zuzia, jak tego zęba włoży pod poduszkę, czy jej głowy nie będzie cisnęło? Jak Zuzia jest księżniczką na przykład.
0: Nie.
2: Czy nie jesteś księżniczką?
0: Poduszka jest mięta.
2: No to w porządku, jak zmięta, to dobra.
1: A poza tym ząb Zuzi jest z mleka.
2: A no tak, z mleka.
1: Bo to mleczne
2: się rozpuszcza przecież. Tak. To ten, ale powiedziałaś mamie o tym?
0: Tak.
2: To dobrze. Możesz powiedzieć, komu chcesz jeszcze, bo to bardzo ważna jest informacja.
1: Tak.
2: Takie zęby, to bardzo ważna informacja.
1: I co, jesteś bardzo przejęta tym faktem, że ząb ci wypadł? Przejmujesz się?
2: Czekaj, bo jeszcze jest ważna rzecz.
1: Jaka?
2: Czy ty, jak teraz masz wypadnięty ten ząb, to inny też się nie rusza? Bo może zaraz drugi wypadnie. To będzie podwójny prezent. Zobacz, sprawdź teraz zęby, weź. Weź sprawdź, czy się ruszają zęby, czy nie.
0: Ale jak mi się ruszał.
2: No.
0: Ale jak mi się ruszał, to wtedy się bałam, jak tata mi zaczął myć zęby.
2: No.
0: I dlatego tata zaczął myć od tyłu.
2: I dlatego on wypadł?
0: Nie,
1: no co ty?
0: On się zaczął ruszać w sobotę. No. A wypadł dzisiaj.
2: No. To się długo...
1: To się ruszał i ruszał.
2: Długo się ruszał. Twardy ząb musiał być jakiś. Się trzymał.
1: Całą
2: tam.
1: Niedzielę się ruszał.
2: Całą niedzielę się ruszał i nic. Bo to taki kolega u mnie w przedszkolu, to sobie przywiązywał
1: Bartuś?
2: Nitką. No, Piotruś opowiadał, że jego brat przywiązał sobie takiego mleczaka sznurkiem do klamki i czekał, aż ktoś otworzy.
1: Nie opowiadaj takich rzeczy.
2: Nie, ale się pomylił, bo przywiązał do klamki, a drzwi się w jego stronę otwierały.
1: Aha.
2: I nie wyszło. Ktoś przyszedł, wszedł i się nie udało wyrwać. I tak się zdenerwował, że uderzył się buzią o tę klamkę i wtedy ten ząb wypadł. I dostał taki fajny prezent, mówię ci. Jacek mówił, że
1: drugą klamkę dostał.
2: Mu, że teraz już jak coś, to wie, z której strony stanąć klamki.
1: Dobrze, ale bądź przygotowana, Zuziu, bo my też trochę o tych zębach wypadających mlecznych wiemy.
2: To wiadomo.
1: Że może się zdarzyć, że się następny będzie ruszał, ale teraz jesteś doświadczoną osobą
2: teraz,
1: w tych sprawach.
2: Teraz to już spokojnie.
1: To już wiesz.
2: Jak pierwszy był wypadnięty, to następne będą leciały po prostu jak z karuzeli.
1: Tak. No dobrze, a ty w ogóle to do której klasy chodzisz? Czy jesteś z przedszkola? Opowiedz coś o sobie.
0: Przedszkola!
2: A w przedszkolu to macie wolne, jak ząb komuś wypada? Czy ktoś musi przynosić cukierki i wtedy?
0: Nie, po prostu.
2: A nie, cukierki to na urodziny. Mhm. Mi się też pomyliło tutaj ten. A
0: co na urodziny się przynosi albo tort, albo babeczki do przedszkola.
2: To już nie cukierki?
0: Nie.
2: A ty możesz jeść teraz...
0: Ten, kto ma urodziny, to może zjeść najwięcej tortu albo babeczki.
2: No wiadomo, żeby potem się źle poczuł.
1: Ulubiony temat Michasia, jedzenie.
2: No ale trzeba uważać, jak się za dużo zje tortu, żeby się tak mgło nie zrobiło.
1: A ja już pytałem innych słuchaczy, czy ty lubisz... czy ty lubisz, Zuziu, bardziej torty czy lody?
2: Czy ciastka? Ciasta? Watę cukrową?
0: A te dwa rzeczy, Tak samo lubię.
2: Normalnie tak
1: to
2: samo.
1: To tak większość słuchaczy ma, że jak pytamy o to, czy wolą lody od tortów, albo od ciast, albo odwrotnie, to odpowiadają, że wszystko.
2: A jeden lubią. Taki

0: Taki kolega Bartuś, to jak mu się ząb ruszał, jadł ciasto, to mu ten ząb wypadł.
1: I co,
0: nie
1: znalazł?
0: Mógł znaleźć go.
1: A, tak myślałem.
0: No, się bał, że go połkną.
1: Pewnie miał urodziny i dostał największy kawałek.
0: Tak, a w największym kawałek tortu i on tak i ten ząb, co mu się ruszał, to gdzieś zniknął, nie wiadomo gdzie.
1: No to był znikający ząb.
0: Normalnie zniknął mu ząb i mówię ci, tak się Bartuś zmartwił tym, bo nie miał czego schować pod poduszkę.
1: No to można by było wyciąć z czegoś, by schował tam to
0: ząb. Z mleka, bo jak mleczny, no to tak, z mleka tak, się tak, wycina. Tak,
1: tak. Ze śmietany.
0: Ze śmietany, bo śmietana gęstsza jest. Mm-hmm. Można zbić tej śmietany, ona się dobrze rozplaszcza pod poduszką.
1: Albo śmietanę zamrozić i zrobić z niej ząb.
0: Ale zamrożony ząb taki śmietanowy.
1: No dobrze. Zuziu, bardzo ci dziękujemy za telefon.
0: I kogo byś chciała pozdrowić?
1: Właśnie, to bardzo ważne.
0: Zęba.
2: Całą rodzinę Plectla.
0: Dobra. Wróżkę Zębuszkę warto pozdrowić, bo może słyszy. Wiadomo.
2: Olimpię najbardziej i
0: całą rodzinę.
2: Najbardziej.
0: Dobra. A Zęba, też pozdrawia się wróżkę Zębuszkę,
2: czy jeszcze, nie? Jeszcze całe Polskie Radio Dzieciom, Krasnoludki.
0: Dzięki, dzięki wielkie.
2: Witam Kasia i Smoka Adasia.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Zawsze lubię.
1: A klaskacze jak dziękują, zawsze brawami.
0: Pozdrawia to, zawsze lubię.
1: Tak, tak, tak. My ciebie bardzo pozdrawiamy, bardzo ci dziękujemy za te informacje o twoim pierwszym wypadniętym zębie.
0: Bardzo ważna rzecz, bo to mleczak.
1: Tak. No. Bardzo się cieszymy razem z Michasiem, że już masz to za sobą, ten pierwszy
0: i
1: wypadnięty
0: teraz
1: wyrośnie,
0: ząb. Zobaczysz, pierwszy prawdziwy taki. Będzie twardy.
1: One się nazywają sztuczne. Nie.
0: Nie sztuczne.
1: A jakie?
0: Dorosłe, normalne.
1: Tak. No, jakoś tak się nazywają.
0: To zależy, który wyrośnie, czy jedynka, dwójka, czy
1: a wiem, stałe się nazywają.
0: O, stałe, no. Tak. On był stały, tylko zęby się zmieniały, coś takiego. To nie wiem, jakoś tak było. To pozdrawiamy cię, machamy łapkami, pa, pa!

0: Kiedy zmrok zaczyna pukać już do okna,
1: kiedy kotom oczy świecić zaczynają,

0: Był sobie pan,
1: był sobie pies i była bajka długa, a w bajce tej ziścił się sen.
0: A potem bajka druga.
1: A w bajce tej ziścił się sen.

się. Coś nowego wymyślamy. W bajkę siebie przemieniamy.

0: sobie pies i była bajka długa, a w bajce tej ziścił się sen.
1: A potem bajka druga.
0: A w bajce tej ziścił się sen.

0: Aha, aha.
1: No i co, dzwoniłeś?
0: Dobra, to pa.
1: No
0: dzwoniłem.
1: Teraz jak rozmawiałeś, to rozmawiałeś z dziadkiem Ignacym?
0: Nie.
1: Z kim?
0: Sobie przypominałem rozmowę.
1: Aha.
0: No, ale tak dzwoniłem można? Do dziadka, dzwoniłem. Tak.
1: No
0: tak.
1: I co sobie przypomniałeś z tej rozmowy?
0: Że dziadek przyjedzie.
1: Tak, tak. Do nas powiedział, to dobrze.
0: Powiedział, że przyjedzie. Jak dziadek obieca, to normalnie będzie.
1: Czyli my musimy na niego czekać, skoro przyjedzie.
0: No ale nie możemy czekać i co? Czekać tak o... Nic nie robić?
1: Nie.
0: Możemy. No, musimy czekać.
1: No ale tak
0: dziadek powiedział, mamy czekać.
1: A on przyjedzie. Aktywnie. No tak,
0: aktywnie.
1: Ale tak, opowiadanie o ciastkach tobie nie wyszło.
0: Nie
1: wyszło skakanie,
0: było
1: bo było razem.
0: Skakanie było mało aktywne.
1: Skakanie było bardzo aktywne.
0: Aż za bardzo. No. Aż się zwaliłeś z szafy.
1: No zwaliłem tak, i parę sprzętów ze mną też.
0: No tu ma być aktywne. No.
1: A tu ma być aktywne.
0: Żeby dla słuchaczy było aktywne.
1: Ale jak myślisz? Bo chyba to, że zadałem zagadkę naszej słuchaczce Zuzi, to znaczy ona do nas zadzwoniła, to można by nazwać takie aktywne?
0: Tak, to było aktywne, bo Zuzia była bardzo aktywna z tym zębem.
1: No tak, z tym zębem.
0: Mówiła, że jak ząb wypadł, to aktywnie wypadł.
1: I też czyli... aktywnie sobie poradziła z tą zagadką.
0: I w niedzielę cały dzień się ruszał aktywnie.
1: Kto się ruszał?
0: Ten ząb.
1: A tak.
0: Żeby wypaść dzisiaj.
1: Myślałem, że krasnoludki się ruszały. Posłuchaj, że jak to było takie aktywne, a o to prosił dziadek, żebyśmy się zachowywali aktywnie w naszej audycji.
0: Mówił, że najlepiej, żebyśmy zadawali zagadki słuchaczom, bo to wtedy słuchacze są aktywnują się.
1: Aktywnują się. Dobrze, to słuchaj, to może pociągnijmy dalej te zagadki. Tylko...
0: Pociągnąć to można wózek albo sanki.
1: Wojtek tak mówi.
0: Tak mówi? Pociągnąć sanki?
1: I wcale nic nie ciągnie.
0: No właśnie.
1: Mówi do Leszka, pociągnijmy ten program razem.
0: Razem, żeby ciągnąć?
1: Ty nie słyszałeś, że tak rozmawiają?
0: Nie.
1: No.
0: Słyszałem, że siadają przy mikrofonie, ale o ciąganiu nic nie słyszałem.
1: Kiedyś tak powiedział.
0: Może się tak mówi.
1: Poczekaj. Jakie mogę wymyślić bajki...
0: Mówiłeś, że najbardziej lubisz zagadki bajkowe. Czyli muszą być bajki.
1: Tak, ale, no. ale
0: była
1: są różne
0: bajka,
1: bajki.
0: Teraz ostatnia była o czym?
1: Była
0: o kamburze.
1: Była o siedmiu...
0: A nie, o siedmiu...
1: Krasnoludkach.
0: I Śnieżce.
1: Ich domku. Ty! Wiesz, fajne są...
0: O domku, no. Czekaj. O domku to ja znam jeszcze takie jedne, co przychodził ten taki z uszami, taki zębaty, a one miały takie ryki i takie...
1: Świnki trzy.
0: I one budowały tam z jakiegoś takiego tataraku czy czegoś.
1: Ale
0: tam.
1: Co to za domki? Dwa zdmuchnięte,
0: no,
1: a jeden brzydki.
0: Ten trzeci już był?
1: No tak, murowany
0: brzydki,
1: był.
0: Brzydki, ale mocny był.
1: No ale taki niebajkowy. Ale,
0: a dziadek mówił, że był król, co Polskę zmurował.
1: Nie zmurował, tylko zostawił Polskę drewnianą, a...
0: Nie! Odwrotnie, on zostawił zmurowaną. Jest nawet piosenka. Zmurowanej piwnicy, to o nim było.
1: Tak?
0: Bo on drewnianą widział.
1: Nie, bo jakąś zastał...
0: Zdmuchnął wilk. On miał chatkę drewnianą, przyszedł wilk, zdmuchnął, a on zrobił zmurowaną.
1: To nie były chatki, to były prawdziwe zamczyska.
0: To zamczyska były?
1: Tak. No jak król przecież nie będzie mieszkał w chatce.
0: Ale w drewniane były przedtem.
1: No drewniane
0: zamki. W drewnianych mieszkali, no.
1: No tak, tak. Słuchaj, a może...
0: A znasz jakąś inną bajkę o innym domku?
1: Ty, chyba... Chyba
0: wiem, coś... ten, ta, co szła dziewczynka do tej babci i z tego wilka spotkała i gajowy był z kamieniami.
1: Nie, tam był za duży tłok, bo był domek dla jednej babci, taki jednobabciowy
0: ale
1: domek.
0: Ale tam przychodziła ta dziewczynka.
1: No ale przychodziła i odchodziła, bo mieszkała z mamą.
0: A, no tak, ona
1: A potem tam się zrobił tłok.
0: Jedzenie przynosiła. Tak, zamawiała w tym, jak on się nazywa, w tej restauracji.
1: Nie w restauracji, takiej... tylko mama jej przygotowywała.
0: Ale mama w restauracji może pracowała.
1: Koszek i to jedzenie nazywało się wiktuały.
0: Koszykowe się nazywało.
1: Nie, wiktuały się nazywa.
0: Wiktuały.
1: Tylko nie wiem, co to znaczy. Może... Ale pewnie coś smacznego, skoro babcia przyjmowała.
0: Kolega w przedszkolu Wiktor się nazywa. Może Wiktor Ułały.
1: Mam! Następną mam bajkę, tak.
0: O domku?
1: Tak, tak. Nawet nie o domku, tylko o chatce.
0: A tam dużo jest tych bohaterów w tej bajce?
1: Była jedna bohaterka, która tam mieszkała, ale nagle się tak stało, że przyszło jeszcze trochę bohaterów.
0: A, czyli jedna, a potem więcej.
1: Albo czekaj, tu nie zdradzajmy, tylko...
0: Dobra.
1: Ty teraz masz się zająć podaniem telefonu.
0: Dobra. Uwaga, podaję telefon. Ale jak mam wziąć

0: podać komu?
1: Numer telefonu.
0: A numer! 22-645-2055.
1: Mógłbyś porządnie.
0: 22-645-2055. A teraz doktor Adam Sprężyna. Przepraszam bardzo. Adaś poda zagadkę o domku.

0: Czy znacie to rodzeństwo? To byli...
1: Czekaj, ja już wiem. Ja wiem. To było w Toruniu.
0: Co w Toruniu?
1: No tam są pierniki.
0: Ale to było w lesie.
1: W Toruniu w lesie.
0: Chyba, że las przyszedł do Torunia.
1: Pod Toruniem musi być las jakiś.
0: Czekaj.
1: Dobra, dzwońcie! Myślisz, że już? Nie, nikt nie dzwoni.
0: To podam jeszcze raz zagadkę.
1: 622-645-2055. Chodzi o las podtoruński.
0: Nie, chodzi... Nie wiem, czy to było pod Toruniem. Gdzieś w lesie. Chatka stała... Nie z cegły, lecz z piernika.
1: No,
0: tu się zgadza. Brat i siostrzyczka mała zaczęły tę chatkę połykać. Powiem dla ułatwienia, to nie był Staś i Zosia. Czy znacie to rodzeństwo? To byli...
1: Heniek.
0: Tak.
1: Nie, Heniek to koń nasz znajomy.
0: No, i go dzisiaj nie było.
1: A Bogdan to bóbr znajomy. Co nie był ten, tylko był ten i ten. Kto to mógł być? Nikt chyba nie zna tej bajki. Za trudną zagadkę powiedziałeś mi.

0: imię. Jejku, jak ja mam na imię?
1: Adaś.
0: A przypcie się. Adaś.
1: A ty jak masz na imię?
2: Zosia.
0: Witaj, cześć. Zosiu.
1: Czy ty lubisz bajki? O tak, to najpierw. Czy lubisz bajki?
2: Tak.
1: A czy znasz taką bajkę, w którym była chatka i do której szła siostra z bratem?
0: No właśnie, to jest tak zagadka, którą zadałem.
1: No to właśnie tak powoli chcę się zapytać, nie?
2: No.
1: Czy
2: słyszałaś znam.
1: Zagadkę tak. tą, którą mówił Smokana? No słyszałaś, właśnie. Tak?
2: Znam.
1: To może niech jeszcze raz, weź Smoku jeszcze
0: dobrze,
1: raz powiedz,
0: dobrze.
1: A jak on skończy, to ty od razu mówisz odpowiedź, dobra? To teraz uwaga. Adaś mówi zagadkę, a ty na koniec odpowiedz, dobra?
0: Wystartuję siebie.
1: 3, 4, start.
0: To jak miałem siebie wystartować?
1: A to zawsze.
0: 3, 2, 1, start. Gdzieś w lesie chatka stała, nie z cegły, lecz z piernika. Brat i siostrzyczka mała zaczęły ją połykać. Powiem dla ułatwienia, to nie był Staś i Zosia. Czy znasz to rodzeństwo, Zosiu? To byli...
2: Jaś i Małgosia.
1: Brawo!
0: Pięknie, naprawdę. Jestem cały uśmiechnięty. Cała moja paszcza.
1: Ja ciekaw jestem, czy dałoby się w ogóle w takim domku mieszkać, jak on jest do zjadania. To ludzie by przechodzili i obżerali ściany?
0: No a co? Tak jaś i Małgosia, bo to było zwabienie.
1: Bo normalnie siedzisz sobie, oglądasz sobie tą bajkę jakoś, no, a tu patrzysz, ktoś ci zżera ściany
0: no,
1: i mówi
0: ale
1: cześć.
0: To zapytajmy Zosi, czy wie, czyja to była chatka?
1: Zosia, wiesz, czyja to była chatka?
2: Baby Jagi.
0: No właśnie. A baby Jagi to nie są zbyt miłe panie.
1: No nie.
0: I ona tak specjalnie taką chatkę wymyśliła, żeby te dzieci zwalczyły.

0: bić i żeby te dzieci potem, wiesz, no nie będą opowiadał.
1: Czyli specjalnie dawała takie chatki, żeby te dzieci tak się robiły grube i się turlały.
0: Na przykład.
1: Ale...
0: A powiedz, Zusiu, czy bajka o Jasiu i Małgosi to twoja ulubiona bajka, czy masz jakieś inne ulubione bajki?
2: Mam inne.
1: To która jest twoja najbardziej ulubiona?
0: Spokojnie.
1: Nie, może Smurfy? Może Gumisie? Może Barbie?
2: Dziewczynka z zasłonkami.
1: Ojej.
0: A to ja muszę ci zadać pytanie. Zosiu, a czy to... Bo ja znam tę bajkę. Czy ona nie jest za bardzo smutna?
2: Jest, ale mi się podoba.
0: Podoba ci się?
1: Bo jest taka wzruszająca.
0: Bardzo wzruszająca.
1: Mnie to też wzrusza jeszcze Królowa Śniegu, jak ona zamienia jego w taki sopelek i on jedzie, a Gerda do niego mówi, stój, wróć.
0: A ty wiesz, bo Wojtek mi opowiadał, że tę bajkę o dziewczynce z zapałkami o Królowej Śniegu to napisał jeden pan?
1: No ten pan się nazywał nawet.
0: Andersen.
1: Andersen.
0: Jakby był Szwedem, to by był Andersen.
1: On był z Duńczykiem był.
0: Tak, z Duńczykiem.
1: Tam, gdzie robił te klocki takie.
0: Mhm. Ale to nie mówmy o klockach, tylko a powiedz mi, czy na przykład, bo dziewczynka z zapałkami to oczywiście nie jest żadna księżniczka ani królewna, czy masz jakąś swoją ulubioną królewnę albo księżniczkę z jakiejś bajki?
1: No. Ta, co się dziabnęła takim tym...
0: Dziabaczem.
1: Nie dziabaczem się
2: nazywa.
1: Królewna to była.
0: Królewna, ale...
1: Ona się dziabnęła tym... Kowadłem.
0: Wrzecionem,
1: no. Jak tam chciała. I pamiętasz, co było po tym, jak ona się dziabnęła tym wrzecionem?
2: Zasnęła.
0: Czyli to była jaka królewna? Śpią?
1: Śpiączka.
2: Śpiąca.
0: A jest jeszcze taka... kiedyś oglądałem taki film o takiej Ruszpunce, tak dobrze mówię?
1: To ona, Ruszpunki to są takie małe, takie roślinki, się dodaje do pizzy.
0: Aha.
1: Ruszpunki. Takie zielone są, małe takie.
0: Rukole się dodaje.
1: A to nie ruszpunki?
0: Nie.
1: Nie? To mi się nie pomyśla.
0: Dobrze. Zosiu, ty chodzisz do szkoły czy do przedszkola?
2: Do szkoły.
0: A do której klasy, jeżeli wolno spytać?
1: Do średniej szkoły czy do wyższej?
2: Do trzeciej.
1: To wyższa już.
0: Do trzeciej.
1: Trzecia to wyższa.
0: Skąd?
1: No pierwsza najniższa, druga średnia, trzecia to wyższa.
0: Nie, to, ale to klasy.
1: No klasy, wyższa klasa. Trzecia to jest wyższa. Od drugiej jest wyższa.
0: No, tak, może jak
1: pierwsza jest niższa, bo jest pierwsza, w tym druga średnia, bo pomiędzy pierwszą a trzecia to wyższa.
0: No może
1: czy
0: i tak.
1: Czy jesteś w wyższej szkole, tak?
2: Tak.
1: No, w wyższej, trzeciej klasie szkole jest, no normalnie.
0: A powiedz mi, czy masz swój ulubiony przedmiot, który na przykład najbardziej lubisz przychodzić na lekcję tego przedmiotu, no bo skoro jesteś w trzeciej klasie...
1: Ja nawet nie wiem, jakie przedmioty są w trzeciej klasie.
0: Zobaczysz, że Zosia będzie wiedziała.
1: Zosia, jakie macie tam przedmioty? Trudne?
2: Mamy EW, informatykę, angielski, religię i WF.
1: Już to wszystko?
0: A to EW, co to jest?
1: Co to jest te EW? To
2: Ewa? W Hiszpanii i na nich mamy polski i matematykę.
1: To wszystko w tym jest.
0: No to pięknie.
1: A co jest najtrudniejsze z tych przedmiotów? Takie, że trzeba się dużo uczyć? W tej właśnie wyższej szkole?
2: Ułamki.
0: To ty się już uczysz...
1: Czekaj, a co to jest ułamek?
0: Ja to wiem, że to jest bardzo trudne.
1: Ale co to jest ten ułamek?
0: Mogłabyś...
1: Ułamać można patyk i to jest ułamek, jak się połamie?
0: Albo batonik. Co to takiego ten ułamek? Mogłabyś wyjaśnić, Zosiu?
1: Się odłamuje coś? Wiem! To jest czekolada.
0: Nie.
1: I są ułamki czekolady.
0: Poczekaj, co to jest?
2: Kurczaczka.
1: Jezu. Kawałki kurczaczka.
0: Buzi.
1: Tak?
0: Nie wiem.
1: Tak powiedziałaś, że ułamki to kawałki kurczaczka?
2: Półciastka.
1: A, półciastka. I co to jest półciastka? To jest ten ułamek półciastka?
2: Połowa ciastka.
1: I to jest ułamek.
0: Czyli ułamki to już wiem, to chodzi o takie cząstki,
1: części.
0: Tak?
1: Że dwa ułamki ciastka to całe ciastko, tak?
0: Pięknie.
2: Tak.
0: No,
1: fajne, to mi się
0: w końcu
1: bardzo,
0: wiem, co to jest ułamek.
1: To mi się podoba ten przedmiot. No. To ja bym chętnie takie ułamywał. Czekolady, ciastka, no. Ciasta, rogaliki. Ja wszystko mogę ułamywać.
0: I to się, tego się ułamków to się na języku polskim uczycie?

0: Ale to fajnie, idą sobie na lekcje, biorą czekoladę, ciastka i sobie ułamują.
1: Tak, tak.
0: I pani mówi, pół ciastka, pół czekolady. Pyszne te ułamki są, ale pyszny przedmiot.
1: Po audycji pójdziemy sobie poułamkować.
0: Pójdziemy. A czy to jest twój ulubiony przedmiot, te ułamki?
1: Mówiła, że jest...
2: Nie. Ulubiony to WF.
0: Na WF?
1: O! To ty uprawiasz na WF jakieś sporty? Co najbardziej lubisz robić? Grać w coś? Czy tylko...
2: Grać w siatkówkę.
1: Coś ty?
0: Ale taką... Naprawdę taką, co dorośli grają? Co tak wysoko zawieszona? To ty taka wysoka jesteś?
2: No, na razie ćwiczymy.
1: Aha.
0: Ale to wiadomo, jak w trzeciej wyższej szkole, klasie, to może być wysoka.
1: Ale to taką siatkę wysoko wieszają, prawda?
0: Czy troszkę wam niżej?
2: Troszkę niżej.
1: Troszkę,
0: no
1: to dobrze.
0: Spokój, bo to kto by sięgnął do takiej
1: dokładnie,
0: normalnej.
1: Dokładnie.
0: I co ta piłka? A nie bolą was rączki, łapki, znaczy rączki, bo dzieci rączki mają, nie? Rączki i palce mają. Nie boli was, jak tam piłka was uderzy w te paluszki? Jak to jest? I zawsze zastanawiam, jak tę siatkówkę oglądam, jak oni wystawiają te ręce i ta piłka, tak bak, przecież ona strasznie
2: szybko
0: leci.
2: Bo ja jestem w klasie sportowej.
1: Jeżeli jesteś w takiej klasie sportowej i grasz w siatkówkę, to na pewno umiesz serwować, co?
2: Tak.
1: Jejku, muszę się tego nauczyć.
0: A dziadek ma serwis do herbaty.
1: No to nie taki serwis.
0: No ale umie serwować herbatę. No on... Serwuje z tego serwisu.
1: No a tu chodzi o serwowanie piłki, żeby zawodnicy z drugiej strony
0: to
1: się...
0: To inaczej jakoś. Jak się serwuje, powiedz? To na czym polega to serwisowanie?
2: Serwowanie.
1: No. Tak?
2: Zaczyna się mecz od serwowania.
1: A i trzeba przebić piłkę na drugą stronę, tak?
0: To trzeba ją uderzyć tak mocno, żeby ona przeleciała na drugą stronę, tak?
1: I ty masz tyle siły, że udaje ci się piłkę przebić aż przez siatkę na drugą stronę?
0: Naprawdę?
1: To ty musisz być bardzo silna,
0: to ty
1: Zosiu.
0: Musisz być silna. Taką piłkę przez siatkę.
1: To jest bardzo duży wysiłek.
0: To naprawdę gratulujemy ci.
1: Tak.
0: I klaskacze też ci gratulują na pewno. Klaskacze, strzeliście? Przebija piłkę przez siatkę.
1: Tak. Tak, tak.
0: Klaskacze są normalnie w szoku. Trzech leży na boisku, znaczy
1: oni leżą. Ja ich podniosę, poczekaj.
0: Weź ich podnieś, bo
1: a
0: leżą
1: nie,
0: normalnie.
1: Śmiechołek ich podniósł już.
0: A,
1: tak.
0: Bo oni normalnie padli, jak usłyszeli, że przebijesz piłkę przez siatkę. No, dla mnie też szok.
1: I chodzić tylko do trzeciej klasy.
0: A to wyższa trzecia.
1: No tak, tak, to zapomniałem. Bardzo ci, Zosiu, dziękujemy.
0: Chciałabyś kogoś pozdrowić?
2: Tatę, mamę, moich braci, całą klasę. Całe polskie radio dzieciom.
1: Dzięki.
2: I całe radio.
0: Dziękujemy bardzo. Uwaga, zaczynamy ci machać łapkami. Pa,
1: i to obiema. Obiema machaj.
0: Obiema macham. No. Nogami mogę
2: pa,
0: też
2: do
0: machać.
2: Widzenia.
1: Do widzenia, pa, pa.
3: I raz, dwa. I raz, dwa, trzy, cztery.

0: U niej.
1: Co? Ktoś puka.
0: No właśnie, ktoś puka. No ty! Dzwoniłeś do dziadka na pewno?
1: No dzwoniłem.
0: To pewnie dziadek Ignacy.
1: Czyli zrobił tak, jak powiedział.
0: Słucham? A co dziadek Ignacy powiedział?
1: No powiedział, zaraz będę.
0: Naprawdę tak powiedział?
1: Tak powiedział.
0: To pewnie zaraz jest, czyli
1: no to
0: już
1: jest. Już.
0: To co? Zapraszamy do studiu. Dziadku, do studia.
2: Do studiu. Witajcie, chłopcy.
0: Witajcie.
2: Coś się stało?
0: Co?
2: Miałem wrażenie, że Michaś był trochę zdenerwowany, gdy do mnie dzwonił.
0: Tak, dziadku Michasia, tak, bo mamy problem, no. Bo...
2: A jakiż to problem, chłopcze?
0: Bo tak trochę to... Potrzebujemy eksperta do naszej audycji, żeby ona była taka jak Wojtka i Leszka.
1: No, dlatego pomyśleliśmy sobie, dziadku, o tobie, tak. O tobie.
0: Ty nam pomożesz.
2: O mnie?
0: Tak.
2: Dlaczego? Od czego niby miałbym być tym ekspertem?
0: A to sobie możesz wybrać, dziadku, od czego tylko chcesz, dziadku Michasia.
1: My to chętnie, dziadku, porozmawiamy z każdym ekspertem.
0: Tak. No prosimy, zostań ekspertem w naszej
1: dziadku,
0: audycji.
1: Dziadku, musimy uratować naszą audycję.
0: Właśnie.
1: Dlatego potrzebujemy kogoś.
0: Potrzebujemy kogoś, kto zna się na czymś, ale tak naprawdę się zna, a nie tak
1: jak my.
0: Michaś się na ciastkach zna.
1: Ty na tych skokach, nie? No, że szafę rozwaliłeś. No,
0: zresztą nieważne, pomożesz nam, dziadku.
2: Czekajcie, powiem wam, chłopcy, na czym znam się w tej chwili,
0: he? Słuchamy uważnie, w czym dziadek Michasia zna się w tej chwili?
1: To znaczy, ja wiem, że ty, dziadku, na wielu rzeczach się znasz, ale chodzi o to, że na czym się znasz, dziadku?
0: Znaczy...
1: Teraz?
0: Na czym w tej chwili, tak?
1: Że teraz, tak?
0: Tak.
2: No, teraz
0: to na
2: najbardziej znam się, chłopcy, na zegarku.
0: Na zegarku? Nie rozumiem.
2: No to sami zobaczcie. Pora już kończyć audycję.
0: Zaraz, ale jak to kończyć?
1: Ojej, Adasiu, dziadek ma rację.
0: Ojej.
1: Zobacz.
0: No teraz tak. Teraz ja spojrzałem na zegarek. Jak późno się zrobiło.
1: No i niestety nasza ekspercka audycja.
0: Co ty? Jak ty się zachowujesz?
1: Że ekspercka audycja nie wyszła.
0: Z udziałem wybitnych gości nie wyszła, no bo nie
1: to
0: dotarli.
1: Słabi eksperci byli.
0: Tak. To my.
1: No. Słabi eksperci to my. Do usłyszenia, masałyki.
0: Dziękujemy, że byliście z nami i poprawimy się jako eksperci już niedługo.
1: Zapraszamy was za tydzień, drodzy słuchacze.
0: Tak.
2: A ja nareszcie, jak oni was żegnają, mogę sobie włączyć piosenkę.
0: No, ale proszę, dziadku, włączaj.
2: Bo nikt mnie nie słyszy.
1: Ale dziadku, słuchacie wszystko, słyszą, co
0: prawda.
1: Mówisz.
2: Naprawdę słyszą mnie teraz? Halo? Halo, słuchacze?
0: Odpowiedzcie, słuchacze.
1: Bardzo cicho. Słyszą mnie?
0: Duch, no pewnie.
1: Słyszą dziadka?
0: No pewnie.
2: No to bardzo dobrze. Na tym polega radio. Uwaga, pstryk. Do zobaczenia!

0: znów nam się nie udało.
1: Przecież jeszcze się spotkamy.
0: Już za tydzień, wieczorowo.
1: Chyba, że nam ktoś przeszkodzi.
0: Będzie super odlotowo.
1: A jak nie, to nic nie szkodzi.
0: Coś potworek narysuje.
1: Dziadek o czymś nam opowie.
0: Ale dzieci najważniejsze.
1: Wnet się każdy słuchacz dowie.
0: To za tydzień, a co dzisiaj?
1: Ty coś wymyśl, ja zasypiam.
0: Aż nie wierzę. Zmogło mi się.
1: Ja tam ciebie się nie czepiam.
0: Wiesz, że to jest super sprawa?
1: Co takiego, drogi smoku?
0: Też zmęczyła mnie zabawa.
1: Przestań gadać, daj już spokój.

0: promocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
3: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
5: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
3: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 11:00 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
6: Urszula Hajdukiewicz. Otwarte głów.

Książki Otwarte Serca. Czyta Patryk Bartoszewski. Jagoda, słysząc słowo cyrk, poczuła dziwną ekscytację. Znała bowiem opowieści o cyrku, o ogromnych namiotach, o pięknych światłach, o potężnych instalacjach i przede wszystkim o niezwykłych ludziach. Wielokrotnie wyobrażała sobie, jak może wyglądać kuglarka, klaun czy dyrektor cyrku. Wyobrażała sobie wszystkie nietypowe postaci, które mogłaby tam spotkać. Chociaż wszyscy mówili, że w cyrku znajdują się dziwolągi, to ona jednak wyobrażała sobie ludzi takich jak ona. No właśnie, takich jak ona. Ona też była wyzywana od dziwolągów. Kolejny huk wyrwał ją z zamyślenia. Teraz w oddali widziała już maszt, do którego przymocowane były wielokolorowe linki, trzymane przez kolorowo ubranych ludzi. Wyglądali jak wyjęci z bajki. Jagoda, nie myśląc wiele, złapała tylko kurtkę i wybiegła im naprzeciw. Nagle znalazła się w samym środku tornada kolorów, konfetti, brokatu i śmiechów. W kilka susów, dosłownie, dobiegła do karawany i zatopiła się w cyrkowym szaleństwie. Każdy, kogo mijała, uśmiechał się szeroko. Do rytmu, wybijanego na ogromnych bębnach, śpiewali piosenkę. Gdy nas poznasz ciemną nocą, w czas gwieździsty, pełny mar, zachwycisz się naszą mocą, którą daje serca czar. Jagoda obracała głowę we wszystkie strony, by nic nie przegapić. Ze wszystkich stron otaczali ją kuglarze, magicy, szczudlarze, akrobaci. Każdy, kto ją mijał, miał coś, co czyniło go zupełnie innym od pozostałych. Niesamowite osobistości wspólnie tworzyły rodzinę. Zapatrzyła się na akrobatę z maczugą w dłoni. Nagle Jagoda poczuła, że ktoś na nią wpada. Obejrzała się ze złością, że ktoś przerywa jej widowisko, ale jak tylko zobaczyła młodą dziewczynę w spódniczce tutu, pomalowaną we wszystkie kolory tęczy, przestała się gniewać. Dziewczynka wyciągnęła do niej rękę, a cyrkówka wstała z podskokiem. Miała rozdartą spódniczkę na boku. Przepraszam, powiedziała Jagoda, weszłam ci w drogę, przepraszam. Cyrkówka spojrzała na nią ze sztucznie groźną miną i powiedziała: patrz, jak łazisz. Teraz, jak chcesz mi to wynagrodzić, to musisz przyjść na nasze show. Po czym wyciągnęła zza ucha plik ulotek i wręczyła jedną Jagodzie. Uśmiechnęła się bardzo szeroko, odsłaniając garnitur bielutkich zębów i wywinęła gwiazdę w bok. Po czym obejrzała się i zawołała jeszcze: nawet nie potrafisz sobie wyobrazić, jak pięknie jest w naszym cyrku. Chcę cię tam zobaczyć. I wywinęła kolejne fikołki, znikając Jagodzie z oczu. Dziewczynka próbowała podążać za grupą, ale cyrkowcy jakby przyspieszyli. Ich sztuczki nabrały tempa, które wcześniej wydawało się niemożliwe. Jagoda poczuła, jakby całe jej życie odbywało się w zwolnionym tempie. Westchnęła jeszcze za grupą, która rozmywała się w oddali. Jeszcze wszystko rozumiem, pomyślała uparcie i zaciskając dłonie w pięści, udała się do domu. Minęło zaledwie kilka godzin, jak Jagoda

opowiedziała mamie o niezwykłym świecie, który właśnie poznała, a już czuła, że wszystko, co ma w sobie, jest wbrew przekonaniom miasteczka. Mimo że jeszcze bardziej niż dotychczas czuła się obco, to jednocześnie jakby odnalazła dom. Westchnęła znad pracy domowej i wyjrzała przez okno. Mimo że mama zabroniła jej wychodzić do tych dziwnych, obcych, to już pewnie tańczyłaby nad ogniskiem z cyrkowcami. Przypomniała jej się dziewczynka, na którą wpadła. Tak odważna mimo ich zderzenia, tak piękna w swoim szalonym stroju, który według mamy Jagody byłby koszmarkowy. Jagoda poczuła, że chciałaby wiedzieć o niej i o jej świecie więcej, jednocześnie bojąc się, że nigdy nie dogoni tej pięknej wizji. Dym za oknem z szarego zmienił się w fioletowy, a Jagoda poczuła jeszcze wyraźniej zaproszenie.

0: Franusiu, Franeczku, pora na naszą bajkę. Jesteś gotowy?
1: Tak.
0: No to super. Ponieważ dzisiaj jest wyjątkowy dzień, pomyślałam, że nasza bajka będzie wyjątkowa. A dlaczego dzisiaj jest wyjątkowy dzień? Dlaczego ja tak uważam?
1: Bo dzisiaj mam urodziny.
0: Właśnie, dokładnie. 100 lat, moje serduszko kochane. Mój synku, przy okazji chciałabym Ci życzyć wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń i nieustannego uśmiechu na twarzy. A czy Ty masz jakieś urodzinowe życzenia?
1: Tak.
0: A zdradzisz nam je?
1: To moja tajemnica.
0: No dobrze, skoro to Twoja tajemnica, to niech zostanie ukryta w Twojej główce. Ale powiedziałam, że dzisiejsza bajka będzie wyjątkowa właśnie ze względu na Twoje urodziny. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego tak powiedziałam?
1: Właśnie o tym myślałem.
0: To już Ci zdradzam ten mój sekret. Sekret związany z dzisiejszą bajką. Otóż pomyślałam, że naszym bohaterem naszej opowieści będzie chłopiec imieniem Franio. Co Ty na to?
1: Super, to tak jak ja.
0: Oczywiście, synku. Oczywiście, Franeczku. A historia, która wydarzy się naszemu bohaterowi, będzie związana z jego przyjęciem urodzinowym. Franusiu, jakie przyjęcie urodzinowe chciałbyś mieć?
1: Kosmiczne.
0: Kosmiczne. Dobrze. Zatem posłuchaj teraz historii o Franusiu i jego kosmicznym przyjęciu urodzinowym. Ale poczekaj, jeszcze jedna rzecz. Franio, ile nasz bohater będzie miał lat? Ile lat ty dzisiaj kończysz?
1: Skończę 4 lata.
0: 4 lata. Myślę, że nasz bohater też może tyle mieć. Może tak być?
1: Tak.
0: To zapraszam cię na bajeczkę. A wszystko rozpoczęło się pewnego pięknego, słonecznego dnia, kiedy chłopiec imieniem Franio otworzył oczy, zerkał przez okno, witał się ze słońcem, pomyślał, że to będzie naprawdę świetny dzień. Już teraz mogę ci zdradzić, Franusiu, że chłopiec ten nie mylił się. Kilka minut po obudzeniu do pokoju Frania weszła mama z ogromnym uśmiechem na twarzy i zaczęła śpiewać 100 lat, 100 lat. Znasz, Franusiu, tę piosenkę?
1: Tak, oczywiście.
0: To może zaśpiewasz ją dla nas?

0: Mam.
1: A kto?
0: Lanio.
1: Oczywiście, właśnie taką piosenkę urodzinową zaśpiewała swojemu synkowi mama. Wtedy nasz bohater przypomniał sobie, że już wie, dlaczego pomyślał o tym, że to będzie super dzień, bo to był dzień jego urodzin. A ty dzisiaj, kiedy się obudziłeś, też miałeś uczucie, że to będzie świetny dzień?
0: Tak.
1: No to ekstra. Nasz bohater, kiedy już oczywiście przyjął

0: od mamy życzenia, ubrał się i szedł do przedszkola, pomyślał o jednej rzeczy. O tym, że przecież nie powiedział pani w przedszkolu, ani swoim kolegom, ani koleżankom o tym, że dzisiaj są jego urodziny i nikt nie będzie o tym wiedział. A w przedszkolu była taka zasada, że jak ktoś ma urodziny, to organizuje się przyjęcie. Synku, u ciebie w przedszkolu też są przyjęcia urodzinowe?
1: Tak, luzne zesi mają tam urodziny.
0: Aha, i co się wtedy dzieje? Jedzie tort?
1: No tak, wszyscy jemy. A luzne zesi mają świeski.
0: Świetnie. I bawicie się razem na przykład balonikami?
1: Tak, wiemy, że nie wolno uderzać z balonikami w głowy.
0: No rzeczywiście, to nie jest przyjemne, uderzanie balonikiem w głowę. No to macie super w tym twoim przedszkolu. U Frania, naszego bohatera, też tak było. Ale takie rzeczy trzeba było wcześniej zaplanować. Dlatego Franuś trochę się zrobił smutny, że nie będzie miał takiego wspaniałego przyjęcia jak pozostali koledzy i koleżanki z grupy. Kiedy przebierał w szatni buty i szedł do sali, smutek zaczął opanowywać go całego. I nawet myślał, że się rozpłacze. Ale wtedy otworzył drzwi do sali, gdzie znajdowała się jego grupa, a tam wszyscy stali, wszyscy koledzy, wszystkie koleżanki i panie wychowawczynie, które zaczęły śpiewać 100 lat, niech żyje, żyje nam nasz kolega wspaniały Franuś. I wiesz co? Okazuje się, że mama powiedziała wcześniej w przedszkolu swojego synka o tym, że ma on tego dnia urodziny. Więc panie oraz koleżeństwo z grupy zdążyło wszystko przygotować. A ponieważ Franio uwielbiał kosmos, uwielbiał się o nim uczyć, czytać, dowiadywać i śpiewać, przyjęcie zostało zorganizowane w stylu kosmicznym. I tak na przykład były kosmiczne czapeczki, talerzyki, serwetki, no i wielka kosmiczna świeczka na torcie, którą Franio zdmuchnął z całych sił. Kosmiczne przyjęcie urodzinowe było wspaniałe, a kiedy Franio wracał do domu z przedszkola, powiedział mamie, że to najszczęśliwszy dzień w jego życiu. Synku, a ty jak myślisz, jak mini ci ten wspaniały, wyjątkowy dzień? Też będzie taki zaskakujący?
1: Tak, pojadę na układ słoneczny.
0: Ach, no tak, oczywiście, ty też znasz układ słoneczny i o układzie słonecznym na pewno też sobie opowiemy kiedyś jakąś bajkę, ale ja chciałam się zapytać, czy ty masz jakieś plany na dzisiaj?
1: Będzie wyjątkowo.
0: No dobrze, synku, ale zanim się tak stanie, to warto, żebyś nabrał trochę sił do tej dzisiejszej zabawy. A wiadomo, że siłę najlepiej dzieci zdobywają drzemiąc. Zatem zamknij teraz oczka i słodko śpi. Kolorowych snów, syneczku.

kończy się. A gdzie prawdy jest początek? Czy naprawdę koc w radiu ćwiczy głos, a kotek w domu śpi?

0: przybywa nam. Powracamy ciągle tam, tam dokąd zabrał nas pierwszy wiersz.
1: Polskie Radio Dzieciom na dobranoc.

0: Autopromocja.
1: Oj, Doniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie, uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
6: Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach

0: kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.
2: Polskie Radio dzieciom na dobranoc.

Polskie Radio Dzieciom. Teatr wyobraźni.

0: Polskiego Radia Dzieciom.
1: Płynie okręt przez odmęty, niezwyczajny, lecz zaklęty. Z dna wypływa na powierzchnię, a gdy tylko dzień się zmierzchnie, okręt wznosi się do góry, nad obłoki i nad chmury, i zawisa niespodzianie w lazurowym oceanie. Tam na szczycie srebrnej góry mieszka ptak ognisto-biury, żeby w jego

księżyc srebrną swoją pełnią, szmaragdowy mrok oblewa, w którym ptak

Ja dziś zdobywam miód, wziąłem tę kotwicę i mam ją na swym vis-a-vis, a kto chce, niech ze mnie kpi.

0: Autopromocja.
1: Polskie Radio Dzieciom poleca dla rodziców.
2: Są takie historie, które dzieją się po cichu, między kolejnymi próbami, między nadzieją a stratą. Już jest nowy sezon podcastu N97 Niepłodność bez tabu. Jak długie starania wpływają na macierzyństwo? Co zrobić, gdy trudno o kolejną ciążę? Jak i czy mówić o in vitro w domu? Uważnie, prawdziwie, bez uproszczeń. Rozmawiam z pacjentkami, lekarzami, ekspertami i rodzicami. Słuchaj na polskieradio.pl i na platformach podcastowych. Zapraszam, Karina Terconi.
0: Autopromocja.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Zaprasza Damian Sikorski.
1: Damian Sikorski, witam. Dziś gościem podcastu Jestem muzykiem, jestem rodzicem jest Martyna Pawłowska-Diuli.
2: Cześć, witam.
1: Zastanawiam się, czy bardziej w tej roli podwójnej jestem muzykiem, jestem rodzicem, mówić do ciebie Martyno czy Diuli?
2: Wiesz co, wolałabym chyba teraz już Diuli. Teraz już bardziej Diuli, dlatego że... Znaczy inaczej. W sumie tu przyszłam jako, trochę jako Diuli, trochę jako rodzic, ale chciałabym jednak, żeby to Diuli zaczęło wybrzmiewać trochę bardziej i z każdym dniem, miesiącem mocniej, bo szczerze na to pracuję i tak.
1: No my w tle słyszymy, że musisz łączyć zawód rodzica i muzykę, bo jesteś dziś na nagraniu ze swoim synkiem. No, z pewnością jest to wyzwanie być muzykiem i rodzicem, tym bardziej, że zawód muzyka to nie jest ściśle czas taki wydzielony, że pracujemy od 8 do 16 i to tyle.
2: W ogóle zawód rodzica to jest zawód trudny. bardzo trudny, bez względu na to, jaką profesję uprawiasz, czy jesteś muzykiem, czy jesteś operatorem koparki. W ogóle jakby pokłony dla wszystkich rodziców, bo to wymaga wyrzeczeń i no i takiej pracy u podstaw, powiedziałabym nawet. Ale do tego rzeczywiście nasz zawód, jakim jest zawód muzyka, wymaga właśnie takiej pracy na wciąż. Tu nie możesz sobie wydzielić czasów. Jakby nie pracujesz tu od godziny 7 do 15. No więc jakby to wszystko razem połączyć, rzeczywiście masz rację, jest to trudne, ale jak widzisz efekty jednego i drugiego i masz świadomość, że połączyłeś te dwie trudne profesje, to jest mega satysfakcja i radość.
1: A co więcej, twój partner, tata waszego synka, również jest muzykiem.
2: Jest, właśnie. I tu się pogarsza nasza sytuacja. Właśnie przed anteną rozmawialiśmy, że rozmawialiśmy o Błażeju, gdzie teraz jest. Bo ja akurat jestem świeżo po koncercie. Wczoraj zagrałam koncert

0: tak zwany support przed Natalią Schroeder na jej trasie. I dzisiaj wróciłam z tego Poznania. Wymieniliśmy się trochę z Błażejem, bo Błażej pojechał dalej. Ja wróciłam do domu, żeby przejąć właśnie synka. I tak, i przyjechałam do ciebie, więc no jest trudno.
1: No jest to logistyka.
0: Jest to wyższa logistyka, to jest bardzo wysoka logistyka. Zwłaszcza, że bardzo często też nasi rodzice są zaangażowani w opiekę, bo oczywiście mamy dwie nianie, świetne, ale no te dwie nianie...
1: Dwie nianie, rodzice.
0: Aktualnie pożegnałam też dziadka, który przyjechał spod Elbląga, żeby zająć się Heniem tylko jedną dobę, więc wiesz...
1: No, spod Elbląga.
0: Spod Elbląga, a jesteśmy w Warszawie, więc... No, to są przejazdy, kombinacje, planowanie, trochę przerzucanie dziecka z rąk do rąk, ale na szczęście, mamy też szczęście, że mamy tylko takie właśnie życzliwe ręce wokół siebie.
1: No, a zdarzało się tak, że ktoś z opieki się wysypał, nie przyjechał, nie dojechał i Haniu pojechał, wsiadł w busa, poznał już życie w trasie i pojechał z wami na koncert?
0: Może nie kraczmy, okej?
1: Okej, czyli nie było.
0: Nie kraczmy. Jeździł ze mną, rzeczywiście jeździł ze mną kilkukrotnie, był Henio ze mną gdzieś tam na jakichś koncertach, ale był malutki, więc wtedy to po prostu wynikało z tego, że musiałam go mieć blisko siebie, w cudzysłowie.
1: A jak twoje doświadczenia związane z muzyką wpływają na wychowywanie dziecka?
0: Moje doświadczenia z muzyką.
1: No, wprowadzasz na przykład Henio w świat muzyki?
0: Jasne, że tak. U nas w ogóle muzyka cały czas brzmi. U nas w ogóle jakby nie ma ciszy, chociaż też doceniam ciszę, bo czasami jestem przebodźcowana i widzę też, że Henio jest przebodźcowany, bo chodzi do przedszkola, wiadomo jak to jest w przedszkolu. Ale jakby to, czego my słuchamy jako rodzice, słucha też nasze dziecko. A nie ukrywam, że nie słuchamy złej muzyki, słuchamy wartościowej muzyki i cieszę się, że naszemu dziecku ta muzyka się podoba. Aktualnie wybrzmiewa u nas Natalia. I właśnie dzisiaj już tak śmialiśmy się z Heniem, znaczy Henio się śmiał, ja to tak niekoniecznie, że no wiesz, mamo, te twoje piosenki to są takie... To nie są fajne piosenki. Najlepsze są piosenki Natalii.
1: O, szczerość dziecka.
0: Ale wiesz co? Okej. Ma w ogóle wolność wyboru.
1: No dobra, ale zanim Natalia się pojawiła, to był recenzentem twoich piosenek?
0: Nie nazwałabym tego tak dokładnie, że jakby oceniał je, ale wydaje mi się, że mogę wnioskować, że mu się nawet podobają, skoro je śpiewa. Mhm. Podśpiewuje. Pamięta teksty, pamięta idealnie melodie, więc wydaje mi się, że nie są wcale takie najgorsze te moje piosenki.
1: Ale też widzę, no, znam ciebie i Błażeja i nie tylko muzyka, ale również Henio jest wprowadzany w świat sportu.
0: No, jasne.
1: Przyszły hokeista rośnie.
0: Hokeista, a teraz piłkarz też jeszcze od długiego czasu.
1: Ja wiem, że jeszcze mieszkacie w Polsce, ale za chwilę będą Stany.
0: No jasne. To jest, wiesz, to wisi w powietrzu i ja mam nadzieję, że się ziści, a no wiadomo, muzyk, wiadomo jak zarabia. Raz lepiej, różnie. Raz gorzej, różnie. A no jakby tutaj się udało rzeczywiście dostać się do NHL, no to już wtedy jest świat ludzi i już będziemy na emeryturze po prostu. Ale widzę, że Henio bardzo dużo czerpie od nas. Widzę, że inspiruje się. No tatą na początku, pamiętam, początki w ogóle zabawy z muzyką, to bębny w ogóle królowały. I to właśnie dzięki Błażejowi. Widział, słyszał. Później pojawił się ten hokej, czyli kolejna inspiracja.
1: Ze śpiewem też nie ma. Synoś taty.
0: Synoś taty, no.
1: Sorry, tak, Martyno.
0: No ja wiesz co, ja zostałam już dawno okrzyknięta złym policjantem w tej rodzinie.
1: Okej.
0: Więc no jakby się na to już inaczej z tym się pogodziłam. No ale to musi tak trochę być.
1: Ale podobno przychodzą takie zmiany, że najpierw jest ten jeden rodzic, tak? Jest.
0: Okay. Zobaczmy, jak to będzie, ale wiesz, to jest potrzebne, żeby jednak to wypośrodkować.
1: Henio rysuje teraz, a talent plastyczny po kim ma?
0: Wiesz, że dosyć niedawno się dowiedziałam, widziałam na własne oczy, że Błażej ma talent plastyczny. Naprawdę. To jest człowiek renesansu.
1: Błażej się okazuje, że tutaj
0: on
1: jest
0: w ogóle przebudowuje. Tak, on przebudowuje nasze piece kaflowe. Ostatnio mieliśmy taką jakąś awarię małą, więc to, później talent plastyczny, muzyczny to już nie wspomnę. I widzę, że tu chyba tak, tu dużo po tacie jest.
1: Wspomniałaś o dziadku, który przyjechał specjalnie z Elbląga, żeby opiekować się Heniem. Zastanawiam się, czy istnieją jakieś tradycje rodzinne związane z muzyką, które pielęgnujesz?
0: Na pewno muzykowanie, tak. Na pewno muzykowanie przy okazji świąt to u nas się dzieje. W zeszłym roku spędzaliśmy święta u moich rodziców.

0: pod Toruniem.
1: Śpiewacie kolędy?
0: No jasne, śpiewamy kolędy, tata gra na gitarze.
1: Ty jesteś spod Torunia?
0: No nie, ja jestem z, jestem warmiaczką.
1: Warmiaczką, okej.
0: Taką z czystej krwi w ogóle, wiesz, czystej. Ale życie tak się potoczyło, że z rodzicami znaleźliśmy się w pewnym momencie naszego życia pod Toruniem też.
1: Okej, okay. Czyli jesteśmy prawie sąsiadami, bo ja pochodzę z Inowrocławia.
0: No
1: czyli...
0: właśnie, no.
1: Pod
0: tak.
1: Toruniem też.
0: Tak
1: trochę
0: właśnie.
1: Pod Toruniem, trochę
0: tylko, że to moje pod Toruniem jest trochę bliżej Torunia, a twoje jest trochę dalej, ale nadal jesteśmy w Kujawsko-Pomorskie.
1: Tak. Mhm.
0: Oboje. No to czyli widzisz, czyli jeszcze mamy kolejną wspólną rzecz.
1: I śpiewacie kolędy, super.
0: Śpiewamy kolędy. Ostatnio śpiewaliśmy kolędy i graliśmy kolędy. Tak jak wspomniałam, tata grał na gitarze. I coś śmieszne w ogóle. Wszystkich nazwisk. Znaczy, na początku zaczęło się od mojego taty. W dzień Wigilii, jak już zaczęliśmy te kolędy grać, coś po prostu widzę, że tata się jakoś dziwnie czuje, coś jest nie tak. No i nagle się pojawiła gorączka, 39 stopni i wiesz, tak ojej. Każdy po kolei odpadał i okazało się, że wszyscy mieli COVID, więc...
1: Domino poszło.
0: No, poszło. Ale co zagraliśmy, to nasze. Błażej rozstawił taki mały zestaw perkusyjny. Henio też miał swój mini zestaw.
1: No wiadomo.
0: No ja miałam takie tam delikatne jakieś też perkusyjne instrumenty, ale śpiewałam głównie. I wszyscy bardzo dobrze się bawiliśmy do momentu właśnie tej diagnozy. W każdym razie tak, u mnie w ogóle zawsze w domu była muzyka, zawsze, zawsze, zawsze.
1: No bo my jesteśmy z takiego rocznika, że no zawód muzyka to był traktowany jako taki dodatek, nie? Że fajnie, fajnie, że śpiewasz, grasz, ale idź na jakieś studia, żebyś miała zawód, prawda? A dzisiaj jest nieco inaczej. No, Henio ma styczność z muzyką od dziecka,
0: tak.
1: Więc naturalne było, że wszedł do kanciapy Błażeje, zaczął grać na bębnach, ale czy jako już rodzic miałaś taką myśl, o Boże, tylko nie to?
0: No trochę tak. Czyli chyba przenoszę te, wiesz, te wzorce z przeszłości.
1: To dobrze, że Błażej jeszcze ma hokej.
0: No właśnie,
1: przenosi.
0: Dobrze. No, tylko chociaż wiesz, no, nie wiem, czy tam jakąś jeszcze karierę w tym hokeju zrobi. Ważne, że mu się to podoba i że się bawi, ale trochę też tak mam z tyłu głowy i miałam takie myśli, nadal w sumie je mam, są takie malutkie, ale żeby jednak mieć alternatywę. Znaczy ja... Trochę właśnie widzisz, jestem podzielona, bo chciałabym móc powiedzieć, że nie, skupię się tylko na tym, w ogóle rób tylko to, ale wiem, jak bardzo... Też to się w mojej karierze, w cudzysłowie, zmieniało. Ile razy byłam w takim bardzo niepewnym momencie życia. Choćby pandemia, no już naprawdę nie chcę do tego wracać, ale sam wiesz. I to są takie elementy, gdzie mając być może inny zawód, dodatkowy jeszcze, mimo że jestem wykształconą muzykiem i to jest mój zawód, ale może jeszcze jakąś dodatkową alternatywę, czułabym się trochę pewnie i pewnie, i być może, że ta sytuacja by mnie tak nie potargała i w ogóle, wiesz, nie... I nas. Dlatego myślę trochę w kontekście swojego dziecka o tym, żeby jednak to było...
1: No, ja myślę, że też, wiesz ten instynkt macierzyński,
0: jest,
1: matka po
0: oczywiście.
1: Prostu, wiesz,
0: lwica
1: która,
0: tak.
1: która będzie za wszelką cenę dbała o to, żeby było jak najlepiej. Wiadomo, że tym wyznacznikiem jest przede wszystkim to, żeby dziecko było szczęśliwe, no ale mając w głowie i za sobą doświadczenia różne, no to wiadomo, że ja jako młody rodzic na tę chwilę nie chciałbym, żeby mój syn był muzykiem. No bo to jest bardzo trudny zawód. To jest tak kręta droga, że to jest wieczny labirynt.
0: No właśnie, właśnie. I to
1: nie jest prosta droga, tylko labirynt.
0: Oczywiście.
1: Cały czas musisz szukać wyjścia.
0: Oczywiście, a muzycy z natury są wrażliwymi ludźmi i to jeszcze bardziej nas, te labirynty i ta niepewność, jeszcze bardziej nas, wiesz, może, no tak jak mówiłam, potargać. W ogóle lubię to słowo ostatnio. Zresztą w jednej z moich piosenek ono jest i jakoś się tak z nim też
1: potarga nad Julii dziś z nami.
0: No, trochę tak. Ale wychodzę na prostą. Wiesz co, więc nie, przyjmijmy sobie piątkę a propos tego.
1: No tak.
0: Niech nasze dzieci zajmują się muzyką w sensie hobbystycznie w pierwszej kolejności. Mhm. Niech rzeczywiście czerpią z tego jak najwięcej korzyści, bo rzeczywiście muzyka ma mega wpływ na rozwój mózgu i na wiele jeszcze innych dziedzin, ale obszarów, ale niech to będzie właśnie zabawa.
1: No właśnie, głównie. Żeby taką budować wrażliwość u Henia, posłałabyś go do szkoły muzycznej?
0: No właśnie, bardzo bym chciała, żeby jednak poszedł do szkoły muzycznej.
1: No właśnie.
0: Mamy fajną szkołę w okolicy naszego miejsca zamieszkania. Moi znajomi mają też tam swoje dzieci, są bardzo zadowoleni i chciałabym, bo ja tej możliwości nie miałam. Ja mieszkałam, właśnie pochodzę z małego miasta, z Podolsztyna. Wiesz, najbliższa szkoła muzyczna była w

0: właśnie w Olsztynie i to się wiązało z tym, że musiałabym codziennie dojeżdżać po około 60 km z tego miejsca.
1: No i dużo.
0: Więc dla dziecka takiego, wiesz, pierwsza klasa, druga klasa, w ogóle z podstawówki dziecka, to jest, no zresztą... Moi rodzice się po prostu bali. A może mój tata też i moja mama nie chcieli do końca. Nie wiem. No, nigdy mi na to pytanie nie odpowiedzieli. W każdym razie ja bym chciała dać tę możliwość Heniowi, żeby spróbował i żeby przede wszystkim dotknął tej muzyki też od tej strony takiej technicznej. Żeby nauczył się nut, żeby wiedział, jak to przeczytać. Żeby potrafił sobie zagrać coś, jakieś proste melody.
1: Bo to jest język, którego nie każdy może się nauczyć.
0: No więc właśnie. Więc właśnie.
1: To jest dla wybrańców.
0: To jest dla wybrańców i być może, że właśnie to zaskoczy i będzie chciał. I słyszałam też taką teorię, że na początku trochę na siłę trzeba. Trochę. Bo wiadomo, że dziecko szybko się zniechęca, tak?
1: No
0: dlatego
1: tak.
0: Musimy my jako rodzice trochę nad tym trzymać rękę, ale niech, tak, pójdzie na pewno do szkoły
1: muzycznej. Mnie jak rodzice zapisali do szkoły muzycznej na skrzypce, to ja strasznie beczałem.
0: No,
1: ja byłem załamany.
0: No właśnie.
1: A później, gdy kończyłem tę szkołę muzyczną, to znowu płakałem, że już się
0: że
1: kończy.
0: Już koniec.
1: No właśnie. Ale cieszę się, że grałem na tym instrumencie, który no, był narzędziem zbrodni w rękach dziecka. Sąsiedzi nie mieli łatwo.
0: Totalnie, skrzypce. Ja.
1: Tak. Po pewnie kilku miesiącach dopiero trafiłem w ten pierwszy dobry dźwięk.
0: Mm-hmm.
1: Ale jednak to było mega wyzwanie.
0: Mm.
1: I coś pięknego. Trochę tam wspomnieliśmy o pandemii. Wiadomo, to był trudny czas. Dzisiaj jesteś w pięknym rozkwicie swojej kariery. Mocno ci kibicuję. Pojawiają się nowe single. Grasz jako support przed bardzo znaną, popularną artystką. I myślę, że tymi małymi krokami, a wiesz doskonale, że lepiej sobie dreptać powolutku, żeby dojść do jakiegoś miejsca. Albo jak kiedyś mówił świętej pamięci Ryszard Moczadło, menadżer Anny Jantar. Mhm. Lepiej karmić się małymi łyżeczkami, niż się utopić w garze zupy. I dziś dzieje się i bardzo dobrze, że się dzieje, ale jak radzisz sobie z czasem? Jak znajdujesz równowagę między koncertami, próbami i czasem spędzonym z rodziną?
0: O, widzisz, ten czas na próbach spędzam też po części z rodziną, bo tak jak wspomnieliśmy, Błażej też ze mną jakby jest w zespole, tworzy ten zespół, także razem wspólnie spędzamy czas.
1: A czy to nie jest tak, że kobiety są lepiej zorganizowane od facetów?
0: No właśnie ostatnio tak coraz częściej do tego dochodzę, że tak jest.
1: Chyba tak, prawda?
0: Ale ja nie, wiesz, ja nikomu tu nie chcę odbierać jakby, ani jakby ubliżać.
1: Ale nie, no facet ci to
0: powiedział. Ale tak jest, no jest. Tak, no jak ja czegoś nie zaplanuję i czegoś nie dopilnuję, to niestety, no, się to nie wydarzy.
1: No,
0: więc tak. Więc
1: tak. Tak. No jeśli tak. To słucha moja żona, to tak, zgadzam się.
0: No
1: tak
0: właśnie,
1: jest.
0: No tak jest. Wiesz co, kurczę, tak właśnie teraz ostatnio sobie analizowałam, bo ja bardzo teraz ten czas przeżywam, bo tak jak powiedziałeś, że to jest taki trochę pik, który chcę jak najlepiej wykorzystać.
1: No jasne.
0: I nie to, że chcę się tym, wiesz, nachapać, tylko po prostu chcę wykorzystać każdą możliwość, porozmawiać z ludźmi, z których spotykam na swojej ścieżce. I po takim świetnym, udanym koncercie, po jakichś fajnych rozmowach, wracam do hotelu, czy też wracam do domu, emocje schodzą, opada ta adrenalina i ciężko mi jest, wiesz, jakby znowu wbić się w buty mamy.
1: Bo takie dwa różne światy,
0: ojejku,
1: prawda?
0: Jest tak. I to mnie ostatnio tak widziałam, że troszeczkę...
1: Raz w dresach, raz w sukience balowej.
0: No. Najgorzej jest tak, jak się jest za długo w tych dresach, wtedy ciężko wejść w tą sukienkę balową, wiesz. I na odwrót, nie? I na odwrót.
1: Tak.
0: Także to jest trudne. To jest trudne, ale z drugiej strony cieszę się, że mogę tak wiele barw w ogóle mieć w swoim życiu i tak wiele smaków i zapachów. Więc to mnie, no, myślę, że jestem na fajnej pozycji i wszystkim ludziom w ogóle życzę czegoś takiego, żeby mogli właśnie sobie tak posmakować różnych rzeczy, że nie być zamkniętym tylko w domu.
1: Tak? Żeby nie powiedzieć sobie, że jest monotonnie, no bo nie ma tu
0: monotonii. Bo to też, widzisz, to też jest i za dużo jest źle i wiesz,
1: no
0: i
1: ten
0: i za mało.
1: Stały schemat każdego dnia, gdy on się tak powtarza przez lata, no to i tak wpadanie w taką rutynę. No, na pewno nie dla kogoś, kto ma duszę artystyczną, to jest za trudne.
0: O, nie.
1: A jakie wartości według ciebie muzyka może dać Heniowi?
0: Jeżeli bierzemy pod uwagę muzykę jako takie takie kombo, czyli właśnie to, o czym mówiliśmy, szkoła muzyczna, czy koncert, czy w ogóle słuchanie muzyki, no to na przykład, jeżeli chodzi o szkołę muzyczną,

0: no to dyscyplina. To znaczy wartości, w sensie jakby takie oddanie, zaangażowanie, taka prawdziwość, o może systematyczność. Systematyczność to. Jeżeli chodzi o w ogóle o muzykę, no to ja w ogóle jakby słuchanie muzyki dla mnie jest równe z tym, że jakby przeżywam jakieś, wiesz, jakieś takie duchowe na poziomie duchowym różne, wiesz, różne emocje, więc to uduchowienie, to jest bardzo ważne też u człowieka, to żeby on był wrażliwy i był uduchowiony, żeby czuł piękno, żeby potrafił rozróżniać też tak, jakby też potrafił ocenić, bo ważne jest umieć, wiesz, jakby powiedzieć, że to jest fajne, to mi się podoba, a to jest niefajne. Więc myślę, że w ogóle uprawianie muzyki i słuchanie muzyki też tego uczy, że możemy, wiesz, możemy jakby, jesteśmy w stanie oceniać w ogóle to, czy nam się to podoba, czy nie. I to jest ważne, bo wtedy nie siedzimy tak jak takie myszy pod miotłą i zgadzamy się na wszystko, tylko po prostu mamy jakby swoje zdanie. I to są, mi się wydaje, że to są takie główne rzeczy, które jakby niesie ta muzyka ze sobą.
1: Myślisz, że ty się zmieniłaś jako muzyk, jak zostałaś rodzicem? Zauważyłaś zmiany?
0: Jako muzyk?
1: No.
0: Czy jako muzyk? Właśnie, kurczę, nie wiem, właśnie, chyba nie. Chyba tak samo bardzo mi zależy. Znaczy, może jeszcze bardziej ze względu na to, że mamy tego czasu mniej. O, to może tak, pod tym względem rzeczywiście, że po prostu wiem, że mam tego czasu mniej i muszę to w tym małym, w tej małej cząstce to wszystko zrobić teraz tu, więc pod tym względem, czyli że trochę szybciej coś robię, nie zostawiam czegoś na ostatni moment, że jeżeli ktoś mi coś obieca, że chce, że to zrobi, to ja to szybko chcę, wiesz, zweryfikować, szybko odhaczyć i lecimy dalej. O, to pod tym względem rzeczywiście jako muzyk się zmieniłam, że już nie myślę o tym jako takim długotrwałym, rozwlekłym procesie.
1: Nie ma czasu.
0: O takim romantycznym podejściu, wiesz, nie ma czasu. Nie ma czasu po prostu, ale to też jest fajne, no. To też jest fajne.
1: A jakiej muzyki słuchacie wspólnie?
0: Czego słuchamy wspólnie?
1: Henio potrafi sam już wybrać te ulubione piosenki?
0: Tak, ogarnia Spotify. Ogarnia, zresztą on już...
1: A potrafi was zaskoczyć? Jakimś wyborem swoim?
0: Nie, ostatnio, tak jak wspominałam, to nie.
1: Okay.
0: Ostatnio jest monotematyczne, ale... To są dobre piosenki, wiesz, jakby to czego słucha ostatnio, to są bardzo dobre piosenki, to są piękne melodie, więc niech słucha.
1: O, piękne melodie.
0: Piękne melodie. I ja w ogóle jestem z tego teamu piękne melodie.
1: Ja też.
0: No, uwielbiam.
1: Piosenka zaczyna się od melodii. No,
0: oczywiście, że tak.
1: Tam mogą sobie grać, nie wiadomo jak, z szacunkiem dla każdego instrumentu.
0: Melodia jest bardzo ważna. No tak jak mówisz, to jest w ogóle prym, wiedzie w piosence. Więc ostatnimi czasy nas nie zaskakuje, ale też może to wynika też z tego, że miałam taką przygodę właśnie współpracy z Krzyśkiem Zalewskim. Też bardzo lubi Krzyśka słuchać, więc uważam, że u nas w domu słucha się dobrej muzyki. W ogóle słucham dużo polskiej muzyki. Z lat 90. też. Ja w ogóle jestem fanką lat 90. I słuchamy też muzyki dziecięcej, ale tej takiej wartościowej. Na przykład, jeżeli mogę, nie wiem, coś tutaj zareklamować, czy niekoniecznie. Jest taka dziewczyna, kompozytorka, autorka tekstów, Anna Weber, która prowadzi coś takiego jak Pomelody i tam tego bardzo dużo słuchaliśmy, bardzo dużo. Ostatnio słuchaliśmy Cezika też sporo.
1: No, tak.
0: Układ słoneczny i w ogóle. Ale wiesz co, to jest fajne. Ja to włączałam wielko, nawet z teledyskiem dziecku, bo...
1: Życzę artystom popowym, żeby mieli takie wyświetlenie jak Cezik.
0: I turbo dużo, nie?
1: Tak.
0: Ale fajna treść tam idzie za tymi piosenkami i mądre rzeczy, więc to są takie w sumie u nas teraz gorące tematy muzyczne rzeczywiście.
1: A mi od razu się przypomina, bo faktycznie mój syn teraz też słucha tego, co głównie my słuchamy w domu, ale miał taką fazę na Mamy śpiewamy.
0: No właśnie, mam, tak. Z górki na pazurki na przykład.
1: Jedzie męską
0: górki. Z górki na pazurki.
1: No,
0: tak, w ogóle to są... Anka jest, no, jest niesamowitą dziewczyną. Ona tak, jest tak zdeterminowana, świetnym rodzicem. Zresztą my chyba rok temu czy dwa lata temu byliśmy wspólnie przypadkowo spotkaliśmy się w Zaiksie na nartach, tam w Domu Pracy Twórczej i z całą rodziną, koką Ani i my, ja, Henio i Błażej. To są świetni rodzice, a ona przy tym w ogóle robi tak super piosenki i to jest w ogóle zagrane wszystko
1: to
0: na prawdziwych instrumentach, nie komputer.
1: Tak. Byłem też na koncercie. Więc
0: no, my
1: naprawdę...
0: jeszcze nie byliśmy na koncercie, ale to już teraz sobie obiecuję, że pójdziemy, jak będzie tylko wolna chwila. Także tak, mamy, śpiewamy też.
1: Czy zdarzały się takie momenty, że musiałaś zrezygnować z występów, prób na rzecz rodziny? I czy to jakoś

0: wpłynęło na twoją karierę?
1: Wiesz co, teraz konkretnej daty nie pamiętam, ale na pewno tak było. Na pewno tak było przy okazji jakichś tutaj dolegliwości zdrowotnych. Czy wpłynęło? Nie, bo jeżeli nawet z czegoś zrezygnowałam, to były jakieś pewnie joby albo coś takiego, czy nawet inaczej. Być może, że to był koncert, ale na szczęście ja się otaczam, współpracuję z takimi ludźmi, którzy totalnie rozumieją to, że jestem mamą i że zdarzają się takie sytuacje. Choćby sytuacja, jak się okazało, że jestem w ciąży. I bardzo się bałam. Bardzo się bałam, że mówię, co ja teraz zrobię? W ogóle jak ja będę śpiewać? Że z brzuchem? Że w ogóle, przepraszam teraz za te głupie myśli, za te słowa samą siebie i w ogóle wszystkie mamy. Ale gdzieś tam z tyłu głowy, wiesz, poczułam tą, bo w ogóle poczułam presję też tego, że ja muszę cały czas grać. Muszę cały czas grać. Muszę być cały czas w ogóle w super formie, świetnie wyglądać, być szczupła i w ogóle. I teraz brzuch? Nie. Mówię, wyrzucą mnie. A zadziała się zupełnie inaczej. No po prostu mam takie szczęście, że mam przy sobie ludzi, którzy, wiesz, no zresztą moja głupia myśl, co ja sobie myślałam, że w ciąży to jest co, coś złego, no ale gdzieś to tak, wiesz, no, zostało wykreowane.
0: Pewnie z jakiej strony też włączyła ci się taka odpowiedzialność, żeby
1: tak,
0: nic się nie stało.
1: Tak, ale słuchaj, do 9 miesiąca byłam normalnie na scenie, wszystko się udało i
0: no to
1: i
0: dziwić się, że Henio idzie w ślady muzyki.
1: No, no to właśnie tak, dlatego teraz już chyba się nie dziwię, ale, ale wiesz, mieliśmy w pewnym momencie, tak jak on się urodził, już taki był komunikatywny, że już potrafił powiedzieć parę słów, bardzo często zasłaniał sobie uszy właśnie rękoma i jak na przykład ja śpiewałam, mówię, o Boże, coś jest nie tak. O nie. O nie. Że nie śpiewaj, nie śpiewaj. Ale to wynikało z tego, że po prostu jakąś tam wysoką wrażliwość mamy też tutaj. I...
0: No tak.
1: No więc...
0: Znam to też.
1: Też tak pewnie miałeś.
0: Moja żona przepięknie śpiewa, a czasem słyszymy po prostu, nie róbcie tego, nie śpiewaj.
1: No właśnie.
0: Tak. Ale gdy śpiewa Melody Gardo, to nie ma tego problemu. Mm-hmm. Więc no, bywa różnie. Mm-hmm. Czy są takie umiejętności, które zdobyłaś jako muzyk i przekładają się na to, że na przykład jesteś lepszym rodzicem?
1: Ja w ogóle nie wiem, czy jestem dobrym rodzicem, to po pierwsze. W sensie, no chyba Henio jest zadowolony, że ma taką mamę, ale czy jestem... To znaczy, w ogóle nasza praca polega głównie na dobrej organizacji. Ja w momencie, kiedy jeszcze właśnie nas jest dwoje w domu pracujących na wyjeździe, to ta dobra organizacja musi być w ogóle na wysokim poziomie, więc to trochę się łączy z byciem dobrym rodzicem, no bo organizacja, no to jest jakby też, wiesz, ta pierwsza rzecz, nie?
0: Tak.
1: Pierwsze, z czego to
0: no,
1: w ogóle wychodzi.
0: Z tego to nie wychodzi,
1: wiesz, tak. bo musisz mieć wszystko totalnie zaplanowane, znaczy totalnie zaplanowane, no, powiedz mi o swoich planach, nie? Powiedział Bóg, nie? Ale jakby, czyli ta dobra organizacja, to myślę, że moja praca mnie tego nauczyła, właśnie dobrej organizacji, to się przekłada jednak trochę na wychowanie i na to, żebyśmy nie tracili czasu, żebyśmy właśnie wyciągali z tych małych chwil jak najwięcej, żeby jak najwięcej być ze sobą wspólnie, wiesz co, to, że w ogóle jestem muzykiem i kocham muzykę i jestem przy tym wrażliwym człowiekiem, to też myślę, że bardzo dobrze wpływa na to w sensie wiem, jak chcę wychowywać, jak bardzo chcę, żeby ta wrażliwość była u nas w domu, więc to też dało mi zawód muzyka i uprawianie muzyki. W naszym zawodzie jest też dużo zabawy, bo gdyby tego nie było, no to wiesz, o czym by to było.
0: Jasne.
1: Więc dzięki temu jestem wyluzowanym rodzicem. I nie jestem tak zwanym, w cudzysłowie, ściśnieniowaną mamą, bo naprawdę nie jestem. Nauczyłam się odpuszczać. I to jest też dobra relacja właśnie z dzieckiem. Oczywiście są granice, wiadomo, że musi być gdzieś tam granica między rodzicem a dzieckiem, ale nie mam tego takiego ciśnienia, że wiesz, teraz musimy iść tutaj, wymyć rączki, bo po prostu, wiesz, masz brudne i dramat będzie, chociaż nie, no dobra.
0: Dziecko brudne, dziecko
1: szczęśliwe. Ale wiesz, nie ma ciśnienia, tylko jest dużo zabawy.
0: Jasne.
1: Dużo zabawy, a to jest bardzo ważne.
0: A w drugą stronę, to, że jesteś rodzicem, inspiruje cię do muzykowania? Pisanie?
1: Tak, bo są takie dni, że chcę uciec i właśnie... Mówię szczerze.
0: Tylko szczerze.
1: O tym to jest, wiesz, o tym no tak. Ten twój podcast jest, żeby po prostu właśnie pokazać, jak to jest być rodzicem pracującym i muzykiem, więc...
0: Natalia Grosiak w ostatnim odcinku... Bardzo szczerze opowiadała wszystkim. I wspólnie, i myślę, że każdy rodzic, który pojawił się w tym podcaście, potwierdził to, że są chwile cudowne, są chwile bardzo trudne.
1: Bardzo trudne.
0: Tak. I to, jeżeli ktoś mówi, że rodzicielstwo jest tak na 100% takie przepiękne, to kłamie.
1: No oczywiście, że tak. Oczywiście, wiesz,
0: to jest najtrudniejsza praca

0: jaką
1: jasne,
0: się wykonuje.
1: Jasne, że tak. Nie oszukujmy się, nie ma różowych, za przeproszeniem, bąków. No, po prostu.
0: I te trudne chwile też mogą być inspirujące.
1: Mogą, jak sobie z nimi dobrze poradzisz, jak w odpowiednim momencie też jakby, no nie zapędzisz się w ten kozi róg, nie wejdziesz w to wszystko za głęboko, bo

0: Także jestem bardzo wrażliwa, i bardzo szybko może mnie coś po prostu jakby, wiesz, zgnieść i mogę się poczuć zmęczona, ale też wielokrotnie mam ochotę po prostu wyjść z domu, uciec, wyjść, połazić tam, gdzie mieszkamy, po prostu pokrzyczeć w poduszkę, bo jest tego za dużo. Ja nie wiem, jakbym miała jeszcze drugie dziecko, nie wiem, może się spotkamy za kilka lat, może będę miała wtedy drugie, może będzie mi wtedy łatwiej, bo, dwójka, słyszałam, że niby się bawią razem, ale też słyszałam ostatnio od kolegi gitarzysty wczoraj w zasadzie, że ma brata, który ma trójkę i mówi: guzik, prawda. One się tak tłuką, to jest jeszcze gorzej niż z jednym. Więc więc tak, no są, to jest właśnie dużo.
1: No ja mam dwóch starszych braci i w ogóle mnie nie interesowali pod względem wspólnej zabawy. Ja byłem już, ja chciałem swoje wszystko.
0: No ty chciałeś, a ciekawe, co twoi rodzice na to, w sensie jak oni się w tym, czy oni rzeczywiście...
1: No lekko nie mieli.
0: No wiesz, ja
1: szybko się z domu wyprowadziłem, szybko. Wracałem do domu, mówię, mama, dostałem się do takiego zespołu, tam wylatuję na 2 miesiące do Brazylii. Gdzie? No musisz iść do szkoły powiedzieć, że ja tam, trochę mnie nie będzie.
0: Ostro.
1: No, a miałem 18 lat.
0: No to już widzę, co tutaj, tak jak się ruszało na szyi, pewnie
1: jak
0: taka
1: jak wróciłem do domu po 2-miesięcznej trasie koncertowej, to moja mama była chuda jak patyk. Stres taki.
0: Widzisz?
1: No.
0: To jest właśnie rodzicielstwo.
1: A jeszcze byłam w takich czasach, że tam dzwoniło się, wiesz, z budki telefonicznej i wykonałem...
0: O ile ona w ogóle gdzieś była, nie?
1: Tak, więc tam może z 3 razy zadzwoniłem w tym czasie
0: nie,
1: do domu. No, także...
0: No właśnie ja się boję tego, tego momentu. Właśnie wszyscy się tak śmieją. Zobaczysz, jak przyjdzie pierwsza dziewczyna do domu, do Henia. A ja tak się trochę śmieję, ale
1: no
0: wiesz,
1: ciekawe,
0: no nie wiem, jak zareaguje.
1: Będzie bardziej wylozowane, ty czy
0: może mi się to zmieni, nie?
1: Ale może Błażejowi, tacie.
0: Się spodoba?
1: Nie, właśnie uruchomi się coś takiego, że no ja zapraszam cię, tu porozmawiajmy, no. A kim są rodzice, a najlepiej podaj PESEL, a
0: no zobaczymy, tu chyba, nie, myślę, że ja tutaj tą pałeczkę będę jednak cały czas trzymać. Ale...
1: Ale chyba nie masz takiego wzorca idealnej kobiety dla twojego syna.
0: Nie, absolutnie. Nie, bo ja sama, no nie chciałabym, żeby, sama nie chciałabym, żeby teściowa w ogóle mnie jakby w takich, wiesz, no. Zamykała w takich rzeczach.
1: Myślałam, że będziesz blondynką. No, no trudno.
0: No,
1: to są takie przegięcia.
0: Są
1: nie,
0: przegięcia, są przegięcia.
1: Ale ty jesteś tłuściutka?
0: A ja wtedy, dobrze, proszę pani, to ja schudnę. Nie, chyba nie będę. Nie będę taką.
1: Chociaż od razu mi się przypomina taka sytuacja. Jedna z wydawczyń, z którą miałem ostatnią audycję, wspominaliśmy też jakiś czas i mówiła, że no miałem kiedyś takiego, to było dawno, dawno temu, miałem super chłopaka, ale wiesz co, i byłam szczuplutka, piękna byłam w ogóle wtedy i on do mnie powiedział, no wszystko fajnie, ale mogło być troszeczkę przytyć.
0: O, no widzisz, czyli i tak źle, i tak niedobrze, no. Wiesz co, mam różne doświadczenia a propos tych właśnie takich rzeczy i może wyciągnę wnioski i właśnie tak sobie, wiesz, z góry obserwuję i pewnie będę jeszcze długo obserwowała różne tego typu sytuacje i wiem, czego nie mówić chyba, no. Nie, jakby dajmy tym dzieciom naszym prawo wyboru.
1: Tak.
0: Nie zamykajmy ich w naszych jakichś ambicjach, absolutnie. W ogóle nie róbmy tego, bo to jest najgorsze.
1: No ale czasem warto podpowiedzieć.
0: Ale, ale tak, właśnie chodzi o to, żeby to dziecko miało możliwość, żeby inaczej, żeby chciało. Żeby chciało się zapytać nas.
1: O właśnie.
0: To jest chyba clue w ogóle tego naszego rodzicielstwa.
1: To są takie etapy, że dziecko jak jest małe, jest takie, przychodzi,
0: bardzo,
1: przytuli
0: tak,
1: się,
0: tak.
1: Da buziaka, później jest takie, że,
0: trochę
1: że nie.
0: Później to już w ogóle do szkoły lepiej. Mamo, zostań przy bramce, tam nie odprowadzaj mnie.
1: Później są takie etapy właśnie, nie będziesz mi mówiła, co mam robić.
0: A później,
1: jest kolejny etap, że po tą poradę jednak przyjdzie, nie?
0: No właśnie. Tobie życzę i sobie życzę, żeby przyszło.
1: Żeby
0: wiesz, no są różne, życie różne scenariusze pisze i różnie to bywa. Żeby dziecko chciało przyjść, żeby przyszło i to wtedy będzie dla nas największa nagroda chyba.
1: Mam nadzieję, że nasze dzieci, jak będą już dorosłe, posłuchają sobie tego podcastu i takim jasno mówimy, że zawsze możecie do nas przyjść i porozmawiać. Choćby to był najtrudniejszy temat świata, to ta rozmowa zawsze pomoże.
0: Zawsze.
1: Po pierwsze, poczujesz ulgę, że pogadałaś.
0: Zdecydowanie tak.
1: A po drugie, nigdy nie wiesz, kto coś może ci doradzić. I samemu nie wpadniesz może na takie rozwiązanie.
0: No i jeszcze chyba nasza w tym rola,

0: żeby w takiej sytuacji problematycznej nie oceniać. Że właśnie, że to my jesteśmy tą jednostką, do której to dziecko może się zwrócić bez takiej, bez sytuacji, że będzie po prostu oceniane, wysłuchane. To jest po prostu taka wartość rodzicielska. Jeżeli coś takiego jest, no to w ogóle ukłony.
1: Jaki jest plan Diuli na najbliższe miesiące?
0: Nowy singiel. Nagrywamy teraz teledysk. Kolejny, czyli drugi, bo wcześniej jakby powierzyłam tę rolę innej osobie, ale teraz drugi raz ja sama wejdę w buty reżysera. I w ogóle tych około właśnie tych wszystkich takich produkcyjnych rzeczy. Bo oczywiście singiel już jest nagrany, jest wyprodukowany, wszystko jest gotowe, tylko ten obrazek, więc ja się tym zajmę. To wyjdzie najprawdopodobniej, no nie wiem, czy to jeszcze w grudniu, bo tak trochę święta mogą to, wiesz jak to jest, no. Święta, będzie Last Christmas, zresztą już jest i nie wiem, czy to się po prostu przebije, a chciałabym. Ale z drugiej strony teraz mam gorący moment, bo właśnie tak jak wspomnieliśmy...
1: Trzeba kłuć.
0: Więc chyba po prostu będziemy kłuć. No i najbliższy koncert, taki mini koncert, czyli support przed Natalią, odbędzie się za tydzień w Warszawie 5 grudnia w Palladium. Wszystkich zapraszam.
1: Jeśli ktoś odpalił od razu podcast, to się o tym dowie. Jeśli ktoś trafi na ten podcast za 3 lata, to taki koncert się odbył.
0: Odbył się, tak. To właśnie, taki koncert się odbył i pewnie... No, nieważne.
1: Jeśli nas teraz słuchacie i na przykład nie znacie Diuli, możecie ją oczywiście znaleźć we wszelkich serwisach streamingowych, ale to jest tylko rozmowa albo aż i... Gdybyś miała przenieść do tego świata wyobraźni, teatru wyobraźni, jak opiszesz swoją muzykę po prostu słowami? No bo nie słuchamy w podcaście piosenek. Więc zapraszamy oczywiście na kanały, gdzie znajdziecie muzykę Diuli. Ale gdybyś w kilku słowach miała opisać siebie jako Diuli?
0: Romantyczna, melancholijna. Akurat mówię na przykładzie tych piosenek, które są... Myślę, że momentami nieszczęśliwa, bo też... Dużo jest o tym w tych piosenkach, które do dziś zostały wydane. Tak, to są takie trzy. I jeszcze co mi się kojarzy, że to te piękne melodie, takie właśnie melancholijne.
1: Potwierdzam.
0: O, dziękuję.
1: Potwierdzam. Więc mam nadzieję, że po tym naszym podcaście te algorytmy wzrosną po tych słowach.
0: No, życzę sobie tego. Jest to trudne w dzisiejszych czasach, bo jest bardzo dużo dobrej muzyki, bardzo dużo. I każdy chce jakiś tam sobie skrawek tego miejsca.
1: Każdy coś chce z tego tortu.
0: Ale jeżeli mam, wiesz, jakby mogę dużo zrobić, żeby to gdzieś tam... No, algorytmów nie oszukam, ale mogę po prostu organizować fajne koncerty i na przykład spotykać się z takimi fajnymi redaktorami jak ty i widzisz, powiedzieć dużo od siebie i zachęcić ludzi do tego, żeby rzeczywiście wpadli na moje streamingi tam.
1: Mama muzyk Martyna Pawłowska-Diuli była z nami w podcaście. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
2: Był to podcast Polskiego Radia Dzieciom.

Ty nie chcesz znów za dużo mieć, niemało też. Pierścionki dwa, przyjaciół w brud, parasol w deszcz i modny strój i dobry but. I jeszcze, żeby stał się cud, oddałabyś sukienki swe i pończoch sto, bym z tobą hen do nieba biegł i znów na dno. Bo kiedy w nas przygaśnie blask, dla ciebie skradnę jedną z gwiazd.

Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list. Stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd.

Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.